0: praktycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
1: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
0: Według prezydenta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Agencja ratingowa Fitch dokona dzisiaj nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański mówił w TVP Info, że agencje ratingowe wskazują na notoryczne wetowanie przez prezydenta ustaw rządowych, co stanowi problem, jeśli chodzi o finanse państwa polskiego.
3: Jeżeli pan prezydent staje po stronie koncernów paliwowych, chociażby wetując, a właściwie blokując naszą propozycję zmierzającą do tego, aby to koncerny paliwowe poniosły koszty programu CPN, to że to nie jest dobra decyzja prezydenta. Jest to decyzja, która tak naprawdę uderza w portfele Polaków i agencje ratingowe widzą to, że te działania one nie służą Polsce.
2: Decyzja agencji Fitch i pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. A w ramach programu CPN, który będzie działać do końca wakacji, dziś kierowcy zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,52 zł. Litr diesla będzie kosztować maksymalnie 7,56 zł. W porównaniu z czwartkiem cena maksymalna benzyny wzrośnie o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze. Stawki ogłosił minister energii Miłosz Motyka.
4: To są aktualności jedynki.
2: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce wieczorem odbył się przedpremierowy odsłuch płyty Sojka-Stańko. Materiał został nagrany w 1988 roku podczas dwóch spotkań artystów w studio S4. Dziennikarz Radiowej Trójki Piotr Metz, który poprowadził odsłuch, podkreślił, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
5: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób.
2: Autorem współczesnego masteringu archiwalnych nagrań z albumu Sojka Stańko jest laureat nagrody Grammy Jacek Gawłowski. Płyta została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, a jej premiera już dzisiaj. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także możliwe na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza. A na termometrach od 12 stopni na północy i na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Nad ranem na Mazurach i Podhalu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
7: zapinamy pasy,
6: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
8: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
6: Zapraszamy Marcin Kusy
8: i Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą, Jedynka, Polskie Radio. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska, a ze mną Paweł Trześniowski z Agencji Fonograficznej Polskiego Radia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kolejny skarb odnaleziony w naszych zasobach archiwalnych. Co to jest tym razem?
1: Tym razem to piękna płyta, którą nagrali w roku 88 Tomasz Stańko i Stanisław Sojka. Nigdy wcześniej nie wydana, zagubiona gdzieś i redaktor Adam Domagała odnalazł ją po latach i właśnie 21 sierpnia
0: ma miejsce premiera tego albumu. To jest też nieprzypadkowa data.
1: Nieprzypadkowa data, ponieważ jest to data rocznica śmierci Stanisława Sojki.
0: My jesteśmy w podziemiach Dworca Centralnego w Warszawie, gdzie trwa przesłuchanie płyty analogowej w Plakatonie. To jest taka świątynia muzyki i kultury. No, płyta przede wszystkim zaskakująca, dlatego że to są kompozycje instrumentalne. Stanisław Sojka nie śpiewa.
1: Stanisław Sojka nie śpiewa, gra, ale są tam pewne fragmenty, które potem wykorzystał w swojej twórczości, na przykład Play the Game, czy Poszła Ola do przedszkola. On to są improwizacje, ale on to wszystko wplótł w te kompozycje i razem z Tomaszem Stańko zagrali i rzeczywiście brzmi to fenomenalnie.
0: Z Archiwum Polskiego Radia prawdziwy skarb odnaleziony w przepasnych zasobach naszej instytucji. Stanisław Sojka i Tomasz Stańko razem w duecie.

0: graficzna Polskiego Radia, album, który ukazuje się też w tym dniu, prawda, odejścia Stanisława Sojki, przedwczesnego.
1: Tak, to będzie premiera, jest 21 sierpnia w rocznicę śmierci Stanisława Sojki. Płyta Sojka, Stańko. To jest płyta, która ukaże się zarówno na winylu, jak i na CD, jak i też w streamingach.
0: No właśnie, to jest piękne wydawnictwo, niezwykle taka przyciągająca uwagę, o to chodzi, w okładka, czy możemy tutaj zdradzić, kto jest autorem tej naprawdę niesamowitej grafiki, jaki, no też dodać trzeba pietyzm, z jakim Polskie Radio wydaje kolejny album po ogromnym sukcesie takiej wręcz epokowej sesji Tomasza Stańki, prawda, która ukazała się na winylach i kompakcie.
1: Tak, i to ten sam zespół, który zrobił tamtą płytę sześciopak Tomasza Stańki, przygotował też tę płytę, a w środku w tej płycie są dwa piękne zdjęcia, które zrobił Andrzej Tyszko, i to są zdjęcia zarówno Tomasza Stańko osobne, jak i Stanisława Sojki. One są tak przygotowane, że tylko je wstawić w ramkę i powiesić na ścianę. Rzeczywiście wyglądają fenomenalnie.
0: Skarby polskiej fonografii, bardzo dziękuję. Wracamy do plakatonu, wsłuchiwać się w każdy dźwięk. Miejsce bardzo ruchliwe, no ale to jest dworzec centralny. Dobrze było Cię tu, Pawle, spotkać. Paweł Trześniowski był z nami, Agencja Fonograficzna Polskiego Radia.
1: Miłego słuchania.

0: w jakże ruchliwym i muzycznym plakatonie spotykam Karola Kolora Gadzało, znakomitego kontrabasistę, performera, który uświetnił wieczór premiery płyty Stańki i Sojki swoją muzyką. Co to było?
1: Dzień dobry. To było trio z Tadeuszem Sudnikiem, który realizował tą płytę w latach 84 czy 6 roku, już dokładnie nie pamiętam.
0: Także jest 88, o ile się w ogóle nie mylę. Tadeusz Sudnik, legenda no, realizacji, no i też Polskiego Radia.
1: My z Stadziem bardzo często grywamy różne takie free jazzowe formacje, a tutaj akurat Tadeusz Cieślak do nas dołączył i zagraliśmy takie trio, które miało jakby promować tą ideę muzyki improwizowanej.
0: Karol, co u ciebie? Bo jesteś nadaktywnym muzykiem. Po różnych kontuzjach wracasz do gry, do zdrowia.
1: Po różnych kontuzjach będzie premiera w Łysym Pingwinie mojego teledysku do piosenki Motyl i już niebawem wydaję w końcu swoją płytę. Już nie piszę dla kogoś tekstów i muzyki, tylko dla siebie i dla swoich chłopaków zespołu, których mam fantastycznych. I bardzo. Zespół nazywa się Barwy, a jestem Kolor, więc Kolor i Barwy.
0: Kolor i Barwy, bardzo dziękuję. No i piękny występ przy okazji upamiętnienia dwóch gigantów polskiej muzyki i kultury, Stanisława Sojki i Tomasza Stańki.
1: Uwielbiałem ich. Sojka zawsze, bo się pytał kiedyś nas w kuchni, jak to jest, bo poznał nas jeszcze z zespołem Miąższy, jak to jest, że wygracie razem? Czy macie jakiegoś lidera? A my mówimy, że jesteśmy, tak wspólnie robimy te rzeczy i razem. A on mówi, to jest niemożliwe. Ja jestem kapelmistrzem totalnym. I to mi zostało, jak myślę o Sojce, to myślę o kapelmistrzu totalnym.
0: Absolutnie takim był i taki pozostaje Karol Kolor Gadzało, kontrabasista, performer, artysta totalny. Dziękuję.
1: Jakby się coś nie zgadzało, to wiadomo, że gadzało.

0: Muzyka Nocą, Jedynka Polskie Radio. Trwają burzliwe rozmowy, bo emocje są niesamowite tutaj w plakatonie, w podziemiach Dworca Centralnego. A jest ze mną Tadeusz Sudnik, profesor, legenda, brzmień Śródziemia. Dobry wieczór, Tadziu.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteś jedynym żyjącym świadkiem tej sesji Tomasza Stańki i Stanisława Sojki. To był rok 88, rok przed upadkiem komuny PRL-u. Powiedz, jak wspominasz to spotkanie dwóch gigantów?
1: No, my się w ogóle przyjaźniliśmy i jeździliśmy do Sojki ze Stańką i do Tomasza. Tam jeszcze mieszkała niedaleko Kora, także jakoś... Bo i z Tomaszem grałem i Kory płytę nagrywałem, taką nieznaną, może trochę piosenki starszych panów. I dlatego stąd ta przyjaźń. A jednocześnie też nagrywałem w studiu eksperymentalnym tak, kompozycję Tomasza. Nazywała się Serial, bo mieliśmy nadzieję, że będą następne jeszcze utwory zamawiane, skoro Serial to muszą być co najmniej dwa. W ogóle może, bo sobie ostatnio przypomniałem, jak to było, bo kiedyś grałem z Helmutem Nadolskim, który był znany z tego, że czasami karcił muzyków, ale to było w piwnicy na Wójtowskiej i ja grałem z Andrzejem Mitanem i z właśnie Helmutem i nawet nie widziałem, nagle słyszę, bo brat Mitana akurat robił nagłośnienie i słyszę takie pytanie, a ten to na czym gra? To chodziło o mnie właśnie i potem, i to był Tomasz, który się pytał akustyka właśnie, bo zdziwiły go te dźwięki, bo wtedy w tamtym czasie nie było w ogóle chyba syntezatorów takich.
0: Elektroniki jak na lekarstwo. Tadziu, a jak to spotkanie dwóch mistrzów wspominasz? Co oni sobie mówili? Czy oni przyszli po prostu avista podeszli do tej sesji? Czy mieli jakieś kompozycje?
1: Nie wiem, czy się nie namawiali bez mojego udziału wcześniej. Ale myślę, że nie za bardzo, bo też, żeby było coś zaskakującego i wtedy powstaje ta nowa muzyka, się krzewi.
0: Mówiłeś też tutaj przy okazji premiery tej płyty w plakatonie, że Stanisław Sojka miał tremę.
1: Trochę tak to odebrałem, ale też jak nagrywałem z kolei Stańko Kurlewicz, to też tak, ale tego pana Kurlewicza wcześniej poznałem w stanie wojennym koło ZKP, on miał piwnicę i ZKP, czyli Związek Kompozytorów Polskich, robił u niego różne koncerty, które ja nagrywałem. I często się Kurlewicz przysiadał, bo tak się lubiliśmy po prostu i gadał.

0: Ja lubię słuchać.
1: Pamiętasz, na koniec zapytam, ta płyta jak teraz została wydobyta z archiwów Polskiego Radia, przywołała jakieś wspomnienia, być może roku 88, być może studia Polskiego Radia?
2: To był przypadek właśnie, bo producent radiowy do mnie przyszedł i akurat wtedy Sojka umarł i była ta sytuacja z tymi 7 płytami wydawanymi właśnie, gdzie jedną z płyt to była Free Electronic, to co nagrywaliśmy w radiu. I wtedy jak on przyszedł, sobie przypomniałem, przecież ja mam nagranie jeszcze właśnie Sojka Stańko. I producent szybko odszukał w taśmotece i potwierdził moje zeznania.
1: Pamiętasz jakieś zdanie albo Stańki, albo Sojki po tej sesji? Czy byli zadowoleni? Jak to odebrali?
2: Nie, byli zadowoleni, ale nie było euforii. No muszę, ale teraz jak posłuchałem, no to się fajnie dzieje.
1: To się broni, prawda? To jest nie tylko prawda czasu, prawda ekranu, ale coś szalenie ponadczasowego, uniwersalnego. A dlaczego Sojka nie wydobył żadnego dźwięku przysłowiową paszczą? Dlaczego nie ma wokalu z jego? Dlaczego nie ma pieśni jakiejś?
2: No trochę było, ale myślę, że może myślał, że to jest za bardzo popowe i idzie w tym kierunku.
1: Chcieli awangardę zachować, taki jazzowy, free jazzowy styl. Bardzo Ci dziękuję, Tadeusz Sudni. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie.
2: Dziękuję wzajemnie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nam

0: Nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
1: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie z wiceliderką tenisowego rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przy stanie 4-1 dla Świątek. Rybakina najwyraźniej miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Do spotkania przystąpiła z taśmą nalepioną wzdłuż tylnej części łydki. W szóstym gemie, gdy serwowała, poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale nie zdołała włożyć pełnej siły w serwis i podjęła decyzję o kreczu. Pod wrażeniem gry Igi Świątek w turnieju w Cincinnati jest trener tenisa Mikołaj Jędruszczak.
4: Patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach.
3: A w jutrzejszym półfinale turnieju w Cincinnati Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował, że ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, czego nie gwarantowała im ustawa.
5: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, w tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie prawnym.
3: Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta mówią, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu. Onkolog Roman Dubiański podkreśla, że za działalność uzdrowicieli i szarlatanów osoby chorujące na nowotwory niejednokrotnie płacą życiem.
6: To jest właśnie, myślę, najbardziej niebezpieczna sytuacja, kiedy pacjent w ogóle nie poddaje się jakiejkolwiek opiece onkologa i profesjonalisty, tylko od razu idzie gdzieś korzystać z tego typu usług. Potem, no wiadomo, z powodu niepowodzenia dopiero trafia do onkologa.
3: Ustawa Lex Szarlatan miała dać rzecznikowi praw pacjenta nowe uprawnienia do walki z pseudomedycyną. Za niektóre praktyki uznane za pseudomedyczne mogły grozić bardzo wysokie kary finansowe, sięgające miliona złotych. Sytuacja z lipca i brak alertów o zagrożeniu w związku z atakiem Rosji na Ukrainę nie może się powtórzyć. Tak rząd i służby uzasadniają uaktualnione procedury informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Poprzedniej nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert informujący o możliwym zagrożeniu. Później przekazało wiadomość o odwołaniu alertu. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że ma to na celu wczesną identyfikację zagrożenia.
7: Po zmianach przyjętych kilka dni temu alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak, co zagraża również bezpieczeństwu Polski.
3: A wczoraj w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce, nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
2: To są aktualności jedynki.
3: Ponad 150 żołnierzy z Wysp Kanaryjskich wysłanych zostało do Ceuty, eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, w związku z trwającym tam od końca lipca kryzysem migracyjnym. Wojskowi wzmocnią ochronę miasta w kilku jego punktach. Stacjonuje tam już 3000 żołnierzy. Tymczasem plaża El Trampolin w Ceucie opustoszała około 2000 migrantów, którzy koczowali tam od tygodni. Zostało przeniesionych do ośrodków recepcyjnych dla cudzoziemców. Tam poczekają na decyzję w sprawie azylu.
8: Plaża El Trampolin jest obecnie pusta, a służby prowadzą prace porządkowe, które mają na celu usunięcie tymczasowych schronień migrantów. Od tygodni uciekinierzy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Maroko, przebywali i spali na plaży w warunkach

0: niehigienicznych, bez wystarczającej liczby toalet czy pryszniców. Władze Hiszpanii dążyły do ich szybkiej relokacji do ośrodków tymczasowego zakwaterowania. To była delikatna operacja, mówiła Elma Said, hiszpańska minister do spraw migracji. Dotrzymujemy terminów. W poniedziałek ogłosiliśmy, że udostępniamy 1500 miejsc. Dzisiaj w 1800 miejsc jest już dostępnych, a wkrótce uruchomimy kolejne w różnych obiektach. Dwa nowe ośrodki zostały utworzone w Loma Margarita i El Embolsamiento. W tych ośrodkach odpowiednio dostosowanych do potrzeb migrantów będą oni mogli czekać na rozpatrzenie wniosków o azyl. Agata Król, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze od Dolnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Lubelszczyznę, a także na ziemi świętokrzyskiej, łódzkiej oraz południowej części Mazowsza. Temperatura od 12 stopni na północy i na zachodzie, około 15-16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Co sądzimy o tatuażach?
4: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
5: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
3: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
6: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
7: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
3: Czy jesteśmy pracoholikami?
8: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
3: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kryńska. Dobry wieczór. Przed nami dwie godziny programu, w którym czas płynie zupełnie inaczej. Łączymy pokolenia, gatunki i wspomnienia. Poczujmy teraz klimat dawnych odbiorników. Radio Retro przejmuje nasz antenowy czas.
10: Panowie, prosimy.

0: Witamy Państwa, Danuta Żylechowska
1: i Jan Zagozda. Śpiewać będzie Albert Harris. To są przedwojenne nagrania Alberta Harrisa. Bukiecik fiołków i W jakiś wieczór księżycowy.

kompozycja Cola Portera Begin the Begin w nowej aranżacji z dnia na dzień zdobyła międzynarodową sławę, a z klarnecisty Archiego Shawa uczyniła globalną gwiazdę i głównego rywala Bennego Goodmana. Konflikt między artystami nie miał charakteru otwartego, polegał na zaciętej, najsłynniejszej w erze swingu rywalizacji artystycznej i komercyjnej. Muzycy mieli niemal identyczne pochodzenie. Obaj byli synami ubogich żydowskich imigrantów oraz genialnymi klarnecistami. Prywatnie darzyli się szacunkiem, jednak w mediach ze sobą konkurowali. Goodman jako pierwszy zdobył miano króla swingu, z kolei Shaw stał się jego najpoważniejszym konkurentem do tego tytułu. Ukryta rywalizacja istniała także między wokalistkami. Najsłynniejszy pojedynek na głosy toczyły między sobą Ella Fitzgerald i Billie Holiday.

Swing nie umarł wraz z końcem ery Big Bandów i trwał w najlepsze także po II wojnie światowej, ewoluując w nowe, fascynujące formy muzyczne.

0: i taneczne. Choć lata 30. i początek lat 40. uznaje się za złoty wiek tego gatunku, powojenna rzeczywistość wcale nie uciszyła swingowych rytmów. Znakomicie swingowali Sinatra, Bennett i Nat King Cole.
1: Jedynka. To jest radio.

0: once you get hip to this timely tip, when you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Niekwestionowaną gwiazdą polskiego swingu była Maria Koterbska. Artystce kroku dotrzymywała wokalistka jazzowa Carmen Moreno.

I już za nami podróż do czasów, gdy muzyka miała przede wszystkim porywać do tańca i dawać nadzieję. Dziś mija 91. rocznica narodzin muzyki swingowej. Swingtet Jerzego Matuszkiewicza będzie ostatnim dziś przystankiem tej podróży. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Myśli na dobry dzień.
1: Każdego ranka patrzymy w telefon, włączamy radio albo telewizor i niemal natychmiast docierają do nas informacje o tym, co dzieje się.

0: się na świecie. Wojny, konflikty, katastrofy, choroby, kryzysy, ludzkie dramaty. A potem zaczynamy swój dzień. Wychodzimy z domu, jedziemy do pracy, robimy zakupy, rozmawiamy z bliskimi i próbujemy żyć normalnie, choć gdzieś z tyłu głowy pozostaje pytanie, dokąd właściwie zmierza ten świat? Czy w takim świecie można jeszcze mieć nadzieję? Można, ale chrześcijańska nadzieja nie jest tym samym co optymizm. Optymista mówi, jakoś to będzie, na pewno wszystko dobrze się skończy. Człowiek nadziei mówi coś innego. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale wiem, komu mogę zaufać. I to jest ogromna różnica, bo wiara nie obiecuje nam życia bez trudności. Jezus nie powiedział swoim uczniom, że jeżeli mu zaufają, nic złego ich nie spotka. Przeciwnie. Mówił o prześladowaniach, cierpieniach, próbach, a jednocześnie powiedział: odwagi, ja zwyciężyłem świat. Chrześcijańska nadzieja nie polega więc na zamykaniu oczu na rzeczywistość. Możemy widzieć wojnę i nadal wierzyć w pokój. Możemy doświadczać choroby i nadal wierzyć, że nasze życie ma sens. Możemy przeżywać samotność i nadal wierzyć, że nie jesteśmy sami. Możemy płakać po stracie kogoś bliskiego i jednocześnie wierzyć, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Nadzieja nie mówi, nie ma problemu. Mówi, problem nie jest końcem historii. I chyba właśnie dlatego nadzieja jest decyzją. Każdego dnia możemy zdecydować, czym będziemy karmić nasze serce. Możemy bez końca przewijać wiadomości, zatrzymywać się na tym, co budzi lęk i gniew, pozwalać, by cudze dramaty odbierały nam pokój. Ale możemy też zrobić coś innego. Możemy przeczytać Ewangelię, pomodlić się za tych, o których właśnie usłyszeliśmy w wiadomościach, zadzwonić do kogoś samotnego, zrobić coś dobrego, zamiast pytać wyłącznie, co będzie z tym światem, zapytać, co ja mogę zrobić dziś, żeby było w nim choć odrobinę więcej dobra. To nie zmieni od razu całego świata, ale zmieni kawałek świata, który został nam powierzony. Może właśnie tak działa chrześcijańska nadzieja. Nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale siłą, która pozwala wejść w tę rzeczywistość i nie poddać się złu. Bo nadzieja mówi warto. Warto kochać, warto przebaczać, warto pomagać, warto budować, nawet jeśli świat nie zawsze od razu odpowiada dobrem. A chrześcijanin ma jeszcze jeden powód do nadziei. Wie, że historia świata nie kończy się na tym, co widzimy dzisiaj. Ostatnie słowo należy do Boga. Dlatego, kiedy dzisiaj usłyszymy kolejną niepokojącą wiadomość, nie musimy udawać, że nic się nie stało. Możemy się zatrzymać, pomodlić i powiedzieć: Boże, nie wiem, co przyniesie ten dzień, ale wiem, że Ty jesteś ze mną. Pomóż mi zrobić dzisiaj to, co jest dobre. I może właśnie to jest nadzieja, której najbardziej potrzebujemy. Nie pewność, że wszystko pójdzie po naszej myśli, ale pewność, że nawet wtedy, gdy nie wiemy, co będzie jutro, nie jesteśmy sami. Bo nadzieja nie obiecuje, że droga będzie łatwa. Obiecuje, że warto nią iść. Życzę Państwu dobrego dnia. Za spotkanie o poranku dziękuję, Sylwia Sułkowska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Synoptycy ostrzegają przed burzami, zwłaszcza na południu Polski. W Sudetach może

0: paść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najmocniej będzie padać od 18 do północy. A gwałtowne burze wczoraj wieczorem przeszły nad Małopolską. Strażacy w regionie wyjeżdżali do akcji blisko 200 razy, na Podkarpaciu około 70. W gminie Dobczyce w Małopolsce uszkodzone zostały dachy 9 budynków, a w jednym pokrycie zostało całkowicie zerwane przez silny wiatr. Na Podkarpaciu w miejscowości Jadachy na trasie krajowej 9 drzewo spadło na busa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dwie kolejne osoby ranne w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech mają wrócić dzisiaj do Polski. W sumie w tamtejszych szpitalach jest jeszcze 5 naszych rodaków, ale stan 3 pacjentów najciężej rannych nie pozwala na tak daleki transport.
1: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, 2 z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
2: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów pod kątem tego czasu, kiedy tych pacjentów będzie można zakwalifikować do transportu.
1: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
1: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany. Agata Król, Polskie Radio.
0: Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki kieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale to nie jedyna decyzja prezydenta. Karol Nawrocki zawetował ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Jej celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez koordynację połączeń i tworzenie wspólnych schematów sieci komunikacyjnej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec uważa, że decyzja Karola Nawrockiego uderzy w wielu Polaków, którzy żyją poza dużymi miastami.
4: Ta decyzja powoduje, że nie będzie choćby standardu połączeń komunikacyjnych. 4 połączeń w ciągu dnia, 4 par autobusów w ciągu dnia, 2 w weekendy. Nie będzie transportu na życzenie, które proponowaliśmy szczególnie mieszkańcom małych miejscowości.
0: Zdaniem prezydenta ustawa, zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Kto skorzysta na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd? Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy.
5: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych przez rząd zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
6: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu złotych do maksymalnie 300 złotych miesięcznie.
5: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
7: Bliżej końcówki roku, im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
5: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Mecz Polki z Jeleną Rybakiną przerwano z powodu kontuzji rywalki. Mecz ten zapowiadał się bardzo atrakcyjnie. Obie tenisistki zagrały ze sobą przed tygodniem w finale w Toronto i wówczas zdecydowanie górą była Polka. Jelena Rybakina rozpoczęła spotkanie z naszą tenisistką z charakterystyczną taśmą na lewej nodze. Na początku spotkania Świątek objęła prowadzenie 3-0, a następnie 4-1. W szóstym gemie Kazaszka zaczęła jednak utykać. Poprosiła wówczas o przerwę medyczną. Starała się jeszcze wrócić na kort, ale po jednym serwisie zrozumiała, że nie będzie już w stanie kontynuować gry. A w jutrzejszym półfinale turnieju w Cincinnati Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.

0: Wiatr słaby na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, podczas burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
3: zapinamy pasy,
2: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy. Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: A na zegarze już 6 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam Państwa na przegląd najważniejszych i najciekawszych informacji z rynków rolno-spożywczych. No i zaczynamy od Ukrainy, bo ona chce wznowić we wrześniu konsultacje z Komisją Europejską w sprawie zwiększenia kontyngentów taryfowych na wrażliwe produkty rolne. Chodzi m.in. o drób, cukier, miód, pszenicę i kukurydzę. Z danych ukraińskiego resortu rolnictwa wynika, że obecne limity pozostają poniżej poziomów sprzed pełnej liberalizacji handlu. Presje na Unię zwiększają ataki na porty czarnomorskie, ale Komisja Europejska nie potwierdziła startu rozmów w tej sprawie. Jak tak się stanie, oczywiście będziemy Państwa informować. I patrzymy na nasze pola, bo uprawa soi w kraju zyskuje na znaczeniu. Soja zajmuje już w Polsce areał przekraczający 100 tysięcy hektarów, no i ten areał rośnie. Tym samym soja przestaje być w Polsce rośliną wyłącznie alternatywną, a jest to roślina cenna gospodarczo, bo stosowana w żywieniu ludzi, wysokobiałkowych paszach dla zwierząt, przemyśle biopaliwowym czy jako wysokiej jakości nawóz, czyli przyszłość przed soją jest duża i zauważają to też nasi rolnicy. A teraz powiemy o przełomowych wyrokach sądów, które otwierają drogę do gigantycznych odszkodowań za infrastrukturę przesyłową na prywatnych gruntach rolnych. Po ubiegłorocznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego rolnicy masowo odzyskują pieniądze za lata bezumownego korzystania z ich ziemi przez koncerny energetyczne i gazowe. Jak to konkretnie wygląda, o tym Tomasz Matusiak.
5: Sądy zaczęły przyznawać właścicielom gruntów wysokie kwoty sięgające od 180 tysięcy złotych do nawet 335 tysięcy złotych za jedną nieruchomość. Sprawy dotyczą rolników, którym przez lata bez ich zgody na ich ziemi stawiano różnego rodzaju urządzenia infrastruktury energetycznej, na przykład słupy. Odszkodowania są możliwe, ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia ubiegłego roku podważył nieodpłatne zasiedzenie służebności przesyłu sprzed 3 sierpnia 2008 roku bez wywłaszczenia lub decyzji, mówi Tomasz Klemt, radca prawny.
6: Problem polega na tym, że służebność przesyłu w polskim prawie pojawiła się w 2008 roku. Zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne powoływały się na zasiedzenie, że już 30 lat słup stoi, dlatego że 30 lat to termin zasiedzenia w złej wierze. Natomiast Trybunał Konstytucyjny powiedział, skoro służebność przesyłu pojawiła się w polskim prawie w 2008 roku, to dopiero od 3 sierpnia 2008 roku można liczyć termin zasiedzenia. Jeżeli sobie to policzymy, termin zasiedzenia upływa 3 sierpnia 2038 roku, czyli mamy jeszcze jakieś 12 lat.
5: W praktyce oznacza to, że rolnicy mogą dochodzić roszczeń związanych z obecnością słupów energetycznych na ich polach. Kwoty odszkodowań mogą się różnić, bo każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.
6: Bo inaczej, kiedy mamy działkę na terenie miasta, gdzie słup energetyczny na przykład i linia energetyczna wyłącza możliwość zabudowy i na przykład podzielenia tej działki na 10 działek budowlanych, zamiast tego mamy tylko 3 działki budowlane, tam możemy rozmawiać na przykład o kwotach rzędu wielu set tysięcy złotych. Inaczej natomiast w sytuacji, kiedy mamy działkę typowo rolną.
5: Spraw o odszkodowania dla rolników w polskich sądach przybywa, mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
7: Przypadków jest wiele. Jak te duże słupy stoją, bo już nie mówię o tych małych słupach, to zabierają określoną płaszczyznę ziemi. Utrudnienia przy pracy wokół tych słupów. Dojechać jest nieraz tym wielkim sprzętem dosyć trudno. Borać wokół tego słupa, więc rosną wokół niego

0: chwasty, a oprócz tego ta działka czasami traci swoją wartość, więc z tego tytułu powinni otrzymywać jakąś rekompensatę.
1: Rolnicy mogą dochodzić w sądzie 3 świadczeń: zapłaty za bezumowne korzystanie, ustanowienia odpowiedniej służebności przesyłu oraz odszkodowania za spadek wartości działki.
2: A ostateczna kwota rekompensaty zależy także od konkretnych parametrów oczywiście. Napięcia linii czy szerokości wyznaczonego pasa ochronnego, ale też rynkowych cen ziemi w danej lokalizacji. I jeszcze na koniec zapowiedź ważnego wsparcia, bo od 1 września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zrzeszenia rolników będą mogły ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Wsparcie wynosi od 100 tysięcy złotych do 10 milionów złotych i ma formę refundacji kosztów kwalifikowanych. O tym wszystkich będziemy Państwa oczywiście jeszcze informować dokładnie o konkretach. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne informacje z rynków rolno-spożywczych zapraszam już w poniedziałek, a ja się z Państwem jeszcze nie żegnam, bo pojawię się tutaj za ponad godzinę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Prawda? 21 sierpnia, Dzień Optymisty jest dzisiaj w kalendarzu. Myślę, że nieprzypadkowo w piątek. To jest 233 dzień roku do końca 2026, jeszcze 132 dni. Słońce wzejdzie za 15 minut o 5:29, a zajdzie 12 minut przed godziną 20. To oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 19 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 28 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 37 minut. Imieniny dziś obchodzą Anastazja, Apolinaria, Baldwin, Baldwina, Bernard, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Natal i Wiktoria. Oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich dzisiaj świętujących. No a my dziś do godziny 9 mamy sporo ciekawych tematów dla Państwa. Między innymi, no skoro weekend jest za pasem, to będziemy dzisiaj sprawdzać, co najchętniej lubimy robić w czasie wolnym. Oby odpowiedź nie brzmiała tak.
1: A gdzie spędzasz wolny czas?
2: W ogóle nie mam wolnego czasu i nigdzie go nie spędzam.
0: Taka scenka z kultowego filmu Czy jest tu panna na wydaniu? O ulubione zajęcia Polaków zapytał niedawno Cebos i już mogę zdradzić, że na miejscu pierwszym jest czytanie książek.
3: Podróżuj się bezkosztowo.
4: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra odskocznia od rzeczywistości, która potrafi też mocno przygnębić. Po prostu można poczuć się sobą albo kompletnie inną postacią w kompletnie innym świecie.
0: Czyli czytanie książek jest na miejscu pierwszym, a co dalej jest na tej liście Cebosu? No i co jest numerem jeden dla Państwa? O tym będziemy dzisiaj mówić. Czekam też na Państwa telefony 22 139 22 02 o pogodzie. Oczywiście też. A do godziny 9 i będziemy też mówić o tym, co zrobić z dzikami w miastach, bo to jest cały czas bardzo poważny problem, a rozwiązań, mam wrażenie, brakuje. Zajrzymy też do Cincinnati, bo Iga Świątek jest już w półfinale. To jest Dzień Dobry z Jedynką. Gramy.

To Justyna Steczkowska, Oko za oko, słowo za słowo. Próbuję sobie przypomnieć, który to był rok, chyba 95, 96. Zaraz to sprawdzę, ale no tak mi się wydaje, że to musiały być te lata, bo pamiętam, że te, chciałam powiedzieć te płytę, no właśnie na kasecie magnetofonowej jeszcze miałam to wydanie Justyny Steczkowskiej. Dzień dobry z jedynką. Piątek, 21 sierpnia, 19 minut po godzinie 5. Tradycyjnie zaczynamy sobie od pogody, ważnych informacji, co teraz. Całkiem ciepło, od 10 stopni w Suwałkach, to jest ten mały wyjątek, ale reszta Polski dosyć

0: ciepła. Teraz 20 stopni jest we Wrocławiu. W ciągu dnia będzie bardzo ciepło, od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. No ale będą się pojawiać przelotne opady deszczu, natomiast na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. To w ciągu dnia. Natomiast synoptycy IMGW ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, gwałtownymi burzami, przede wszystkim tej nocy z piątku na sobotę, więc w ciągu dnia ma być w miarę jednak spokojnie, no ale od wieczora pojawią się te gwałtowne zjawiska pogodowe, o czym mówi Anna Gryczman, synoptyczka IMGW.
1: Z piątku na sobotę szczególnie niebezpiecznie będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, tym razem w kierunku na Wielkopolskę, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachód Mazowsza, warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo pomorskie. Mówimy ponownie o opadach deszczu rzędu 40-50 mm w okresie 3 do 6 godzin. W to wszystko wbudowane burze z bardzo silnymi porywami wiatru oraz z gradem. Kolejny obszar z silnymi burzami obejmie Podkarpacie oraz Lubelszczyznę.
0: O wszystkich szczegółach oczywiście będziemy Państwu opowiadać w Radiowej Jedynce, a jeśli ktoś chce opowiedzieć, co tam u niego dobrego teraz słychać, no to czekamy na telefon 22 139 22 02. A my dzisiaj będziemy jeszcze pytać, czy lato pokaże jeszcze swoją cieplejszą odsłonę.
2: Tak, i się dziwię tym osobom, które czekają już na mrozy, bo ja jeszcze chętnie się wygrzeję na słońcu.
3: Może upałów wystarczy, ale słońce jeszcze by się przydało troszkę, zanim nastaną te mroki zimy. Witaminy D nigdy dość.
0: No właśnie, pytaliśmy Państwa, pytaliśmy synoptyków, co nas czeka tak naprawdę przez najbliższy miesiąc, i to w sygnałach dnia. A to jest Dzień Dobry z Jedynką, 21 minut po piątej.

0: rozbiło życie Bastila. Statek nasz.
1: To Reniusis i jej ostatni singiel Stilo w radiowej jedynce. Piątkowy poranek 21 sierpnia. 28 minut po godzinie 5. No i nasz telefon 22 139 2202. Słucham uważnie, co nam państwo opowiadają. Opowiadają państwo o pogodzie, ale też o tym, co się działo w nocy.
2: Witajcie, Waldemar, Wielkopolska, Piaski. Otóż kochani, 16 stopni, nie ma wiaterku, jest dość przyjemnie. A w nocy o pierwszej godzinie była tragedia. To znaczy, dobrze było dla Ligi Świątek, bo Rybakina zeszła z kortu w łzami w oczach. Piękny mecz, coś wspaniałego.
1: Mówiąc krótko, Iga Świątek w półfinale i o tym już za chwilę. Dzień dobry z jedynką.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I piątkowy dzień dobry z jedynką, 5:32 na zegarach, czyli przed północą, u naszego korespondenta w Stanach Zjednoczonych, Jana Pachlowskiego. Witaj, Janku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja lubię mówić amerykański dobry wieczór o polskim poranku.
1: Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że w związku z tym będziemy się mogli częściej słyszeć, żeby właśnie w ten sposób się witać. I witamy się w bardzo dobrych nastrojach. O tym przed chwilą też mówił nasz słuchacz, pan Waldek, który zarwał noc, żeby śledzić mecz Igi Świątek. Chociaż mógł chyba szybko wrócić do spania, bo Janku, był to króciutki mecz. W Cincinnati,
2: no tak,
1: oczywiście.
2: Ale pewnie... Tak, pewnie też nie spał za długo, bo skoro dzwoni po godzinie 5 rano, a mecz się skończył przed godziną 2, to tego snu nie było. Rzeczywiście to nie był długi mecz. Oczywiście sukces cieszy, aczkolwiek wolelibyśmy, aby on został osiągnięty w pełnym meczu. A tu zdarzyło się tak, że Jelena Rybakina już od początku spotkania miała na nodze taką opaskę. Jednak wydawało się, że ten mecz będzie przebiegał normalnie. Iga dosyć szybko objęła prowadzenie 3-0, potem było 3-1, 4-1 i wtedy przy równowadze 40-40 właśnie w następnym gemie, w którym Jelena Rybakina serwowała, tutaj wtedy poprosiła o taką przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą kostką. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu właśnie w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu...
1: Halo, jesteś, Janku. Przerywa nam troszeczkę, ale mam nadzieję, że to się już nie zdarzy.
2: Miejmy
1: Opowiadaj
2: nadzieję.
1: Dalej.
2: No to wracamy do tego momentu, że właśnie skreczowała po tym jednym serwie. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. No i w później takim krótkim wywiadzie na korcie Iga Świątek właśnie o tej sytuacji powiedziała m.in.

0: innymi. Posłuchajmy.
1: Mam nadzieję, że Jelena szybko wróci do zdrowia. Wiadomo, że US Open jest dla nas priorytetowe. Oczywiście turniej w Cincinnati jest również ważny, ale US Open to US Open i wierzę, że Jelena będzie na niego gotowa. Jest bardzo blisko bycia światową liderką rankingu. Wielka szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją.
0: I co ważne, Iga Świątek odniosła na kordach twardych 10. zwycięstwo z rzędu. To robi wrażenie i właśnie tym pomeczowym wywiadzie, wiadomo, że o mecz prawie się nie pytało, bo ten mecz trwał bardzo krótko, 31 minut, ale właśnie o tą formę, jaką w ostatnich tygodniach prezentuje Iga Świątek. Iga Świątek na to pytanie odpowiedziała tak.
1: Czuję, że jestem gotowa na to, aby grać swoje najlepsze mecze. Ostatnie tygodnie dały mi dużo pewności siebie. Jestem szczęśliwa. Jestem w Cincinnati i po prostu dobrze się prezentuję. Cieszę się z tego. Jest fajnie.
0: Tyle Iga Świątek między innymi właśnie powiedziała zaraz po meczu, czyli to za nami ćwierćfinał, to cieszmy się, że Iga Świątek teraz już może myśleć tylko o półfinale, ten półfinał w sobotę przeciwko Jessica Cepegula, Amerykance, która rozstawiona jest w Cincinnati z numerem 3. Iga Świątek wspominała o US Open, który już w niedzielę zaczyna się kwalifikacjami. Proszę sobie wyobrazić, że rekord w tym roku jeszcze w wielkoszczemowym tenisie. Takich nagród nie płacono, o 10% zwiększono pulę nagród, a zwycięzcy, uwaga, otrzymają po 5,5 miliona dolarów.
2: No to rzeczywiście taka kwota na drobne wydatki. Ja dodam jeszcze tylko, że jeśli chodzi o bilans Igi Świątek z Jessicą Pegulą, no to jest 7-5, jeśli chodzi o wygrane mecze, także obiecująco. Janku, czyli w sobotę mamy ten półfinał, trzymamy kciuki za finał i w związku z tym dobre rozstawienie w US Open. W niedzielę ruszają kwalifikacje, tak? Ale sam turniej 30 sierpnia.
0: Tak, ale czyli wszystko, co najlepsze przed nami, jeżeli chodzi o Igę Świątek, tam Maja Chwalińska też w Nowym Jorku w głównej trabince. Tak więc liczymy, że to będzie piękny turniejowy Nowy Jork dla nas, Polski, bo tam też kibiców nie będzie brakować. Zresztą będziemy Państwu opowiadać na antenach Polskiego Radia o tym wszystkim, co tam w Nowym Jorku się dzieje, ale na razie skupiamy się jeszcze na tym, co w Cincinnati, bo na pewno przed nami półfinał Igi Świątek, a liczymy na to, że w niedzielę będzie finał.
2: Dokładnie tak, bardzo mocno trzymamy za to kciuki. Jan Pachlowski, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. No to w takim razie mówimy teraz dobranoc, o poranku. 2, 3, 4, ooh!

0: Dzień dobry z jedynką, piątkowe za 20 minut, godzina 6, 22 139 22 02. Telefon do nas cały czas dzwoni, mimo tej wczesnej nie da się ukryć pory. Opowiadają państwo nam o różnych rzeczach. Pan Grzegorz na przykład zadzwonił, na końcu padnie słówko na temat pogody, natomiast zaczyna od czegoś, czego nie można nazwać inaczej niż miód na nasze serca.
1: Dzień dobry, kochana jedyneczko. Dzień dobry, pani Karolino. Słucham państwa od bodajże 76 roku. Jestem wiernym słuchaczem. Tak dalej, trzymajmy. Życzę właśnie takiego optymizmu zawsze. Nie tylko matematycznie, ale faktycznie jesteście numer jeden. Życzę miłego dnia. Okolice Grójca, 16,5 stopnia na plusie, pochmurnie, miłego dzionka dla wszystkich słuchaczy. Grzegorz.
0: Dzięki serdeczne, panie Grzegorzu. Nie umawialiśmy się na ten telefon. Bardzo, bardzo nam miło. Wspomniał pan o optymizmie i to się świetnie składa, bo dzisiaj właśnie przypada Światowy Dzień Optymisty. Optymistą warto być przede wszystkim dla swojego zdrowia, bo optymiści podobno żyją średnio o 15% dłużej od pesymistów i częściej dożywają 90 roku życia, rzadziej chorują na serce oraz lepiej radzą sobie ze stresem. Tak wynika z badań naukowców i to u naukowców z Uniwersytetu Harvarda, więc warto troszeczkę zmienić swoje nastawienie dla życia, choćby właśnie ze względu na swoje zdrowie. A propos zdrowia, będziemy też dzisiaj do państwa apelować o to, kto może, kto chciałby zrobić coś dobrego, to potrzebna jest krew. Potrzebna jest każda grupa krwi tak naprawdę i każdy honorowy dawca od godziny 8.30 do 13.00 przed naszą siedzibą, warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości będzie stał krwiobóz, w którym tę krew będzie można oddać. My o tych potrzebach zawsze bardzo dużo mówimy w radiowej jedynce. Krwi bardzo potrzeba, szczególnie w wakacje. Natomiast tutaj mamy też bardzo osobisty powód, dlatego że w ubiegłym tygodniu poważnemu wypadkowi uległ nasz kolega z radia, Wojtek. Bardzo potrzebuje tej krwi, no ale tej krwi potrzebują też bardzo inni pacjenci. Sama procedura jest bardzo krótka, o tym mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, który jest honorowym krwiodawcą.
2: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do oddania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie. Lekarz nas kwalifikuje, czy się nadajemy, czy się nie nadajemy. Wypytuje nas o różne choroby, o różne leki, jakie zażywamy. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
0: Warto być po lekkim śniadaniu, no i trzeba być osobą zdrową od 18 do 65 roku życia. Kto mógłby, kto chciałby, dla Wojtka i dla innych pacjentów zapraszamy dziś od godziny 8.30 przed siedzibę Polskiego Radia.

0: Polska i Radiowa Jedynka, piątkowy dzień dobry z jedynką, chociaż przez ostatnie minuty, bo przed nami sygnały dnia, za 11 minut godzina 6. No i dzisiaj w sygnałach dnia między innymi o najnowszych badaniach CBOS-u. CBOS zapytał Polaków takie sympatyczne pytanie, co najbardziej lubią robić w czasie wolnym. No i państwo odpowiadają, także o pogodzie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Bolesławiec plus 17 stopni. Pyta pani, co będziemy robić w weekend? Anoż, proszę pani, będziemy poziomować drugą część dachu, będziemy dogadać małżonce. To są podstawowe zadania w weekend. A jak się weekend skończy, wrócę w poniedziałek z przyjemnością do pracy i będę odpoczywał, nabierał sił do następnego weekendu.
0: Takich odpowiedzi w badaniach CBOS-u nie było. Na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o czas wolny Polaków, było czytanie książek.
2: Myślę, że można jakoś się wzbogacić o wiedzę i jest to po prostu fajna odskocznia od filmów i gier i takich rzeczy, które teraz są popularniejsze raczej.
0: Czekam na kolejne państwa telefony. Więcej w sygnałach dnia, a już teraz Szary.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport w Jedynce. Mimo wczesnej pory są już utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Toruń Południe a punktem poboru opłat Nowa Wieś. Samochód uderzył w barierę. Zamknięte są 4 bramki wjazdowe na płatny fragment autostrady na trasie w kierunku Trójmiasta. W wyniku wypadku na A1 jedna osoba ma obrażenia. Tymczasem zakończyły się problemy na podkarpackim odcinku drogi ekspresowej S19. Nocą utrudnienia występowały między węzłami Łowisko i Sokołów Małopolski i Północ na trasie do Rzeszowa, gdzie pojazd osobowy także uderzył w bariery. A drogowcy jeszcze dziś mają prowadzić pracę m.in. na trasach numer 74 i 12 w Sulejowie i w Przygłowie. Jeżeli chodzi o Sulejów i ulicę Konecką, do dziś może być tam układana warstwa wiążąca i ścieralna nawierzchni. Do 17 zatem wyłączony z ruchu będzie pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Samochody jadące w tę stronę są skierowane na objazd przez ulicę Wschodnią. W Przygłowie prace na 12 One też są zaplanowane do dziś, ale także na 24 sierpnia, czyli na przyszły poniedziałek. Mają trwać między 7 a 17. I w miejscu prowadzonych robót na trasie numer 12 ruch

0: będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany ręcznie. Kierowcy muszą zwolnić do 50 km na godzinę. Obowiązuje także zakaz wyprzedzania. Trwa także remont na moście w Głogowie, również na trasie numer 12. Dla pojazdów osobowych na moście obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. W porze dziennej może być kierowany ręcznie przez uprawnionych pracowników, a nocą sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. A my czekamy niezmiennie na informacje z dróg od Państwa. 22 513 11 11.
1: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Dziesiątki interwencji strażaków. Potężne burze przetoczyły się przez południową Polskę.
1: Przepisy, które miały chronić pacjentów przed medycznymi oszustami, zablokowane. Prezydent nie podpisał. Lex Szarlatan.
2: Iga Świątek zagrał finał w Cincinnati. Jak wyglądał półfinałowy mecz z Jeleną Rybakiną, o tym w wiadomościach sportowych.
1: Zerwane dachy, połamane drzewa. Kolejna fala potężnych burz przeszła nad Polską wieczorem i w nocy. Najgroźniej było w Małopolsce.
2: Najwięcej pracy strażacy mieli w powiecie myślenickim, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
3: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
1: Sporo szkód burze wyrządziły też na Podkarpaciu. Strażacy najczęściej byli wzywani przez mieszkańców okolic Łańcuta i Leska.
2: W miejscowości Jadachy na trasie krajowej numer 9 drzewo spadło na busa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: A w sumie na południu Polski strażacy interweniowali ponad 250 razy.
2: Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Uzasadniając swoją decyzję, prezydent tłumaczył, że cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki. Jak to ocenia środowisko medyczne? Sprawdzała Jolanta Turkowska.
4: Znowelizowane przepisy miały dać oręż do walki z oszustami żerującymi na pacjentach walczących o zdrowie i życie. Chirurg-onkolog dr Norbert Schramm mówi, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu.
5: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia i na czym niestety łatwo jest ludźmi manipulować.
4: Aleksandra Rudnicka ze Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas podkreśla, że brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych.
6: Będą to osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję.
4: Prezydent zapowiedział własną propozycję zmian w przepisach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Prezydent zawetował też ustawę o dostępności transportu publicznego. Te przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne w mniejszych miejscowościach.
1: Stiu zostaje za kratami. Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla youtubera. To główny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Pandora Gate.
2: Jakie były powody tej decyzji o przedłużeniu aresztu, tłumaczy to sędzia Michał Kusiak.
7: Sąd stwierdził, że jedynie obawa matactwa, czyli utrudniania postępowania w mniejszej sprawie, stała się tą przesłanką szczególną, dla której sąd stwierdził, że to tymczasowe aresztowanie należy utrzymać w mocy.
1: Stewart KB ma zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec osób poniżej 15 roku życia i rozpijania małoletnich.
2: Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd chce objąć zwrotami tak zwane małpki.
1: Decyzja ma zapaść jesienią, zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
8: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
2: Zmiany mają dotyczyć też bonów za zwrot opakowań objętych kaucją, mają być ważne dłużej.
9: To są aktualności jedynki.
1: Potrzebna każda grupa krwi i każdy honorowy dawca. Chcemy pomóc naszemu radiowemu koledze rannemu wypadku, a także innym chorym.
2: Dlatego dzisiaj od godziny 8.30 do 13.00 przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie będzie stał krwiobóz.
1: Sama procedura oddania krwi trwa krótko, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
10: Przede wszystkim jest dowód osobisty potrzebny, niezbędny do dania krwi. Wypełniamy krótką ankietę. Cała procedura samego oddawania krwi to jest około pół godziny. Z tym, że wypełniając ankietę, w tym momencie są przeprowadzane również badania lekarskie.

0: Gaz nas kwalifikuje. Więc cała procedura to jest około pół godziny, a samo pobranie krwi to jest około 10 minut.
1: Krew mogą oddać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 roku życia. Na pobranie trzeba przyjść po lekkim śniadaniu.
2: Nie ma pumy na Dolnym Śląsku. Zdjęcie, które miała jej zrobić fotopułapka, nie było autentyczne. Informuje o tym Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy.
1: Dzikie zwierzę miało pojawić się w lasach w rejonie Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Szukali go policjanci, strażnicy miejscy i leśni oraz przyrodnicy. Władze Wałbrzycha podkreślają, że działania miały charakter prewencyjny i wynikały z troski o bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Ostrzeżenia o rzekomym grasowaniu drapieżnika zniknęły już z mediów społecznościowych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 31 minut, bo Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. W jutrzejszym półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia. Cztery polskie zespoły piłkarskie rozgrywały wczoraj mecze kwalifikacji do europejskich pucharów. Najlepiej spisali się nasi reprezentanci walczący o Ligę Europy. Lech Poznań pokonał u siebie FC Tunasz 7-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec tak opisuje ten mecz.
4: Generalnie, jeżeli chodzi o ilość stworzonych sytuacji, to wykreowaliśmy sporo tych sytuacji, ale też no, uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik też był dzisiaj groźny z przodu i wiadomo, że wyjeżdżają stąd bardzo rozczarowani, bo mają zero na swoim koncie, jeżeli chodzi o liczbę strzelonych goli, ale na pewno dzisiaj pokazali, że są zespołem groźnym i musimy być czujni na to, bo fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu. No to jest dwumecz.
3: A rewanż 27 sierpnia w Gruzji. Tego samego dnia o awans do Ligi Konferencji powalczył Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Zabrzanie wczoraj przegrali z Monako 2-3, a częstochowianie zremisowali z Hajdukiem Split 2-2. Szwed Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce w Lozannie. Drugie miejsce zajął Grek Emanuel Karalis, trzeci był Australijczyk Curtis Marshall. Główna część mitingu Diamentowej Ligi odbędzie się dziś. Wystąpi w nim troje Polaków, w tym Pija Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Tyczkarze skakali też w Sopocie w mitingu Tyczka na Molo. Najlepszy Katarczyk Abdel Salam z wynikiem 5,90 m. Nasz Filip Kępski skoczył 5,35.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Pogoda. To będzie kolejny pochmurny dzień. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, po 28 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Klimat. Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, tylko na niektórych stacjach dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 14% energii elektrycznej, ale ten odsetek wzrasta. Od 11 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfach dynamicznych także najtańszy.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Spakowanie.

0: Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Co sądzimy o tatuażach?
5: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
6: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
4: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
7: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
8: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
4: Czy jesteśmy pracoholikami?
9: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
4: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 28 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 37 minut. A imieniny dziś obchodzą Anastazja, Apolinaria, Baldwin, Baldwina, Bernard, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Natal i Wiktoria. Składamy najserdeczniejsze życzenia. A w sygnałach dnia dzisiaj będziemy mówić o czasie wolnym Polaków. O to niedawno zapytał Cebos i numerem jeden są książki.
1: Książki to najlepsze, co może być na spędzanie wolnego czasu, a zwłaszcza teraz. Ja zawsze mówię, że to jest spa dla mózgu. I książka to jest taki świetny czasoumilacz i czasozabijacz w przeciwieństwie na przykład do telefonów i do ekranów.
0: Spa dla mózgu, zapamiętam to określenie. Będziemy też pytać dziś, co nam szykuje lato na ostatni miesiąc swojej obecności.
2: Wrzesień mógłby być piękny, na pewno nie powyżej 40 stopni, ale mogłoby być jeszcze ciepło.
0: No i dzikie zwierzęta też się pojawią, nie pumy, bo jak się okazało, mówiliśmy o tym w aktualnościach, na Dolnym Śląsku pumy nieobecne, bo zdjęcie rzekomo z fotopułapki było sfałszowane. Natomiast o dzikach będziemy mówić, które czują się w miastach coraz lepiej.
3: Więcej, dużo więcej, tak. I z młodymi są. Mi się wydaje, że już musimy się pogodzić z tym. Dzieci na przykład nasze się boją.
0: Pytanie, co z tym zrobić, co mówią przepisy i czy ktokolwiek, cokolwiek chce z tym zrobić, czy na razie mamy jedno wielkie rozkładanie rąk. To między innymi dzisiaj, polityka też będzie, a 8.15 gościem Agaty Kondzińskiej będzie Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych z Polski 2050. To są piątkowe sygnały dnia. Dzień dobry, raz jeszcze gramy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I piątkowe sygnały dnia, 20 minut po godzinie 6. Co Polacy robią w swoim czasie wolnym? O to zapytał CBOS. Wyniki są bardzo ciekawe. Co trzeci wskazał czytanie książek, co trzeci z badanych. Dalej mamy telewizję, sport, chodzę na spacery, siedzę, leżę, odpoczywam. Odpowiedź mi się bardzo podoba, ale także pracuję na działce w ogrodzie. O tym jeszcze będziemy mówić przed godziną 7, a zwłaszcza o tym czytaniu książek. Pan Gabriel do nas napisał, co do wolnego czasu, to zarówno czytanie, jak i zaglądanie do mediów społecznościowych. Wiadomo. Poza tym pan Gabriel pisze, dodatkowo gotowanie to inspirowane etnograficznie bieda kuchnią galicyjską, ale i wesołe fusion łączące pomysły z całego świata. Brzmi ciekawie. Do tego muzyka w tle, czasem z nośników, ale głównie radio, bo telewizora nie ma już 4 lata. To pan Gabriel, można też do nas zadzwonić 22 139 22 02. A teraz w sygnałach nie o bardzo ciekawych danych, mianowicie okazuje się, że bardzo lubimy czuć się bezpiecznie na wakacjach. Wakacyjne wyjazdy coraz częściej idą w parze z dodatkową ochroną ubezpieczeniową. Polacy nie tylko częściej ubezpieczają podróże, ale też chętniej sięgają po dodatkowe polisy, które mają zabezpieczyć ich, czyli nas, przed nieprzewidzianymi kosztami i różnymi problemami podczas urlopu. No więc choć sezon wakacyjny powoli dobiega końca, no to zainteresowanie bezpieczeństwem podróży wyraźnie rośnie. I o tym opowie Izabela Kostyszyn.
2: Pan Tomasz często podróżuje. O wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia wycieczki nigdy nie zapomina.
3: Za każdym razem wyjeżdżając, czy w zimie, czy w lecie na urlop, ubezpieczamy się dodatkowo od kosztów ewentualnej rezygnacji i obowiązkowo też ubezpieczamy się na życie. Ze względów na sytuacje, które zawsze mogą zaistnieć, których byśmy nie chcieli, nie przewidzieli, a koszta leczenia, szczególnie poza Europą, są wysokie.
2: Dane pokazują, że coraz więcej klientów decyduje się na zakup dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, mówi Marcin Starkowski z internetowego biura podróży sky.pl.
4: Jeszcze kilka lat temu wielu turystów traktowało ubezpieczenie jako wydatek opcjonalny. Dziś dostrzegamy, że rośnie grono tych, którzy postrzegają je jako niezbędny element przy planowaniu podróży.
2: Dane mówią same za siebie.
4: W 2026 roku liczba klientów Sky wybierających polisę od kosztów rezygnacji wzrosła o 43% rok do roku. Jednocześnie o blisko 14% zwiększyła się liczba użytkowników kupujących ubezpieczenie kosztów leczenia. To wyraźny sygnał, że podróżnicy coraz częściej traktują ubezpieczenie jako integralny element planowania wyjazdu, a nie jedynie dodatkową opcję.
2: To, że zainteresowanie dodatkowym ubezpieczeniem podróżnym jest coraz większe, potwierdza też Kinga Woźniakowska z biura podróży Rainbow.
5: Rzeczywiście obserwujemy większe zainteresowanie dodatkowym ubezpieczeniem podróżnym. Nasi klienci zwracają szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia.
2: Zabezpieczenie udzielane przez turoperatora jest ważnym ubezpieczeniem, ale nie zawsze musi być wystarczające, przypomina Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
6: Zainteresowanie szerszymi polisami turystycznymi, indywidualnymi polisami rzeczywiście rośnie. Jest to wzrost stopniowy. Coraz więcej podróżnych traktuje taką polisę nie jako zbędny wydatek, ale jako stosunkowo prosty i niedrogi sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas urlopu.
2: Zdaniem eksperta przy wyborze polisy to właśnie na sumę ubezpieczenia kosztów leczenia warto zwrócić szczególną uwagę.
6: W szczególności warto sprawdzić, jak wygląda kwestia transportu medycznego do Polski, ratownictwa górskiego lub morskiego, czy kosztów poszukiwań. Zwłaszcza poza Europą rachunki za leczenie i transport mogą być bardzo wysokie i sięgać nawet kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. I właśnie tutaj dodatkowe ubezpieczenie może być bardzo rozsądnym rozwiązaniem.
2: Ale pamiętajmy też, że nie chodzi o to, by kupować jak najszerszą polisę zawsze, ale aby dopasować ochronę do konkretnego wyjazdu i własnych potrzeb, zwraca uwagę Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
6: Możemy na przykład podwyższyć sumę kosztów leczenia, rozszerzyć asystans, a także objąć ochroną odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Powinniśmy też pamiętać o chorobach przewlekłych czy o uprawianiu sportów wysokiego ryzyka. Takie rzeczy powinniśmy, jeśli mamy takie plany na wakacje, uwzględnić w polisie turystycznej.
2: Warto również rozważyć polisę na wypadek zgubienia bagażu lub opóźnień w lotach.
1: Ubezpieczenia to jedno, ja natomiast zawsze będę przypominać, że niezależnie od tego, gdzie wybieramy się na wakacje, czy to będzie dwudniowy tak zwany city break, czy to będzie tygodniowe all inclusive gdzieś w Egipcie, czy w Turcji, czy może jakieś dalekie, wielkie

Tygodniowe wojaże, na przykład szwendanie się z plecakiem po Azji, zawsze warto ubezpieczyć, no ale jest to rodzaj ubezpieczenia, zarejestrować się w serwisie Odyseusz. To jest serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka informacja o nas, o tym, gdzie jesteśmy, może się przydać.

0: To Odet, czyli Aleksandra Dąbrowska i jej piosenka Poczekał. No dobrze, że poczekał. Radio Jedynka. Sygnały dnia, 28 minut po godzinie 6. Justyna Golonko, jak słuchać, jest już w studiu. Paweł Aramowicz-Zieliński też się pojawił.
1: Zakładamy
0: słuchawki. Dzień dobry.
2: Jesteśmy.
0: I okazuje się, że nie musimy szukać zachwytów we Włoszech.
2: Nie.
0: Jeśli chodzi o gelato. W Polsce szukamy pysznych lodów.
2: Tak, bo mamy lodów coraz więcej. Takie informacje znalazłam jakże ciekawe o poranku. Produkcja lodów w Polsce wzrasta, uwaga, niesamowicie, nawet takie informacje w zastraszającym tempie. Takie się pojawiły informacje.
0: Kto jest przerażony tym, że tych lodów jest?
2: Ja nie jestem.
0: Dietetycy.
2: Ojej, jak strasznie. Niesamowicie szybkie tempo i powiem tylko, że rok do roku mamy wzrosty produkcji o 30%. To może nie robiłoby aż takiego dużego wrażenia, jak powiem, że tylko w Polsce są takie wzrosty. Największy producent lodów w Europie, to nie Włochy, ale Niemcy. Tam się produkuje najwięcej lodów. Później mamy Francję, Włochy i Hiszpanię. My jesteśmy na 5. miejscu, ale rośniemy bardzo. Rośniemy dlaczego? Bo jemy coraz więcej tych lodów, eksportujemy, mamy coraz więcej firm, które się tym zajmują. No i takie mamy dane, czyli dynamiczny rozwój branży lodziarskiej w naszym kraju. Małe firmy i duże, ale przede wszystkim to są małe firmy. Większość firm w Polsce to nie zatrudnia. Mam tylko takie informacje, tylko 5 dużych firm mamy, które zatrudnia ponad 250 osób, a generalnie to są małe rzemieślnicze firmy. No i właśnie z tego słyniemy, jeśli chodzi o ilość tych lodów. Ile zjadamy, chcielibyście pewnie wiedzieć.
0: Dużo.
2: Ja zjadam dużo, na pewno.
0: Podnosimy statystyki tutaj, jak tu siedzimy.
2: Ty też? Beauty. Wszyscy? Polacy jedzą ich około 5 kg rocznie. Tak to wygląda. Tyle mało zjadamy. Mało, mówisz. Włosi konsumują rocznie o 3 kg lodów więcej, czyli 8 kg.
0: Mamy do czego dążyć.
2: Mamy, ale rośnie. Rośnie i produkcja, i to, ile jemy, i te
0: ja
2: smaki.
0: Ja też rosnę, a powinno być drugą stroną.
2: Tak, tak to działa właśnie. Lodów. Ale sorbety też, bo też z tych danych wynika.

0: że bardzo rośnie sprzedaż i produkcja sorbetów i tych zdrowych lodów, czyli wegańskich, roślinnych i tych różnych takich
1: bez
0: wymyślnych.
1: Cukru, bez laktozy.
0: Tak.
2: Czyli nie tylko tradycyjna chlebowość, ale i tradycyjna lodowość.
0: tak właśnie to wygląda.
1: Trzeba podpowiedzieć, żeby taka informacja znalazła się też w tym słynnym raporcie o polskiej marce, o którym też w Sygnałach Dnia jeszcze powiemy. Justyna, dzięki ci za te fajne, pyszne, lodowe informacje. Słyszymy się ponownie i widzimy za godzinę. Też będzie ciekawy temat o tym, że mieszczuchy marzą o wyprowadzce na wieś, bo im się widzi, że tam nie tylko spokój, ale też dużo oszczędności. I o tym za godzinę. No i na razie zamykamy na lodziarnię, bo teraz poważne informacje w radiowej jedynce. I o nich właśnie Paweł Aramowicz-Sieliński.
3: Zerwane dachy, połamane drzewa i zalane posesje. Przez południe Polski przeszła fala potężnych nawałnic. Najwięcej pracy strażacy mieli w Małopolsce.
4: Odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
3: Na Podkarpaciu niebezpiecznie było w okolicach Leżajska i Łańcuta. Lex szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę, która miała chronić pacjentów, do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję.
3: Prezydent zapowiedział własną propozycję zmian w prawie. A kolejna decyzja Karola Nawrockiego to weto do ustawy o dostępności transportu publicznego. Te przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne.
6: Mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mieli kłopot z dotarciem do lekarza.
3: Prezydent twierdzi, że oczekiwał od rządu rozwiązania prostego i skutecznego, a zaproponowane przepisy takie nie były. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd chce objąć zwrotami tzw. małpki. Decyzja ma zapaść jesienią.
7: Przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji.
3: Zmiany mają dotyczyć też bonów za zwrot opakowań objętych kaucją, które mają być ważne dłużej. Na Bugu we Włodawie rekordowo niski stan wody. Na wodowskazie zanotowano wczoraj 53 cm, a normalny stan o tej porze roku to 120 cm.
8: Mamy 9 cm mniej niż absolutne minimum, czyli rzeczywiście jest to bardzo niski stan wody.
3: A susza dotknęła także dopływ Bugu. Włodawkę wodowskaz wskazuje 18 cm. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7.
9: Pogoda.
1: I zaczniemy od takiego telefonu od naszego słuchacza, pana Marka Meldunek z Małopolski, gdzie no też jest piątek.
10: Piątek, piąteczek, piątunio, 18 na plusie. Jak to omawiają Ślązacy, fest wczoraj popadało, lało po południu, w nocy, także chyba się bilans wodny wyrównał. Dzisiaj ma być już w miarę słonecznie. No co, już miłego weekendu. Odpoczynku dla pani Karoliny po wstawaniu całotygodniowym. Miłego dla wszystkich. Pozdrawiam, Marek.
1: Również serdecznie pozdrawiamy. Dzięki pani Marku. Odpoczynku w weekend nie będzie. Wracamy do pogody. Rzeczywiście na południu Polski była bardzo gwałtowna, o czym mówił przed chwilą Paweł w aktualnościach. Były burze, ulewny deszcz, wiatr zrywał dachy. Najtrudniej było w Małopolsce, ale także na Podkarpaciu. Strażacy tam najczęściej byli wzywani do mieszkańców okolic Łańcuta i Leska, a w sumie w całej Polsce, a właściwie na południu Polski interweniowali ponad 250 razy. No i jak mówią synoptycy, w ciągu dnia czeka nas uspokojenie w pogodzie, po czym w nocy znowu może być niestety niebezpiecznie.
11: Z piątku na sobotę szczególnie niebezpiecznie będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, tym razem w kierunku na Wielkopolskę, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachód Mazowsza, warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo pomorskie. Mówimy ponownie o opadach deszczu rzędu 40-50 mm w okresie 3 do 6 godzin. W to wszystko wbudowane burze z bardzo silnymi porywami wiatru oraz z gradem. Kolejny obszar z silnymi burzami obejmie Podkarpacie oraz Lubelszczyznę.
1: To w nocy, a teraz na termometrach mamy od 11 stopni w Pile do 19 we Wrocławiu, natomiast w ciągu dnia od 21 stopni na Wybrzeżu, przez 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu, a zatem bardzo ciepło. Tyle właśnie będzie w ciągu dnia. Będą i chmury, i słońce, i deszcz, i w ciągu dnia też jeszcze może zagrzmieć. I 6:34 na zegarach. Sprawdzamy w Sygnałach Dnia, co w kalendarzu.
12: 21 sierpnia, kalendarz jedynki.
13: Taka próba analizy różnych bolesnych i dramatycznych zjawisk współczesności łączy się z taką umiejętnością znalezienia właściwej formy.
12: W 2011 roku zmarła Maria Kornatowska, polska eseistka i krytyk filmowa.
14: W niedzielę na Łotwie i w Estonii odbyło się referendum w sprawie niepodległości. Głos Ameryki.

0: i relacjonował w poniedziałek.
1: Photos in Latvia and Estonia have voted in favor of independence by a 3-1 margin.
0: Mieszkańcy Łotwy i Estonii opowiedzieli się w referendum za niepodległością swych republik. Przedstawiciele Łotwy poinformowali, że 74% obywateli opowiedziało się za niezależnością od Związku Radzieckiego.
2: W 1991 roku Łotwa ogłosiła niepodległość.
3: Może kilka słów o naszym samochodzie, więc jest to Syrena 105. Cóż, jakie zmiany w stosunku do Syreny 104? Wygodniej się siedzi?
4: No przede wszystkim tak, wygodniejsze są siedzenia, bo są one rozkładane i zastosowano szereg elementów z naszego Fiata 125P.
2: W 1972 roku przeniesiono produkcję samochodów Syrena z FSO w Warszawie do FSM w Bielsku-Białej.
5: Szczudlarz nauczał sztuki chodzenia, ślepi dźwigali pochodnie, głuchy na rynku sprawdzał sumienia, asceci plodzili zbrodnie.
2: W 1955 roku Adam Warzyk opublikował w tygodniku Nowa Kultura poemat dla dorosłych. Był to pierwszy otwarty głos sprzeciwu wobec błędów komunizmu.
5: Po ogłoszeniu poematu dla dorosłych otrzymałem wiele listów z rozmaitych środowisk. Jedne mnie ganiły, inne chwaliły. Czasami autorzy listów polemizowali ze mną, jak gdybym co najmniej napisał artykuł publicystyczny. Listy wyrażające uznanie pochodziły przeważnie od młodzieży i ze sfer nauczycielskich. Listy te mnożyły się w miarę jak w prasie ukazywały się napastliwe artykuły i notatki pod moim adresem.
2: W 1904 roku urodził się Count Basie, pianista jazzowy i kompozytor. Zmarł w 1984 roku.
6: No i dzisiaj w kalendarzu mamy także Światowy Dzień Optymisty, czyli przynajmniej dzisiaj tę szklankę jednak widzimy do połowy pełną. Sygnały dnia, radiowa jedynka za 23 minuty, godzina 7 i już za chwilę o tym czasie wolnym Polaków, co najchętniej lubimy robić, kiedy mamy odrobinę wolnego. O to zapytał Cebos. No i na pierwszym miejscu jest czytanie książek.
7: Myślę, że można jakoś się wzbogacić o wiedzę i jest to po prostu fajna odskocznia od filmów i gier i takich rzeczy, które teraz są popularniejsze raczej.
6: No i więcej już za chwilę w sygnałach dnia, już teraz Sophie Ellis Bextor i to morderstwo na parkiecie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I piątkowe sygnały dnia za 19 minut, godzina 7. Co Polacy robią w czasie wolnym? Mamy oficjalne badania i ich wyniki. Zanim Polacy, to najpierw pani Joanna.
2: Można pójść do ogrodu, zerwać maliny, ugotować kompot z jabłek, upiec placek drożdżowy ze śliwkami, usiąść pod czereśnią z mężem i napić się kawy. Pozdrawiam, Joanna.
1: Również bardzo serdecznie pozdrawiamy. Brzmi wspaniale. Oczywiście zabrzmiało to tak, choć nie taka była moja intencja, że pani Joanna Polką nie jest, no ale po prostu panią wyodrębniłam stąd i dosyć dużej grupy, która w badaniach mówi, że najczęściej czyta książki. Tylko dlaczego tak naprawdę?
3: No trudno tak powiedzieć, co jest dobre, ale no człowiek staje się taki lekki, tak przyjemnie,
4: ja
3: naprawdę.
4: Ja bym powiedziała, że dowiaduje się o życiu innych ludzi, tak. Podobnych do mnie, w moim wieku, młodszych i dużo wiadomości się dowiaduje.
5: Co jest takiego w czytaniu, że warto właśnie z pomocą książek spędzać wolny czas?
6: Podróżuj się bezkosztowo.
7: Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra odskocznia od rzeczywistości, która potrafi też mocno przygnębić. Po prostu można poczuć się sobą albo kompletnie inną postacią w kompletnie innym świecie.
8: Myślę, że można jakoś się wzbogacić o wiedzę i jest to po prostu fajna odskocznia od filmów i gier i takich rzeczy, które teraz są popularniejsze raczej.
9: Ewelina Raczyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Książki to najlepsze, co może być na spędzanie wolnego czasu, a zwłaszcza teraz, kiedy mamy wakacje, kiedy mamy sezon urlopowy, kiedy jest troszkę więcej tego wolnego czasu, to książki uśmiechają się do nas i przypominają o sobie, że no przecież mieliśmy w planie przeczytać to i owo. Ja zawsze mówię, że to jest spa dla mózgu. I książka to jest taki świetny czasoumilacz i czasozabijacz w przeciwieństwie na przykład do telefonów i do ekranów, z którymi na co dzień walczymy i mamy tego w nadmiarze. Do tego zawsze też powtarzam i małym i dużym, że książki uczą nas empatii. I to, co przeczytamy w książkach, to, co się dzieje z bohaterami tych książek, pozwala nam troszkę szerzej spojrzeć na otaczający nas świat, na ludzi, na to, co się dzieje dookoła nas.
5: Jakie cechy powinna mieć dobra, ciekawa książka, z którą warto spędzać czas?
8: Dla mnie jakaś książka, która po prostu mnie zaciekawi najbardziej, czyli coś, co nie jest takie ściśle same fakty, a jakiś ciekawy sposób przekazywania informacji.
6: Powinna w sposób taki zwięzły, a jednocześnie dokładnie opisywać teren, wydarzenia. No i dostosowana być też do zainteresowań osoby czytającej.
9: Myślę, że najważniejsze to jest to, żeby temat nas interesował. To pozwoli na to, żeby się wciągnąć i żeby spędzić właśnie miło czas. Co jest ważne jeszcze, że jeżeli książka nas nie wciąga, nie pociąga, to nie ma sensu czytać jej na siłę. Oczywiście nie mówię tego do uczniów i nie mówię tego o lekturach, no bo to jest wiadomo, że obowiązkowe i bardzo przydatne, przynajmniej w życiu dorosłym.
5: Jakbyście mieli wybrać jedną książkę, którą najbardziej byście polecili do spędzania wolnego czasu, to jaki to byłby tytuł?
8: Miasto Ślepców to taka bardzo ciekawa psychologiczna książka, która opowiada o tym, jak właśnie ślepota wpływa na ludzi i bardzo polecam.
6: No trylogię Sienkiewicza, przeniesienie się 5 wieków w tył. Taki świat był jeszcze bez informatyki, trochę taki może dziwny, ale bardziej pociągający młodych.
1: Ja natomiast mogę polecić Państwu książkę, którą czytam aktualnie, choć nie jest to wygodna lektura. To jest książka Edyty Krześniak, Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona.

I za 12 minut godzina 7, sygnały dnia o pogodzie, a właściwie o tym, co nam jeszcze szykuje lato, będziemy mówić po godzinie 7 w radiowej jedynce. No ale zaczniemy od dzików w miastach i o tym, czy jest jakiś sensowny pomysł, jak rozwiązać ten problem.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak podczas wakacyjnej wycieczki przenieść się w czasie? W podróż po najpiękniejszych zamkach, dworach i pałacach zabierze nas Iwona Olkowska, fotografka i pasjonatka historii. Gościem audycji będzie także piosenkarka i aktywistka społeczna Kasia Moś, która w najbliższą sobotę wystąpi podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Sporo pojazdów na trasie 44 w Skawinie, na drodze, która prowadzi od Zatora do Krakowa. Korek bardzo możliwy na obwodnicy Skawiny i na ulicy Krakowskiej, tuż przed rondem, także w kierunku stolicy województwa. Spowolniony ruch w Gaju i w Libertowie na Zakopiance w kierunku Krakowa, a w stronę Zakopanego zwolnimy w Szaflarach. Przybywa też samochodów na Krajowej 9 prowadzącej z Głogowa Małopolskiego w kierunku Rzeszowa, na wjeździe do Rzeszowa od północy. Ruch zwalnia też na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, czyli na tej drodze, która prowadzi od S7 w kierunku Martwej Wisły. Na równoległej trasie 501, tej, która prowadzi przez Przejazdowo do Rudnik i dalej do centrum Gdańska, też nie jest płynnie. W Warszawie ruch zwalnia głównie na S8 od Łabiszyńskiej do Broniewskiego w kierunku zachodnim. Spowolnienie także tuż przed węzłem Konotopa, czyli przed połączeniem S8 z autostradą A2 i drogą S2. Ruch zwalnia między węzłem Warszawa Zachód, a wspomnianym już węzłem Konotopa, też na jezdni w kierunku zachodnim. Kończą się jednocześnie problemy na A1 między węzłem Toruń Południe, a punktem poboru opłat Nowa Wieś. Tam wcześniej samochód uderzył w barierę i zamknięte były aż 4 bramki wjazdowe na płatny fragment. Poszkodowana w wyniku wypadku została jedna osoba. Dziś drogowcy mają jeszcze prowadzić pracę w Sulejowie na 74. Do 17 zatem może być układana warstwa wiążąca i ścieralna na wierzchni. Pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego będzie wyłączony, a samochody jadące w tym kierunku są skierowane na objazd ulicą Wschodnią. 22 513 i 4 jedynki. Pod tym numerem niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.

0: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nadciągają ulewy z gradem. Są alerty dla części regionów nawet drugiego stopnia.
0: Szansa na tańsze paliwo. Orlen podpisał wielki kontrakt z Norwegami na dostawy ropy.
1: 300 zł dopłaty do urlopu na Mazurach albo Podlasiu. We wrześniu rusza czek turystyczny.
0: Niż genueński zbliża się do Polski. Synoptycy prognozują intensywne opady, nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.
1: Najtrudniejsza sytuacja będzie w pasie od Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia przez Leszno, Kalisz, Włocławek aż po Toruń i Grudziądz.
0: Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a na Dolnym Śląsku nawałnice mogą być ekstremalne.
2: Najmocniej ma padać od około 18 do północy. Na nizinach prognozowane jest 40-50 litrów deszczu na metr kwadratowy. W górach sumy będą znacznie wyższe, mówi dr Marek Błaś z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: W Karkonoszach, w Górach Izerskich, w Kotlinie Jeleniogórskiej można się spodziewać opadów 100 mm i ekstremalnie w górach mogą osiągać poziomy powyżej 100 mm.
2: Tak duża ilość wody w krótkim czasie może powodować lokalne podtopienie, ostrzega hydrolog. Dr Radosław Stodolak.
4: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana.
2: Ta strefa opadów ma przesuwać się przez centrum kraju na północny wschód. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: A już wczoraj gwałtowne nawałnice nawiedziły południe kraju. W Małopolsce strażacy wyjeżdżali do interwencji kilkaset razy.
0: W powiecie myślenickim wiatr zerwał 9 dachów w Jadachach. W gminie Nowa Dęba drzewo spadło na busa. Informacji o poszkodowanych brak.
1: Niebezpiecznie było też na Podkarpaciu, w okolicach Łańcuta i Leska. W kilku tysiącach domów nie było tej nocy prądu.
0: Zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak premier Donald Tusk komentuje decyzję prezydenta w sprawie ustawy nazywanej Lex Szarlatan.
1: Karol Nawrocki jej nie podpisał i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział też własny projekt.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że sprzedawcy ziół i suplementów będą bezpieczni, czego nie gwarantowała ustawa.
5: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy. Projekt pana prezydenta uderza w rzeczywistych naciągaczy, w oszustów, w przestępców, tych wszystkich, którzy żerują na ludzkiej krzywdzie, wykorzystując fakt choroby. Uczciwy biznes pozostaje w pełnym bezpieczeństwie.
1: Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta mówią, że trzeba pilnie ukrócić działalność tych, którzy chcą zarobić na ludzkim strachu.
0: Za ich działalność chorzy niejednokrotnie płacą życiem, mówi onkolog Roman Dubiański.
6: To jest właśnie, myślę, najbardziej niebezpieczna sytuacja, kiedy pacjent w ogóle nie poddaje się jakiejkolwiek opiece onkologa i profesjonalisty, tylko od razu idzie gdzieś korzystać z tego typu usług. Potem, no wiadomo, z powodu niepowodzenia dopiero trafia do onkologa.
1: Ustawa Lex Szarlatan miała dać Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe uprawnienia do walki z pseudomedycyną.
0: Za niektóre praktyki mogły grozić kary sięgające nawet 1 000 000 zł.
7: To są aktualności jedynki.
1: Orlen ma nową umowę z Norwegami na dostawy ropy. Koncern podpisał kontrakt na 3 lata. Norweska ropa ma pokryć nawet 1/4 rocznego zapotrzebowania koncernu.
0: Dostawy ruszą już we wrześniu, zapowiada minister energii. Miłosz Motyka przekonywał w TVP Info, że to dobra informacja dla kierowców.
8: Ta decyzja przede wszystkim jest ukierunkowana tym, że będziemy mogli mówić o niższych cenach. Gdyby nie ta umowa, ta presja cenowa też byłaby mniejsza. Tego surowca byłoby mniej.
1: A w ramach programu CPN, który będzie działać do końca wakacji, dziś kierowcy zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6 zł. 52 grosze.
0: Litr diesla będzie kosztować maksymalnie 7,56. W porównaniu z czwartkiem cena maksymalna benzyny wzrośnie o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze.
1: Wakacje jesienią mogą być tańsze. Rząd dopłaci do noclegu w hotelu albo pensjonacie na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.
0: W tych regionach będzie można skorzystać z czeku turystycznego w wysokości 300 zł. To ma pomóc przedsiębiorcom z tamtych rejonów, tłumaczy wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
9: To pobudzenie gospodarki turystycznej, która się bardzo mocno rozwija i chcemy z tego skorzystać, bo mamy naprawdę serwis najlepszy, jeśli chodzi o kwestie transportu, logistyki, ale też hoteli, najlepszy na świecie.
1: Program ruszy we wrześniu i potrwa do końca listopada.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał.

0: Zapowiadało się na długi i zacięty mecz, w którym Jelena Rybakina zamierzała się zrewanżować i ze świątek za niedawną porażkę w Toronto. Tymczasem po pół godzinie gry w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati reprezentantkę Kazachstanu wyeliminowała kontuzja. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Wynik ten stanowi kontynuację znakomitej serii występów Igi Świątek, zajmującej obecnie piąte miejsce w rankingu WTA na nawierzchni twardej. Świątek wygrała 10 ostatnich meczów na tej nawierzchni. Przy stanie 1-4 i równowadze 40-40 w gemie, w którym serwowała, zajmująca z kolei drugie miejsce w rankingu Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą nogą. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu jednego serwisu zdecydowała się skreczować. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. Wielka szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją, mówiła po przedwczesnym zakończeniu meczu Iga Świątek, która w sobotę w półfinale zagra z rozstawioną strójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Mecz Świątek-Pegula zaplanowano na sobotę. A za niespełna tydzień rewanże w kwalifikacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Wczoraj z czterech polskich drużyn przegrała tylko jedna. Górnik Zabrze walczący o Ligę Konferencji przegrał z AS Monaco 2-3. W tych samych rozgrywkach Raków Częstochowa zremisował 2-2 z Hajdukiem Split. Dużo lepiej poszło naszym w kwalifikacjach do Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wygrała z Iberą Tbilisi 4-0. Lech Poznań zdeklasował szwajcarski FC Thun 7-0, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
2: Wypunktowaliśmy przeciwnika w 100%, bo my byliśmy skuteczni do bólu. Strzeliśmy te 7 bramek i teraz trzeba po prostu dokończyć robotę, bo wiemy, jak jest piłce nożnej.
0: Rewanże w meczach naszych drużyn 27 sierpnia. Reprezentacja Polski koszykarzy, przygotowująca się do drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata, przegrała w Kraśnicy z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Najwięcej punktów, 15, zdobył Mateusz Ponitka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, miejscami może przelotnie padać deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni nad samym morzem, na przeważającym obszarze 24-26, najcieplej na Podkarpaciu 28 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka.

0: To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Bon Jovi, radiowa jedynka, 14 minut po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w piątkowy poranek. Na szczęście ten poranek spokojniejszy po nocnych nawałnicach na południu kraju. To jest 21 sierpnia, 233 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 132 dni. Słońce wzeszło o 5.20.

0: tak, i się dziwię tym osobom, które czekają już na mrozy, bo ja jeszcze chętnie się wygrzeję na słońcu.
1: Może upałów wystarczy, ale słońce jeszcze by się przydało troszkę, zanim nastaną te mroki zimy. Witaminy D nigdy dość.
2: No właśnie, do godziny 8 sprawdzimy jeszcze, co nas czeka w końcu sierpnia i we wrześniu także, a już za chwilę o dzikich zwierzętach coraz bliżej ludzi. Co prawda ta puma na Dolnym Śląsku okazała się być fejkiem, ale dziki w miastach zdecydowanie nie są sfałszowane. Jest ich coraz więcej i coraz częściej pojawiają się na osiedlach z młodymi. No i z jednej strony to jest na pewno wina człowieka, no bo zajmuje coraz więcej terytorium, które kiedyś należało do zwierząt. No i urządza też świadomie lub nie zwierzęcą stołówkę.
3: Dokarmienie dzików w miastach sprawia, że one tam nie tylko czują się bezpiecznie, ale mają też bazę pokarmową.
2: I te chlebki wyrzucane niby dla ptaszków, co zresztą też im szkodzi, i otwarte i łatwo dostępne śmietniki i altany. To jest jedno. Druga rzecz, co z tym zrobić? Co mówią przepisy i czy w ogóle jest jakiś pomysł na to, żeby się tym zająć? Czy jedno wielkie rozkładanie rąk? O tym już za chwilę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 19 minut po godzinie 7, sygnały dnia, piątkowe. No i rzeczywiście już teraz będziemy mówić, że takie spotkania z dzikami przede wszystkim, oby nie z pumami, choć tej na Dolnym Śląsku, przypominam, raczej nie spotkamy, bo zdjęcie okazało się być nieprawdziwe. Natomiast na Podlasiu podobno jest jeszcze puma, to było zgłaszane. O dzikach będziemy mówić teraz i myślę, że to jest bardzo częsty widok dla mieszkańców osiedli wielu miast. Ja na przykład przyzwyczaiłam się już niestety do tego, że kilkanaście takich osobników, dużych i zupełnie malutkich, wędruje sobie o różnych porach. Można to też łatwo rozpoznać po tym, jak rozorane są trawniki i tak sobie wędruje z psem i myślę sobie, oho, dziki były. Ania Zakrzewska tym tematem się zajmowała. Dzień dobry, Aniu. No, ja nie wiem, czy to jest coś, do czego powinniśmy się w ogóle przyzwyczajać, bo no, jest strach o własne bezpieczeństwo. Dziki potrafią być agresywne, potrafią nie ustąpić z drogi przy spotkaniu z człowiekiem. Więc Aniu, tak naprawdę, czy ten konflikt da się w jakikolwiek sposób rozwiązać?
2: To jest dobre pytanie. Z pewnością słowa z wiersza Jana Brzechwy, dzik jest dziki, są już w wielu miejscach nieaktualne.

0: Na przykład dla mieszkańców warszawskich Bielan, z którymi rozmawiał Patryk Michalski, stało się widok takiego dzika, stał się codziennością.
1: Więcej, dużo więcej, tak. I z młodymi są. Mi się wydaje, że już musimy się pogodzić z tym.
2: My też wchodzimy przecież tam głębiej coraz bardziej, tak, w te lasy, więc z automatu ich jest coraz więcej, tak obstawiam. Ty jak sam idziesz, to jeszcze okej, ale jak idziesz z małym dzieckiem, no bo ty to wiesz, no możesz nawet przysłowiowo schować się za drzewo, tak, no z dzieciakiem to już będzie troszeczkę kłopot.
3: Wiem, że czteropiętrowca sąsiadka karmi. Podobno systematycznie przychodzą tej samej godzinie do tej pani i czekają na jedzenie. Dzieci na przykład nasze się boją. Sama nie wiem, co robić, bo ja staram się, żeby unikały wieczorem chodzenia, bo najgorzej jest wieczór.
4: Chyba na razie jeszcze nikogo nie zaatakowały. Są raczej spokojne i obojętne na ludzi, aczkolwiek we mnie wzbudzają lęk.
0: To, że dzików w miastach jest więcej, doskonale widać w statystykach. W 2020 roku w stolicy służby otrzymały 423 zgłoszenia w sprawie biegających po ulicach dzików. W 2025 to już było 8800 zgłoszeń, a jak usłyszałam, w lasach miejskich w ubiegłym, tylko do końca lipca tego roku, służby przyjęły ponad 14,5 tysiąca zgłoszeń. Skąd wysyp w ostatnich miesiącach? Jak słyszymy, przede wszystkim jest to kwestia mroźnej, surowej zimy, która za nami, więc te zwierzęta przybyły tutaj w poszukiwaniu jedzenia. No ale jeśli chodzi o stolicę, to także kwestia chaosu z odbiorem śmieci, no bo w wielu dzielnicach, jak doskonale warszawiacy wiedzą, problem ze zmianą odbiorców powodował, że te śmieci się wysypywały, czyli było to idealne miejsce dla dzików do żerowania.
5: Już nie mówiąc o tych, którzy wyrzucają po prostu jedzenie na trawniki. Natomiast, Aniu, to jest oczywiście nie tylko Warszawa.
0: Nie, bo to jest także Trójmiasto, Międzyzdroje, Wrocław, Poznań, Kraków, te miasta od miesięcy bądź od lat mierzą się z tym problemem. Niestety dochodzi także do niebezpiecznych sytuacji. Chociażby w czerwcu w Krakowie jeden z dzików zaatakował wózek z rocznym dzieckiem. Na szczęście po przewiezieniu do szpitala okazało się, że dziewczynce nic nie jest. Natomiast w lipcu w Warszawie jeden z dzików ugryzł mężczyznę na jego własnej posesji, kiedy próbował on wyrzucić śmieci.
5: No dobrze, to przejdźmy już do tego, jakie są pomysły na rozwiązanie tego problemu. Na moim osiedlu na razie pomysłem jest to, że czasem przyjeżdża radiowóz, włącza syreny i dziki przegania z powrotem
0: próbuję
5: do lasu.
0: Próbuję odstraszyć, tylko jest to po prostu nieskuteczne albo rozwiązuje problem tylko na chwilę. Zgodnie z obowiązującym prawem wywóz poza miasto dzików jest niemożliwy i ma to związek z afrykańskim pomorem świń. Od 2017 roku taka relokacja z terenów miejskich do lasów jest niemożliwa, wyjaśnia Mariusz Wrona z Lasów Miejskich w Warszawie.
6: Obowiązujące przepisy pozwalają co najwyżej na odłów połączony z uśmierceniem zwierzęcia albo w określonych warunkach na odstrzał. I tutaj w praktyce kluczowe znaczenie ma prawo unijne. Rozporządzenie wykonawcze Komisji wprowadza surowe ograniczenia w przemieszczaniu dzików z obszarów objętych ograniczeniami. Tutaj mówimy o ograniczeniach związanych z ASF. I to właśnie ten reżim prawny zamyka nam drogę do zwykłej relokacji.
0: Dlatego podstawą jest to, o czym powiedziałaś, Karolino, ograniczenie zwierzętom dostępu do jedzenia i edukacja mieszkańców w tym temacie, tłumaczy Marcin Kostrzyński z Fundacji Niech Żyją.
7: Ponieważ dokarmianie dzików w miastach sprawia, że one tam nie tylko czują się bezpiecznie, ale mają też bazę pokarmową. Czyli śmietniki powinny być zabezpieczalne, nie możemy je dokarmiać chlebem. Ja wiem, że żal jest wyrzucać chleba do koszy na śmieci, ale jednak dokarmianie dzików w mieście może sprawić problemy.
0: A odstrzał bez planu nie ma sensu, mówiła na antenie radiowej Jedynki profesor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
8: Nie oszukujmy się, prowadzona bez jakiegoś specjalnego kierunku redukcja, polegająca po prostu na tym, że prowadzi się odłów z uśmierceniem, bo to tak teraz generalnie głównie wygląda, dzików, na zasadzie, że nie wiem, to jest kilkaset dzików, czy nie wiem, czy potem może być, prawda, więcej, no tak naprawdę ile? To wiemy, że ten rozród jest tak intensywny, że bardzo szybko następuje kompensacja.
0: Kolejnym sposobem jest identyfikacja miejsc, którymi dziki dostają się do miast, tłumaczy lekarz weterynarii Wojciech Wójcik, prezes Fundacji Dziki Projekt.
9: I tam powinno się odpowiednio zarządzać zielenią, czy stosować jakieś bariery. Badania z dużych miast europejskich wskazują na to, że takie działania przynoszą korzyści, czyli ograniczamy dostępność pokarmu, jak i zarządzamy tymi naturalnymi korytarzami. I dopiero tym ostatnim elementem jest samo zarządzanie populacją.
5: I pani profesor też powiedziała, że rozród dzików jest bardzo intensywny, więc naprawdę tym problemem trzeba się już teraz zająć, no bo skoro teraz tych dzików jest tak dużo, to za rok w sezonie będzie ich znowu

0: jeszcze więcej. No i na przykład w stolicy został powołany zespół, który ma się tym wszystkim zająć.
1: Dokładnie, pani profesor jest jednym z członków tego zespołu. To zespół do spraw dzikich zwierząt, który ma wypracować rozwiązania. Eksperci mają trudne zadanie, bo jak podkreślają, nie ma niestety sprawdzonych zasad antykoncepcji, jeśli chodzi właśnie o dziki. Na pewno zdaniem naukowców należy odławiać te, które atakują ludzi i edukować, edukować i jeszcze raz edukować mieszkańców właśnie w sprawie tego wyrzucania jedzenia.
0: I staramy się to robić właśnie w radiowej jedynce. Ania Zakrzewska zajmowała się tym tematem.
1: Dzikim tematem.
0: Dzikim tematem zdecydowanie. Mamy nadzieję, że dzika, ale dobra zabawa będzie także jutro w Tarnowie. Ania Zakrzewska zaprasza na audycję od godziny 9.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Z Patrykiem Bedlińskim.
1: Zgadza się.
0: Potem oczywiście piknik, będzie też potańcówka, no i od godziny 20 koncert na kampusie Akademii Tarnowskiej. Mnóstwo artystów na naszej scenie. Jedną z tych artystek będzie Kasia Moś, która dzisiaj także pojawi się w Lecie z Radiem.

0: Kasia Moś w Sygnałach Dnia osobiście pojawi się już dziś w Lecie z Radiem, jutro natomiast na koncercie w Tarnowie. Między innymi Kasia Moś, bo na naszej scenie także Warius Manks i Kasia Stankiewicz, Halina Amlynkowa, Zakopower, Piersi, Papa Deszty w Nepal, Azji, Chłopcy z Placu Broni, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski. To jutro, natomiast jeszcze dziś, za godzinę, przed siedzibą Polskiego Radia stanie krwiobus. Dlatego apelujemy do wszystkich tych, którzy mogą i którzy chcą, żeby oddać krew. Po pierwsze, jest ona potrzebna dla naszego kolegi Wojtka, który uległ poważnemu wypadkowi, ale pacjenci potrzebujący na krew cały czas czekają, więc każda grupa krwi jest potrzebna. I do nas zadzwoniła pani Marzena.
1: Rano, jak włączyło się radio przed moim staniem z łóżka, to usłyszałam, że jest jakaś potrzebna krew dla konkretnej osoby i była prośba w radio, żeby tę krew oddawać. Ja niestety nie mogę tego zrobić, bo właśnie byłam oddać krew 2 dni temu. Jestem krwiodawcą od wielu lat i dzwonię tylko dlatego, żeby powiedzieć, że ci, którzy się wahają i zastanawiają, niech się tego po prostu nie boją. To jest nic strasznego.

0: Nic oprócz chwili czasu poświęconego w tym miejscu nas więcej nie kosztuje zdrowotnie. Nasz organizm, jesteśmy zdrowi, to sobie poradzi świetnie. Polecam, zalecam i proszę, jeśli ktoś jest zdrowy między wymaganym rokiem życia 18-65, polecam, idźcie, oddajcie swoją krew, bo to komuś może uratować życie, a wy będziecie się czuć całkiem normalnie. Pozdrawiam, miłego dnia, życzę, Marzena Storunia.
1: Pani Marzeno, bardzo dziękuję za ten telefon i za ten przepiękny apel. Mam nadzieję, że posłucha tego apelu jak najwięcej osób. Od 8.30 do 13.00 przed warszawską siedzibą Polskiego Radia na wszystkich będzie czekał krwiobóz. To Radiowa Jedynka, jest 7.31. I już teraz skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Planował zamach na czołowych polskich polityków, został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze ujęli 23-latka, który ogłaszał na grupie o tematyce broni możliwość zorganizowania ataku terrorystycznego. Mieszkaniec Lubelszczyzny trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu. Najtrudniejsza sytuacja będzie w pasie od Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia. Przez Leszno, Kalisz, Włocławek, aż pod Toruń i Grudziądz, Apogeum w województwie dolnośląskim.
3: W Karkonoszach, w Górach Izerskich, w Kotlinie Jeleniogórskiej można się spodziewać opadów 100 mm.
2: Premier Donald Tusk krytykuje prezydenta za decyzję w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, bo twierdzi, że uderzała w sprzedawców ziół i suplementów.
4: Nie może być tak, że w jednym worku znajdą się oszuści i uczciwi przedsiębiorcy.
2: Rozczarowani są lekarze, którzy apelują o ukrócenie działalności tych, którzy chcą zarobić na strachu.
5: Pacjent idzie gdzieś korzystać z tego typu usług, potem, no wiadomo, z powodu niepowodzenia dopiero trafia do onkologa.
2: Orlen ma nową umowę z norweskim Equinorem. Kontrakt podpisano na 3 lata.
6: Będziemy mogli mówić o niższych cenach. Gdyby nie ta umowa, ta presja cenowa też byłaby mniejsza.
2: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6,52 za litr popularnej 95 i 7,56 za litr diesla. Do Zgierza powrócił smród. Mieszkańcy podłódzkiego miasta skarżą się na nieprzyjemny zapach, który odczuwalny jest na ulicach. Jego źródłem są okolice dawnych zakładów chemicznych Boruta, gdzie nielegalnie składowano odpady.
7: Może nie na tak masową skalę jak poprzednio. Temat wraca. Mam nadzieję, że to też nie wynika z przyzwyczajenia ludzi.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.
8: Pogoda.
1: I zaczniemy teraz od telefonu w sprawie dzików.
9: Na Białęce w Warszawie maszerują koło kościółka dziki stadami i nikt nic z tym nie zrobił. Na Papierni w Kostrzynie nad Odrą, jak tylko się ściemni, też przychodzą całe stada, a po 22 czują się na parkingu wewnątrz zakładu jak u siebie w domu. Więc albo trzeba się z tym pogodzić, albo dobrze ogrodzić.
1: No. No albo podjąć wreszcie jakieś systemowe rozwiązania. Kolejny telefon od słuchacza. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Witam Państwa. Witam wszystkich słuchaczy, którzy słuchają Jedynki Polskiego Radia. Mamy piątek, początek weekendu. Jak to wszyscy Polacy czekają przez cały tydzień, nie licząc tego, że mija tydzień za tygodniem. Ale mamy w Kamieńsku plus 18 stopni, prawie 19. Skoczyło teraz. Więc jest cieplutko i czuć to z rana, wieczorami też czuć, więc zapowiada się, że będą dalej ładne dni i to jest pocieszające. Wszystkim udanego weekendu, mówi oczywiście Waldek z Kamieńska, udanego weekendu i odpoczynku życzę. Dziękuję.
1: Również dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Coś tam panu pikało, panie Waldku. Mam nadzieję, że to kontrolka silnika się nie zapaliła. Oczywiście nie ma powodów do śmiechu. Nie ma powodów także do śmiechu, jeśli chodzi o prognozy synoptyków, te o intensywnych, bardzo intensywnych opadach deszczu, o czym mówił już Paweł w aktualnościach. No, na południu Polski przede wszystkim, w pasie od Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia, przez Leszno, Kalisz, Włocławek, aż po Toruń i Grudziądz. Te opady deszczu będą bardzo, bardzo intensywne. Będziemy o tym jeszcze mówić w Radiowej Jedynce dzisiaj. I jeszcze rzut oka na termometry. Maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia od 21 stopni na Wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja.
11: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
12: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
11: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od

0: 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
1: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: No a przede wszystkim chcielibyśmy Państwa nowe, kolejne twarze zobaczyć wydrukowane i
4: uśmiechnięte.
3: Na naszym radiowym korytarzu. 7:36, sygnały dnia. Będziemy się teraz przeprowadzać.
2: Po pierwsze, ekonomia.
3: Justyna Golonko, tak już oficjalnie, dzień dobry ponownie.
4: Dzień dobry.
3: Justyno, Polacy mieszczuchy marzą o tym, żeby wyprowadzić się na wieś i to wcale nie są głównie mieszkańcy Warszawy.
4: Tak. Tak by się nam wydawało, ale ja mam dane, które to właśnie potwierdzają. Aż 33% mieszkańców miast wojewódzkich rozważa wyprowadzkę na wieś, czy budowę lub kupno domu pod miastem. Takie są dane i my sprawdzimy, ile taka przeprowadzka kosztuje. No ale tutaj my musimy pamiętać o tych nowych przepisach przecież, bo w tym tygodniu rząd przyjął ustawę o roli produkcyjnej wsi i tu trzeba się pogodzić z tymi zapaszkami na wsi, że to jest produkcja zwierzęca często, czy też rolnicza, no ale też ma swoje zapachy. Mamy tę pracę maszyn rolniczych w nocy, ale okazuje się...
3: To tylko przypomnij, Justyno, że to chodzi o to, żeby chronić rolników przed skargami, przed procesami w sądach, gdy to właśnie mieszczuch na wieś przyjechał i nagle zaczyna mu przeszkadzać,
4: jest zaskoczony.
3: Hałas i to, że obornik na przykład... nie pachnie różami.
4: Tak, tak właśnie jest, ale okazuje się, że coraz większa liczba z nas jednak chce tam mieszkać i nam to nie przeszkadza. I mamy taki raport, to my lokalnie 2026 i wynika z niego, że w kierunku wsi najczęściej spoglądają mieszkańcy Gdańska. 44% osób planuje, rozważa właśnie taki wyjazd.
3: To jest bardzo ciekawe, mając tak piękną starówkę, piękne miasto,
4: ale
3: i taką
4: jednak,
3: bliskość morza, nie?
4: Ale chce się na wieś. I tak, wyjechać na wieś chcą mieszkańcy Kielc najbardziej, także Zielonej Góry i Poznania. No i tak, chcemy spokoju, kontaktu z zielenią, ale też to jest ważne, dlaczego tak chcemy wyjechać na tą wieś? Bo te tereny wiejskie postrzegamy dziś jako miejsca z dobrą infrastrukturą. Po prostu te dojazdy do pracy nas nie przerażają. O tym mówi Anna Zachara Widła z nieruchomościonline.pl.
5: To jest rozwój w ogóle infrastruktury drogowej, który powoduje, że z tych podmiejskich terenów jesteśmy w stanie się po prostu dużo szybciej dostać do centrum miasta. Kolejną rzeczą to są oczywiście ceny nieruchomości. Za ten sam budżet w mieście wojewódzkim będziemy mieć dużo mniejszą powierzchnię. Możemy już liczyć na jakiś kawałek terenu, być może na jakiś niewielki dom, segment. W tym samym budżecie, w którym mamy dwupokojowe czy też trzypokojowe mieszkanie w centrum miasta.
4: No właśnie, jeżeli mowa o cenach, to na wsi czy pod miastem jest taniej, no ale wszystko zależy oczywiście od tej konkretnej lokalizacji. No i specjalnie sprawdziliśmy, jakie są takie średnie ceny niedużych działek. Wszystko jest oczywiście uśrednione, żeby była jasność, z niedużym domkiem w okolicach miast wojewódzkich. Oczywiście pod Warszawą jest dużo drożej niż w pozostałych częściach kraju, a takie konkretne wyliczenia przygotował nam Grzegorz Dymczyszak z portalu rankomat.pl.
6: Pod Warszawą, w Piasecznie, Łomiankach, Nadarzynie czy Otwocku 1 200 000 do 2 milionów. Pod Wrocławiem najniższy próg w badanej ofercie to mniej więcej 680-900 000 złotych. Pod Białymstokiem wejście jest wyraźnie tańsze. W Choroszczy nowe domy i bliźniaki pojawiają się w okolicach 560-640 000 złotych, a w Wasilkowie nowe bliźniaki to około 700 000 złotych i domy wolnostojące około 810 000 złotych. Pod Łodzią w Zgierzu można znaleźć domy za około 460-550 000, a w Aleksandrowie Łódzkim bliźniak w stanie surowym był oferowany za 465 000 złotych.
4: No i co mogę na koniec powiedzieć? Muszę to powiedzieć, że ceny rosną, ale też chętnych nie brakuje, no bo takie są dane.
3: No i oczywiście też trzeba pamiętać, że samo kupno domu to jest wydatek, na którym się nie kończy.
4: Oj,
3: jeśli
4: nie.
3: Jednak na wieś wyprowadzimy.
4: Ale... Mówi się o tym, że dom to skarbonka, bez dna.
3: Tak samo jak samochód zresztą, więc czasami minimalizm potrafi być opłacalny, no ale marzenia też warto spełniać. Justyna Golonko, bardzo Ci dziękuję.
4: Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I za 17 minut godzina 8 w piątkowych sygnałach dnia na dłużej. Teraz zatrzymujemy się przy pogodzie, no bo nie da się ukryć, że nie pozwala nam się nudzić w ogóle w tym roku, ale przede wszystkim także tego lata. Było i 40 stopni i bardzo gwałtowne burze, nawalne opady deszczu. No i przed nami, jakby nie liczyć, ostatni miesiąc kalendarzowego i astronomicznego lata. I właśnie o tym Patryk Michalski już teraz. Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry.
1: To może zacznijmy od tych milszych informacji. Czy masz dobre informacje dla tych, którzy kochają słońce i ciepełko?
2: W dalszej części tej naszej rozmowy takie będą, ale w ogóle trzeba by zrobić takie badania społeczne. Czy są tacy, którzy chcieliby, żeby lato trwało w Polsce jak najdłużej, czy już wystarczy? I ja zapytałem wczoraj na ulicy niektórych, czy chcieliby, żeby ta letnia pogoda jeszcze się utrzymała, została z nami jak najdłużej, czy po tych ekstremalnych upałach tego lata już wystarczy?
3: Niekoniecznie takie upały. Na pewno nie powyżej 40 stopni, ale mogłoby być jeszcze ciepło.
2: Czyli żeby takie polskie babie lato się utrzymało?
3: Tak, dokładnie tak. Wrzesień mógłby być piękny i słoneczny.
2: Kiedy tak właśnie?
3: No, myślę, że tak do 20 września, a może nawet do końca, jakby się dało.
4: Czekamy jeszcze, żeby wrócił, a generalnie czeka nas jeszcze wakacje w Turcji, także jeszcze będą upały dla nas, tak czy siak.
2: A w Polsce jak? Już wystarczy, czy jeszcze, żeby takie ładne lato się utrzymało trochę?
5: Jeszcze tak. Ja bardzo liczę, że jeszcze będą takie. Nie jestem fanką właśnie tych upalnych dni i tak się dziwię tym osobom, które czekają już na mrozy, bo ja jeszcze chętnie się wygrzeję na słońcu.
6: Może upałów wystarczy, ale słońce jeszcze by się przydało troszkę, zanim nastaną te mroki zimy. Witaminy D nigdy dość.
2: Zatem z tego mojego małego ulicznego badania społecznego wynika, że większość chciałaby jeszcze, żeby lato zostało z nami jak najdłużej, no to dla tych osób nie najlepsze informacje, jeśli chodzi o najbliższe godziny, bo dziś i jutro mokro, wietrznie, a miejscami, a w zasadzie w wielu miejscach bardzo niebezpiecznie. I z tymi ostrzeżeniami spieszy synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
7: Przed nami bardzo intensywne 48 godzin w pogodzie. W ciągu dnia będziemy mieć przejściowe uspokojenie w pogodzie, ale ponownie wieczorem możliwe będzie aktywowanie się kolejnych stref z silnymi opadami deszczu.

0: oraz burzami. Tej kolejnej nocy z piątku na sobotę szczególnie niebezpiecznie będzie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, tym razem w kierunku na Wielkopolskę, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachód Mazowsza, warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo pomorskie. Mówimy ponownie o opadach deszczu rzędu 40-50 mm w okresie 3 do 6 godzin. W to wszystko wbudowane burze z bardzo silnymi porywami wiatru oraz z gradem.
1: A te prognozy zostały też zaktualizowane o tę sytuację, która będzie bardzo niebezpieczna, szczególnie w rejonach górskich, bo tam spodziewane opady deszczu nawet do około 100 mm, więc no to są już opady, które synoptycy określają mianem ekstremalnych, więc tej sytuacji pogodowej, zwłaszcza tam w tych krańcach południowo-zachodnich, będziemy się bardzo w radiowej jedynce przeglądać, no ale niebezpiecznie także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
2: Tak, tej najbliższej nocy tak tam również może być. I jutro ten deszcz utrzyma się jeszcze na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. W niedzielę na szczęście przyjdzie uspokojenie w pogodzie, ale też odczuwalne ochłodzenie, bo będzie od 16 do 23 stopni. Opady deszczu i lokalne burze możliwe będą jeszcze na północy Polski. Ale już od początku przyszłego tygodnia szykuje się stopniowa poprawa pogody i ostatni pełny tydzień wakacji ma przynieść jeszcze bardzo przyjemne tchnienie lata.
0: W tych kolejnych dniach przyszłego tygodnia stopniowo będzie przybywać słońca, będzie to pogoda bardziej wyżowa, a temperatura zacznie rosnąć, szczególnie na południu kraju. I najważniejsze, nie będzie widać już zagrożenia tym intensywnymi opadami deszczu, gwałtownymi burzami, a pod koniec tygodnia, najprawdopodobniej w czwartek, piątek, na południu Polski będzie można zobaczyć temperaturę maksymalną około 30 stopni.
2: Natomiast jakieś ekstremalne upały raczej już nam nie grożą.
1: No to będziemy za to trzymać kciuki. No to jeszcze jaki ma być ten ostatni miesiąc, całe lata?
2: Całkiem przyjemna prognoza nam się szykuje, bo jeśli pytasz właśnie o ten koniec lata, to całkiem dobre wiadomości dla tych, którzy chcą, żeby ono zostało z nami jak najdłużej. Modele na wrzesień są dość obiecujące, mówi Anna Gryczman.
0: Modele wskazują, że jeszcze początek września, ten pierwszy tydzień września, może nas rozpieszczać ciepłą pogodą. Ciężko jest stwierdzić, czy będą to wartości powyżej 30 stopni, ale widać, że właściwie cały wrzesień jest prognozowany w dodatniej anomalii termicznej, więc najprawdopodobniej będą się zdarzać jeszcze ciepłe epizody.
2: Zatem miłośnicy lata, trzymajcie kciuki za te dodatnią anomalię termiczną.
1: Ja jeszcze tylko nieśmiało przypominam, że między skrajnymi letnimi upałami a zimowymi mrozami, o których mówili ci mieszkańcy zapewne warszawskich Bielan, jest jeszcze coś pośredniego. O tym pisze słuchacz pan Tomasz, a mnie się marzy złota polska jesień. Do niej jeszcze miesiąc. Patryk Michalski, bardzo dziękuję.

0: Za 9 minut godzina 8, sygnały dnia, radiowa jedynka. Jeśli chodzi o te ostrzeżenia pogodowe, to bardzo polecamy i śledzić komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i słuchać radiowej jedynki także. 100 milimetrów takie opady deszczu prognozowane są na południowym zachodzie. Agata Kondzińska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I znowu kwestia polityki zagranicznej się pojawi w rozmowie dnia po godzinie 8.
1: Tak, bo gość z resortu spraw zagranicznych będzie, więc myślę, a dziś dzień żałoby narodowej w Ukrainie po zmasowanych atakach, więc myślę, że ten temat na pewno powróci.
0: A gościem będzie?
1: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych.
0: Zapraszamy, ta rozmowa o 8.15, także w naszych mediach społecznościowych.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
12: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
13: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A6 pękła opona w ciężarówce między węzłem Radziszewo na węzłem Szczecin-Zachód. Na 4 kilometrze tej autostrady zablokowany jest jeden pas w kierunku Berlina. Przenosimy się na drogi ekspresowe, a z S7 wieści ma nasz słuchacz.
15: Na S7 w kierunku Warszawy na wysokości węzła Marzewo, to jest odcinek między Pasłękiem a Małdytami, jest kolizja autobuski, tam niedługo będzie się korkować. To może niech sobie starą siódemeczką omija. Miłego i bezpiecznego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Wojtek.
14: Panie Wojtku, panu również dobrego i bezpiecznego dnia przede wszystkim, a przyda się to bezpieczeństwo także na S8, bo tłoczno zrobiło się w Warszawie i nie bez powodu, ponieważ między węzłami Broniewskiego i Aleja Prymasa Tysiąclecia na 11 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest przez to lewy pas w kierunku Poznania. Spory ruch na trasie Sucharskiego w Gdańsku, czyli na 89C, która prowadzi w kierunku Martwej Wisły od S7. Na Zakopiance zwolnimy również, kierując się chociażby do Krakowa przez Libertów, a w kierunku Zakopanego tłoczno jest zwłaszcza w Szaflarach, czyli między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Drogowcy prowadzą pracę w Sulejowie na 74C, ale w związku z intensywnymi opadami deszczu prace na ulicy Koneckiej mają się przedłużyć do jutra do godziny 10. Pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego jest wyłączony, a samochody jadące w tę stronę są skierowane na objazd ulicą Wschodnią. Drogowcy pracowali też na Krajowej 12 w Przygłowie. Te prace zostały jednak wstrzymane. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy w aplikacji Polskie Radio Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11.
10: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
16: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Anna Kowalczyk
16: i Paweł Aramowicz-Zieliński. 23-latek w rękach służb miał planować zamach na najważniejszych polskich polityków.
10: MSZ wzywa ambasadora Izraela. Chodzi o sprawę śmierci polskiego wolontariusza.
16: Sensacyjne odkrycie w archiwum Polskiego Radia.

0: Publikowane nagrania Sojki i Stańki ujrzały światło dzienne.
1: Planował zamach na czołowych polskich polityków. Wpadł przez wpis w internecie.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który ogłaszał w mediach społecznościowych, że chce, tu cytat, wyeliminować wiele osób i pytał, jak zorganizować skoordynowany atak.
1: Swój wpis zamieścił na grupie o tematyce broni palnej. Do akcji ruszyła policja. Okazało się, że podejrzany mieszka w województwie lubelskim.
0: Został zatrzymany i trafił do aresztu na 30 dni, mówi rzecznik cyberpolicji Michał Pietraszko.
2: Mężczyźnie przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu mierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.
1: Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.
0: Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o decyzję o umorzeniu izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelania w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy w 2024 roku.
1: Wśród ofiar był Polak Damian Sobul. Izraelska prokuratura w środę ogłosiła decyzję o umorzeniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że resort przyjmuje tę informację z dużym rozczarowaniem.
0: Brak pociągnięcia do odpowiedzialności za nadmierne użycie siły przez siły obronne Izraela podważa poparcie społeczne nawet w krajach popierających Izrael. Tak napisał na portalu X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: Wiceszef resortu dyplomacji już za niecały kwadrans będzie gościem Sygnałów Dnia z Ignacym Niemczyckim. Porozmawia Agata Kondzińska.
0: Dwie kolejne osoby ranne w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech mają dziś wrócić do Polski.
1: W sumie w tamtejszych szpitalach jest jeszcze pięcioro naszych rodaków. Stan trojga z nich na razie nie pozwala na transport. O szczegółach Agata Król.
3: Transport poszkodowanych do Polski zależy od ich stanu zdrowia. Do kraju lecą specjalistycznym samolotem, a na pokładzie mają stałą opiekę medyczną. Większość rannych w wypadku już wróciła. Pozostało 5 osób, dwie z nich prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do powrotu.
4: Lekarze z Polski i Węgier mają codziennie konsylium lekarskie.
3: Mówiła Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia. Ciała 12 ofiar śmiertelnych prawdopodobnie zostaną przetransportowane do kraju w przyszłym tygodniu. Tyle czasu trwają procedury, informował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
5: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał.
3: Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech chce przejąć prokuratura okręgowa w Krośnie. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany. Agata Król, Polskie Radio.
0: Prezydent chce po swojemu walczyć z oszustami medycznymi, zapowiada własny projekt ustawy.
1: Tej przygotowanej przez rząd, nazywanej Lex Szarlatan, nie podpisał i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Według minister zdrowia Jolanty Bierańskiej Grędy odrzucone przez prezydenta przepisy miały poparcie środowisk medycznych, organizacji pacjentów i ekspertów.
6: Lex Szarlatan to setki godzin pracy lekarzy, ekspertów i organizacji pacjenckich. Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję.
0: Według prezydenta rządowa ustawa budzi wątpliwości konstytucyjne. Jego zdaniem prawo powinno skutecznie blokować działalność oszustów, ale jednocześnie nie może uderzać w uczciwe osoby i firmy.
7: To są aktualności jedynki.
1: Prace domowe znów będą miały znaczenie. Zasady ich zadawania zmienia Ministerstwo Edukacji.
0: Według znowelizowanego rozporządzenia resortu prace domowe w szkołach podstawowych pozostają nieobowiązkowe, ale nauczyciel będzie zobowiązany do ich sprawdzenia.
1: Będzie też mógł uwzględnić systematyczność ucznia w odrabianiu takich prac przy ocenie rocznej. Nowe zasady zaczną obowiązywać od września.
0: Niepublikowane dotąd nagrania Sojki i Stańki ujrzały światło dzienne. Dziś premiera płyty. Nagrania z tego albumu przedpremierowo można było posłuchać wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w siedzibie radiowej Trójki.
1: Odnalezione i wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia nagrania pochodzą z lat 80., mówi dziennikarz muzyczny Piotr Metz.
8: To jest wielkie odkrycie, dlatego że zawsze, kiedy dwóch wybitnych muzyków nagrywa razem, dzieją się rzeczy niezwykłe. Stańko był świeżo pod koniec lat 80. po eksperymentach z Free Electronic, jednym z najciekawszych swoich, najbardziej eksperymentalnych zespołów. Sojka był już po kontrakcie z wytwórnią RCA w Niemczech, bardzo piosenkową, popową. Ich spotkanie w tak niezwykłym anturażu to jest dowód na to, że oni chcieli na chwilę zrobić coś innego.
0: Wydawnictwo Sojka Stańko dostępne jest na winylu i płycie CD. Można tych utworów posłuchać również na platformach streamingowych.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Aż 15 goli strzelili piłkarze polskich drużyn we wczorajszych meczach kwalifikacji europejskich pucharów. Lech Poznań w kwalifikacjach do Ligi Europy wygrał ze FC Tun 7-0. Jest to najwyższe zwycięstwo poznańskiej ekipy w historii występu w europejskich pucharach. 4-0 Jagiellonia Białystok pokonała Iberię Tbilisi, a w Lidze Konferencji remis i porażka. Raków Częstochowa zremisował 2-2 z Hajdukiem Split. Natomiast Górnik Zabrze po dobrej grze uległ faworyzowanemu AS Monaco 2-3. Obrońca Górnika Erik Janza tak opisuje to spotkanie.
2: Poczuliśmy po prostu, że nie są one takie, na razie nie są takie dobre, bo było widać trochę, że to ich pierwszy mecz oficjalny, trochę niepewny, trochę jeszcze zmęczony może od obozu wszystkiego tego. Czemu nie? Myślę, że dobrze to wyglądało przez prawie cały mecz. Pokazaliśmy, że miliony na papierze nie grają, to jeszcze nie jest koniec. Jedna bramka do tyłu, jesteśmy w grze i idziemy walczyć dalej.
1: Rewanżowe mecze w kwalifikacjach do europejskich pucharów 27 sierpnia. Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki. Świątek awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Amerykanka wyeliminowała w trzech setach swoją rodaczkę Amandę Anisimową. Pojedynek Świątek-Pegula zaplanowano na sobotę. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który rusza 30 sierpnia. Kolarze mają już za sobą dwa etapy wyścigu Renewi Tour dookoła Beneluxu. Drugi odcinek w Belgii wygrał reprezentant gospodarzy Jasper Philipsen. Najlepszy z Polaków Filip Maciejuk uplasował się na 62 pozycji. Philipsen objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami może padać deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni nad samym morzem, przez 24-26 na przeważającym obszarze, po 28 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński.

0: Kowalski, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. era Szefera, muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl, patronat Program Drugi Polskiego Radia.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Friday I'm in Love, czyli The Cure w radiowej jedynce, 14 minut po 8.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu raz jeszcze w sygnałach. W piątek 21 sierpnia, to jest 233 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 132 dni. Słońce wzeszło o 5:29, zajdzie 12 minut przed 20. Ten dzień będzie trwał 14 godzin i 19 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 28 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 37 minut. Imieniny dziś obchodzą Anastazja, Apolinaria, Bernard, Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimierz, Anatol i Wiktoria. Oczywiście najlepsze życzenia od całej radiowej jedynki, w której już teraz Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I gościem jest Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Ambasador Izraela w Polsce został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czego Państwo chcecie się dowiedzieć?
3: No, chodzi o sprawę umorzenia postępowania dotyczącego śmierci.

0: To zdjęcie tak jest pięknie zrobione u podnóża zamku i rzeczywiście robi wrażenie takie to imponujące. Z kolei pan Marek napisał krótko gniew i umieścił zdjęcie. No ja jeszcze bardzo dobrze wspominam Golub Dobrzyń. Och, ja tam byłam na niejednym turnieju rycerskim. To rzeczywiście jest taki zamek, że chciałabym się dowiedzieć, co tak naprawdę zostało z prawdy z tamtego czasu w tych dzisiejszych turniejach i tych oczywiście różnych intrygach, bo tam też i takie wątki się pojawiły. Drodzy Państwo, teraz głos będzie mieć nasz kolega Roman Czejarek. To już się Państwo domyślają, że będziemy pokazywać kolejne pytanie w naszym konkursie Wakacje Marzeń. Kto z Państwa ma ochotę zdobyć voucher o wartości 10 tysięcy złotych na takie wakacje, no to oczywiście musi brać udział w naszym konkursie. Romek pyta.
1: Komedia Jak rozpętałem II wojnę światową. Czas na finał tego tygodnia i na scenę jak Franek Dolas zaczyna nucić, bo obok idzie piękna dziewczyna.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la
3: ta ra ra ra ra ra ri ra. Śliczna jesteś. Jak ci na imię? Franek. Franek.
2: Okej, to Franko.
3: No właśnie, Franek. A ty?
2: Mirella.
3: Mirella, ślicznie. Po naszemu Mirka.
2: Mirka.
1: To scena we Włoszech. Dolas tłumaczy tej dziewczynie, że jest z Polski, ale ona sądzi, że on jest z innego kraju. Na co naprowadza ją walc. Pytanie, tym razem jak sądzę łatwe. A jaki to kraj, skąd jak sądzi Mirka, jest Dolas? Pytanie za 3 punkty. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać słowo klucz. Wakacje.
2: La la la la la la la la la la la la la la la
3: ta ra ra ra ra ra ri ra.
0: Capito, Franco. No ale to nie o to chodzi. Już wiedzą Państwo, jakie jest pytanie. Za 3 punkty to czekamy na te dobre odpowiedzi. Przypominamy o tym słowie z przodu o wakacje. 72 151.
4: Jedynka. To jest radio.
0: I oczywiście rozwiązanie tej zabawy romkowej przed godziną 12.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Co sądzimy o tatuażach?
9: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
10: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
8: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
11: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
12: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
8: Czy jesteśmy pracoholikami?
13: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
8: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Pogoda.
14: Zaczniemy od ostrzeżeń, bo to jest ważne, co będzie się działo dzisiaj wieczorem, a także i w nocy, więc osoby, które mieszkają, przebywają turystycznie na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Kujawy, aż po Grudziądz, drodzy Państwo, tutaj w tym pasie dzisiaj wieczorem i w nocy może bardzo, bardzo mocno padać, przed tym ostrzegają synoptycy. Tego deszczu naprawdę dużo spadnie, do tego wszystkiego także możliwe są burze. W trakcie burz do tego wszystkiego jeszcze może oczywiście mocno wiać, także ostrzegamy. A poza tym to dzisiaj pogoda taka trochę w kratkę, bo trochę słońca i trochę chmur, gdzieniegdzie może też popadać deszcz. Abstrahując od tego, co się będzie wydarzało wieczorem i w nocy. Mówimy oczywiście o tym, co w ciągu dnia. No i temperatura dzisiaj taka dosyć wyrównana, bo 22 stopnie na 21 nad samym morzem. W pozostałej części kraju od 24.

0: 24, 25-26, tak w bardzo wielu miejscach, na przykład Wrocław 25, podobnie i Kraków, a Warszawa stopni 26. Najwyższa temperatura dzisiaj 28 i tyle może zdarzyć się na krańcach Podkarpacia. Z wiatrem, jak już powiedziałam, mocniej może wiać w czasie burz, ale w ogóle w górach dzisiaj też mocniej wieje, tam chwilami nawet i do 65 km na godzinę. A co z ciśnieniem? Lekko w dół, w południe w stolicy 997 hektopaskali. Teraz przenosimy się do województwa opolskiego, miejscowość Przysiecz. I tam jest pani, opiekunka Izby Regionalnej, która ma bardzo oryginalne imię, starogermańskie, jak sprawdziłam, Edeltrauda, nie pomyliłam się, pani Edeltrauda Gampka.
1: A u nas w Przysieczy, kochani, temperatura 18 stopni, a słońce przechodzi przez chmury. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa i zabierun do naszej Izby Regionalnej, gdzie od 2 lat seniorzy i młodzież wspólnie przygotowują przetwory na zimę. Wykorzystywane są garki gliniane, stuletnie, słoje z gumką na szatkownica, będące wszystko okazem w naszej izbie. Najważniejsze jednak to stare babcine przepisy, które młodzież skrzętnie zapisuje w swoich zeszytach. Razem wszystko robią. Starzy pokazują młodym, jak się szatkuje, jak ubiją się na przykład, albo do słoików, jak się składał. I stwierdzają młodzi, że wszystko smakuje inaczej jak w sklepie. A co już zrobiliśmy? A ogórki w 4 wersjach, a kapusta w 2, kompoty, drzemy, powidła, a radości przy wspólnej zabawie i robocie co nie miara. Starzy się cieszą i młodzi uczą.
0: I tak pięknie opowiadała pani Edeltrauda Gampka. Przypomnę, województwo opolskie, a jeśli chodzi o nasz dzisiejszy wątek zamkowy i o województwo opolskie, to polecam Państwu zamek w Mosznej. Najbardziej disneyowski zamek w Polsce. Dlaczego disneyowski? No bo on ma tyle wież i wieżyczek, że kojarzy nam się właśnie z tymi bajkami.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Gigantyczna wrażliwość muzyczna, wszechstronnie wykształcona artystycznie, no i do tego wszystkiego piękny głos, co zresztą przed chwileczką państwo też usłyszeli. Kasia Moś jest gościem Lata z Radiem. Łączymy się. Dzień dobry, pani Kasiu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco.
1: Łączymy się dlatego, że po raz drugi już w tym roku zobaczymy się w Tarnowie. Przypominamy, jutro w Tarnowie nasz 10. przystanek tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. To jest oczywiście pretekst, żeby porozmawiać chwilę. Chwilę o muzyce, ale nie tylko, bo no właśnie, ten wątek drugi na chwileczkę zostawiamy, ale jak już jesteśmy przy Tarnowie, to oczywiście muszę o to dopytać. Te koncerty nasze Lata z Radiem i Telewizji Polskiej mają naprawdę bardzo duży rozmach. Śpiewacie, mówię o wykonawcach i swojej piosenki, ale także i znane hity i polskie, i zagraniczne. No to w Tarnowie jutro to co zabrzmi w pani wykonaniu?
2: Już się tłumaczę, już mówię, już odpowiadam. Na początku zagramy utwór, taki w zasadzie zbitkę utworów światowych, amerykańskich. Będzie to powrót do lat mojej młodości, za którymi oczywiście czasami bardzo tęsknię. My sobie pozwoliliśmy na taką zbitkę utworów z moim zespołem i jeszcze kiedyś z orkiestrą. AUX sobie przygotowaliśmy, tam było chyba, nie wiem, 7 utworów. A teraz w telewizji jutro zagramy 3 utwory z tego świata lat 90. A będzie to na przykład Britney Spears, Oops, I Did It Again, Backstreet Boys, Everybody i Crazy Britney Spears. Także takie utwory, które doskonale wszyscy pamiętamy.
1: Hiciory, krótko mówiąc.
2: Hiciory, tak, które kiedyś oczywiście bardzo były wielkimi hitami i jakoś bardzo dobrze naprawdę nam się wszystkim kojarzą. Bardzo lubimy ten medley grać na koncertach, dlatego zdecydowaliśmy się i tu też bardzo dziękujemy telewizji, że wyraziła zgodę, abyśmy jutro taki
1: set
2: zagrali. Mm-hmm. A później zagramy naszą piosenkę. To chyba, jeżeli mogę powiedzieć, że cokolwiek z mojego repertuaru, że tak powiem, szerzej się rozniosło po Polsce, w sensie, że widzę, że ten jakby wciąż żyje, że ludzi go słucha, że pojawia się na przykład na różnych warsztatach muzycznych, że młodzi ludzie chętnie go śpiewają, to będą dobre moce.
1: Dobre moce i to właśnie jutro w Tarnowie, jak państwo słyszeli, do tego wszystkiego wiadomo, że też będzie energetycznie, że będzie także i dużo tańca. Bardzo się pani odnalazła w tym życiu zawodowym, na tej scenie, na tej estradzie i z tym tańcem i ze śpiewem. Pani Kasiu, nie tęskni pani trochę tak zawodowo za wiolonczelą?
2: Wie pani co, jeżeli miałabym powiedzieć, czego w życiu najbardziej żałuję, to właśnie tego, że temu instrumentowi poświęcałam zdecydowanie za mało czasu. Naprawdę, to jest tak jakoś, no już w przyszłym roku wybije mi magiczna liczba 4 przed moimi...
1: To piękny wiek, zobaczy pani.
2: Czerka, tak, przed moim, że tak powiem, imieniem i nazwiskiem. I tak człowiek im starszy, tym bardziej jakby pewnych rzeczy żałuje albo zastanawia się nad nimi, co by było gdyby I rzeczywiście ta wiolonczela, tak piękny instrument. Ja zanim zaszłam w ciążę, to sobie obiecałam, że właśnie wrócę do instrumentu, że będę chodziła na lekcje, że chcę, chociaż wiadomo, nie w jakimś koncertującym formacie.
1: Ale tak dla siebie?
2: Tak dla siebie, ale oczywiście, bo ja grałam troszkę na koncertach, od czasu do czasu parę dźwięków z siebie, że tak powiem, wykrzesiłam na tym instrumencie, ale chciałam poczuć się pewniej, żeby po prostu chociaż te parę dźwięków było, żebym się tym tak bardzo nie stresowała, bo to naprawdę jeden z piękniejszych instrumentów z tak wielką też możliwościami wykonawczymi, że naprawdę można byłoby bardzo fajne rzeczy też do tych utworów wszystkich naszych zaprezentować na tym instrumencie. Nie wiem, czy mi się to uda, chociaż moja przyjaciółka, która uczyła wiele lat w Stanach Zjednoczonych, mówi: Kasia, wszystko jest naprawdę, w każdym wieku można zacząć, bo miała nawet studentów, którzy mieli 75 albo 80 lat i zaczynali na przykład grę na skrzypcach, więc... Wszystko przede mną.
1: Wszystko przed panią, a nie wszyscy wiedzą, dlatego pytam, że tak podpytałam pod tę wiolonczelę, bo pochodzi pani z bardzo muzycznej rodziny, wszyscy wykształceni, wszyscy grali, pani również i fortepian, i właśnie ta wiolonczela, podobno jeszcze skrzypce na początku były. Dobrze, pani Kasiu, zostawiam już teraz muzykę z boczku.
2: Dobrze.
1: Tegoroczna nasza maskotka to pies, no i nie ma takiej opcji, żebyśmy naszych gości nie pytali o psy, zwłaszcza jeśli ktoś ma tak wrażliwe serce i do tego wszystkiego tak aktywnie działa na rzecz czworonogów. No to pierwsze zasadnicze pytanie. Ile pani ma psów?
2: 11.
1: Ile? Jeszcze raz?
2: 11 piesków mamy. Mm-hmm. I od razu wyprzedzam pytanie, ile mamy kotków, bo mamy dokładnie tyle samo. I też uprzedzę pytanie. Było w zeszłym roku już 9 piesków u nas w domu, bo nasze takie najstarsze, ukochane, można powiedzieć, pieski Zetka i Feluś niestety
1: odeszli.
2: Odeszły, tak. Mm-hmm. I wtedy moja mama powiedziała, że Kasia już po prostu już wystarczy, już nie. A ponieważ moja kuzynka Kasia ma taką, jest prezesem takiej małej fundacji w Myszanie Dolnej, skąd pochodzi też moja rodzina, fundacja na Psim Ogonie, i Kasia zadzwoniła i mówi, no
1: są kolejne.
2: Nie mamy co zrobić, tak, nie mamy co zrobić z mamą i córeczką, ich pan też trafił do szpitala i niestety no, też nie udało się go uratować i one są takie biedne, przestraszone.
1: I nie trzeba wziąć.
2: Tak, więc moja mama, bo tak naprawdę to moja mama jest największą bohaterką. Ja teraz to moje życie dzielę to trochę między Warszawą a Śląskiem. Jestem jakby pół na pół, więc oczywiście pomagam i tak dalej, ale jednak moja mama ze zwierzętami jest cały czas 24 godziny
1: to
2: na
1: pozdrawiamy
2: dobę.
1: Tym bardziej mamę Joannę. Tak. Natomiast tak. 11 psów i 11 kotów. No pani Kasiu, no jak się w ogóle rodzinie udaje tak wielką gromadkę zwierzaków ogarnąć? To trudne.
2: No jest to na pewno bardzo trudne. Codziennie trzeba odkurzać paręnaście razy. Oczywiście, no jak ma się tyle zwierząt, to koty potrafią być czasami, jak coś im nie pasuje, to no nie będziemy ukrywać, że gdzieś czasem nie zrobią siuśków, ale oddają to wszystko, te całe trudy, że tak powiem, sprzątania po nich i ogarniania tego domu w tej wielkiej miłości i w tym, jakie są. Mamy oczywiście też czasem panie, które przychodzą tam pomóc, no może nie codziennie, ale są takie nasze cudowne panie, które od czasu do czasu pomagają.
1: Pani Kasiu, a od czego albo od którego zwierzaka zaczęła się ta taka wielka miłość, która trwa przez całe życie u pani do zwierzaczków?
2: Znaczy to w ogóle się zaczęło, myślę, że przez najbardziej chyba przez mojego dziadka, który był takim człowiekiem bardzo wrażliwym i uczył nas tej empatii od najmłodszych lat i troszczył się no nie tylko o takie zwierzątka, powiedzmy, domowe, ale i też nigdy nie pozwolił nic zrobić ani mrówką, ani no w ogóle był takim naprawdę bardzo, bardzo człowiekiem patrzącym z wielką empatią na wszystko, co żyje.
1: I to jest właśnie
2: a zaczęło
1: też...
2: się, tak, a zaczęło się, myślę, że najpierw mieliśmy takiego pieska u dziadka Znajdka, jak sama nazwa wskazuje, bo był znaleziony. A potem od Nuki, którą znaleźliśmy w Węgierskiej Górce, gdy byliśmy na wakacjach. I to też taka historia, powiem tylko szybko, że...
1: Pani Kasiu, no, już nie zdążymy z historią, niestety, bo musi pani nam tutaj za chwileczkę zaśpiewać. Ale chciałam pani podziękować za to wielkie serce, bo też wiemy, że pani działa na rzecz zwierząt, na rzecz tego, żeby było im lepiej na tym świecie i żeby zwierzęta nie były krzywdzone. Więc tym bardziej dziękujemy.
2: No nie ma problemu, to nie, jakby ja nie jestem tam żadnym bohaterem. Bohaterami są ci wszyscy ludzie, którzy na co dzień tak mocno zajmują się w wszystkich fundacjach i tak dalej, bo na przykład jest też taka fundacja, z którą ja teraz bardzo mocno działam, nazywa się Psierociniec i gorąco zachęcam do zaglądnięcia na wszystkie media społecznościowe tej fundacji. To jest fundacja, która zajmuje się tymi najstarszymi, najbardziej, można powiedzieć, niechcianymi zwierzętami, chorymi. Mm-hmm. To jest takie hospicjum dla zwierząt i po prostu tam są rewelacyjni, wspaniali ludzie.
1: I polecamy państwu też takie fundacje, żeby pomagać, do czego zachęcała pani Kasia Gość, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, ale także, jak państwo słyszą, aktywistka społeczna na rzecz zwierząt, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Pani Kasiu, do zobaczenia w Tarnowie, niech tam
2: do
1: wszystko
2: zobaczenia.
1: Się dobrze
2: Dzień.
1: Uda. Kasia Moś przed chwileczką i Kasia Moś teraz. Alejandro.

Za 10 minut godzina 10, a to oznacza, że to jest ten moment, kiedy Państwo, jeśli chcą brać udział w naszych kultowych skojarzeniach, muszą wysyłać odpowiedzi na nasze pytanie eliminacyjne, które w tym roku no nie może być inne, skoro taka maskotka. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Czekamy na te odpowiedzi 72 151, a emocje konkursowe dosłownie po godzinie 10.

0: Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
2: A oto instrukcja obsługi.
1: Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem.

0: radiem i telewizją polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Proszę uważać na A6 między węzłem Radziszewo a węzłem Szczecin-Zachód. Wciąż możliwe jest zwężenie w kierunku Berlina, bo na 4 kilometrze pękła opona w ciężarówce. Na S5 tymczasem pojawiły się problemy w Dolnośląskiem między węzłem Prusice i Trzebnica. Na 133 kilometrze dachował samochód osobowy. Zablokowany jest lewy pas ekspresowej piątki w kierunku Poznania. Korki napotkamy m.in. jadąc z autostradą A4 z Gliwic w kierunku Opola. Na odcinku 4 km ruch zwalnia między Kleszczowem a Strzelcami Opolskimi. Korkuje się również w okolicach Balic pod Krakowem. Zwolnimy jadąc w kierunku Rzeszowa między Balicami a węzłem Kraków-Bielany. Ruch zwalnia też w drugą stronę, ale raczej w okolicach Tyńca. Zwalniamy także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, czyli na końcowym odcinku tuż przed Krakowem. Wolniej też w południowej części Zakopianki. Zwolnimy między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w Szaflarach w obie strony. Na obwodnicy Skawiny też nie do końca płynnie. Jeżeli jadą Państwo od Zatora do Krakowa, trzeba będzie zwolnić na 44, przejeżdżając właśnie przez Skawinę. Dojazd do węzła Kraków-Skawina od Krakowa, też niestety powolny, to ulica Skotnicka. Powolna jazda na trasie 718 z Pruszkowa do Ołtarzewa. Wyjazd z Ołtarzewa do Pruszkowa też nie do końca jest płynny. Korkuje się S11, zwolnimy jadąc z Kórnika do Poznania za węzłem Koninko, czyli w okolicach autostrady A. Wolniej też na trasie do Poznania od zachodu, czyli od strony Pniew, zwalniamy przed Tarnowem Podgórnym. I przypominamy, że trwa remont na moście w Głogowie w ciągu krajowej trasy numer 12. Ciężarówki są skierowane na objazdy, a dla samochodów osobowych obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. W dzień kierowany jest przez pracowników, a w nocy za pomocą sygnalizacji świetlnej. A na wieści od Państwa czekamy pod numerem 22 513 11 11.
6: Na naszych zegarach 10:00 to program Pierwszy Polskiego Radia.

0: W tej godzinie będą oto takie dźwięki, to znaczy będą przesyłki, ale także zamkowo w tej naszej audycji dzisiejszej. Pani Maria, takie zwiedzanie zamków w strojach z epoki i odgrywanie dawnych ról to jest niesamowita przygoda, ale zapewne każdy chciałby udawać szlachetnej krwi kasztelana lub dziedziczkę na włościach, a pamiętajmy, że tam potrzeba było dużo, dużo służby i rola pokojówki, kapryśnej damy z epoki mogłaby być nieco męcząca. Słuszna uwaga pani Mario o zamkach za godzinę, a teraz czas na aktualności i Olaf Warzyński.
1: Dzień dobry, witam państwa. 30 dni aresztu, a w perspektywie nawet 20 lat więzienia. Policja zatrzymała 23-latka, który miał planować zamach na polityków. Krwiobóz przy Polskim Radiu w Warszawie. Czekamy na krew każdej grupy, a zbieramy m.in. dla naszego radiowego kolegi. Szokujące dane dotyczące ofiar upałów w Niemczech. W tym roku zmarło 14 tysięcy osób.

0: Nawet 20 lat więzienia grozi 23-latkowi z Tomaszowa Lubelskiego, który według śledczych planował zamach na polityków dwóch największych partii. Został zatrzymany po tym, jak w internetowej grupie o broni palnej apelował o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach. Mikołaj T. był niezadowolony z rządu, przekazał Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: On przygotowywał taki zamach, chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. W tym wpisie nie było konkretnych nazwisk, mówił o zamachu na kilkunastu polityków. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego 23-letni Mateusz T. przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty.
0: Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu. Sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie dla 23-latka. Teraz o innym dochodzeniu. Policja bada sprawę rozbłysku i przewodów na torach w Białce Kolonii w powiecie łęczyńskim. Znaleziono tam elementy kabli przy torach kolejowych. Przedwczoraj w tym miejscu miał być słyszany wybuch. Służby pojawiły się na miejscu w związku z podejrzeniem naruszenia infrastruktury kolejowej, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Anna Kamola.
2: Wstępnie wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Okazało się również, że w wyniku sprawdzenia torowiska nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń. W tym momencie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164. Jest to artykuł, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Czynności nadal trwają, będą przeprowadzone również w najbliższym czasie oględziny lokomotyw prowadzone przez biegłego.
0: Z zebranych przez policję materiałów wynika, że w środę maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez wagonów usłyszał odgłos wybuchu. Początkowo uznał to za awarię silników, jednak lokomotywy nie zostały uszkodzone. Teraz w aktualnościach akcja zbiórki krwi przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Krwiobus stoi na naszym parkingu. Do 13:00 można oddać krew każdej grupy. A jest potrzebna m.in. naszemu koledze z radia, mówiła w Sygnałach Dnia prowadząca audycję Karolina Rożej.
3: Mamy też taki osobisty powód. Potrzebna jest też krew dla naszego radiowego kolegi Wojtka, który w ubiegłym tygodniu blisko radia uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Kierowca samochodu nie ustąpił pierwszeństwa i po prostu w Wojtka wjechał. Wojtek jest cały czas w szpitalu. Potrzebuje krwi grupy 0, ale czekają tysiące osób. Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 lat.
0: Bo tylko takie osoby mogą oddać krew. Zapraszamy przed siedzibę Polskiego Radia.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich szokujące dane dotyczące ofiar upałów w Niemczech. W tym roku z powodu gorąca zmarło 14 tysięcy osób. Według Instytutu Roberta Kocha to przede wszystkim osoby starsze.
5: Rekordowym pod tym względem rokiem był dotąd 2018. Według szacunków medycznych instytucji upały doprowadziły wówczas do śmierci 9 tysięcy ludzi. Jak podał Medyczny Instytut Roberta Kocha, w tym roku do 9 sierpnia tylko w grupie powyżej 75 roku życia zmarło więcej osób. Z najnowszych danych wynika, że 10,5 tysiąca. To oznacza, że 3 na 4 śmiertelne ofiary upałów miały co najmniej 75 lat. Najgroźniejszy okazał się ostatni tydzień czerwca, gdy przez kilka dni temperatura utrzymywała się w przeważającej części kraju w okolicach 40 stopni. Naukowcy ostrzegają, że nawet niższe 30-kilkustopniowe temperatury, które są przewidywane na przyszły tydzień, mogą być groźne dla organizmów zmęczonych poprzednimi falami gorąca. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze historia jak z filmu. Na szczęście z happy endem. Meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków, którzy po zatonięciu ich łodzi przez 5 dni dryfowali po Pacyfiku bez jedzenia i picia. Kiedy urwał się kontakt rybaków z lądem, ich zaginięcie zgłosili krewni i koledzy. Po zatonięciu łodzi mężczyźni utrzymali się na powierzchni wody dzięki pojemnikowi, który służył im za lodówkę do przechowywania złowionych ryb. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Pogoda.
9: Pogoda dzisiaj nie dla wszystkich będzie łaskawa, drodzy Państwo, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie.

0: Przed burzami i deszczem dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Głównie chodzi o Dolny Śląsk, o Wielkopolskie, o Lubuskie i także o Kujawsko-Pomorskie. Tam są prognozowane bardzo duże, intensywne opady deszczu, lokalnie do 70 mm i porywy wiatru do 80. Możliwe także są oczywiście i burze, i grad, dlatego od godziny 17 mniej więcej te ostrzeżenia mają obowiązywać. Także wieczór i noc w tych regionach naprawdę może być bardzo, bardzo trudna. Ale do tego momentu w naszym kraju całkiem spokojnie. Sporo chmur na niebie, ale słońce też się będzie za tych chmur pokazywać. Trochę też może popadać w wielu miejscach. No i te burze, o których też już wspominałam, w czasie burz intensywnie może wiać wiatr. W ogóle dzisiaj też mocniej wieje w górach, także jeśli Państwo tam spędzają czas albo mieszkają, to proszę to wziąć pod uwagę. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali, a jeśli chodzi o temperaturę, to maks dziś 28 stopni, ale nie wszędzie. Tyle można spodziewać się na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju taka temperatura dosyć wyrównana, bo w wielu miejscach 25-26 stopni, na północy najniższa temperatura i tak na przykład Suwalszczyzna 23, Wybrzeże Gdańskie 24, a najniższa temperatura dzisiaj nad samym morzem 22-21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
4: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
0: Państwa plan na jutro? Mam nadzieję, że Tarnów, a tam na scenie m.in. grupa Zakopower. Także i teraz.

Zakopauer, ale oczywiście nie tylko, bo i Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Halina Munkowa, Piersi, Papa D, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Karla Fernandez, Kasia Mość, która już była dziś naszym gościem, oraz młody duet, naprawdę bardzo, bardzo obiecujący, Kuba i Kuba. To gwiazdy jutrzejszego koncertu w Tarnowie, tam właśnie 10. przystanek Lata z Radiem i Telewizji Polskiej, ale wcześniej przypominamy, że będzie i audycja, i piknik, ale to w innym miejscu, na Kantorii. A jeśli chodzi o koncert o godzinie 20, to będzie na kampusie Akademii Tarnowskiej. Także kto może, niech jutro przybywa do Tarnowa. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Brda, brdy, brdy, brdo, brdu, brdy, krakre, kri, krok, krukry. To, drodzy państwo, rozgrzewka dykcyjna przed skojarzeniami, jak się państwo domyślają. Ja już widzę, jakie tutaj dzisiaj się mogą trudne zestawy dykcyjnie pojawić. W związku z tym muszę się przygotować. A państwo już się przygotowali? No mam nadzieję, że tak. Nawet jeśli państwo nie biorą czynnego udziału w skojarzeniach, to wiem, że tam przy radioodbiorniku każdy się sprawdza, na ile jego wiedza pokrywa się z tym, co u nas jest w naszym konkursie. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, to proszę bardzo, takim rzutem na taśmie pytanie eliminacyjne, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Nasz numer 72 151. Sporo nagród, o nagrodach dosłownie już za kilka minut. No i co? I jeszcze się pojawią wątki i tarnowskie, i koncertowe, ale także i zamkowe, bo przypominam, że dzisiaj sporo będzie po godzinie 11 o zamkach i o tym, jakby to było, gdybyśmy się przebrali w inne stroje i przenieśli 100, 200, a może 500 lat wstecz.

0: witana osoba, a to jest pani Alicja z Warszawy. Dzień dobry, pani Alicjo.
1: Dzień dobry.
0: A proszę, o jak miło, to słuchacze już czują się powitani, a ja jeszcze muszę tak powiedzieć, żeby formalności stało się zadość. Dlaczego pani zdaniem pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
1: Ja przygotowałam taki krótki wierszyk, to może powiem. Pies to przyjaciel wierny wielce, zawsze blisko memu sercu. Merda ogonem humor zna i radość daje nam każdego dnia.
0: No i wszystko się zgadza, tak? I do tego wszystkiego jeszcze rymowane. Pani Alicjo, bardzo dobrze. Nie wiem, na którą nagrodę pani poluje, ale ja wiem, że ja muszę wszystkim państwu to powiedzieć. A zatem, jeśli nie będzie żadnego punktu, ale oczywiście absolutnie tego nikomu nie życzymy, to wtedy nagrody nie ma. Ale jeśli będzie to miejsce trzecie, to będzie to plecak podróżny o wartości prawie 300 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: A gdyby tak się zdarzyło, że trafi pani na drugą nagrodę, to będzie coś, co się w kuchni bardzo przydaje i takie jest, no, takie współczesne i takie nowoczesne. Frytkownica beztłuszczowa o wartości prawie 400 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: A 700 zł jest warta pierwsza nagroda i to jest niezmiennie czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem. O!
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: Pani Alicjo, to jeszcze krótki oddech i będziemy losować.
4: Polskie Radio. Jedynka.
0: Proszę pamiętać, najlepsza antena w Polsce. Pani Alicjo, ile jest sekund na odpowiedź?
1: 30.
0: Tak jest. Jeśli nie będzie pani pewna, to żeby nie przedłużać, to co pani powie?
1: Nie wiem.
0: Tak jest, albo dalej. No to co, maszyna kręci się w prawo czy w lewo? O, dzisiaj się w lewo kręci. Czy to coś oznacza? No, ja bym lubiła. Tak. O, ja, pani Alicjo, o, jak ja bym chciała. Jak ja bym chciała taką kategorię wylosować, nie ukrywam, bardzo lubię. Uwaga, znane przysłowia, powiedzenia, sentencje, które będzie musiała pani dokończyć, dobrze? Ja tu się muszę bardzo pilnować, żeby za dużo nie powiedzieć. Od razu powiem, że jeśli ja bym się pomyliła, to oczywiście działa to na państwa korzyść, ale mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Nie zdarzyło mi się to jeszcze nigdy. Ale wszystko przede mną. Gdybym powiedziała, pani Alicjo, kuj żelazo póki...
1: Gorące.
0: Tak jest, a pani musi dokończyć to jedno słowo. Na złodzieju czapka.
1: Gorę.
0: Tak jest, wszystko jasne?
1: Jasne.
0: No to dobrze, to startujemy. Uwaga, 3, 2, 1, start. Komu w drogę temu?
1: Pas.
0: Lepszy rys, nic?
1: Nic.
0: Raz na wozie, raz pod?
1: Wozem.
0: Twardy orzech do?
1: Rysienia.
0: Do wesela się?
1: Zagoi.
0: Głodnemu chleb na?
1: Myśli.
0: I wilk, syty i owca?
1: Cała.
0: Cel uświęca.
1: Środki.
0: W marcu jak w?
1: Darcu.
0: Czekaj, tatka.
1: Dalej.
0: Nie dla psa.
1: Kiełbasa.
0: Kłamstwo ma krótkie.
1: Nogi.
0: Szukać igły w stogu.
1: Siana.
0: Uznajemy jeszcze, prawda? Tak, jury moje potwierdza. Na pewno była jedna odpowiedź źle. Czekaj, tatka. Kojarzy pani? Czekaj, tatka. Czekaj, tatka, latka. To jest takie. Mhm. I ja nie byłam pewna co do jednej odpowiedzi, ale moje jury twierdzi, że tylko jest jedna błęda, bo nie wiem, czy dobrze słyszałam, troszeczkę tam panią zrywało, pani Alicjo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Moje jury w postaci Magdy podpowiada, że jest 12 punktów. Tak, tak, tak, tak, 12, 12. Wszystko się. Bardzo dobrze, pani Alicjo, bardzo dobry wynik. Zobaczymy, co na to pani Magdalena z okolic Olsztyna.
5: Dzień dobry.
0: O, w Olsztynie, na Warmii, na Mazurach też sporo pięknych zamków, także i biskupich w Olsztynie też zresztą, prawda? A propos naszego tematu, który się po 11 pojawi. Pani Magdo, a pani zdaniem? Co tam z tym karmelkiem u pani?
5: To mój taki antydepresant i dzięki niemu rzuciłam palenie.
0: O!
5: Więc jest wspaniałym przyjacielem.
0: No to polecamy wszystkim, którzy mają z tym problem. No to bardzo się cieszę. Setki razy jeszcze napisała pani, że wybawił panią z różnych emocjonalnych opałów. No właśnie, psy to mają do siebie. Także pozdrawiamy Karmelka i maszyna losująca już myk, myk. No znowu z lewo się kręci dzisiaj. No jakaś taka, ale no ja też bym kochała taką kategorię. O, ja uwielbiam, Boże, dlaczego ja dzisiaj nie biorę udziału w skojarzeniach? Pani Magdaleno, trzeba dokończyć słynny cytat z filmu, polskiego lub zagranicznego, ale to są takie cytaty, które raczej większość z nas zna. To jest film albo serial. No to spróbujmy. Gdybym powiedziała, niech moc będzie z...
5: wami, z nami.
0: No akurat z tobą, ale intencja była dobra, to oczywiście Gwiezdne Wojny. Albo gdybym powiedziała o to z naszego polskiego podwórka, jak jest zima,

0: to musi być...
1: Śnieg.
0: Też, ale w filmie w Misiu było zimno. Może pani
1: ciężko
0: kombinować?
1: Będzie.
0: Nie, nie będzie ciężko. Zobaczy pani, mam nadzieję, bo to są takie rzeczy, które większość z nas zna. No może nie zawsze dzieci i młodzież, bo te niektóre już czarno-białe filmy rzadko są teraz pokazywane, dzieci nie oglądają, ale spróbujemy. Dobrze. Pani Magdo, 3, 2, 1, start. Nie ma takiego miasta?
1: Dalej.
0: Co ja za to sobie kupię?
1: Dalej.
0: Najlepsze kasztany są na placu?
1: Go.
0: Schodzimy w dół, żeby się?
1: Nie, dalej.
0: Wiśta wio łatwo?
1: Dalej.
0: Bo to zła kobieta?
1: Było.
0: Jestem królem?
1: Dalej.
0: Hakuna?
1: Matata.
0: Mój mąż jest z zawodu?
1: Dalej.
0: Kargul podejdź no do?
1: Płota.
0: Przecież jutro też będzie?
1: Dzień.
0: Czy jest suchy chleb dla?
1: Konia.
0: Uznajemy ostatnią, uznajemy. Ile mamy dobrych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Moje drogie jury potwierdza. Tak, moje drogie jury liczy tak samo jak ja. Sześć dobrych odpowiedzi mamy. Już tłumaczymy. Nie ma takiego miasta. Londyn, pani Magdo, to z Misia, słynne, tak. Co ja sobie za to kupię? No waciki, to z Killera. Jeśli chodzi o Pigal i o kasztany, to oczywiście stawka większa niż życie, to było dobrze. Schodzimy w dół, żeby się odbić. To z serialu Alternatywy 4. Wiśta wio, łatwo... powiedzieć, to mój ukochany, nie ukrywam, serial Dom. Główny bohater tak mawiał. I Jestem królem świata, to Titanic. I co jeszcze było? O, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. To ze słynnej komedii Poszukiwany, poszukiwana. Dobrze, pani Magdo, mamy 6 punktów, też nie jest źle. Co na to wszystko pani Ewa ze Strzelna? Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo... pani Ewo! O, o, o. No i co się z tą panią Ewą stało? Pani Ewo.
2: No, no ja jestem.
0: Oj, to niech mi tam pani nie ucieka, bo jak mi pani ucieknie w trakcie odpowiedzi, to wie pani, że to będzie słabiutko. Pani Ewo, pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo... pani Ewo.
2: Bo zawsze gra pay play.
0: Aha, no tak właśnie napisała pani. Czy pani jest z nami? Bo coś tam mam wrażenie, że ktoś chyba pani trochę przeszkadza, więc dobrze byłoby skupić się teraz na tym, że trzeba będzie odpowiadać. Pani Ewo, czy pani jest gotowa?
2: Tak.
0: Dobrze. Kręci się maszyna. No, no znów w lewo się kręci. Ale to lewo to chyba oznacza, że takie łatwe kategorie. No ja też bym kochała tę kategorię. Uwaga, bo dzisiaj znów trzeba będzie pani Ewo coś dokończyć. Brakujący wyraz w tytule piosenki znanym polskim przeboju. Dobrze? Gdybym tak powiedziała, jesteś lekiem na całe, to pani to musi dokończyć.
2: Zło.
0: O to chodzi, o to, to, to. A tak gdybym powiedziała, tyle słońca w całym...
2: mieście.
0: A no widzi pani, to wcale nie jest takie trudne. Tylko proszę, żeby pani się skupiła na tym, co ja mówię, bo jeśli tam pani ma jakiegoś podpowiadacza albo podpowiadaczkę, to będzie pani traciła czas, więc lepiej się skupić na tym, co ja tutaj mówię. Gotowa?
2: Dobrze.
0: Dobrze. Tak. 3, 2, 1, start. Podaruj mi trochę...
2: słońca.
0: Chodź przytul...
2: pocałuj.
0: Medytacji wiejskiego?
2: Listonosza.
0: Gdzie się podziały tamte?
2: Prywatki.
0: Mój jest ten kawałek?
2: Podłogi.
0: W domach z betonu nie ma wolnej?
2: Miłości.
0: Kiedy byłem małym?
2: Chłopcem.
0: Słucham cię w radiu, co?
2: Codziennie.
0: Zaopiekuj się? To już za no daleko. Nie uznajemy już tego troszkę za daleko. Co tam było źle? Chodź przytul, przebacz. Jest taka piękna piosenka. Słucham cię w radiu co tydzień. Tutaj nie codziennie, tylko co tydzień. Tak jest, Ania Karwan tak śpiewa. Dobrze, no to tutaj było źle i mam ile dobrych odpowiedzi? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. A to oznacza, że ja nie wiem, kto z państwa... zdobędzie drugą i trzecią nagrodę, bo mamy po prostu dogryweczkę. Pani Magda i pani Ewa mają po 6 punktów, więc będziemy sprawdzać, czy pani Ewa i Magda dogadają się poza anteną. Jeśli nie, to będzie dogrywka na antenie. A jeśli chodzi o miejsce pierwsze, tadam, tadam, no już wiemy, pani Alicja z Warszawy, 12 punktów i właśnie dla niej są fanfary. To pani Magda i pani Ewa się zastanawiają, a ja czekam.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Co sądzimy o tatuażach?
12: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
13: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie

0: podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
2: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
3: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
4: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Rafał Bała, zaczynamy od tenisu. Dzień dobry.
7: No oczywiście, bo Iga Świątek, tak. Iga Świątek już się przygotowuje, zresztą tak jak wszystkie czołowe tenisistki świata, do tego turnieju wielkoszlemowego US Open, ostatni w tym sezonie turniej, no ale wcześniej jeszcze sprawdziany. No i Iga Świątek gra w Cincinnati, gra bardzo dobrze, dotarła do ćwierćfinału. W tym ćwierćfinale zmierzyła się z kim? No z Jeleną Rybakiną, czyli z tą, którą kilka dni wcześniej pokonała w finale w Toronto, no ale mecz był bardzo krótki. 31 minut, okazało się, że Rybakina doznała kontuzji, tam dokładnie nie wiadomo, o co chodzi, ale miała zaklejoną łydkę, mówi się o ścięgnie Achillesa, tak czy inaczej 4-1 w pierwszym secie, no i później Rybakina poprosiła przerwę medyczną, nie była w stanie wrócić już do rywalizacji, a Polka w tej sytuacji wykazała się dużą empatią, ruszając w kierunku Kazaszki i pocieszając ją.
8: Wielka szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją.
7: Wiemy już, że Iga Świątek jest w półfinale. Nie ma tam natomiast
6: no wielkiej gwiazdy. No właśnie, wypadła Sabalenka, tak?
7: Tak, i tam była fajna taka sytuacja, że Sabalenka wypadła. Gdyby Rybakina awansowała do finału, no to wtedy Rybakina wskoczyłaby na pierwsze miejsce w rankingu. Tych statystycznych ciekawostek jest sporo, jeśli chodzi o ranking pań. Na razie Iga Świątek gdzieś tam w okolicach 6., 8. miejsca wirtualnie, ale jest szansa, że będzie wyżej. W jutrzejszym półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a impreza w Cincinnati no to praktycznie ostatni sprawdzian przed US Open, tutaj początek 30 sierpnia. Ciekawie też, jeśli chodzi o polskie zespoły piłkarskie. 4 drużyny rozgrywały wczoraj mecze kwalifikacje do europejskich pucharów. Najlepiej spisali się nasi reprezentanci walczący o Ligę Europy. Lech Poznań pokonał u siebie FC Tun aż 7-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Tbilisi 4-0, no i legendarny napastnik białostockiego klubu Jacek Bajer jest pod dużym wrażeniem wyczynu Jagiellonii.
9: Ja myślę, że no wyszło zdecydowanie już te doświadczenie właśnie, które Jagiellonia zyskała grając tych no przez niektórych ekspertów, jak to mówię, że Liga Konferencji jest taka jakaś taka buraczana, nieważne. Tak niektórzy mówią. Ja uważam, że na pewno przez te ogranie w tych ligach, granie z tymi naprawdę mocnymi zespołami, które też tam były, Jagiellonia no, zrobiła się takim zespołem bardzo pragmatycznym i to było widać w tym meczu. Zwłaszcza w pojedynkach 1-1 bardzo dużo przegrywali i tym Jagiellonia zrobiła zdecydowanie przewagę.
7: Nasi grali też w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, tutaj Kraków zremisował z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze grał dobrze, ale przegrał za AS Monaco 2-3. Rewanże tych wszystkich par już 27 sierpnia. No i przekonamy się wtedy, ile polskich drużyn będziemy mieć w piłkarskich pucharach.
6: A ja trzymam kciuki za Igę.
7: Też się przekonamy, czy po raz drugi wygra US Open, przecież pamiętamy,
6: nie zapraszajmy, i tak jest wielka i największa.
7: I wraca do formy,
6: tak
7: to
6: jest.
7: Najważniejsze.
6: Dziękuję, Rafał Bała.
7: Dziękuję bardzo.
5: Pogoda.
6: Najważniejsza informacja pogodowa dzisiejszego dnia, drodzy Państwo, to jest taka, że wieczorem i w nocy bardzo intensywne opady deszczu w 4 województwach. Zacznie się od Dolnego Śląska, Ziemia Lubuska, Wielkopolska i później Kujawsko-Pomorskie. Także w tych regionach, to też może Ołódzkie zahaczyć, także w tych regionach proszę bardzo uważać, bo tutaj dzisiaj bardzo, bardzo dużo deszczu spadnie wieczorem i w nocy.

0: Nie, nie będzie dogrywki, dlatego że pani Magda z okolic Olsztyna i pani Ewa ze Strzelna bardzo zgodnie się dogadały poza anteną. Już wiemy, że pani Magda otrzymuje od nas plecak w naszym konkursie skojarzeniowym, a pani Ewa ze Strzelna wybrała frytkownicę, także wszystko jest już jasne i oczywiście formalności dopełnione. Kolejne skojarzenia, drodzy państwo, w poniedziałek po godzinie 10. No a teraz, skoro dzisiaj piątek, to przypominamy państwu, że sobota to oczywiście kolejny dzień naszego spotkania z państwem takiego bezpośredniego, face to face. No i w Tarnowie, gdzie jutro się spotykają państwo z naszymi kolegami, koleżankami, będzie jeszcze jedna wyjątkowa okazja, dlatego że po raz drugi w tym roku będzie z nami wybitny fotografik Wojciech Grzędziński ze swoim aparatem, a on naprawdę w sposób bardzo profesjonalny wykonuje w takim plenerowym, trzeba powiedzieć, atelier profesjonalne portrety właśnie państwa, naszych słuchaczy, więc zapraszamy. Przypominamy od razu, jak było w Ełku, bo wtedy to towarzyszyła mu Agnieszka Ciecierska.
1: Jak ten pies ma na imię?
2: Ferdynand.
1: Ferdynand, można powiedzieć, wspaniały. Cześć, Ferdynand. Jesteś bardzo grzecznym psem. Ferdynand, który czeka w kolejce do fotografowania, ma chusteczkę z biało-niebieską z napisem 4 łapy Olecko. To stowarzyszenie, które zajmuje się psami.
2: Ferdynand trafił do nas rok temu, ma około 11-12 lat i szukamy mu nadal stałej rodziny, stałego kąta, w którym będzie mógł z tych swoich jeszcze kilku lat dożyć.
1: I okazało się, że lubi się fotografować.
2: Uwielbia. Powiem państwu, że naprawdę Ferdynand nas dzisiaj bardzo zaskoczył. Bardzo ładnie reaguje i na hałas, na tłumy. Zdjęć sobie już tyle narobił z różnymi ludźmi i samemu. Także proszę obserwować nasz profil. Będzie mnóstwo zdjęć Ferdynanda z dzisiejszego dnia.
1: No miejmy nadzieję, że Ferdynand zdobędzie popularność w sieci. No i znajdzie swoją rodzinę.
3: Po raz pierwszy taką profesjonalną sesję mieliśmy. Fajne podejście pana Wojciecha. Potrafi to tak zorganizować, ustawić, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No zobaczymy efekty na zdjęciach.
4: Ale już tam widziałam troszeczkę, no już mi się podoba.
1: Takie widać skupienie.
5: No tu popatrz, jakie oczy ma pani w ogóle. Tu się dzieje. A zaraz zobaczymy zdjęcia psa. Bardzo ważne dla mnie. O!
1: Dwa psy.
5: I tu mamy dwa pieski i one każde patrzą w inną stronę.
1: Piękne to jest.
5: I to jest cała zabawa, że one reagują po swojemu na tą sytuację, a my możemy tylko czekać na ich reakcję i być bardzo cierpliwymi. No to, żeby właśnie zrobić im również portret.
1: Widziałam już kilka zdjęć. Niesamowite są te psy zwłaszcza. Myślę, że łatwo jest poprowadzić człowieka, żeby patrzył w odpowiednie miejsce, żeby odpowiednio skłonił głowę.
6: Z psami jest gorzej. Marcin Trzeciakiewicz. Trzeba się nieraz nieźle nagimnastykować, żeby swojego psa zmusić do jakiejś ładnej pozy. Zazwyczaj, gdy się wyciąga aparat, to pies ma inny pomysł i raczej nie pozowanie mu w głowie. Tym bardziej ciężko zmusić psa, którego widzicie pierwszy raz.
1: Smaczki są?
6: Smaczki zawsze dobrze działają na psie skupienie, co przy sesji jest pomocne, na pewno.
1: Czego się spodziewacie po sesji?
7: No, żeby ładnie zdjęcia wyszły, żeby mieć pamiątkę. Ten pan jest znanym fotografem na całym świecie.
1: Warto tutaj wpaść.
7: Tak jest.
8: Później będzie można się pochwalić, że taki znany fotograf zrobił zdjęcie, nie?
9: Tylko ciekawe, jak wyjdę, bo ja się zawsze boję zdjęć, bo źle wychodzę. Jestem strasznie szczupła na buzi.
1: Modelki dobrze wychodzą na zdjęciach, więc proszę się szczupłą buzią nie przejmować.
9: No może właśnie tu taki najlepszy fotograf robił, to może będzie jakieś zdjęcie, bo naprawdę to ja się boję zdjęć.
4: Pierwszy raz mieliśmy taką sesję, taką profesjonalną, z profesjonalnym fotografem. Takie ujęcia, takie. Naprawdę świetne.
3: Pana żonka wysłuchała w lecie z radiem sesje zdjęciowe i mówi, musimy to mieć.
4: A pochodzimy z południa Polski. Jest lato zatem w Ełku. No to musimy być. Z Tarnowie chyba teraz będzie. No to mamy tam blisko do Tarnowa, to jeszcze może Tarnów zaliczymy.
10: Zapraszam serdecznie do studia, Wojtek Grzędziński.
0: Ten pan jest bardzo znanym fotografem. No tak, ten nasz słuchacz, który tak mówił, oczywiście ma rację. Wojciech Grzędziński, fotoreporter, dokumentalista, laureat World Press Photo i to kilka razy, no naprawdę tyle nagród, ile Wojtek zdobył, to ho, ho. Wykorzystajcie, drodzy słuchacze, ten moment, że będzie Wojtek w Tarnowie, więc warto naprawdę jutro do Tarnowa wpaść, do tego atelier. Tam też będzie nasza koleżanka Agnieszka Ciecierska, pewnie znów państwa ponagrywa. I bardzo dobrze. No a teraz obiecałam, że będzie szeleszczenie. Kolejne nowe przesyłki przyszły, ale też mamy jeszcze sporo tych starych do nagrodzenia. Przyszła taka duża z

pomarańczowym tak jakby radioodbiornikiem, a w środku z tekturki wykonany nie piesek, ha. No właśnie, radioodbiornik. I tutaj ma takie pokrętełko i nawet jest skala. No i ja już wiem, że to przysłali i zrobili Ewa, Ela, Bartek, Franek, Fokus i Kot Fifi. Jedno zdanie. Słuchamy was od czterech pokoleń. Ktoś w rodzinie pamięta pierwszą audycję z 71 roku. Bardzo nas to cieszy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Finał tygodnia będzie w poniedziałek i to nawet nie jeden, ale dwa romkowy, czyli wakacje marzeń i ścieżki z jedynką, dlatego już Państwu teraz przypominamy, że to tak rzutem na taśmę, żeby wygrać rower, a to jest taki niewiele jaki rower, drodzy Państwo, o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych, taki stylowy, bardzo ładny. No co trzeba zrobić? No trzeba zajrzeć oczywiście na naszą stronę, tam jest dokładnie regulamin naszej zabawy ścieżki z jedynką, ale tak najkrócej rzecz ujmując, nagranie musi trwać do 60 sekund i powinno być nagrane w pionie. Oznaczam Państwo je hashtagiem ścieżki z jedynką. No i my się już będziemy tym oczywiście dalej interesować. Także jeszcze troszeczkę Państwo mają i szansy, i czasu, żeby spróbować zdobyć ten rower. A pan Tomasz zdjęcie swoje umieścił, no jest rycerzem. W strojach z epoki zwiedzanie zamków smakuje lepiej. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie to jedna z najbardziej wyrazistych i najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków obronnych na Mazowszu. Gotycka warownia ciągle imponuje swoją surową, potężną formą. Wiem, byłam, też robiłam zdjęcie, ale bez takiego stroju, panie Tomaszu. No gratuluję, gratuluję. O zamkach po 11:00.

0: Autopromocja.
1: W apetycie na Europę nareszcie pojawia się pizza. Ale pojedziemy też do Rzymu.
2: Bo Rzym to miasto południa. Wkraczamy na szlak bakłażanów, pomidorów, duszenia i smażenia w głębokim oleju.
1: Oczywiście naszą podróż zakończymy słodkim deserem na Sycylii.
2: Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski
1: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polska.

0: Polskie Radio.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Na drodze ekspresowej S5 są problemy po oddachowaniu samochodu osobowego między węzłami Prusice i Trzebnica. Na 133 km kierowcy mają zablokowany lewy pas w kierunku Poznania. Na S8 problemy między Zambrowem a Białymstokiem. Na wysokości Nowych Zambrzyc zderzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego ranne są dwie osoby. Skutek tych utrudnień to zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku. Krajowa 15, Września, Nowe Miasto nad Wartą. Tutaj utrudnienia napotkamy w okolicach Miłosławia na 96 kilometrze. Doszło tam niestety do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód. Policja kieruje ruchem. A zupełnie nie przejedziemy krajową trasą numer 20 na odcinku Kościerzyna-Egiertowo. Problemy są w okolicach Starkowej Huty, konkretnie na 279 kilometrze. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, dwie osoby mają obrażenia. Krajowa 20 Kościerzyna-Egiertowo zablokowana w obie strony. Objazd możliwy jest na przykład przez Jeknice albo Połęczyno. Z Egiertowa trzeba kierować się chociażby na ulicę Kartuską albo Przywicką, a od Kościerzyny trzeba odbić w prawo z Krajowej 20 jeszcze przed Starkową Hutą. I mała porada naszego słuchacza.
7: Mam taki gorący apel dla wszystkich kierujących. Proszę, używajcie kierunkowskazów. Kierunkowskaz służy do zamiaru skrętu, a nie do skręcania czy zmiany pasa ruchu. To jest najważniejsze. Jeden drugiego blokuje i człowiek się tylko denerwuje. Pozdrawiam jeszcze raz najlepszego.
6: Życzymy szerokiej drogi, a wszystko oczywiście sprowadza się do włączenia kierunkowskazu przed wykonaniem manewru. 22 513 11 11. Tutaj czekamy na wieści od Państwa.
8: No nie chcę być inaczej, proszę sprawdzić zegarki. 11 to program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Pani Danuta na Facebooku. Moje ulubione zamki. Zamek Czocha, zamek w Mosznej, pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowicy. Oj, długo mogłabym tak wymieniać. I zawsze, gdy odwiedzam pradawne, ciekawe miejsca, to wyobrażam sobie, jak tam ludzie żyli, jak byli ubrani, co musieli przeżywać. No i właśnie w tej godzinie, drodzy słuchacze, trochę przybliżymy, bo wkroczy do nas, do studia, Iwona Olkowska, fotografka, pasjonatka podróżowania po zamkach, dworach i pałacach. Uwaga, które odwiedza w strojach inspirowanych właśnie dawną modą. Ale teraz czas na aktualności, które przygotował Olaf Warzyński.
1: Dwudziestotrzylatek planował zamach na polityków, został ujęty i trafił do aresztu. A my sprawdzimy, jak komentuje się tę sprawę w miejscu, które potencjalnie mogło być celem ataku, czyli w Sejmie. Sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech w przyszłym tygodniu. W kolejnym kroku prokuratura planuje sekcję zwłok. Silne ulewy i burze dotrą dziś do Polski z południa Europy. Deszczowy Armagedon zacznie się na południowym zachodzie.
2: Mniej więcej 18-19 powinien wejść nad obszar Dolnego Śląska.
1: Prokuraturze powiedział, że zrobił to z głupoty, ale służby potraktowały sprawę bardzo poważnie. 23-latek z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na polityków czołowych partii, trafił na 30 dni do aresztu, a grozi mu do 20 lat więzienia. Według śledczych mężczyzna chciał wziąć na celownik kilkanaście osób, ale nie padły konkretne nazwiska.

0: zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Zawiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Mówił Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 23-latek apelował o wyeliminowanie polityków we wpisie na Telegramie w grupie publicznej obrony palnej. Jego celem mieli być członkowie dwóch największych partii w Polsce. Dlatego teraz przenosimy się do Sejmu. O komentarze polityków pytał Michał Makowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co o tej sprawie mówi się na Wiejskiej?
2: Politycy, z którymi rozmawiałem, nie czują się zagrożeni, bo państwowe służby skutecznie zatrzymały 23-latka. Teraz prokuratura będzie musiała zająć się ustaleniem jego motywów, powiedział europoseł KO Michał Szczerba.
3: Może być oczywiście prowokacja zewnętrzna, może być również kwestia bycia pod wpływem różnego rodzaju narracji politycznych, ale może to być również choroba psychiczna, która się u tego człowieka rozwijała.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk odpowiada, że służby powinny monitorować internet i reagować na groźby śmierci. Niemniej w ocenie posła PiSu służby działają skuteczniej, gdy rzecz dotyczy polityków koalicji rządzącej.
4: Natomiast jeżeli chodzi o polityków opozycji, to z tym jest zdecydowanie inaczej. Często takie postępowania trwają miesiącami i są umarzane bez wykrycia sprawców.
2: Temperatura debaty politycznej w Polsce pozostaje gorąca od wielu lat, ale groźby śmierci to zjawisko, które należy wypalić gorącym żelazem. Pod koniec lipca prokuratura rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo dotyczące gróźb pozbawienia życia premiera Donalda Tuska, które pojawiły się w internetowych komentarzach.
1: Z Sejmu Michał Makowski. Dziękuję bardzo. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Krośnie. To ona we współpracy z administracją państwową zajmuje się całą procedurą. Następny krok w polskim śledztwie to sekcja zwłok. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Autokarem podróżowało 59 polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W wypadku zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Według dotychczasowych ustaleń winnym tragedii jest kierowca, który zasnął podczas jazdy. Mężczyzna trafił do węgierskiego aresztu. Nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Przed takimi potężnymi ulewami ostrzegają synoptycy. Wielu regionom zagrażają też burze. A to wszystko za sprawą niżu genueńskiego, mówi profesor Marek Błaś z Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: To Morze Śródziemne w tym sezonie jest rekordowo ciepłe. Średnia temperatura powierzchniowych wód Morza Śródziemnego jest 5 stopni wyższa. To są największe wartości, jakie notowano w historii pomiarów. Ten układ będzie miał niewielkie rozmiary i będzie przemieszczał się przez Austrię, Czechy. W godzinach mniej więcej 18-19 powinien wejść nad obszar Dolnego Śląska.
1: Największe opady są prognozowane w Sudetach Zachodnich, m.in. w Karkonoszach i Górach Izerskich. Strefa opadów ma się potem przesuwać przez centrum kraju na północny wschód, a ostrzeżenia drugiego stopnia mogą obowiązywać także jutro. Kto wybiera się samolotem do Norwegii, musi się liczyć z utrudnieniami. Rano rozpoczął się strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach kraju, m.in. Oslo Gardermoen. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Operator norweskich lotnisk ostrzegł przed możliwymi opóźnieniami i okresowym zamykaniem przestrzeni powietrznej nad krajem. Utrudnienia mają narastać przez cały weekend, a najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Pogoda.
10: To jeszcze raz przypominamy, wiem, że przed chwileczką Olaf o tym mówił, ale jeszcze raz Państwa musimy uczulić, dlatego że mamy ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo intensywny deszcz, dużo tego deszczu od mniej więcej godziny 17, czyli wieczór i noc, bardzo trudna dla czterech województw. Zacznie się na Dolnym Śląsku, później to się będzie przesuwać, czyli województwo lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Tutaj Państwo muszą być naprawdę bardzo czujni, bo ono niestety może być różnie. Tego deszczu naprawdę dużo ma spaść. Ale do tej pory u nas w miarę stabilna pogoda, dlatego że dzisiaj taka pogoda

0: Pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę słońca. Z tych chmur też trochę może popadać jakiś deszcz. Uwaga, miejscami również możliwe są burze. W trakcie burz oczywiście silny wiatr do 80 km na godzinę. Grad też niewykluczony. A jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj to taka wyrównana, bo na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju to temperatura to 24-26 stopni. Trochę chłodniej na wybrzeżu i na Pomorzu, tam 21-22, a najwyższa temperatura dzisiaj to 28 stopni i tyle może zdarzyć się na Podkarpaciu. Ciśnienie lekko w dół w stolicy w południe, czyli już za niecałą godzinkę. 997.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji było Invigo. Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Trzecia godzina lata z radiem piątkowego. Przed nami przypominam, że jutro, drodzy Państwa, szansa na spotkanie się z wieloma osobami z radiowej jedynki. To właśnie lato z radiem jutro będzie w Tarnowie o 9:00 audycja.

Patryk Bedliński, Ania Zakrzewska poprowadzą. Później będzie piknik o 12, o 20. Koncert, także naprawdę Państwu polecamy, polecamy. Będzie też Dawid Kwiatkowski, który dosłownie za chwileczkę zaśpiewa. A ja zerkam na to, co na Facebooku, a dużo się tutaj dzieje, zaraz Państwu opowiem. Chcę tylko tyle, że powiedzieć, że pan Paweł na przykład pozdrawia całą ekipę realizacyjną. No to panie Pawle, skoro te pozdrowienia padły, to powiem, że dzisiaj po drugiej stronie szyby Magda Mizak-Prus, Maciek Załęcki i Kamil Kuzak, a ja jestem z tej strony, Sława Wieńczycka. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: być hrabianką, szlachcianką albo chociażby damą dworu, albo rycerzem, kasztelanem. No właśnie, jak to chciałby być reprezentantem służby dworskiej, co? Ja to bym mogła być ochmistrzynią. Tak sobie myślę, że chyba byłabym nie najgorszą ochmistrzynią. A pan Tomasz umieścił zdjęcie na Facebooku i dodaje: pani Sławo, wystarczy wstąpić w szeregi rekonstruktorów i rzeczywiście można przenieść się w klimat sprzed wieków. Ma pan rację. Jestem ciekawa, kto rządzi tutaj w tej grupie, która jest na tym zdjęciu. Mam nadzieję, że Białogłowa rządzi w tym towarzystwie. No rzeczywiście grup rekonstrukcyjnych, historycznych jest sporo w naszym kraju, więc rzeczywiście można się pobawić. Sporo dzisiaj państwo tych zamkowych opowieści wysyłają. Pani Maria, łącznie ze zdjęciami nad Narwią, piękny zamek w Połtusku, też bardzo ciekawy. Byłam tam wiele razy. Pani Mario, też byłam i wiem, że tam też potrafi być bardzo głośno, bo tam mają działa i z tych działa jak wystrzelą, to naprawdę słychać bardzo daleko. No to co, to ja czekam na państwa kolejne opowieści, a już za chwileczkę do naszego studia wkroczy dumna, w pięknym stroju, z pięknym strojem Iwona Olkowska. No i porozmawiamy, jak to tak naprawdę to życie na tych dworach i zamkach wyglądało set lat temu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

ulubione. Państwo niektórzy też umieszczają swoje zdjęcia z zamkami, tak dosłownie od południa po północ, bo naprawdę sporo tych zamków jest. A o tym wszystkim też wie najlepszej

0: Zaczęła się około tak 20 lat temu, kiedy z mężem na Kaszubach zaczęliśmy odwiedzać dwory tam dostępne, ale też zawsze w jakimś miejscu, gdzie byliśmy, szukaliśmy takich miejsc. A jeśli chodzi o takie stroje, no to tak kilka lat temu zaczęłam to wprowadzać w swój ubiór. Na początku szukałam rzeczy na przykład w lumpeksach, czy jakąś bluzkę taką.
1: Ja myślałam, że pani
0: lat.
1: Powie, że szukałam gdzieś w muzeach na strychach, no właśnie po to, żeby to rzeczywiście było takie stare, a teraz, to znaczy co, próbowała pani połączyć tę współcześność z tradycją?
0: Tak, próbowałam początkowo to łączyć.
1: Ta suknia, którą tutaj ja w tej chwili widzę, a nasi słuchacze za chwilę będą mogli zobaczyć, jest w przepięknych kolorach, ma dużo falbanek. Czyja to suknia?
0: To jest suknia inspirowana, czyli to nie jest rekonstrukcja, tylko to jest suknia inspirowana końcem XVIII wieku.
1: No wiadomo, kto ją nosił? Kto mógł nosić takie suknie?
0: Damy z tamtych lat. Mhm. Bo tak naprawdę wtedy co 10 lat zmieniała się troszkę moda, więc te suknie się
1: tak
0: różniły.
1: Często?
0: Tak, w XVIII wieku co 10 lat mniej więcej zmieniała się moda. Już takie suknie, która tutaj jest pokazana, no to jest naprawdę inspiracja, bo gorset znajdował się pod suknią, nie na sukni. Na wierzchu znajdowała się część sukni, która też była gorsetowana, ale nigdy gorset nie znajdował się na wierzchu.
1: To, pani Iwono, pani opowiada o tym, jakie są jeszcze elementy, a ja podejdę i spróbuję dotknąć ten gorset. On rzeczywiście robi wrażenie biedne.
0: Tak, i jest bardzo ciężki.
1: Proszę opowiadać, co mamy na dole.
0: Tak, na dole znajduje się spódnica. Oczywiście ona jest podpinana. Ten gorset jest bardzo, bardzo ciężki. On jest zarówno wiązany z przodu, jak i z tyłu. Dzięki temu można lepiej tą sylwetkę, przepraszam, lepiej tą sylwetkę wymodelować. A na dole właśnie jest taka spódnica, którą też można właśnie podpiąć, można to rozpiąć, właśnie pokazać, że dzięki temu można stworzyć taką obszerną tą stylizację. Pod całą tą sukienką znajdowała się jeszcze krynolina, dzięki której ta stylizacja była jeszcze bardziej obszerna.
2: Chyba coś odpiąć.
0: Tak, można tutaj odpiąć.
2: Można odpiąć?
0: Odpiąć tam jeszcze ten guziczek. O, właśnie. Można ją ściągnąć i pokazać też
2: tą... pokazujemy, co jest pod spodem.
0: Tak. I można ją ściągnąć, pokazać tą sukienkę pod spodem, bo można ją nosić też bez tej czerwonej spódnicy. Bo to dzięki temu, że to jest inspiracja, to troszkę tak się bawimy tą modą z tamtych lat. Można to dostosować
1: falbanki,
0: do siebie.
1: Falbanki, koronki, gorset to oczywiście pierwsze, co rzuca się w oczy, ale przede wszystkim bardzo dużo szeleszczącego materiału, bo tam jest jedna spódnica, później druga, później halka, później jeszcze Bóg wie co. Naprawdę te kobiety, to może pochylmy się troszeczkę nad nimi.
0: Dobrze.
1: W tamtych czasach naprawdę wcale łatwo nie miało. Pani dzisiaj ma na sobie fajny, taki cienki letni kostium, bluzka i spódnica. Ja mam na sobie sukienkę. To wszystko leciutkie. Gdy pani zakłada tamte stroje, myśli pani czasem o tych kobietach, które 100, 200, 500 lat temu naprawdę musiały się sporo namęczyć, żeby takie ciężkie stroje nosić. Przecież to ważyło.
0: Tak. Tak,
1: te materiały
0: ważyło.
1: Wtedy też nie były takie lekkie jak teraz.
0: Pod spodem przede wszystkim była bawełna, która to wszystko zbierała, czyli cały ten pot. Znajdowała się halka, znajdował się gorset, pantalony, które miały takie rozcięcie, bo kiedyś nie było takiej tradycyjnej bielizny. Więc na te pantalony jeszcze była zakładana właśnie kolejna halka i dopiero na to szła cała ta stylizacja. Oczywiście te kobiety nie ubierały się same, bo to nie było możliwe. Zakładanie gorsetu samemu, no sama wiem po sobie, że jeśli zakładam go sama, no to zajmuje mi 2-3 razy
1: więcej czasu. Ktoś to musi ściągnąć.
0: Tak, ale idzie się tego nauczyć, ale wiadomo, przy tylu warstwach jest to po prostu męczące i zanim by ta kobieta się sama ubrała, to by się zapociła.
1: Być może część z państwa pamięta taką scenę z filmu Przeminęło z wiatrem, gdzie Scarlett O'Hara była ubierana i miała rzeczywiście ten gorset tak mocno ściągany. Zresztą nie w jednym filmie było to widać. Współczujemy kobietom z tamtych czasów, bo to naprawdę musiało być bardzo męczące. Gdy w dzisiejszych czasach pani się tak pięknie przebiera, to wiadomo, że na wszystkich turystach, którzy odwiedzają zamki czy pałace, zawsze robi to wrażenie, fajnie się poczuć w tamtych czasach. Jak ktoś jest z epoki, to zupełnie to inaczej wygląda. No ale pani przy okazji, będąc w sesterach, też doświadcza różnych rzeczy. Jakie pani ma buciki?
0: Buty mam przeważnie takie, które mam teraz.
1: Proszę pokazać.
0: Mhm. To są buty ludowe, one są bardzo wygodne, więc można w nich chodzić, biegać, ale kiedyś kobiety miały troszkę inne buty. No tamtych butów nie zakładam, nawet jeśli mam podobne, bo też mam

0: inspirowane tamtą epoką, no to jedynie tak bardziej do zdjęć, żeby ich nie zniszczyć.
1: A na pewno się niejednokrotnie zdarzyły pani trudne bądź śmieszne sytuacje. No z punktu widzenia obserwatora to mogą być śmieszne sytuacje, z punktu widzenia pani niekoniecznie. Nawet tutaj u pani można zobaczyć takie filmiki. Jeśli pani gdzieś chce, jest daleko, a na przykład zachce się pani pić, no to wtedy no właśnie drobi
0: tak,
1: pani.
0: Tak, a butelka zostanie na samej górze, czyli na ostatnim piętrze pałacu, no to trzeba po nią wbiec w całej tej stylizacji.
1: To wtedy takie drobne kroczki, prawda? Nie da rady tak się szybko przemieścić.
0: Teraz oczywiście krynolina pod tymi sukienkami też jest lekka i można ją uginać. Kiedyś te krynoliny były dużo cięższe i nie były takie elastyczne. Więc no, ale kroków no nie da się takich dużych robić i szybko biec.
1: Pani Iwona, a dużo ma pani takich sukien?
0: Trochę, mam dwie szafy tych wszystkich rzeczy. Trochę tego
1: czyli
0: jest.
1: Czyli wszystko to inspirowano tamtymi czasami, jest się co przebierać. Pani już odwiedziła razem z tymi strojami i nie tylko nie jeden zamek i nie jeden pałac w naszym kraju. Pani ulubiony. Tak. Gdzie się pani tak najlepiej czuje, zakładając ten kostium z epoki? To gdzie tak się pani czuje, że o, tu jestem na właściwym miejscu?
0: Tak naprawdę to chyba takim moim ulubionym miejscem to jest Zamek Żucewo na Pomorzu. To jest takie naprawdę wyjątkowe miejsce, gdzie tak naprawdę można i pozwiedzać tam, można też nocować w pięknych pokojach, można też zjeść, a dzięki temu, że zamek, który tak naprawdę jest pałacem, bo ta nazwa została mu tak wymyślona, ale faktycznie wygląda jak zamek, to jest nad Zatoką Puckią i to jest naprawdę wyjątkowe, bo nie ma drugiego takiego obiektu, gdzie właśnie jest okien, można sobie podziwiać zatokę i tam przechadzać się między tymi wszystkimi salami, więc no naprawdę to jest wyjątkowe.
1: Czy ma pani towarzysza w męskim stroju do tego?
0: Nie.
1: Czyli na razie sama dama, tak?
0: Tak, tak, z koleżanką przeważnie z Niną Herzberg-Zielezińską zwiedzamy tak. Takie miejsca.
1: Czyli krótko mówiąc, stroje są, wachlarze są, piękne zdjęcia też są. To już wiemy, co jest pani ulubionym. Proszę powiedzieć, gdzie szukać takich miejsc, gdzie się odbywają takie festiwale, gdzie można zobaczyć właśnie ludzi w strojach z epoki?
0: Myślę, że chyba najczęściej na internecie. Wyszukiwać poprzez frazy, tak? Bal inspirowany, albo bal z epok, albo bal fantazy. Tak myślę, że najłatwiej je wyszukać. Albo można do mnie na Instagramie napisać, to wtedy pomogę.
1: To na zakończenie zapraszamy na festiwal?
0: Tak, oczywiście. Niedługo odbędzie się festiwal 4 i 5 września na Warmii i Mazurach. To jest w pałacu w Bałoszycach. A drugi festiwal będzie od 11 do 13. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Zapraszam też na moją stronę, gdzie można przeczytać cały ten program.
1: No i można zobaczyć, drodzy państwo, jak przepięknie można wyglądać w takich sukniach, które inspirowane są właśnie epoką. Krótko mówiąc, czy w strojach, czy nie w strojach, polecamy państwu, bo każdy zamek, każdy pałac wart jest tego, żeby pooglądać, pozwiedzać i wspominać, jak to kiedyś bywało. Iwona Olkowska, fotografka, pasjonatka podróżowania po zamkach, dworach i pałacach, była gościem Lata z Radiem.
0: Dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
14: Co sądzimy o tatuażach?
15: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
16: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję,

0: co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
2: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
3: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
4: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
6: Do znudzenia będziemy Państwa ostrzegać, ale sprawa naprawdę jest poważna, jeśli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje takie ostrzeżenia. Bardzo intensywny deszcz, ulewy, naprawdę mogą być podtopienia, różne rzeczy dzisiaj się mogą zadziać. Wieczorem i w nocy, tak mniej więcej od godziny 17, wszystko się może zacząć. 4 województwa są w najgorszej sytuacji. Województwo dolnośląskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Także tutaj w tych rejonach muszą Państwo uważać i obserwować, co się będzie dzisiaj działo z deszczem i z rzekami i ze strumykami. Poza tym to sytuacja dzisiaj w miarę stabilna, taka pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Burze dzisiaj też niewykluczone są w różnych miejscach. A jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili najwyższa temperatura w Warszawie 25 stopni, ale prognozowana najwyższa jest dzisiaj na krańcach Podkarpacia, tam może być w niektórych miejscach 28 stopni. Najniższa temperatura dzisiaj na wybrzeżu i na Pomorzu, tam stopni 21-22, a w wielu miejscach dzisiaj taka dosyć wyrównana temperatura od 24 do 26 stopni. Co z ciśnieniem? Ciśnienie policyjne, o tak mogę powiedzieć, bo w południe stolicy 997, jeśli chodzi o barometry. No i to ciśnienie będzie lekko spadać. Uwaga też na wiatr, zwłaszcza w tych rejonach górskich. Chwilami nawet może w tej chwili już wiać do 65 km na godzinę. Teraz przenosimy się do Chudowa. To województwo śląskie, a tam jest pan Andrzej Sośnierz, prezes Fundacji Zamek Chudów.
7: W Chudowie dzisiaj niestety mrzawka, ale po każdym deszczu zawsze wyjdzie słońce, więc kiedy wyjdzie słońce, to w Chudowie można zwiedzić zamek renesansowy, a w zamku muzeum. A w muzeum z kolei jedna z rzadkich, ale dużych kolekcji kapli renesansowych. Muzeum zamkowe czynne jest w soboty i w niedzielę. Można to zobaczyć, to, że w tej chwili odbudowywany jest część zamku. Mur bardzo gruby, 1,40 m, jedną ścianę jest odbudowywana. No a poza tym to w boku zamku Głaz Narzutowy, największy w województwie śląskim Głaz Narzutowy, największa w Polsce dziupla w drzewie Tekla, to jest topola niekłańska i to w żywym drzewie ta największa dziupla się znajduje.
6: To w Chudowie, a ja teraz jeszcze zerkam na sytuację pogodową, jaka będzie jutro w Tarnowie, gdzie odbędzie się 10. koncert już lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Temperatura idealna, bo 24 stopnie i taka pogoda w kratkę. Będzie sporo chwil ze słońcem, ale jakiś słaby deszczyk też może popadać. Mamy nadzieję, że nikomu nie przeszkodzi. Ani w trakcie audycji, ani w pikniku, ani w koncercie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kocham tę piosenkę, wszedł Marcin i tak powiedział. Marcin, a kto nie kocha z Polaków tej piosenki? Ale o tym za chwilę, dobrze? Bo zobacz, co ja tutaj mam dla ciebie. No znowu muszę się pochwalić, co
2: znowu
1: nasi
2: prezenty.
1: Słuchacze przysyłają. Zobacz,
2: znowu, ale jaki,
1: popatrz, jaki fajny plakat.
2: No taki piękne. To jest
1: długi, a wąski
2: tak,
1: plakat.
2: Złożony z trzech, myślę, kartek A4 w długi pasek, na którym jest tęcza, piękne niebieskie niebo, piesek.
1: Jakie zwierzaki tu widzisz?
2: Popatrz. No psa bociana widzę, zasłoniłeś
1: dół,
2: nie
1: widzisz?
2: Widzę. 2021 bocian, pies 2026.
1: Tak? No właśnie, a tutaj tutaj jeszcze mamy, proszę pana, wydrę. O, 2024.
2: Czyli maskotki Lata z radiem i konkretne daty,
1: no i
2: tak?
1: Oczywiście prośba i, drodzy państwo, to zrobiła Amelka lat 6, siostra 8-dniowego Oliwierka. No to witamy Oliwierka na świecie. Mam nadzieję, że też będzie słuchaczem Lata z radiem. To z Ostrowa. Amelko, już możesz się cieszyć. Nasz piesek będzie twój.
2: Jedziemy do Włocławka, Sława?
1: Czy my jedziemy?
2: Teraz. Nie,
1: a,
2: teraz.
1: Muzycznie. A, proszę tak. bardzo, tak.
2: Doktor Andrzej Michorzewski, psychiatra z Włocławka, napisał pewną piosenkę za chwilę, która, ta piosenka zaczęła się, historia zaczęła się we Włocławku jeszcze w czasach szkolnych właśnie doktora Michorzewskiego. Zresztą bardzo takiego charyzmatycznego człowieka. No i była dziewczyna oczywiście, którą regularnie doktor mijał w drodze do szkoły, bo on chodził do liceum ogólnokształcącego we Włocławku, ona do chemika i mieszkali tak, że właściwie codziennie przechodzili obok siebie i trwało to podobno około 2 lat. Tak się mijali.
1: Czyli to prawdziwa historia.
2: Tak, doktor Michorzewski był nią kompletnie zauroczony, ale nie potrafił do niej podejść. Wstydził się po prostu.
1: Psychiatra.
2: Tak, lekarz. Mm-hmm. Po latach mówił, że dziewczyna wręcz go paraliżowała swoim urokiem. Fantastyczne. Znaczy, może i fantastyczne, może nie. Wreszcie zebrał się na odwagę, umówił się z nią na spotkanie i ona nie przyszła. I właśnie z tego, powiedzmy, upokorzenia, rozczarowania i niespełnionego uczucia powstała piosenka Kocham Ci jak Irlandię.
1: Ciekawe, czy ta dziewczyna może przypuszczać, że to o niej.
2: Właśnie, to jest ciekawe. Nawet nie wiedział doktor, jak ona miała na imię. Trudno było ją dzisiaj zidentyfikować. Po latach zobaczył ją przypadkiem na ulicy z innym mężczyzną, którego uznał prawdopodobnie za jej męża. Tak mówił kiedyś w wywiadzie. Pewnie zabolało. No i Włocławek tutaj istnieje, bo jest Wisła, jest Włocławek i jest ulica Fabryczna słynna, gdzieś na ulicy Fabrycznej. Powiem ci kiedyś, Sława i państwu, że pojechałem tam kiedyś na randkę. Jak ktoś kocha muzykę rockową i jedzie, na Fabryczną do Włocławka, to jest coś pięknego. Jest to zwykła, bardzo mała ulica z dwoma blokami i garażami. Pozdrawiam słuchaczy we Włocławku. No i tak naprawdę nie jest to piosenka o miłości, a raczej o wyobrażeniu miłości. Co to by było, gdyby ona się wtedy spotkała? No a ta Irlandia skąd? No,
1: skąd ta Irlandia
2: bo
1: właśnie?
2: Była wtedy bardzo odległa, wyidealizowana, trochę nieosiągalna, niedostępna i taka jak ta dziewczyna. Wiesz, wszyscy chcieli jechać na...
1: No to nie były czasy Unii Europejskiej.
2: Nie, no zdecydowanie, no to był rok 89, to wtedy w ogóle wyjazd za granicę był czymś, a Irlandia to już w ogóle. No i tekst trafił do Andrzeja Kraińskiego z Kobranocki, no i tu zaczęła się druga anegdota, bo ponoć doktor obudził się na potężnym kacu jeszcze w półśnie, sięgnął po gitarę i stworzył tę piosenkę spontanicznie. Tam jest jeszcze ciekawostka, proszę państwa, bo jak się państwo wsłuchają, to oni śpiewają gdzieś na ulicy Fabrycznej, ty mi kiedyś wybacys. Proszę tego posłuchać za chwilę. To nie jest oczywiście wada wymowy Andrzeja, tylko to jest, nie, to jest błąd w kompresji techniczny, który ściął to i brzmi jakby Andrzej se plenił. To też jest anegdota. I proszę się w to słuchać, bo być może państwo nie zauważyli tego.
1: No to co, słuchamy, już wiemy, jakie jest tło tego utworu. No proszę
2: bardzo.
1: Miłość. Śpiewamy wszyscy.

0: I nie powiedziałem najważniejszego. Zostałem specjalnie, żeby powiedzieć najważniejsze na koniec, że jutro Kobra Nocka na żywo w Tarnowie na koncercie Lata z Radiem. Liczymy na Państwa.
1: I tam już dykcyjnie będzie w porządku.
0: Jak najbardziej.
1: No masz rację, to jest oryginalne nagranie, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: No rzeczywiście, drodzy Państwo, tam jest takie saplenienie, jakby wokalista rzeczywiście miał wadę wymowę.
0: To tylko technika, dziękuję.
1: To skoro o Tarnowie mowa, to Marcina Wojciechowskiego też o 14 będą Państwo mogli zobaczyć na pikniku o godzinie 9. Anna Zakrzewska i Patryk Bydliński. Audycje poprowadzą później Dagmara Kowalska, później wieczorem Ula Kaczyńska, o 14 Marcin Wojciechowski, piknik i audycja na Kantorii, a jeśli chodzi o koncert, to wszystko się odbędzie na kampusie Akademii Tarnowskiej, drodzy Państwo, więc polecamy Państwa jutro. Tarnów to najlepsza miejscówka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No i rozwiązujemy konkurs romanowy, czyli wakacje marzeń. Zresztą przypominam, że w poniedziałek będą dwa finały tygodnia. Ścieżki z jedynką i właśnie wakacje marzeń. Dowiemy się, kto tam z Państwa ma szansę na duże nagrody. A dzisiejsza nagroda, jeśli chodzi o naszą maskotkę, trafia do pana Przemka z Bydgoszczy. Dzisiaj Roman pytał o, było związane z filmem Jak rozpętałem II wojnę światową i pytał się, dlaczego Mirela myślała i co myślała, że kim Franek jest, bo nie Polakiem. No i bardzo dobra odpowiedź. Mirela myślała, że Franek jest Austriakiem. Tak napisał pan Przemek. Wszystko się zgadza. To było chyba pytanie za 3 punkty. Ona wtedy tam mówiła do niego, ty jesteś Austriakiem. Wiedeń, walc. Na co Franek Dolas odpowiadał, nie, Polska, Chopin. No i drodzy państwo, kolejne pytanie romkowe będzie w poniedziałek. A ja na zakończenie wręczam też naszą maskotkę. Kto dzisiaj ma szczęście? Przemek lat 6, który wykorzystał, lubimy takie prace, gdzie tutaj ta wyobraźnia działa, bo mamy tutaj Reksia i rzeczywiście Reksio podobny jest do Reksia. Są też kurki, no taki cały tutaj ze słoneczkiem i z chmurkiem, ale za to buda pieska jest naprawdę tak oryginalnie zrobiona, bo to są takie szpatułki lekarskie wykorzystane. No i proszę bardzo, mamy taką przestrzenną pracę i za to wszystko oczywiście dziękujemy. Przemku, lat 6 z Rawy Mazowieckiej, już możesz się cieszyć, maskotka jest twoja. Kolejne maskotki, drodzy państwa, do rozdania jutro właśnie w trakcie pikniku i koncertu, a ja za dziś już państwu dziękuję. Sława Bieńczycka i do usłyszenia w poniedziałek. Też przywitam państwa.

I to, drodzy Państwo, Polka Dziadek w wykonaniu DJ-a Sarnuli, który też jutro w Tarnowie do spotkania i do zagrania. Pozdrawiam i życzę udanej imprezy w Tarnowie jutro. Tam właśnie Lato z Radiem i Telewizja Polska.

0: autopromocja.
1: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki.
2: A oto instrukcja obsługi.
1: Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie są zwykłe wakacje.
3: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
2: Więcej na caritas.pl/dzieci.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w Wielkopolskiem na Krajowej 92 między Kostrzynem a Wrześnią. W pobliżu miejscowości Nekla zepsuła się ciężarówka i na 214 kilometrze wprowadzono ruch naprzemienny. Problemy trwają też w Podlaskiem na trasie S8 między Zambrowem a Białymstokiem. W pobliżu Nowych Zambrzyc zderzyły się porankiem dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Białegostoku na 17 kilometrze jest zwężona. Podróżujemy tam tylko jednym pasem. Nie odwołano też utrudnień w Pomorskiem na drodze krajowej numer 20 pomiędzy Kościerzyną a Egiertowem. Niedaleko Starkowej Huty zderzyły się dwa auta osobowe i droga pozostaje zablokowana w obu kierunkach na 279 kilometrze. Wytyczono objazd przez Jeknicę albo Pałęczyno. Drogowcy odwołali natomiast problemy w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 15, zatem odcinek Września-Miłosław pokonamy już bez większych przeszkód. Na 96 kilometrze przestał obowiązywać ruch naprzemienny, który policja wprowadziła tam po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez auto osobowe. Problemy skończyły się też w Dolnośląskiem na trasie S5, na odcinku węzeł Prusice-węzeł Trzebnica. Na 133 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania była zwężona po dachowaniu auta osobowego, ale od kilkudziesięciu minut jedziemy tamtędy całą szerokością jezdni.
5: Zbliża się południe wielkimi krokami, a to oznacza, że już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Zagrożonych było kilkanaście osób, choć konkretne nazwiska nie padły. Czołowi polscy politycy mieli być celem zamachu, a planował go 23-letni Mikołaj T. Mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego pisał o tym w internetowym wpisie na Telegramie. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do aresztu na 30 dni. W jego przypadku zastosowano tryb ustawy antyterrorystycznej.
1: Pozwala na przedstawienie zarzutów określonej osobie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne.
0: Mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek. 23-latkowi grozi im do 20 lat za kratami. A więcej na ten temat w magazynie w samą południe. Ruszyły prace nad przyszłorocznym budżetem państwa. Dziś na nieformalnym posiedzeniu zajmuje się nim rząd. Spotkanie otworzył premier. Donald Tusk wymienił priorytety w kontekście planu finansów. Mówił o bezpieczeństwie, inwestycjach i ochronie zdrowia.
2: Możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
0: Projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Na razie wiadomo, że będą w nim informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Katastrofa samolotu czarterowego na Alasce. Maszyna rozbiła się w pobliżu wojskowej instalacji radarowej w zachodniej części amerykańskiego stanu. Zginęło 8 osób. Włochy zaostrzają przepisy dotyczące samochodów na zagranicznych, w tym polskich, tablicach rejestracyjnych. Zgodnie z projektem nowego kodeksu drogowego kierowca będzie musiał wykupić włoskie ubezpieczenie dla aut zarejestrowanych za granicą, ale na stałe używanych we Włoszech.
3: Ma to ograniczyć proceder, w którym samochód formalnie rejestrowano w Polsce, a następnie oddawano w leasing lub najem osobie mieszkającej we Włoszech. Pozwalało to na tańsze ubezpieczenie i unikanie części włoskich kosztów. Z rozwiązania korzystali głównie kierowcy w Kampanii, w tym Neapolu. W 2025 roku w Neapolu i prowincji doszło do około 5 tysięcy wypadków z udziałem aut z polskimi tablicami, a połowa dotyczyła nieubezpieczonych pojazdów. Wartość odszkodowań wyniosła około 15 milionów euro. Mówił na antenie TGN.

0: R. Stefano Scavo, prezes Unione Centrale Italiana. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Jeszcze przez niecałą godzinę przed warszawską siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości będzie stał krwiobus. Czeka na osoby, które są gotowe oddać krew, a potrzebna jest każda grupa. Dr Dariusz Blinowski z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przypomina, że dawca musi być po lekkim posiłku.
2: Owsianka, ser biały, chudy, pieczywo, może być chuda wędlina.
1: Dawcą może być osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 roku życia. Krew grupy 0 jest potrzebna m.in. naszemu koledze z radia, który ucierpiał w wypadku. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Po południu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie popada deszcz. Na południu, wschodzie i w centrum możliwe również burze. Na termometrach teraz od 19 do 25 stopni, ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra lub dobra. Niemal połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach jest w kilku regionach małe, a w większości nie ma go wcale.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 minut po godzinie 12.
3: Samo południe.
4: Planował wielki atak terrorystyczny, ale jest już w rękach służb, a wszystko zaczęło się od wpisu w internecie.
5: Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
4: Izrael umarza śledztwo w sprawie zabicia w Strefie Gazy wolontariuszy, w tym Polaka. Polska dyplomacja protestuje.
6: Uważamy to za zaskakującą decyzję, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
4: Od jutra zarabianie na pato streamingu w internecie będzie karalne, a na pokazywaniu skandalicznych treści często nieletniej publiczności niektórzy zarabiali krocie.
7: Im bardziej szokująca była treść, im bardziej bulwersująca, tym większe generowała zasięgi, a tym samym większe zyski.
4: Do Polski zbliża się załamanie pogody, będą nawałnice i burze, gdzie i kiedy, niebawem o tym powiemy. To jest magazyn Samo Południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek o sprawie, która dziś wywołała bardzo duże emocje. Mężczyzna, który planował zamachy na polskich polityków, został zatrzymany. Dokonali tego funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 23-latkowi grozi teraz do 20 lat więzienia. W studiu jest Grzegorz Krakowski.
8: Dzień dobry.
4: Co wiadomo w tej sprawie? No i kim dokładnie jest ów zatrzymany?
8: Mikołaj T. to mieszkaniec województwa lubelskiego. Służby trafiły na jego ślad w internecie. 23-latek zamieszczał tam wpisy nawołujące do przygotowania zamachu na czołowych polskich polityków. Mówi Michał Pietraszko z Biura Prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Funkcjonariusze zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Obawy funkcjonariuszy stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
8: Chodzi o platformę Telegram i publiczną grupę Broń Palna Polska. Autor wpisów został zatrzymany 12 sierpnia. Mikołaj T. usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa. Służby zatrzymały go w jego domu w Tomaszowie Lubelskim. Podczas przeszukania posesji nie znaleziono materiałów wybuchowych, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Podczas przeszukania użyli funkcjonariusze psa tropiącego w celu poszukiwania broni, materiałów wybuchowych, amunicji. Nie znaleziono nic, znaleziono środki odurzające i taki zarzut również otrzymał pan podejrzany posiadanie środków odurzających w postaci marihuany. Prokurator z uwagi na charakter tego czynu, który mu się zarzuca, zasięgnął opinii biegłych psychiatrów celem ustalenia...

0: stanu jego poczytalności, oczekuje się na tę opinię.
1: No i Mikołaj T. został aresztowany i najbliższy miesiąc spędzi za kratami.
2: A czy wiadomo, kto miał paść ofiarą tego zamachu? Jakie są motywy działania niedoszłego zamachowca?
1: No, ofiarą zamachu mieli paść czołowi polscy politycy. Nie znamy nazwisk. Z ustaleń prokuratury wynika, że 23-latek miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów, jak to określił, politycznego duopolu. I to przeciwko jego przedstawicielom miał być zorganizowany zamach. Na ten aspekt zwracała w Polskim Radiu uwagę dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas Paulina Piasecka.
3: To określenie, którego użył pan prokurator, czyli że zamach miał być przygotowywany na przedstawicieli duopolu, czyli dwóch największych partii, starcza do tego, żeby stwierdzić, że to niezadowolenie, że tak to łagodnie ujmę, młodego człowieka miało charakter systemowy raczej niż indywidualny, czyli nie było skierowane przeciwko konkretnym osobom za konkretne działania.
1: To jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek zaznaczył też w Polskim Radiu, że w przypadku właśnie tym do zatrzymania 23-latka zastosowano tryb ustawy antyterrorystycznej.
4: Ona ma zastosowanie w takich sytuacjach nagłych. Między innymi nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego, który pozwala na przedstawienie zarzutów określonej osobie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne powzięte w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
1: Prokuratura przygotowuje dowody, sprawą zajmie się sąd. Przypomnijmy, podejrzanemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności. 23-latek przyznał się do dokonania wpisu, ale wyjaśnił, że dokonał go z głupoty i tak naprawdę nie chciał nikogo skrzywdzić.
2: No, to wszystko oczywiście muszą teraz dokładnie wyjaśnić śledczy, jakie były motywacje tego człowieka. I tak się stanie. Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz będzie o pieniądzach i to bardzo dużych pieniądzach. O nich dziś rozmawiano na posiedzeniu, czy będzie się rozmawiało na posiedzeniu Rady Ministrów. Staramy się działać odpowiedzialnie, mówił przed tym nadzwyczajnym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. No bo to wszystko dotyczy projektu budżetu na przyszły rok, który ma zostać przyjęty w przyszłym tygodniu. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, co już premier mówił o tym projekcie budżetu?
6: Powiedzmy, że są trzy priorytety. Tutaj na priorytety właśnie wskazał Donald Tusk, mówiąc, że to są inwestycje, jest to obronność i ochrona zdrowia. Nie mówił raczej o konkretnych rzeczach w stylu, jaki będzie konkretnie deficyt państwa, jakie są planowane dochody i wydatki. Na to jeszcze musimy poczekać, aż pojawi się projekt. Ale wiadomo już, na co mniej więcej będzie chciał rząd przeznaczyć środki. Donald Tusk podkreślał, że te prace będą trudne i skomplikowane, bo jeśli chodzi o właśnie realizację różnych inwestycji, to rząd ma wiele wydatków. Jednym z najbardziej kosztownych są te związane z obronnością.
7: My mamy priorytety i o nich dzisiaj będziemy mówili, które kosztują dużo pieniędzy. Po pierwsze bezpieczeństwo. Wiadomo, że państwo, które wydaje najwięcej, obiektywnie najwięcej na swoje bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, ochronę granicy w Europie, a nie jesteśmy jeszcze przynajmniej największą gospodarką w Europie, ponosi tego konsekwencje.
6: Konkretnie z budżetu przeznaczamy na to 5% PKB. Jest to średnio dwa razy więcej niż inne kraje NATO. I co do tego nowego projektu budżetu, to tutaj też Donald Tusk zapowiedział, że będzie w nim więcej środków przeznaczonych na ochronę zdrowia.
7: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
6: To więc wiąże się w zasadzie z uchwaleniem nowej ustawy, którą będzie się też zajmował rząd. W projekcie budżetu oczywiście znajdą się też rozwiązania. Te propozycje, o których ostatnio mówił Donald Tusk, dotyczące progów podatkowych. Tutaj przypomnę, do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Potem między 130 a 150 tysięcy złotych będzie nowa 24%, a powyżej tej kwoty już 32%. I ma to wejść w życie w przyszłym roku.
7: Okej, to jest tylko 10 tysięcy, żeby nie wpaść w drugi próg, ze 120 na 130 tysięcy, ale jak już ma się na tyle wysokie zarobki, że wpada się w ten drugi próg, to nie jest 32, tylko 24. I dopiero kiedy przekroczymy 150 tysięcy, wchodzimy w ten bolesny próg 32.
6: a że coś za coś, no to te obniżone podatki będą zrekompensowane wyższymi obciążeniami finansowymi dla przedsiębiorców. Między innymi po tych zmianach będą one płaciły 22%

0: stawkę CIT. Dotychczas było to 19%.
1: No i są też proponowane zmiany, jeśli chodzi o tych płacących ryczałt, ale podatkowo, ale oczywiście tych, którzy najwięcej zarabiają. Dagmara Kędzior, bardzo

0: Samochody wyraźnie oznaczone jako pojazdy organizacji humanitarnej wracały z Dar al-Balah po dostarczeniu właśnie żywności. Ta trasa konwoju była wcześniej koordynowana z izraelską armią. Izraelskie drony zaatakowały te trzy samochody i to nie raz, ale trzykrotnie w odstępie zaledwie kilku minut. I zginęło wtedy 7 osób, w tym, tak jak wspomniałeś, Polak Damian Sobul, ale także obywatelka Australii, Palestyńczyk, obywatel Stanów Zjednoczonych i 3 Brytyjczyków. Izrael tuż po ataku sam przyznał, że doszło rzeczywiście do poważnych błędów. Wewnętrzne dochodzenie izraelskiej armii wykazało błędy w identyfikacji celu, gdyż po prostu ten konwój wzięto, przynajmniej tak twierdzono, za konwój, który został przejęty przez Hamas. 2 oficerów zostało zwolnionych ze stanowisk, kilku ukarano dyscyplinarnie. Izrael utrzymywał jednak, że nie było zamiaru zaatakowania tych pracowników humanitarnych, nie był to atak celowy. Teraz prokuratura wojskowa poszła jeszcze dalej, uznała, że nie ma też podstaw do wszczęcia postępowania karnego wobec żołnierzy, którzy brali udział w tym ataku. W uzasadnieniu wskazano na poważne błędy operacyjne, ale nie stwierdzono uzasadnionego podejrzenia przestępstwa. W Polsce ta decyzja spotkała się z reakcją, tak jak powiedziałeś, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które wezwało ambasadora Izraela do siebie. Warszawa przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań i też poinformowała, że śledztwo w tej sprawie jednocześnie prowadzone jest przez prokuraturę okręgową w Przemyślu. MSZ wyraziło jednocześnie oczekiwanie, że strona izraelska przekaże, co dotychczas nie nastąpiło, właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali dotychczas polscy śledczy. Tak mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki na antenie Jedynki.
1: Uważamy to za zaskakującą decyzję. Uważamy, że użycie siły musi być proporcjonalne, a niewłaściwe użycie siły powinno mieć swoje konsekwencje, więc oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie.
0: Także inne kraje na tę sprawę zareagowały, bo tak jak wspomniałam, tam byli także obywatele Australii czy Kanady.
2: No właśnie, też się domagają wyjaśnień. Tutaj jest większa, że tak powiem, międzynarodowa awantura teraz.
0: Tak, oczywiście. Australijski rząd wezwał również izraelskiego ambasadora. Zresztą australijski rząd od początku domagał się też takiego pełnego rozliczenia odpowiedzialnych. Po decyzji Izraela wypowiedziała się w tej sprawie minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong. Posłuchajmy, co powiedziała. Australia jest oburzona decyzją rządu Izraela o niewszczynaniu postępowania karnego przeciwko osobom odpowiedzialnym za zabójstwo Zomi Frankom i jej kolegów i koleżanek z World Central Kitchen. Rząd Australii nie uważa, aby usunięcie 2 oficerów ze stanowisk i udzielenie nagany 3 oficerom było wystarczającym dowodem odpowiedzialności za śmierć 7 osób, w tym obywatelki Australii. Głos zabrał także premier Australii Anthony Albanese, który również skrytykował tę decyzję. Canberra zwraca uwagę na taką zasadniczą sprzeczność, zresztą nie tylko Australia o tym mówi, że izraelska armia sama stwierdziła, że podczas operacji doszło do poważnych błędów, a jednocześnie uznała, że nie ma podstaw do odpowiedzialności karnej. I Australia prowadzi także własny przegląd tych wydarzeń pod kierownictwem byłego szefa Sił Zbrojnych Australii. Ten przegląd wykazał błędy w komunikacji, błędy w identyfikacji konwoju. I rodzina Zomi Frankon także domaga się takiego niezależnego śledztwa. Zresztą sprawę skomentowała także sama organizacja World Central Kitchen, która odrzuciła izraelską wersję wydarzeń i podkreśliła, że izraelska armia wiedziała, że zespół był nieuzbrojony, był oznaczony i było wiadomo, jakie jest pochodzenie oraz charakter misji humanitarnej tych wolontariuszy. Także głos zabrała Kanada, także dość jednoznacznie. Kanadyjska minister spraw zagranicznych Anita Adant określiła decyzję Izraela jako nieakceptowalną i wskazała znowu, że skoro samo izraelskie dochodzenie wykazało poważne uchybienia, to powinno dojść do dalszego postępowania, bo jak też dodała, zamknięcie tej sprawy bez dalszej odpowiedzialności pozbawia rodziny ofiar odpowiedzi, których szukają od ponad 2 lat.
2: Ja tylko przypomnę, World Central Kitchen zajmuje się dostarczaniem żywności ludziom w miejscach, gdzie dochodzi do kryzysów, nie tylko wojennych, także klęsk żywiołowych. I z tym właśnie tam wolontariusze wtedy w kwietniu 2024 roku do Strefy Gazy jechali z żywnością. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A teraz o tym, że jutro wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego zakazująca zarabiania na patostreamingu, czyli na takich internetowych transmisjach prezentujących przemoc, poniżanie innych ludzi czy znęcanie się

0: nad zwierzętami. Za to grozić będzie do 3 lat więzienia, gdy w procederze biorą udział małoletni, od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Nowe prawo ma odciąć twórców patotreści od wpłat, na tym się nieźle zarabia, i zakończyć ich bezkarność. Sprawie przygląda się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz proszę, dlaczego dotychczasowe przepisy były bezradne, jak nowe kary oceniają eksperci?
1: Nowelizacja kodeksu karnego ma uderzyć przede wszystkim w mechanizm finansowania internetowej patologii. Do tej pory organy ścigania miały problem z dopasowaniem odpowiednich paragrafów, a twórcy bez przeszkód zarabiali na wulgarnych transmisjach. Jak podkreśla Piotr Szwendrowski z Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia, patostreamerzy śmiali się w twarz policji i sądom, a ich działalność opłacały ze swojego kieszonkowego dzieci.
2: Ta ustawa ma przede wszystkim zaprzestać procederu, który jest powszechny, który jest dobrym źródłem utrzymania dla tych, którzy nadają tego typu demoralizujące treści, ponieważ do tej pory patostreamerzy wprost śmiali się, nazwijmy to, dla władz, dla policji czy dla sądów, bo ciężko było udowodnić i dopasować odpowiedni paragraf. A najgorsze jest to, że średnio co trzeci młody człowiek w wieku 7-17 lat patrzy na to. Prawie 50% młodych ludzi płaci ze swojego kieszonkowego, żeby patostreamer dalej robił to, co robi.
1: Jak podkreślają eksperci, dla najmłodszych odbiorców brutalne zachowania na ekranie stają się destrukcyjną codziennością. Dzieci przesiąkają przemocą i obserwują ludzi budujących pozycje na poniżaniu słabszych, mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Dzieci przesiąkają przemocą, seksem, wulgarnym językiem. Dzieci widzą osoby zażywające narkotyki, osoby, które budują swoją popularność, swoją pozycję na tym, że upokarzają, krzywdzą inne osoby.
1: To właśnie za internetowymi wpłatami, tak zwanymi donatami, kryje się niebezpieczny mechanizm wymuszania agresji na życzenie widzów. Jak mówi medioznawca z Uniwersytetu SWPS dr Karol Jachymek, to oswajanie przemocy i kupowanie złudzenia kontroli nad drugim człowiekiem.
4: Dla mnie problematyczne chyba jest przede wszystkim to, że tego typu przekazy normalizują to, że takie przemocowe zachowania mogą być normą. Ta przemoc często jest przemocą realną. Te patostreamy mogą dawać złudzenie władzy czy sprawczości, dlatego że młodzi ludzie, dając też donaty, pieniądze, mogą prosić o jakieś zachowania. Później to jest realizowane na przykład przez tego patostreamera.
1: Nowe przepisy dają policji i prokuraturze narzędzia do natychmiastowego blokowania patotransmisji, a sądy będą mogły orzekać także przepadek całego zysku, jaki przestępcy zgromadzili z wpłat od widzów.
0: O czym mówił Piotr Durys. Piotrze, bardzo ci dziękujemy.
5: Rozmowa dnia.
0: A w tej rozmowie o propozycji zmiany prawa łowieckiego w Polsce. Do końca sierpnia trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą w tej sprawie. Michał Suchora, organizator tej inicjatywy, nosi tytuł Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre, ale także współprzewodniczący Partii Zielonych jest moim państwa gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, pozdrawiam z Festiwalu Rzeki Literatury, Olgi Tokarczuk.
0: Dolny Śląsk, jak rozumiem, lubuskie
6: nie,
0: właściwie chyba
6: lubuskie,
0: już.
6: Tak, lubuskie, tak. Byliśmy obecni na górach literatury, teraz jesteśmy na rzekach literatury. Jesteśmy dumni z tego, że tak wiele tak wspaniałych osób, osobistości polskiej kultury, jak Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, Sylwia Hutnik czy Maja Ostaszewska, są ambasadorami, ambasadorkami naszej akcji i głośno mówią właśnie o tej potrzebie zmiany prawa łowieckiego na dobre.
0: O Festiwalu Rzeki Literatury mówiliśmy wczoraj w magazynie w samo południe, zapraszaliśmy na niego. To teraz o inicjatywie Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. To słowo uwaga się tutaj pojawia w tytule inicjatywy nie bez przyczyny, bo jeden z państwa wniosków to jest kwestia nie tylko bezpieczeństwa zwierząt w czasie polowania, ale i ludzi.
6: My przede wszystkim skupiliśmy się właśnie na tym, w jaki sposób obecne prawo łowieckie wpływa na bezpieczeństwo nas, obywateli i obywatelek. Bo każdy i każda z nas pewnie w lesie kiedyś natknął się na tabliczkę Uwaga, polowanie, która sugeruje, że w tym lesie może wydarzyć się coś dla nas potencjalnie niebezpiecznego. W tym lesie trwa polowanie. Natomiast nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, idąc na spacer, postawić tabliczkę czy powiesić na drzewie Uwaga, jogging, uwaga, grzybobranie, uwaga, oglądam ptaki. Nasz projekt jest takim głosem sprzeciwu wobec cichej prywatyzacji lasów przez bardzo wąską, ale bardzo wpływową politycznie i bardzo zamożną grupę panów i pań z dużych miast, którzy w weekendy jadą na wieś,

0: i prywatyzują las, terroryzując nie tylko zwierzęta, które zabijają, ale również nas, wszystkich użytkowników i użytkowników.
1: Przypomina mi się taki monolog artysty kabaretowego Abelarda Gizy. On o polowaniach już lata temu taki monolog napisał i on tam mówił o tym, dlaczego woli z dunów od myśliwych, bo z dun nigdy nie wejdzie mu na jego podwórko i nie krzyknie, no on to powiedział trochę ostrze, ja to złagodzę, wynocha będę stawiał piec, a myśliwi mogą, weź, wynocha
0: myśliwi
1: tu polowanie.
0: Mogą, tak, i to jest paradoksalne, bo myśliwi łamią, czy prawo de facto daje im możliwość wejścia na cudzą własność, na cudzą posesję, nie pytając o zdanie. I oni mogą w prywatnym lesie, na prywatnej łące, na prywatnym polu zabijać zwierzęta bez pytania o zdanie właściciela tego terenu. To również zmienia nasza ustawa. My chcielibyśmy, żeby to obwody łowieckie uzyskały zgody od właścicieli terenu na możliwość przeprowadzania polowania i informowania właścicieli terenów, na którym odbywają się polowania, również samorządów, szanowni państwo, bo na terenie wielu polskich miast, niemal pewnie wszystkich, również funkcjonują obwody łowieckie. W samej Warszawie, na obrzeżach, jest ich 7. Ogromne problemy mamy w Poznaniu, Łodzi czy Wrocławiu. My chcielibyśmy, żeby myśliwi szanowali nasze poczucie bezpieczeństwa, szanowali prywatną własność i uzyskiwali zgody od właścicieli terenu, na których chcą zabijać zwierzęta.
1: No właśnie, bo państwo nie apelujecie o to, żeby zakazać polowań, żeby absolutnie tego nie było. Chodzi o nałożenie obowiązków na organizatorów, uczestników tych polowań. Moją uwagę zwróciła jedna sprawa. Państwo proponujecie wprowadzenie zakazu strzelania z ostrej broni w odległości mniejszej niż 700 metrów od wszelkich zabudowań. Czyli obecnie można bliżej niż 700 metrów strzelać z ostrej broni, a jednocześnie pamiętam całą dyskusję o stawianiu wiatraków tych do odnawialnej energii, których no nie można bliżej niż 700 metrów od zabudowań stawiać, czyli wiatrak jest niebezpieczny przy zabudowaniu, a już strzelanie z ostrej broni to bezpieczne. Tak?
0: Tak, to jest ten paradoks polskiego prawa, że wiatrak tworzący zieloną, czystą energię, zapewniającym nam Polsce suwerenność energetyczną, jest według polskiego prawa ponad 4 razy bardziej niebezpieczny niż człowiek, który ostatni raz badania okulistyczne czy psychologiczne przechodził 20-30 lat temu. Żaden wiatrak nigdy nikogo nie zabił. Myśliwi natomiast w ciągu ostatnich 10 lat zabili 28 osób i 65 ranili. To nie jest też tak, i to myśliwi celowo wprowadzają państwa w błąd, że my trzymamy się tak sztywno tych 700 metrów. Bo myśliwi, tak jak pan redaktor wspomniał, czy łowiectwo spełnia dość istotną rolę społeczną czy ekonomiczną, no mianowicie reguluje populację pewnych gatunków i zabezpiecza pola uprawne rolników. Każdy rolnik, jeżeli będzie chciał, życzył sobie, żeby obwód łowiecki był na terenie jego pola bliżej niż 700 metrów, będzie według naszej ustawy mógł to zrobić. My stawiamy granicę 150 metrów nieprzekraczalną, bliżej nie, ale jeżeli rolnik będzie sobie życzył, żeby 150 metrów od jego domu strzelać, żeby pilnować jego pól, to jak najbardziej będzie to możliwe. Jesteśmy w naszej propozycji bardzo elastyczni. Na pewno nasza propozycja nie jest likwidacją ani Polskiego Związku Łowieckiego, ani obwodów łowieckich, ani kół łowieckich.
1: Ale
0: po prostu, tak?
1: Pojawia się tam jednak postulat likwidacji jednej rzeczy. Biur polowań, czyli organizacji polowań komercyjnych. Tego już państwo chcieliby zakazać.
0: To prawda, jest, bo już od 3 miesięcy to robimy, zbieramy podpisy pod tą inicjatywą na ulicach polskich miast, na festiwalach. Ludzie nie chcą wierzyć, że takie rzeczy jeszcze w Polsce są legalne. Pamiętamy, pewnie część nas z książek czy z podręczników szkolnych, że w PRL-u kacykowie komunistyczni przyjeżdżali do Polski i za rubelki strzelali do polskich zwierząt w Bieszczadach czy w Białowieży. Wszyscy wiemy, czym jest, jak potworną rzeczą jest safari, czyli przyjeżdżanie bardzo zamożnych ludzi do Afryki i strzelanie do zwierząt. Szanowni państwo, safari nadal legalne jest w Polsce. Niemcy, Holendrzy, Szwedzi, Amerykanie przyjeżdżają do Polski i za, powiem, będę tutaj populistyczny, obcą walutę strzelają do polskich zwierząt, strzelają do polskich jeleni, do polskich lisów, do polskich saren. My chcielibyśmy

0: ograniczyć łowiectwo wyłącznie do funkcji regulacyjnej i tak jak powiedziałem, nie jest to likwidacja, jest to przywrócenie elementarnej sprawiedliwości. Nie jesteśmy bantustanem, nie jesteśmy w PRL-u, nie musimy zarabiać na śmierci polskich zwierząt.
1: No, przypomina mi się historia sprzed ponad 20 lat, kiedy w Polsce polował komercyjnie ówczesny hiszpański król Juan Carlos. Polował w okolicach Łomży, polował na Mazurach, także no, rzeczywiście takie safari się też odbywały nawet dla współcześnie, dla koronowanych głów chociażby.
0: Tak, nazywajmy sprawy po imieniu. W Polsce odbywa się safari. Rocznie kilkadziesiąt tysięcy osób spoza Polski przyjeżdża i strzela do polskich zwierząt, a warto podkreślić, że każda sarna, każdy jeleń, każdy lis to jest majątek Skarbu Państwa. Te zwierzęta są tak samo nasze jak myśliwych. Natomiast myśliwi przez 30 lat funkcjonowania obecnej ustawy prawo łowieckie doszli do wniosku, czy przekonali sami siebie, że decyzje o życiu polskich zwierząt mogą podejmować wyłącznie oni. W polskim prawie funkcjonuje coś takiego jak plan łowiecki. Plan łowiecki jest dokumentem, który określa liczbę, gatunek zwierząt, które można zabić na danym terenie w danym okresie. Ten plan łowiecki, zgadnijcie państwo, kto go ustala? Czy ustala go minister środowiska? Nie. Czy ustala go Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska? Nie. Czy ustala go samorząd? Nie. Ustala ją, ten rejestr polowań jest w wyłącznej kompetencji obwodu koła łowieckiego, który musi jedynie konsultować. My chcielibyśmy to zmienić.
1: I niech to będzie puenta tej rozmowy. Inicjatywa Uwaga, Polowanie. Zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Organizator tej inicjatywy, ale też współprzewodniczący Partii Zielonych Michał Suchora był moimi państwa gościem.
0: Muszę powiedzieć jedną rzecz, panie redaktorze. Każdy i każda z nas może wejść na stronę www.uwagapolowanie, pobrać kartę, zebrać 10-20 podpisów rodziny, sąsiadów, przyjaciół i wysłać nam na wskazany na stronie adres. Wspólnie zmieńmy prawo łowieckie na dobre.
1: 100 tysięcy podpisów, tyle konstytucja w Polsce mówi, musi być zebrane, żeby taką inicjatywą zajął się Sejm. A teraz w magazynie w samo południe o pogodzie. Dziś nad nasz kraj zacznie wchodzić układ niżowy z nadrejonu Morza Śródziemnego i przyniesie intensywny deszcz, miejscami burze, a na południu kraju lokalnie bardzo wysokie sumy opadów. No to łączymy się teraz z naszym reporterem Mateuszem Czmielem. Witaj, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, kiedy front dotrze do Polski i w której części kraju ta sytuacja będzie najbardziej niebezpieczna?
2: Na Dolnym Śląsku, gdzie ta strefa deszczu ma pojawić się około godziny 18-19, najmocniej ma padać wieczorem i przed północą. Na nizinach może spaść od 40 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. W górach nawet około 100 i ponad 100. Wszystko za sprawą niżu genueńskiego, który jest napędzany ciepłem z Morza Śródziemnego, mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: To Morze Śródziemne w tym sezonie jest rekordowo ciepłe. Średnia temperatura powierzchniowych wód Morza Śródziemnego jest 5 stopni wyższa. To są największe wartości, jakie notowano w historii pomiarów. Ten układ będzie miał niewielkie rozmiary i będzie przemieszczał się przez Austrię, Czechy. W godzinach mniej więcej 18-19 powinien wejść nad obszar Dolnego Śląska.
2: Największe sumy opadów prognozowane są w Sudetach Zachodnich, przede wszystkim w Karkonoszach, Górach Izerskich i Kotlinie Jeleniogórskiej. W tych skrajnych przypadkach może spaść ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy.
3: To są opady już na poziomie ekstremalnym, ale dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumy opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej. Na obszarach nizinnych mniej więcej to będzie połowa normy miesięcznej, więc to są opady naprawdę znaczne.
1: Mateuszu, ja podejrzewam, że problem to nie tylko ta ilość deszczu, ale też to, że on będzie padał w bardzo krótkim czasie.
2: No tak, bo jeżeli w przeciągu 5 godzin spadnie tyle deszczu, ile spada w miesiąc, no to wtedy te studzienki kanalizacyjne nie są w stanie jej odebrać. To samo dotyczy górskich potoków. No ale posłuchajmy właśnie, co wtedy dzieje się z taką ilością wody, a o tym powie hydrolog dr Radosław Stodolak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
4: 100 litrów deszczu na metr kwadratowy to jest no, bardzo dużo, tak mówiąc obrazowo. Musimy sobie to wyobrazić, to jest 100 mm na każdy metr kwadratowy, 10 centymetrów. Wydaje się niedużo, ale teraz tak, jeśli pomnożymy to sobie przez całą powierzchnię, z której ta woda będzie spływać,

0: no to nam się z tego robią naprawdę spore objętości. Roczna suma opadów dla tych obszarów, no przedgórza tego Karkonoskiego, to jest w granicach 700-600 mm opadu, czyli 600-700 litrów na metr kwadratowy rocznie. Czyli jeśli w ciągu krótkiego okresu czasu spada nam 100 mm, a bardzo często to jest jeszcze tak, że jeśli mamy do czynienia z opadem nawalnym, że to potrafi spać w ciągu na przykład godziny, prawda, dwóch godzin, no to taka ilość wody no, generuje bardzo duży spływ powierzchniowy, bo ta woda po prostu nie ma czasu, żeby wsiąknąć.
1: I to oznacza przede wszystkim ryzyko wystąpienia gwałtownych lokalnych podtopień, szczególnie szybko mogą reagować górskie potoki. Problemy mogą pojawić się również w miastach, gdzie duża część powierzchni jest zabudowana i woda trafia niemal od razu do kanalizacji. Dlatego warto mieć zapas baterii podstawowej żywności i wody, ale to nie wszystko.
0: Wyposażmy się w te kilka worków, na przykład jakąś kubkę piasku, która w razie czego zostanie wykorzystana do tego, żeby te wejścia jakoś zabezpieczyć. Tutaj nie chodzi o to, żeby panikować, ale to jest coś, co wydaje mi się każdy z nas może we własnym zakresie jakoś tam się zabezpieczyć. Dbajmy my o to nawet, żeby te kratki ściekowe nie były zawalone jakimś gliwiem czy liśćmi, żeby to było sprawnie odprowadzane z naszych posesji.
1: Dobrą informacją jest to, że na razie nic nie wskazuje, by ten Niż Genueński został zatrzymany nad Dolnym Śląskiem, tak jak stało się to 2 lata temu, skutkiem czego były katastrofalne powodzie w tym regionie. Po północy front powinien zacząć opuszczać Dolny Śląsk, będzie kierował się dalej na Wielkopolskę i na północny wschód.
2: Oby rzeczywiście tak było. Mateusz Czmiel, bardzo dziękuję za te relacje, a my za chwilę opowiemy o najsłynniejszym bocianie mazurskim. Bocianie o imieniu Krutek, który wyruszył już swoją coroczną długą podróż do ciepłych krajów. Krutek to słynny bocian. Dlaczego? Zaraz będę o to pytał, bo z nami dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni Krzysztof Witbrod. Dzień dobry. Mamy problem z połączeniem z dyrektorem Witbrodem. Za chwilę spróbujemy go połączyć ponownie, żeby zapytać właśnie o bociana Krutka. Bociana, który odleciał już do ciepłych krajów. Czy to jest sygnał, że zbliża się jesień? Zaraz, mam nadzieję, uzyskamy odpowiedź na to pytanie, bo los Krutka, który no bardzo ciekawie się w tym roku układał, miał więcej dzieci niż zwykle ze swoją partnerką, ten bocian, zainteresował mocno internautów, którzy obserwowali to, jak wygląda jego życie. No przed nim, jak mówiłem, bardzo długa i niebezpieczna droga. Jest pan dyrektor Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Zacznę od tego, o czym mówiłem przed chwilą. Czy to, że bocian Krutek ruszył już swoją coroczną podróż do ciepłych krajów, to znaczy, że co, że jesień już tuż, tuż?
3: No jesień się zbliża, no takie mamy koleje, jeżeli chodzi o zmianę pór roku. Natomiast te bociany będą jeszcze jakiś czas Polskę opuszczać, także tutaj też nie należy wpadać w panikę, że nagle wszystkie bociany opuściły Polskę, ponieważ tu nawet jeszcze na terenie parku mamy zgłoszenie o bocianach, które zostały, a one opuszczać nasz kraj mogą nawet do końca września powolutku sobie odlatując i korzystać z pogody, która będzie.
2: A gdzie teraz Krutek jest? Państwo to obserwujecie?
3: Tak, ostatni odczyt, właśnie siedzę przed ekranem i tutaj sprawdzam, ostatni odczyt mamy w okolicach miasta Galati w Rumunii, także no, można tak kolokwialnie powiedzieć, rzut beretem już jest do Istambułu, do Bosforu.
2: No tak, bo to już w okolice Morza Czarnego, to tam, gdzie mniej więcej uchodzi Dunaj do Morza Czarnego, jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak jest, dokładnie, także no, tutaj mamy go drugi dzień w tym miejscu, być może tam dłuższy odpoczynek. Natomiast jeżeli ruszy w drogę, to podejrzewam, że no, będzie opuści Europę w ciągu jednego, może dwóch dni.
2: Bociany Europę opuszczają zwykle dwiema drogami, o ile dobrze pamiętam. Jedna wiedzie przez Bliski Wschód, znaczy najpierw Turcję, potem Bliski Wschód ku Afryce. Druga z kolei przez Półwysep Iberyjski, chyba tam, gdzie Cieśnina Gibraltarska, no bo bociany muszą jakoś może Śródziemne ominąć.
3: Dokładnie. Bociany nie są dobrymi lotnikami, są kapitalnymi szybownikami, natomiast nad Morzem Śródziemnym nie mają tych warunków do szybowania, nie mają tych ciepłych prądów wznoszących, jakie mają nad lądem i stąd właśnie wykorzystanie tych dwóch dróg, o których pan redaktor wspomina, czyli Gibraltar, tą część wykorzystuje populacja bocianów, możemy tak powiedzieć, zachodnia. Natomiast ta populacja bocianów wschodnia, między innymi tutaj z Polski, z Ukrainy, z Litwy czy z Białorusi, no to opuszczają nasz kraj przez

0: cieśninę Bosfor, czyli przez Turcję w kierunku właśnie Bliskiego Wschodu. I bociany właśnie, no tak jak widzę w relacjach internetowych, no cała masa już tych naszych bocianów ten Bosfor przekroczyła, czy też przeleciała, może to lepsze określenie. I teraz gdzie będą zimować, bo to też jest
1: A no
0: dość
1: właśnie,
0: ciekawe.
1: Do mety jeszcze trochę makru tak przed sobą, no i inne bociany oczywiście.
0: Tak, i tutaj mamy takie ciekawe zjawisko, bo część bocianów zimuje w południowej Europie albo już pozostaje w Turcji. Część bocianów wybiera tą drogę nieco dalszą, tak jak w ostatnich latach Krutek, który leciał na Półwysep Synaj i tam zimował w okolicy no, znanego kurortu Sharm el-Sheikh. Natomiast znaczna
1: to
0: populacja...
1: To fajne miejsce na to, tak? Żeby spędzić tam zimę. Ja bym chętnie też tam zimę spędził.
0: Tak, tak, dokładnie. No, no warunki są dobre. No, z relacji, jakie tutaj dostajemy, to widać, że tam sporo jest tych bocianów. One wybierają no, niestety składowiska odpadów, ale też stacje uzdatniania wody, tam gdzie jest łatwy pokarm do zdobycia, a przy dużym kurorcie no to i tych odpadków, no niestety, ale też te stacje uzdatniania wody się znajdują.
1: Czy ta podróż krótka innych bocianów bywa czasem niebezpieczna? Pamiętam, że jak byłem lata temu w Libanie, to polska ambasada organizowała taką akcję uświadamiania, żeby nie strzelać do tych bocianów, które lecą, że to nasze takie narodowe ptaki, bo wtedy się no, polowało, tylko to było kilkanaście lat temu.
0: No z informacji, które tutaj mamy i z tego, co można znaleźć w internecie, czy też na mediach społecznościowych, no niestety ten proceder przez cały czas się odbywa. Także tutaj ten Bliski Wschód no, jest bardzo ryzykownym miejscem dla wielu migrujących ptaków, ponieważ tam się strzela nie tylko do bocianów, ale na bociany czekają właśnie niebezpieczeństwa w postaci linii energetycznych, w postaci różnego rodzaju infrastruktury, czy też maszyn podczas prac polowych, a także no, same składowiska odpadów, na których one żerują. No, często ten pokarm, który tam się trafia, tam są różnego rodzaju różne gatunki gryzoni, które też są trudne. Te bociany to zjadają, no niestety też stają się ofiarami tych trutek, ale również bociany są ofiarami innych ptaków drapieżnych i to widać zwłaszcza, kiedy migrują młode bociany. Tak? No tam ta śmiertelność tych młodych, niedoświadczonych zwierząt jest bardzo
1: dla
0: wysoka.
1: Dla nich to jest zawsze ta pierwsza podróż najtrudniejsza w życiu. Bardzo dziękuję. Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. A my za Krutka kciuki trzymamy. Jego trasę oczywiście można obserwować. O gospodarce teraz w studiu Błażej Prośniewski już. I tak, dane pokazują, że większość Polaków fotoradary popiera, ale jednocześnie okazuje się, że co piąty z nas uważa, że te fotoradary to tak tylko, żeby pieniądze zarabiać.
2: Dokładnie tak, jak wynika z badania zrealizowanego przez rankomat.pl, 61% Polaków popiera system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Przeciwnych jemu jest 17%. Zwolennicy wskazują przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie braworowej jazdy. Jednocześnie wśród przeciwników ponad połowa uważa, że system ten przede wszystkim służy nakładaniu mandatów, a fotoradary są ustawiane tam, gdzie łatwo jest zarejestrować wykroczenie, zamiast w miejscach rzeczywiście najbardziej niebezpiecznych. A tak te wyniki podsumowuje Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl.
3: Sama automatyczna kontrola ma dość szeroką akceptację. Różnica pojawia się przede wszystkim w ocenie jej celu. Zwolennicy widzą w niej narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a przeciwnicy znacznie częściej sposób na karanie kierowców.
2: I faktycznie liczba nakładanych mandatów z fotoradarów rośnie. W 2025 było ich o 20% więcej niż rok wcześniej. To jest przede wszystkim efekt rosnącej sieci tych urządzeń. No, jednocześnie ich liczba byłaby pewnie mniejsza, gdyby kierowcy w Polsce przestrzegali obowiązujących przepisów dotyczących prędkości.
1: No tak, to jest ciągle duży problem. Masz jeszcze, Błażej, inne ciekawe dane. Dużo mówimy o cyberoszustach, którzy na cel biorą sobie seniorów, osoby starsze, tymczasem okazuje się, że to ludzie młodzi są dużo bardziej narażeni na
2: takie cyberprzestępstwa. No tak, to jest ciekawy paradoks. Według badania zrealizowanego na zlecenie serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów, 43% osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymało podejrzaną wiadomość lub odebrało telefon będący próbą podszycia się pod instytucję publiczną. To jest ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z osobami powyżej 65 roku życia. To jest bardzo ciekawy wynik, no bo w takim powszechnym przekonaniu, jak wspomniałeś, ono też panuje wśród ludzi młodych, to właśnie seniorzy są postrzegani jako główne ofiary cyberprzestępców. A to jest niebezpieczne.

0: bezpieczny wynik, mówi Bartłomiej Dross, ekspert serwisu chroń.pl.
1: Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy. Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu. Fałszywa wiadomość z urzędu, informacja o rzekomej zaległości albo wezwanie do szybkiej dopłaty mają zmusić nas do natychmiastowej reakcji, zanim zdążymy sprawdzić, kto faktycznie próbuje się z nami skontaktować.
0: I to często wykorzystują oszuści. Według przytaczanego badania to właśnie osoby młode znacznie częściej deklarują, że straciły pieniądze z powodu takich działań niż osoby starsze.
2: Nigdy za wiele ostrożności. Błażej Prośnicki.
0: Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: I zaglądamy do Suwałk, tam szósta edycja festiwalu filmowego Wajda na Nowo. No i tam na miejscu także Martyna Podolska. Witaj, Martyno.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Nie sama, nie sama, bo wraz z naszym wspaniałym realizatorem Darkiem Binkowskim, z którym wczoraj przemierzaliśmy Polskę, odwiedzaliśmy różne miejsca i dojechaliśmy wreszcie do Suwałk, w których to rozpoczął się szósty festiwal Wajda na Nowo, a rozpoczął się od wspaniałego koncertu Adama Sztaby i jego orkiestry, który stworzył nowe aranżacje muzyczne, muzyki do filmów Andrzeja Wajdy, ale ten koncert był niesamowity, bo to nie tylko muzyka, to także obraz. Mówi nam kompozytor, pianista, dyrygent Adam Sztaba.
5: Przede wszystkim chodziło nie tyle o to, żeby zagrać te utwory na żywo, co żeby one korelowały z obrazem, bo równolegle z graniem orkiestry pojawiały się fragmenty filmów. Ujęte w takie krótkie 4-5-minutowe, czasami 3-minutowe sekwencje. Czasami te filmy były łączone, to nie był zawsze jeden tytuł, a czasami dwa tytuły się pojawiały obok siebie. Największy komplement chyba usłyszałem od Alana Starskiego, który powiedział, że w każdym z tych filmów była dynamika, która była w tym filmie w wersji oryginalnej.
4: Premierowo ten koncert wybrzmiał tutaj w Suwałkach, w miejscu urodzenia Andrzeja Wajdy. Później będzie przemierzał inne miejscowości. Wiemy, że 22 września zostanie zaprezentowany w Gdańsku podczas Gdyńskiego Festiwalu Filmowego. A my tutaj oglądamy filmy Andrzeja Wajdy, oglądamy też spektakle. Dzisiaj wieczernik o 15:00, Teatr Telewizji. Później debata Wajda Obywatel. No i spektakl Księga Ziół i nie tylko w wykonaniu Anny Seniuk. A to festiwal, który jednoczy. I o tym opowiada nam Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy festiwalu.
6: No jeżeli ten festiwal ma trwać, a bardzo byśmy chcieli w tym momencie się, że tak powiem, rozhulał, bo pamiętam te pierwsze skromne bardzo edycje, no to też nie możemy i zdajemy sobie z tego absolutnie sprawę bazować wyłącznie na twórczości Andrzeja Wajdy. Ona jest ogromna, ale jednak no, trzeba wymyślić formułę festiwalu, ona jest wymyślona, żeby Andrzej Wajda stanowił jakąś postać mentorską, punkt odniesienia dla innych twórców i kolejnych pokoleń.
4: I tak też się dzieje. Festiwal Wajda na Nowo potrwa tutaj w Suwałkach do niedzieli i szereg wydarzeń jeszcze przed nami. Będziemy Państwu o nich opowiadać.
2: Choćby po 14:00 w audycji Letnisko. Martyna Podolska, bardzo dziękuję. Studio Rafał Bała, Iga Świątek w Stanach Zjednoczonych jak burza.
7: Tak jest, mamy nadzieję, że tak będzie aż do US Open i w trakcie tego turnieju przecież pamiętamy, że w 2022 roku triumfowała. Ile może trwać mecz tenisowy? No średnio 1,5 godziny, czasami niektóre po 2 godziny. Pamiętamy na finale Wimbledonu Iga Świątek 6-0 pokonała Amandę Anisimową. No, to był krótki mecz, ale wczoraj na korcie spędziła jeszcze mniej czasu, bo tylko 31 minut, niedokończony ten mecz. Jej rywalka Jelena Rybakina w tym ćwierćfinale turnieju w Cincinnati skreczowała przystanie 4-1 dla Polki. No tam były problemy Rybakiny z łydką, ze ścięgnem Achillesa. Iga później martwiła się o Jelenę, no i ma nadzieję, że ona wróci do zdrowia. Natomiast kolejną rywalką Igi Świątek będzie Jessica Pegula. Ten mecz zaplanowano na sobotę, a Anna Korzeniak, mistrzyni Polski w latach 2006-2007, wskazuje na to, co jest powodem coraz lepszej gry Igi w ostatnim czasie.
8: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że Idze to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji. Tylko tutaj się zastanawiam, czy fizycznie nie te dwa turnieje nie będą tyle kosztować, żeby tak jak Jannik Sinner

0: na Roland Garrosie, który wygrał obydwa turnieje przed Roland Garrosem na mączce. Potem fizycznie troszeczkę osłabł i tylko tutaj będę trzymać kciuki za Igę, żeby to fizycznie nie było dla niej te dwa turnieje tak męczące, żeby nie mogła się pokazać z najlepszej strony na US Open.
1: A US Open, jak wiemy, rusza 30 sierpnia. Wtedy będziemy już wiedzieć, ile mamy polskich zespołów piłkarskich w europejskich pucharach, bo na razie ostatnia runda kwalifikacji. Wczoraj niesamowicie. Lech Poznań wygrał 7-0, Jagiellonia 4-0, remis Górnik Zabrze przegrał z Monako, remis Rakowa, także rewanże już 27 sierpnia. Jest szansa nawet na cztery drużyny.
2: O, oby tak było. Rafał Bała, dziękuję. Bardzo dziękuję. Patryk Michalski w studio.
3: Dzień dobry.
2: Po 13 tylko szczerze i takie pytanie, no, które potrafi wzbudzić emocje. Co z napiwkami
3: w restauracji? O presji dawania napiwków będziemy rozmawiać, bo no, nawet ja zawsze, terminale płatnicze wymagają czasem, żeby
2: ja
3: zostawić
2: Ja zawsze zostawiam napiwek, bo pracowałem w gastronomii, ale no, nie lubię, jak się to na mnie wymusza.
3: Albo właśnie, jak kelner stoi i czeka na decyzję, klikniesz 5% na terminalu czy nie. O tym po 13.
2: I Patryk Michalski, w samo południe dobiegło końca. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
0: dalej masz. Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Kamil Olak. Nowe problemy w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Osowa. W pobliżu Matarni zderzyły się trzy auta osobowe i na 332 kilometrze w kierunku Gdyni. Jezdnia jest zwężona, zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Na północy Polski problemy także w zachodniopomorskim. Nowe na krajowej 10 pomiędzy Stargardem a Suchaniem. W pobliżu miejscowości Krąpiel trwa protest rolników. Na 57 kilometrze przechodzą przez przejście dla pieszych. W systemie 10 minut blokady, 10 minut wznowienia ruchu. Na miejscu jest policja i służby drogowe. Trwają też problemy w Podlaskiem na trasie S8 między Zambrowem a Białym.

0: Białymstokiem. Po tym jak na wysokości Nowych Zambrzyc zderzyły się dwa auta osobowe, wciąż na 17 kilometrze są problemy z przejazdem w kierunku Białegostoku. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce na Krajowej 92 pomiędzy Kostrzynem a Wrześnią. W pobliżu miejscowości Nekla auto ciężarowe się zepsuło i na 214 kilometrze cały czas obowiązuje ruch naprzemienny. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Pomorskiem na Krajowej 20 między Kościerzyną a Egiertowem. Przez Starkową Hutę w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód. Droga została odblokowana na 279 kilometrze. Śladu po problemach nie ma też w Wielkopolsce na Krajowej 15 pomiędzy Wrześnią a Miłosławem. Droga była tam zwężona na 96 kilometrze po potrąceniu pieszego przez auto osobowe, ale teraz już przejedziemy bez większych przeszkód. Wcześniej odwołano utrudnienia, przypomnę, na trasie S5 pomiędzy węzłem Prusice a węzłem Trzebnica.
1: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Rząd przymierza się do planowania budżetu na przyszły rok. Premier mówi o trzech priorytetach: obronności, inwestycjach i ochronie zdrowia. W niedzielę wejdą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Resort Obrony podsumowuje dwa lata programu Tarcza Wschód.
2: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To jest cała filozofia odstraszania i obrony.
1: Obronność, inwestycje i ochrona zdrowia to priorytety rządu w projektowanym budżecie na przyszły rok. Dziś Rada Ministrów zajmuje się nim na nieformalnym posiedzeniu. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jaki konkretnie będzie deficyt Polski w przyszłym roku, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydatkowaniem środków. Wśród nich są propozycje zmian w progach podatkowych. A przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I co Donald Tusk mówił o projekcie?
3: Szef rządu podkreślał, że prace nad nim będą trudne. To wynika z dużych inwestycji realizowanych przez państwo. Donald Tusk zaznaczył, że znaczącą część budżetu będą pochłaniać wydatki związane z obronnością.
4: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo jest i będzie naszym priorytetem.
3: Projekt budżetu obejmuje też planowane zmiany w progach podatkowych i dodatkowe 17 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Szef rządu zaznaczył jednak, że jego realizacja w dużej mierze będzie zależała od decyzji prezydenta.
4: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
3: Jak dodał Donald Tusk, w budżecie mają się też znaleźć środki na duże inwestycje z kilku sektorów, między innymi energetycznego, kolejowego i drogowego.
1: O czym mówiła Dagmara Kędzior. Dziękuję bardzo. Materiałów wybuchowych nie było. Służby przeszukały dom 23-letniego Mikołaja T., podejrzanego o planowanie zamachu na czołowych polityków w kraju. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu.
5: Podczas przeszukania użyli funkcjonariusze psa tropiącego w celu poszukiwania broni, materiałów wybuchowych, amunicji. Nie znaleziono nic, znaleziono środki odurzające w postaci marihuany.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mikołaj T. w internetowym wpisie z 6 sierpnia pisał, że jest niezadowolony z rządu i nakłaniał innych do zorganizowania zamachu na polityków. 23-latkowi grozi do 20 lat więzienia. W niedzielę wejdą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Dotychczas nie było odpowiednich formularzy. Rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji wprowadza nowy wzór dokumentów.
6: To, co my otrzymujemy jako rodziny, jeśli wykonujemy transkrypcję w Polsce na dziś, to jest uznanie przez NFZ, czyli w służbie zdrowia, i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
1: Mówił Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Trybunał Konstytucyjny uznał nowe przepisy za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Od decyzji do zabezpieczenia granicy w 2 lata kierownictwo resortu obrony podsumowuje program Tarcza Wschód. MON zapowiedział go w 2024 roku. Od tego czasu rozwinął się do dużej skali, a włączyli się do niego także nasi sojusznicy. Mówił na konferencji w Giżycku minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje.

0: brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą implementuje, czyli przyjmuje za własne cały sojusz. Nie tylko Polska, nie tylko Europa, ale również Stany Zjednoczone.
1: Tarcza Wschód to program zabezpieczenia granic z Rosją i Białorusią. Obejmuje budowę umocnień, składów różnego rodzaju sprzętu, a także m.in. instalacje rozpoznawcze i antydronowe, które będą rozmieszczone wzdłuż wschodniej granicy.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich maksymalne ceny paliw ustalone przez ministra energii na weekend i poniedziałek. Przez najbliższe 3 dni litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł. 98 7,36, a diesla 7,59. Oznacza to, że ceny maksymalne będą wyższe niż dziś. Domniemany rosyjski szpieg stanął przed australijskim sądem. Mężczyzna z obywatelstwem i Australii, i Rosji usłyszał zarzuty przekazywania Moskwie informacji o działalności wojskowej Ukrainy. Komisarz australijskiej policji Chrissy Barrett powiedziała, że 27-latek odbył w Rosji szkolenie wojskowe i wstąpił do ukraińskiego wojska. Zarzuca się, że mężczyzna ten próbował gromadzić i przekazywać Federacji Rosyjskiej informacje dotyczące ukraińskich żołnierzy, a także lokalizacji i operacji ukraińskiego wojska. Podejrzany udał się do Rosji w październiku 2024 roku. Zatrzymano go na przedmieściach Brisbane w stanie Queensland w Australii. Grozi mu do 20 lat więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Pogoda.
1: Po południu zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane. Im dalej na południe, tym więcej chmur. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na południu, wschodzie i w centrum możliwe również burze. Na termometrach teraz od 21 stopni w Nowym Sączu, 25 w Poznaniu i Warszawie, 26 we Wrocławiu. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Teraz komunikat Instytutu Meteorologii, Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Nie wynosił w Karsach 82 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Szczucinie 74, ubyło 7. W Zawichoście 179, ubyło 3. W Puławach 73, przybyło 5. W Warszawie 103, przybyło 1. W Kępie Polskiej 157, bez zmian. W Toruniu 78, ubyło 13. W Tczewie 214, ubyło 1. Na Sanie w Przemyślu 90, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 53, przybyło 2. Na Bugu we Włodawie 53, bez zmian. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 111, przybyło 2. U ujścia Nysy Kłodzkiej 272, ubyło 1. W Malczycach 120, przybyło 7. W Połęcku 8, ubyło 2. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 113, przybyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 152, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
8: O, jeszcze to.
9: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
7: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
10: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
9: Dajcie wszyscy święty.
7: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Słyszysz? To góry izerskie wołają. W ostatni weekend sierpnia spotkajmy się na 14. letnim biegu Piastów. Zaczynamy już w piątek biegiem śniadaniowym w Szklarskiej Porębie. Biegi dla dzieci, trasy od 6 do 50 km. Mobilna skocznia narciarska, strefa expo, moc atrakcji i sportowe emocje dla całych rodzin. Biegnij, kibicuj, odkrywaj. Przeżyj to z nami. Zapisy trwają. Na wydarzenie zapraszają KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski oraz Bieg Piastów.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: wciąż wakacyjnie muzycznie w Radiowej Jedynce, no bo przecież wakacje trwają. Poza tym mamy piątek, początek weekendu. Kwadrans po 13:00. Patryk Michalski. Dzień dobry.
1: Tylko szczerze.
0: Jak wielu z Państwa pewnie doskonale wie, w naszej audycji liczą się Państwa głosy, zatem przypominam numer do nas 22 645 22 66. I tak jak powiedziałem, przed nami rzeczywiście weekend, być może ktoś ma w planach jakąś randkę w restauracji albo krótki wakacyjny wyjazd, no a na wakacjach bywa tak, że częściej niż zwykle chodzi się do knajp, w których czasami na koniec dobrego obiadu czy na koniec tej romantycznej kolacji pojawia się dylemat: zostawić napiwek czy nie? Gorącą dyskusję na ten temat wywołał w tym tygodniu restaurator Mateusz Gessler, który w rozmowie z portalem pyszności.pl stwierdził, i tu cytat: napiwki są i powinny być obowiązkiem dla każdego gościa, który jest w restauracji. Koniec cytatu. No trudno nie wyczuć jakiejś presji, prawda, żeby za każdym razem zostawiać napiwek. Dlatego my dzisiaj pytamy, jak sobie z tą napiwkową presją radzić? Czy napiwek rzeczywiście powinien być obowiązkiem? Co Państwo sądzą na ten temat? 22 645 22 66. Można już dzwonić, można komentować temat na naszym Facebooku, a my posłuchajmy na początek, co na to mieszkańcy Warszawy.
2: Zasadniczo daję napiwki zawsze i zazwyczaj nie mam gotówki, więc dla mnie to jest wygodne. Więc tak, daję napiwki, bo traktuję to jako, no dobra, to nie jest obsługa kelnerska, ale poddaje mi pod nos po prostu człowiek jedzenie, więc tak, czasem.
3: A może po prostu powinno być to obowiązkowe, już wliczone w cenę, czy byłoby to problematyczne?
2: Nie mam zaufania do pracodawców tych osób, więc chyba wolałabym sama decydować.
4: No tam ze dwa razy może i dałem, no ale zazwyczaj to chyba nie jednak.
5: A dlaczego?
4: No wie pan co, no w naszych ciężkich czasach polskich no człowiek nie zarabia dużo i to no samo koszt jedzenia spory jest.
3: Czuje się pan jakoś tak, może by nawet powiedzieć, nagabywany czy nie tymi napiwkami?
4: No wie pan co, różnie to bywa. Czasami tak bywa, że niektórzy są nachalni i tak przystawiają, żeby napiwek.
3: Widzę, że pan jest kurierem jedzenia. Cieszy się pan z takich napiwków? Jest to jakiś procent pańskich dochodów, czy to raczej marginalna sprawa?
6: Znaczy tak, no napiwki zawsze się przydadzą.
3: Jaki to może stanowić procent pańskich dziennych dochodów?
6: Znaczy przykładowo wczoraj na 11 zamówień były dwa napiwki.
3: I to jest kilkadziesiąt złotych w trakcie całego dnia pracy, tak?
6: Tak.
3: Ma to znaczenie? Jak to pan widzi?
6: Zawsze jakieś ma. Znaczy bez napiwków też wiadomo dałoby radę, ale wiadomo, zawsze dodatkowe grosze jest z tego.
7: Ja to osobiście za bardzo nie daję napiwków. Faktycznie musi być kierowca,

0: wypowiadał się jeszcze mniej słuchaczy.
1: Jasne, no to to pytanie też wrzucamy do naszej dyskusji, dlaczego rzeczywiście wśród innych zawodów nie ma takiej presji zostawiania napiwków, jak to jest w gastronomii. Panie Krzysztofie, dziękuję za telefon i teraz mówię dzień dobry panu Wojciechowi.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No i właśnie, mając 50 parę lat, wiadomo, znam życie. No i teraz z czego wynikają u nas bardzo często napiwki? Dlatego, że nie płaci się kelnerom, czyli zatrudnia się ich, daje się im tam minimalną jakąś wypłatę. Mhm. Restauratorzy na tym korzystają i później wymuszają na kelnerach, żeby oni zarabiali sobie napiwkami.
1: Dorobisz sobie w napiwkach, tak?
2: Nie dorobisz, zarobisz.
1: Zarobisz, bo
2: ile, ja bardzo dużo znam sytuacji, gdzie byli zatrudnieni dniami naprawdę na jedną drugą, na jedną trzecią, na jedną czwartą etatu i naprawdę dostawali marne pieniądze. I później tymi napiwkami, bo pan wiedział, restaurator, chociażby w takim Zakopanem, ja ostatnio byłem w Zakopanem i świetna kelnerka i podała mi na wyszczerbionym talerzu. Ja się jej delikatnie zapytałem, mówię, słuchaj, nie widać tego, no powiedziała, wie pan co, tu już nie ma w tej chwili Zakopiańczyków, którzy są restauratorami, tylko to są jacyś przedsiębiorcy i on oszczędza na tym, a ludzi tłumy jest. Mhm. Do tego stopnia nawet, że kufle zamówił nie 0,5, tylko 0,4, żeby było taniej. I później właśnie zarabia też na kelnerach, nie płacąc im wypłaty. Więc do takich rzeczy dochodzi. Dlatego ludzie, niestety my mamy to w Polsce, nie w Polsce, może to też z zagranicy to przyszło, bo napiwek powinien być za to, że ktoś jest uprzejmy, mhm. za to, że ktoś jest dla mnie miły, za to, że ktoś podał mi z uprzejmością to jedzenie.
1: Panie Wojciechu, a to dlaczego w innym zawodzie tych napiwków nie ma, jak fryzjer dla mnie też był miły i fajny.
2: U fryzjera też dawałem napiwki. Jak była, przyszedłem, pani mnie dobrze obsłużyła, mm-hmm. 10 zł zostawiałem, mm-hmm. bo uważałem, że faktycznie, ale to jest, ja uważałem i ja chciałem to zrobić, więc dlatego tak się przyjęło, że czy u fryzjera, czy u restauratora się zostawia.
1: Czemu i kropka, innych... kropka, panie Wojciechu, musimy postawić, bo gong wybiła, kolejni słuchacze w kolejce, ale bardzo dziękuję za też stanowczy głos i ciekawą opinię. Teraz z nami pani Marianna, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam właśnie w sprawie tych napiwków. Przecież praca kelnera to jest usługa. Czy za wszystkie usługi musimy płacić napiwki? Idziemy do dentysty, to jest usługa. Idziemy do lekarza, to jest usługa. Aha. Idziemy na szczepienie do pielęgniarki, żeby nas zaszczepiła przeciwko grypie, też jest usługa. Dlaczego nikt nie wymaga napiwków, tylko akurat kelnerzy muszą dostawać te napiwki?
1: No tak sobie myślę, że jednak służba zdrowia jest dziedziną publiczną, prawda? Więc tam trudno zostawiać napiwek.
3: No i ale to też jest usługa. Aha. A przecież kelner też pracuje u kogoś. Aha. On nie pracuje u siebie.
1: To prawda.
3: Idziemy do szewca, on też pracuje na siebie. Czy jak on nam przybije flek, zrobi nam naprawę butów, to mu dajemy napiwek, płacimy tyle, ile nam powie.
1: No chyba, że ktoś jest bardzo zadowolony, no to też można ten napiwek zostawić, tylko znów wracamy do tej presji, czy u szewca odczuwamy tę presję, że musimy mu dodatkowo zapłacić za naprawę tego obuwia.
3: Ja pracowałam, proszę pana, w komunizmie, bo mam 83 lata już, 36 lat jako pielęgniarka. Cokolwiek zrobiłam każdemu, mhm. i choremu, i rodzinie, i znajomym, nigdy nie wymagałam, żeby mi za to ktoś gratisowo zapłacił, bo przecież ja miałam pensję.
1: No tak, pani Marianno.
3: Też jak idzie do pracy, powinien wymagać takiej pensji, żeby nie musiał czekać, aż ktoś mu da napiwek.
1: Pytanie, czy to jest takie proste, czy można tej pensji oczekiwać, no bo wiadomo, jak w branży gastronomicznej jednak jest. Pani Marianno, dziękuję za głos i na antenie witam pana Roberta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Powiem na początek, nie przymusem, powiem, bo żadnych przymusowych napiwków i nigdzie taki terminal właśnie wymuszający, bo to jednak krępuje. Aha. Aczkolwiek osobiście powiem o swoim przykładzie, daję w trzech miejscach. Daję w restauracji, do której chodzę 2-3 razy w sobotę z rodziną na obiad, taki sobotni, mhm. niedzielny. I powiem, dlatego też daję, bo jestem pewny, że właśnie te 10 zł idzie do kieszeni dziewczyny, która zawsze stara się gdzieś ten stolik znaleźć, bo nie ukrywam, że restauracja ma dobre wzięcie. Mhm. Nigdy nie rezerwujemy, bo lubimy spontaniczne wypady, ale zawsze mrugnie okiem, 5 minut, tu się zaraz zwolni, ja się tu usadzę, później się przesiedzi się na ten stolik i dlatego też jestem 100% pewny, bo pokazałem też prezesa, że te pieniążki trafiają do niej. Mhm. Bo wiadomo, są restauracje.
1: Czyli to jest dla pana ważne, że właśnie, bo gdzieś czasami do wspólnej kasy trafiają napiwki i kelnerzy muszą się dzielić z kuchnią, albo część zabiera szef.
4: Tak, tak. I właśnie dlatego ja mówię, ja wiem, że pani kucharka też...

0: traktuje ten model, żeby smakował i tak dalej cały szereg ludzi, ale uważam, że cena po prostu jest, tak powinna być wygórowana, przepraszam, ustalona przez tak. Że on się liczy tak z zarobkiem, z opłatami różnymi i tak dalej. I uważam, że ten napitek powinien być właśnie dla dziewczyny.
1: Panie Robercie, to jeszcze te pozostałe dwa miejsca, bo mamy pół minuty.
0: Dwa miejsca, już szybciutko. Fryzjer na pewno, pochodzę też do jednej fryzjerki, która mówi zawsze do mnie: panie Robercie, pan kiedy nie przyjdzie, to do pana miejsce się znajdzie, bo ja mam problem, bo mam nienormowany czas pracy kierowcy i nie umiem się umówić na godzinę, jak to dzisiaj wygląda we zmęskim przyzwierze.
1: Jasne.
0: Więc to znaczy, kiedy wpadnę, w marcu przyjmuję i taryfiarz. Taryfiarz, który czasami w sobotę po wizycie u kolegi przyjedzie i to jest przeważnie młody chłopak, który dorabia sobie w znanych sieciówkach. Zawsze mu daje 10 zł na prowizorycznego loda na niedzielę, bo jest młodym, grzecznym chłopkiem.
1: Panie Robercie, to dziękuję serdecznie za ten telefon i za to tłumaczenie, czyli nie tylko restauracje są tymi miejscami, gdzie można zostawić napiwek, chociaż tak trochę interpretuję te słowa pana Roberta i ten sposób działania, że jednak pan za ten napiwek oczekuje czegoś, że tutaj właśnie kelnerka znajdzie stolik, mimo że jest duży tłum, a fryzjerka zawsze znajdzie termin. No ale być może po to też jest właśnie napiwek, żeby jakąś relację może też sobie zbudować z innymi osobami. Zostawiam do dyskusji z państwem oczywiście 22 645 22 66. Pan Ryszard, dzień dobry.
2: Dzień dobry, skłaniam się. Ja chciałem opowiedzieć takie zdarzenie. Moja żona, poznaliśmy się przez internet i miała spotkanie z wieloma potencjalnymi kandydatami do swojej ręki. I była sytuacja, że on mówi, że spotkała bardzo fajnego faceta, który zaczął jej się podobać, ale na zakończenie, przy płaceniu rachunku, ten facet nie dał kelnerce napiwku. I ona uznała, że skoro on jest taki skąpy, wszystko przy sobie, to się nie nadaje do małżeństwa. I go odpuściła. I w związku z tym udało mi się, bo ja daję napiwki. I poznałem fantastyczną kobietę. Dziękuję.
1: Panie Ryszardzie, w takim razie puentą niech będzie zdanie, że przez napiwek do serca też można trafić, nie tylko przez żołądek na tej romantycznej kolacji. Ciekawa to historia. A co powie pani Ewa na temat napiwków? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja generalnie mam takie bardziej negatywne podejście, że nie uważam, żeby to powinno być w formie takiego wymuszenia, czyli to, o czym mówiliśmy na PayPalach, czy w ogóle w formie
1: czyli wyświetla się innej. Na terminalu, że czy chcesz tak, dodać napiwek albo w aplikacji po zakupie.
3: Niech to będzie dobrowolnością. I to, o czym tutaj mówili poprzedni też ludzie, którzy, że tak powiem, się wypowiadali. Tak. Jeżeli uważamy, że faktycznie, pani kelnerka podeszła do tematu rzetelnie, że faktycznie byliśmy jednak no, tymi szczególnymi gośćmi, no to faktycznie powinniśmy się poczuć tak do tego, że jednak wyróżnić i podziękować w formie takiego napiwku. Jeżeli chodzi tutaj akurat o przemieszczanie się w różnej formie taryfami, to uważam, że akurat tutaj właśnie to, o czym też powiedział pan jeden szczególnie, że panowie, którzy przyjeżdżają i faktycznie mają w podglądzie, że jeżeli była ta opłata równa wcześniej, to traktują to jako, bym powiedziała, priorytet potraktowania klienta.
1: No, czyli znów coś za ten napiwek, coś za ten napiwek chcemy uzyskać.
3: Tak, czyli to odbieramy w takiej formie tak, że ja tobie, a ty mnie, tak? No to tak trochę nie powinno być, a tym bardziej, że chciałabym też podkreślić, szczególnie na przykładzie mojej babci, która no, ma tą emeryturę taką, jaką ma i w przypadku, gdy musi niekiedy do tego lekarza dojechać, no i ponieść koszta takiej właśnie opłaty, to nie przy każdym razie ma też taką możliwość, żeby dokonać tej płatności i dać komuś ten napiwek, dlatego że to już będzie na przykład dołożeniem, tak powiem najnormalniej i otwarcie, do rachunku, który będzie musiała opłacić, jak pójdzie do apteki.
1: Pani Ewo, i kolejna też ciekawa perspektywa. Wchodzę słowo, proszę wybaczyć.
3: Weźmy pod uwagę, że nie każdy też ma możliwości, żeby dać komuś ten napiwek.
1: Jasne. I tutaj kropkę stawiamy. Dzięki serdeczne. Pani Anna teraz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja jestem za tym, żeby dawać napiwki. To nie znaczy, że dawać je obowiązkowo, bo muszę, tylko po prostu, no nie wiem, jeszcze bardzo często teraz z moim byłym mężem wyjeżdżamy na różne tam wypoczynki, na zwiedzania i za każdym razem zostawiamy napiwki, za każdym razem. I to nie jest dlatego, że że mamy taki gest, tylko po prostu za samą tą obsługę, za samą kontakt z tym człowiekiem, który jest bardzo miły i co chwilę się dopytuje, czy wszystko dobrze, zresztą pozwalają nam wchodzić z psem. To następnie też bardzo uważałam, że pan kurier, który przywoził mi ciągle paczki, nie byłam w domu.

0: mu, więc zostawiał mi za płotem, po czym któregoś razu miałam taką sytuację, że musiałam zapłacić, a też mnie nie było, więc zrobił pan, że jak gdyby zdalnie zapłaciłam za tą paczkę i któregoś razu jak przyjechał, to też mu podziękowałam i też dałam mu napiwek.
1: Ale to znów do tego pytania wracamy. Czy to jest dobrowolne, czy,
0: dobrowolne.
1: Czy powinna
0: uważam,
1: być presja?
0: Nie, żadna presja, ale uważam, że to jest dobrowolne i myślę, że ludzie, którzy tak naprawdę skorzystają z różnych usług, to chyba tak sami z siebie to dają jako taki dowód zadowolenia. I to samo robię, jak idę do fryzjera. Są młode dziewczynki, które się uczą. One naprawdę ładnie wykonują te podstawowe choćby rzeczy. To też uważam, że trzeba takiej dziewczynki, znaczy nie trzeba, tylko można.
1: Można i taki napiwek, że myślę, że może też nieźle zmotywować takie młode fryzjerki. Bardzo wiele perspektyw od państwa i czekamy na kolejne telefony. 22 645 22 66.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A do naszej dyskusji o napiwkach w audycji Tylko Szczerze wracamy za chwilę.

0: Dni na szczęście jeszcze w miarę długie. Za 20 minut, 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I czy napiwek tak na oko jest w porządku, jeżeli chcemy go dać z własnej woli? A czy jest w porządku, jeśli sugeruje nam to na przykład terminal płatniczy czy restaurator, że napiwek wręcz powinien być obowiązkowy, jak kilka dni powiedział w jednym z wywiadów restaurator Mateusz Gessler. Na ten temat dyskutujemy z Państwem i czekam na kolejne telefony 22 645 22 66. Z nami wciąż nasza ekspertka, dr Dota Szymborska, filozofka i socjolożka z Uniwersytetu WSB Merii. To pani doktor, no to cały czas tej presji będę się trzymał, bo wielu słuchaczy, którzy dzwonili przed piosenką, mówili, że napiwki okej, jeśli chce taki dać. Pytanie, czy terminal płatniczy, który wręcz pyta wprost, czy chcesz dodać napiwek, czy aplikacja, która również pyta, czy chcesz dodać po wykonaniu na przykład przewozu napiwek, no to czy to jest w porządku?
2: Panie redaktorze, ja tak mam takie strasznie mieszane uczucia, bo dzwonią słuchacze i słuchaczki, którzy mówią, że tak, chcą premiować, czy właśnie młode osoby, czy te, które potencjalnie, ale akurat w branży gastronomii

0: to jest mocno możliwe, dostają bardzo małą pensję i takie, które właśnie oczekują bardzo wiele za te 10 zł. Pan redaktor był bardzo miły i ostatnio nie poprawił mnie z moim hospitality dziwnie wymówionym, no ale dobra. To tutaj, jeżeli właśnie chodzi o tą gościnność, więc gościnność i w ogóle cała ta branża zakłada tą dobrowolność. To jest jedna strona. Druga strona medalu i to, co dla wielu jest odbierane jako właśnie wymuszanie, czy takie bardzo duże oczekiwanie tego napiwku, pojawia się też moim zdaniem dlatego, że jako społeczeństwo teraz jest nam dobrze. Jesteśmy socjologicznie patrząc na to zamożni. I jak najbardziej możemy sobie pozwolić na te napiwki. Oczywiście ten przykład pani emerytki czy rencistki, ale akurat jak ja obserwuję, to właśnie te starsze osoby mają tendencję do tego, żeby te napiwki zostawiać.
1: Bo to też może właśnie jest jakiś element, jeżeli nawet rzadziej jesteśmy w stanie, możemy sobie pozwolić na wyjście do restauracji, no to ten napiwek też jest elementem jakby całego rytuału wyjścia do tej restauracji.
0: Dokładnie. Aha. I wydaje mi się, że starsze osoby myślą tak, jeżeli stać mnie na restaurację, to stać mnie też na napiwek. Po prostu. Mhm. I myślę, że tutaj dotykamy po prostu zmian kulturowych, które zachodzą. Mhm. Bardzo wysokich oczekiwań co do obsługi, wynikających w ogóle właśnie z tego, że zmieniamy się jako społeczeństwo i właśnie oczekujemy świetnej usługi, za którą nie będziemy dodatkowo płacić. Oczywiście po tej drugiej stronie, nie nazywałabym tego barykady, ale lady, nazwijmy to. Stoją osoby, które dostają tą minimalną pensję, jeżeli w ogóle są na etacie, bo tutaj dotykamy naprawdę wielu problemów.
1: Tak, no bo często to są młodzi ludzie, studenci na przykład. Ja pamiętam z czasów studiów, mój kolega pracował właśnie w restauracji i miał jakąś totalnie minimalną krajową, a duża część jego dochodu to były jednak napiwki. Pani doktor, stawiamy przecinek i jeszcze do rozmowy z panią wrócimy za chwilkę, bo czekają słuchacze w kolejce. Pani Małgorzata pierwsza, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja bym chciała powiedzieć jako osoba, która dostaje napiwki. Ja pracuję w gabinecie kosmetycznym i absolutnie ich nie wymagam. I osoby, które mi takie napiwki zostawiają, nie są wcale lepiej traktowane, nie mają szybszych terminów czy lepiej wykonanej usługi. Ja zawsze staram się tak samo. Natomiast kiedy taki napiwek dostanę, nie ukrywam, że jest mi po prostu bardzo miło. Mhm. Ja sobie je odkładam do specjalnej koperty i później jak ja jadę gdzieś na urlop, to też zostawiam napiwki. Czy pójdę na kawę, na obiad, czy pójdę na masaż, gdzie jestem w hotelu, to zawsze zostawię wtedy też napiwek i uważam, że jest to taki po prostu miły gest. Ja dostaję i ja potem też daję. A jeśli jestem zadowolona, bo jeśli też nie jestem czasami zadowolona z usługi, no to wtedy nie.
1: To wtedy tak nie, ale znów opieramy się na tej pełnej dobrowolności. Jeżeli usługa jest zadowalająca, to można napiwek zostawić. Pani Małgorzato, dziękuję. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pan Piotr teraz, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja wychodzę z założenia, że napiwek to w ogóle powinien mieć charakter uznaniowy, właśnie wynikający z naszego zadowolenia. I czy to by dotyczyło restauracji, czy hotelu na przykład, bo przecież też tam zostawiamy napiwki, jak jest ładnie posprzątane, czy zrobione są jakieś z ręczników zwierzęta, ciekawe, eleganckie, co nas fascynuje i zadowala, jak również jakimś fachowcom, którzy nas obsłużyli i za dobrze wykonaną pracę, posprzątanie po sobie, no jesteśmy po prostu zadowoleni.
1: Czyli jak hydraulik przyjedzie wymienić kolanko i nie narobi bałaganu, to też mu można dać napiwek.
3: Otóż to, i to wynika z naszego zadowolenia, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, co mamy na tych terminalach, czy chcemy dać napiwek, czy nie, to ja nie mam nic przeciwko temu, bo to jest nasza decyzja. Ktoś nam podpowiada na przykład i możemy z tego skorzystać albo nie. Jesteśmy zadowoleni z obsługi, z jedzenia. Proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu, żeby to pytanie się pojawiało, broń Boże. Mhm. Tylko to jest charakter uznaniowy, a nie przymuszający nas do dawania napiwków. I tutaj na koniec jeszcze tylko chciałem wrócić, bo był poruszany temat gabinetu stomatologicznego. I tutaj bym sugerował odwrotną sytuację. To my jako pacjenci, bo tam są ceny horrendalne w tych gabinetach, zwłaszcza prywatnych, powinniśmy dostawać napiwki od właśnie tych lekarzy, żeby tam przychodzimy.
1: Że do nich przychodzimy. Ciekawa tak sugestia, panie Piotrze. Można odwrócić rzeczywiście perspektywę. I na koniec naszej dyskusji pan Andrzej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się. Panie redaktorze, ja dołączam się do tych, którzy mówią, że jednak nie powinno być napiwków, a jeśli chodzi o restauracje i tak dalej.

0: Ale to tam po prostu właściciele restauracji, przecież oni wiedzą, że restauracja, żeby funkcjonowała, to by z zasady, że to jest restauracja, tam trzeba być miłym, uprzejmym dla człowieka, żeby ludzie tam przyszły, smaczne posiłki, a kelnerzy powinni być wynagradzani tak, żeby uczciwie po prostu, a nie na kawałku etatu. Mhm. A jak właściciel uważa, bo on sobie dorobi właśnie, że będą napiwki, to może właściciel sam by spróbował miły, uprzejmy między stolikami pobiegać. A druga jeszcze sprawa, myślę sobie tak, że no bo na przykład tak jak mi tu żona powiedziała, to w myśl tej samej zasady powie tak, mama powie synkowi odkurz, a on powie odkurz, jak mi dasz 5 zł.
1: I a nie tak ma dalej. Tak często? Tak, może przecież ci, jest.
0: Że te sami my, którzy dajemy napiwki, no to się tak czujemy, nam, dla naszej psychiki też tak fajnie, że żeśmy się tak jakoś zachowali, że jak gdyby sobie własnej psychice pomagamy. Aha. To tyle.
1: Dzięki serdeczne, panie Andrzeju. Tak sobie myślę, że my rzeczywiście w dzieciństwie jesteśmy uczeni tego, że jak 5 zł dostaniemy za odkurzanie, no to poodkurzamy lepiej, więc może później mamy wydrukowane tę konieczność zostawiania napiwków. Doktor Dota Szymborska, nasza ekspertka, pani doktor, tak na podsumowanie. Wyszło nam, że rzeczywiście napiwki powinny jednak opierać się na dobrowolności. Pytanie, czy przystoją takie słowa restauratorów, że powinny być obowiązkiem, że to nie jest nacisk, tylko sugestia?
2: Myślę, że to jest bardziej skomplikowane i pomimo wszystko jestem jednak troszeczkę zasmucona, jak bardzo wysokie mamy wymagania i jak nie do końca dostrzegamy, kto stoi po tej drugiej stronie. Bo tutaj niektórzy się właśnie odwoływali do tego, że albo mają doświadczenie, albo zdają sobie sprawę, jak ciężka to jest praca i jak małe jest wynagrodzenie.
1: Ale ciekawa jest perspektywa na przykład pani Małgorzaty, która do nas zadzwoniła, która jest kosmetyczką i jak czasami sama dostanie napiwek, to też ma potrzebę się jakby odwdzięczyć, więc to też gra dużą rolę, jeżeli zostaniemy tak dobrze potraktowani.
2: Dokładnie, to były bardzo miłe telefony mówiące o osobach, które są po prostu zadowolone i chcą komuś sprawić przyjemność. I ta przyjemność jest wymierną korzyścią. Nie mieliśmy czasu, nie wchodziliśmy w kwestie opodatkowania, dzielenia się z kuchnią i miliona jeszcze innych rzeczy.
1: To moglibyśmy rzeczywiście poświęcić na to zupełnie oddzielną audycję, albo jeszcze na wątek taki, bo w Stanach Zjednoczonych są już na przykład maszyny, które robią drinki w barach, które wymagają też uiszczenia opłaty serwisowej. Pytanie, komu wtedy zostawiamy napiwek? Ale to pytanie niech zostanie na razie bez odpowiedzi i na inną dyskusję. Ja bardzo dziękuję za udział w naszej dzisiejszej rozmowie. Była z nami dr Dota Szymborska, filozofka, socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dzięki, dobrego weekendu i miłych wizyt w knajpach weekendowych, jeśli takie państwo mają w planach.
3: Na
1: tak,
3: pewno.
1: Ma pan?
3: To oczywiście.
1: No to Marcin Wojciechowski już się wybiera, Ula Kaczyńska być może też, ale najpierw na letnisko się wybieramy. Tak, zaprosimy. Pani zasiądzie, bo to już ten czas.
4: Zagapiłam się, ale to wszystko...
3: Na piwek doliczałaś komuś.
4: Tobie.
3: A ja poproszę co najmniej 20%.
1: No dobrze, to słuchajcie.
4: Pogadamy po audycji, natomiast co w audycji?
1: Mili goście będą.
3: Maciej Zakościelny odwiedzi nas. Dzisiaj na
1: i to niezwykła premiera, to na mnie tak mnie przykuło uwagę.
3: Zróbmy sobie przerwę, tak. Tak, premiera na film polsko-włoski, w którym zagrał pan Maciej. O tym porozmawiamy w pierwszej części audycji.
4: A potem będziemy kontynuować temat filmowy. Wybierzemy się z Łukaszem Muszyńskim do kina, żeby oglądać i kino akcji, i przepiękny francuski film o francuskiej nowej fali.
1: A w kinie też by trzeba zostawić napiwek, jak obejrzeliśmy fajny film?
3: Zależy, ja bym zostawił.
4: Wystarczy kupić bilet
3: uczciwie. No i ostatnia szansa na zdobycie płyty Madony. Dzisiaj zapraszamy.
1: To wszystko po 14. Patryk Michalski, dziękuję pięknie. Dobrego weekendu życzę.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: W apetycie na Europę nareszcie pojawia się pizza. Ale pojedziemy też do Rzymu.
2: Bo Rzym to miasto południa. Wkraczamy na szlak bakłażanów, pomidorów, duszenia i smażenia w głębokim oleju.
1: Oczywiście naszą podróż zakończymy słodkim deserem na Sycylii.
2: Apetyt na Europę w sobotę po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski
1: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka.

0: 17. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1, informuje o problemach na bramkach wyjazdowych w Kopytkowie. Mamy tam naprawdę spore naprężenie ruchu i są utrudnienia przy wyjeździe, zjeździe z autostrady. Patrząc na mapy, korek sięga kilku kilometrów. Nowe utrudnienia też na trasie S2 w granicach Warszawy, między węzłem Alei Jerozolimskiej a węzłem Opacz. Na 460 kilometrze zderzyło się 6 aut osobowych i zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Problemy pojawiły się też w Dolnośląskiem, na Krajowej 12 między Głogowem a Wschową. Z przyczyn technicznych został na 12 przynajmniej godzin zamknięty most tolerancji w Głogowie na 122 kilometrze. Wprowadzono objazd drogami S3 od węzła Głogów Południe przez węzeł Głogów Zachód do węzła Nowa Wieś, a następnie drogami wojewódzkimi numer 315, 321 i 319. Trwają kłopoty w Pomorskiem na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Osowa w pobliżu Matarni. Po zderzeniu 3 aut osobowych na 332 kilometrze jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W Podlaskiem nie odwołano zaś utrudnień na trasie S8 między Zambrowem a Białymstokiem. Na wysokości Nowych Zambrzyc po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. W Zachodniopomorskiem utrudnienia trwają natomiast na Krajowej 10 na odcinku Stargard-Suchań w pobliżu miejscowości Krąpiel. Protestują rolnicy na 57 kilometrze. Przechodzą przez przejście dla pieszych w systemie. 10 minut blokady, 10 minut wznowienia ruchu. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Krajowej 92 pomiędzy Kostrzynem a Wrześnią.
2: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Grzegorz Braun z zarzutami odpowie za zuchwałą kradzież, zniesławienie i zniszczenie cudzego mienia. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do Polski. W przyszłym tygodniu transport ciał ofiar. Puma na Podlasiu to może być fake news. Na razie żadne ze zgłoszeń nie zostało potwierdzone. Grzegorz Braun usłyszał zarzuty w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Dotyczą zdarzeń z wiosny ubiegłego roku i 4 czynów. Jakich? O tym nasz reporter.
3: Zarzuty kradzieży zuchwałej wobec Brauna dotyczą zerwania ukraińskiej flagi z balkonu Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz przywłaszczenia flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu.
4: Trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę.
3: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Z kolei zniesławienie dotyczyło akcji społecznej Żonkile prowadzonej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta RP.
4: Grzegorz Braun miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski żonkil, znak hańby

0: i podległości.
1: Grzegorz Braun odmówił składania wyjaśnień. Na kolejne przesłuchanie stawi się po zapoznaniu z materiałem dowodowym razem ze swoim obrońcą. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prokuratura nie składa broni w sprawie śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Izrael umorzył śledztwo, ale nasi śledczy zamierzają prowadzić swoje dalej. Ambasador Izraela w Warszawie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a prokuratura okręgowa w Przemyślu nadal czeka na materiały z tego kraju. Jego decyzja nie wpływa na polskie postępowanie, zapewnia prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn.
3: Aktualnie śledztwo w tej sprawie postanowieniem prokuratora regionalnego pozostaje przedłużone do dnia 2 października. Dalsze czynności w tej sprawie uzależnione są od uzyskania materiałów od strony izraelskiej.
2: MSZ przekazał izraelskiemu ambasadorowi krytyczną ocenę działań jego kraju. Polska oczekuje przekazania materiałów potrzebnych do prowadzonego śledztwa. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Kolejne dwie osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły samolotem medycznym do Polski. Zostaną przetransportowane do szpitali w Rzeszowie. W węgierskich szpitalach przebywają jeszcze 3 najciężej ranne osoby, powiedziała Polskiemu Radiu wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
4: Te 2 najciężej ranne osoby są w szpitalu w Miszkolcu. Jesteśmy umówieni, dopóki te osoby w tych szpitalach przebywają, na codzienny kontakt, takie konsylia codzienne z lekarzami.
2: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy, a potem sekcja zwłok. Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Kierowca został aresztowany. Według ustaleń śledczych zasnął podczas jazdy, co doprowadziło do tragedii.
5: To są aktualności jedynki.
2: Wspólna audycja Polskiego Radia dla Ukrainy i Radia Ukraińskiego w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy. Jutro o godzinie 14.30 rozpocznie się drugi most radiowy Ukraina-Polska Dialogi. Jego tematem będzie 35 lat niepodległości Ukrainy oraz wspólna walka o wolność obu krajów. Zapis wideo audycji będzie dostępny na kanale YouTube Polskiego Radia dla Ukrainy. Obecność pumy w podlaskich lasach na razie wątpliwa, choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymuje zgłoszenia w tej sprawie. To żadne nie zostało potwierdzone.
6: Zgłoszenia dotyczące obserwacji pumy pochodzą z gminy Jedwabne. Duży kot miał być widziany w okolicach wsi Pawełki, a wcześniej Bronak i Olki.
7: Coś szło przy lesie, coś takiego. Ogon dość spory miało, puszysty.
6: Mówi mieszkaniec gminy, który jako pierwszy zaobserwował zwierzę. Doniesienia dotyczące obserwacji pumy docierają także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Mówi regionalny konserwator przyrody Adam Bohdon.
8: Otrzymujemy nagrania wykonane z wykorzystaniem noktowizji od myśliwych, od strażników granicznych, to są najprawdopodobniej najczęściej wilki, rysie, koty ewentualnie, ale jak do tej pory nikt tam w tych nagraniach pumy nie potwierdził.
6: Od kilku dni pumy obserwowane są w różnych częściach Polski. Tymczasem zdjęcie najsłynniejszej pumy z Dolnego Śląska, którą miała uwiecznić fotopułapka, okazało się nieautentyczne.
2: No, o czym informował Ryszard Minko z Radia Białystok. I jeszcze dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy. Woda w Jeziorku Czerniachowskim nadaje się do kąpieli, poinformował sanepid. Zastrzegł jednak, że ocena jakości może się zmienić. Przez większość lata w jeziorku obowiązywał zakaz kąpieli. Powodem były albo sinice, albo przekroczone parametry mikrobiologiczne wody. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Pogoda.
2: Przybywa chmur na niebie nad Polską. Najwięcej jest ich na południu i południowym wschodzie kraju. Tam miejscami opady deszczu. Pojawiają się też strefy burzowe. Późnym popołudniem, a właściwie wczesnym wieczorem na Dolnym Śląsku mogą pojawić się potężne ulewy. Ostrzegają przed nimi synoptycy. Na termometrach od 21 stopni w Kołobrzegu, 25 w Białymstoku i Poznaniu, do 27 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro.

0: środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Paula Abdul uczyła tańczyć Michaela Jacksona, a potem sama rozkochała się w muzyce i nagrywała między innymi takie piosenki, idealne do aerobiku albo do potańczenia.
1: Tak, ale ona też nagrywała piękne ballady. Pamiętasz Rush Rush?
0: Tak.
1: Albo miała takie, i to jaką miała obsadę w teledysku jeszcze, nie? To był taki dobry, naprawdę dobry pop początku lat 90. przełomu 80. i 90. To prawie jak nasza Madonna, która w tym tygodniu jest jedną z bohaterek audycji.

0: Tak właśnie. W letnisku w tym tygodniu Madonna oraz Ula Kaczyńska.
1: I Marcin Wojciechowski.
0: Dzień dobry Państwu. Jedziemy jutro do Tarnowa, tak naprawdę nawet dzisiaj, więc będzie okazja, żeby się spotkać. O tym powiemy Państwu później. A zacznijmy od tej Madony, ponieważ cały ten tydzień przekazywaliśmy Państwu winylowe, piękne wydania najnowszego albumu Madonny. Prosiliśmy o Państwa maile, Państwa emocjonalne opisy związane z ulubionymi piosenkami Madony. Dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że uprościmy to i żeby nie blokować, nie ograniczać nikogo tytułem żadnej płyty. Po prostu zapytamy Państwa o ulubioną piosenkę Madony. folder@polskieradio.pl folder@polskieradio.pl Ulubiona piosenka Madony. Od teraz 1,5 godziny czas start.
1: Proszę oczywiście uzasadnić, dlaczego.
0: Tak, tak,
1: sam
0: tak.
1: Tytuł nie wystarczy. Marcin, co wybrałeś? Bo dzisiaj też poznamy twój ulubiony utwór Madony.
0: Tak, wybrałem dzisiaj piosenkę z połowy lat 80., czyli można powiedzieć, że początek kariery i przy okazji filmowa piosenka. Zwariowałem dla ciebie. Był taki film i piosenka też nosi tytuł Crazy for You. Jak się okazało, też jest jedną z twoich ulubionych piosenek Madony.
1: Tak, co więcej, ten utwór doczekał się fantastycznego coveru w wykonaniu grupy Groove Armada. Zachęcam, żeby słuchać szczęśliwe audycji Szczęśliwe Powroty w każdą niedzielę po godzinie 17. Tam covery, a u nas jedyna taka fantastyczna Madonna, Crazy for You.

0: w którym się biją, to też trzeba umieć. To nie jest tak, że wystarczy mieć dobrze wysportowanego aktora i powiedzieć mu, a to są twoi wrogowie.
1: Do dzisiaj pamiętam te dźwięki amerykańskie z lat 80. i 90. przy uderzaniu. Nie do podrobienia nigdy. A tutaj jak? Dużo dźwięków też jest?
2: No jest, no. Wystrzał cały czas. No, to jest symfonia. Symfonia na pistolety, karabiny. Miuty dla uszu. To jest tak zwane dead movie, no. Czyli kino dla tatusiów, które można sobie zarzucić w piątek w okolicy 22:00. Dzieci idą spać razem z żoną. Można sobie zasiąść na kanapie, wziąć pieska pod pachę i oglądamy sobie i się relaksujemy.
0: Dobrze jest zrobione?
2: Przyzwoicie, no. Mm-hmm. Wydaje mi się, że filmy z Jasonem Stathamem, niezależnie od tego, kto stoi za kamerą, trzymają dosyć równy poziom. No, zmieniają się tak naprawdę scenografie. Jason raz jest robotnikiem, pracownikiem budowlanym, raz jest pszczelarzem, raz jest na statku.
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o jego kondycję fizyczną, to jest taki aktor, który korzysta z kaskaderów, czy raczej stara się robić wszystko sam?
2: Nie, no, na pewno korzysta. Oczywiście on jest super wysportowany, ale myślę tutaj, że też magiczna sztuka montażu robi swoje.
0: Czyli tak, panowie oglądają po 22:00 film Buntownik, a panie w tym czasie...
1: Jak żony idą spać, nie słyszałeś?
0: Nie, żony w tym czasie to idą na zupełnie inny film. I o tym filmie porozmawiamy za moment. Łukasz Muszyński, szef Filmwebu, jest dzisiaj razem z nami.

0: Are you ready? Czy jesteś gotowy na miłość? Gotowa, pytał.
1: Jestem gotowa na kino.
0: No, Łukasz Muszyński poleca filmy, więc
1: też
0: proszę bardzo. Łukasz jest zawsze gotowy na kino. Myślę, że Łukasz jest kinem w ogóle, tak naprawdę.
2: Podoba mi się to.
1: To teraz, przenosimy się do lat 60. i wkraczamy na plan filmu Do utraty tchu, który to film reżyseruje Jean-Luc Godard. Klasyka nowej fali. Do tego Juliette Gréco, Jean Cocteau, Jean-Paul Belmondo. Takie postaci

0: pojawią się w filmie Nowa Fala.
1: No to jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ w ten sam weekend na ekrany trafia repremiera filmu Do utraty tchu, czyli no klasyka właśnie tytułowej Nowej Fali, czyli francuskiego ruchu filmowego złożonego z rebeliantów, buntowników, krytyków filmowych, którzy postanowili zostać filmowcami, postawić na głowie wszystkie zasady rządzące klasycznym francuskim kinem i robić coś po swojemu. No i udało im się. No a z drugiej strony trafia film opowiadający o kulisach powstania tamtego filmu, czyli właśnie Nowa Fala. No dosyć długo musieliśmy czekać na jego premierę, bo jeżeli się nie mylę, to on rok temu był pokazywany w Cannes. No ale czasem trzeba po prostu wyczekać swoje.
0: Warto więc czekać było?
1: Można sobie urządzić podwójny seans. To jest nie lada, myślę, sytuacja i gratka dla miłośników i miłośniczek kina, żeby obejrzeć i Nową Falę, i Do utraty tchu. No pewnie tak. No to oczywiście jest doświadczenie skierowane jednak do ludzi, którzy siedzą głęboko w dziesiątej muzie i rzeczywiście chcą sobie obejrzeć, jak to drzewiej bywało. Za kamerą Nowej Fali historii Richard Linklater, czyli klasyk z kolei amerykańskiego kina niezależnego.
0: Tak, i to takiego kina, które opowiada historię o życiu, a nie o kinie.
1: I który też zresztą no jakby podkreśla w wywiadach, że Jean-Luc Godard no, był jednym z jego idoli. To, że on się w ogóle zainteresował kinem i to, że na przykład nakręcił Slackera, czyli to był swój taki legendarny debiut kina niezależnego. On był zainspirowany tym, co Godard zrobił na planie Do utraty
0: tchu. Linklater też zrobił film o Orsonie Wellesie.
1: Tak, zrobił. No to jest też kinoman, który oprócz tego, że potrafi opowiadać historie, które dotykają nas bardzo głęboko w sercu, oczywiście trylogia Przed wschodem słońca, Boyhood, rozmawialiśmy tutaj sobie z panią redaktor przed wejściem na antenę, ale potrafi też odnaleźć się w kinie komercyjnym. Wystarczy wspomnieć na przykład Szkołę Rocka. Uwielbiam ten film z Jackiem Blackiem.
0: Tak.
1: No a tutaj opowiada o powstawaniu klasyka. Film jest nakręcony w czerni i bieli, w formacie 4:3, czyli no dokładnie tak jak było kręcone Do utraty tchu. I jest to taka nostalgiczna komedia, rzekłbym. Chociaż myślę sobie, że znajdzie się sporo takich osób, które stwierdzą, że Linklater mimo wszystko upupia Godarda, robi z niego pociesznego geniusza, misia, który ma po prostu szalone pomysły.
0: On chyba taki nie był. Znaczy nie chyba, wszystkie świadectwa wskazują na to, że raczej nie.
1: No nie był przyjemniaczkiem, no. Wystarczy wspomnieć chociażby, co robił na festiwalu w Cannes w 1968 roku, jak w zasadzie doprowadził do zrywania go. No był naprawdę takim rewolucjonistą z krwi i kości, co oczywiście miało swoje dobre, ale też i mroczne strony. Tutaj Linklater zdecydowanie idzie w tym pierwszym kierunku, składa hołd, aniżeli próbuje dokonać dekonstrukcji swojego idola.
0: I teraz Marcin odkrył, co łączy Buntownika i Nową Falę.
2: Ale państwa teraz zaskoczę. Państwo się tego na pewno nie spodziewają. Otóż w Giżycku działa kino Nowa Fala, w której mogą państwo obejrzeć Buntownika. Pozdrawiam Bang. Mazury.
1: Jest zaorany.
2: Łukasz Muszyński, dziękuję bardzo.
1: Udanego weekendu.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Ania Karwan, słucham.
1: Zawsze myślałam, że to jest piosenka o nas, naprawdę.
0: Tak, ja myślę, że Ania chodzi, radiowca mówi, że to o tobie, a to o tobie, i potem gramy to i o to chodzi właśnie. A w naszym studiu Marta Zienkiewicz w jedynce. Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Na lotnisku, na naszym kocyku. Co dzisiaj przyniosłaś?
2: Usłyszałam na lotnisku i tak musiałam się domyślić, o co to
0: wiesz,
2: może
0: to
2: chodzić.
0: Może mieć dużo wspólnego wbrew pozorom.
2: Oczywiście, że może mieć.
1: Lotnisko, lotnisko.
0: Powiedz mi, Marta, czy można pójść do muzeum za złotówkę?
2: Można, ale jest haczyk. No musi być haczyk na taką wspaniałą ofertę. Dotyczy to osób, które mają od 8 do 26 lat.
1: Nie łapiesz się.
0: Nie kwalifikuję się. Ula w ostatniej chwili. Ula prawie, ja już nie. Także...
2: Ale ja myślę, że w ogóle to jest świetny pretekst do tego, żeby wziąć swoje dziecko, swojego wnuka, no i wybrać się na taką wycieczkę, pozwiedzać muzea, a nawet może jak jest jakaś super nauczycielka czy nauczyciel i chce wejść z przytupem w nowy rok szkolny, to może to też jest właśnie dobry motyw, żeby zabrać taką wycieczkę.
1: Co będziemy, jakie muzea są na liście, które będziemy mogli zwiedzać?
2: No właśnie, są to muzea, państwowe instytucje kultury. Jest ich 18. To wszystko w ramach akcji Muzeum za Złotówkę. Jest to akcja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełna lista oczywiście dostępna jest na stronie wspomnianego ministerstwa, ale ja ją przejrzałam i znajduje się tam między innymi Zamek Królewski w Warszawie, też Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale też Muzea Narodowe. I tutaj już mamy dużo możliwości. Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk czy Kielce, ale też na przykład Muzeum Sztuki w Łodzi. Ta lista jest dużo dłuższa. I tutaj nowość, bo akcja trwa cały rok. Od października dołącza kolejna instytucja i będzie to Muzeum Zamkowe w Malborku. Także trzeba przygotować ze sobą dokument potwierdzający wiek i można wybrać się na, uwaga, stałą wystawę, bo te czasowe czy też różnego rodzaju wydarzenia specjalne, warsztaty czy inne akcje dodatkowo płatne nie łapią się w tą akcję.
1: Powiedzieliśmy o dzieciach w szkole, powiedzieliśmy o wnukach, z którymi możemy się wybrać na takie zwiedzanie. Ty jesteś pokoleniem, które też się łapie na muzeum za złotówkę. Jak jako reprezentantka tego pokolenia patrzysz na taką propozycję?
2: No ja już tu muszę zdradzić, że akurat się nie łapię, ale
0: jesteś...
2: Ale
1: to chyba troszkę
0: najmłodsza
1: jedną
0: jesteś,
1: nogą.
0: No. To znowu najmłodsza.
1: Ale wiecie, to już ostatni dzwonek.
2: Nie, słuchajcie, to jest w ogóle naprawdę bardzo ciekawy pomysł na spędzenie czasu. Szczególnie, że mamy końcówkę wakacji i tam dzisiaj przyszły alerty, że ma być deszczowo, ma być pochmurnie, więc może jest to jakiś fajny pomysł na weekend, żeby spędzić czas, bo jednak jeżeli kosztuje to złotówkę, to w zasadzie jest to świetny motyw do tego, żeby zdecydować się, jeśli ktoś jest niezdecydowany.
0: Powiedziała Marta Zienkiewicz. Polecamy, proszę tego posłuchać. Muzea za złotówkę. Szukać szczegółów u siebie. A my ci, Marto, bardzo dziękujemy. Miłego weekendu.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: pokojowa bardzo piosenka. O tym, że za mało w nas zrozumienia, za mało w nas miłości, o tym śpiewała Cher.
1: Czyli piosenka aktualna również w dzisiejszych czasach.
0: Jak najbardziej, niestety aktualna.
1: Za 20 minut będzie godzina 16, teraz czas na Madonnę, która towarzyszyła nam przez cały tydzień. Wspaniale się z Państwem współpracowało, powiemy to wprost.
0: Tak.
1: I bardzo się cieszymy, że mają Państwo tak piękne wspomnienia z muzyką, bo jeśli coś może zachować nasze wspomnienia, to ja twierdzę, że są to zapachy i piękne piosenki.
0: I piosenki, tak, które sprawiają, że możemy wrócić do tych chwil i Państwo wracali ze swoich ukochanych chwil, o to właśnie

0: Pisaliśmy, wiele maili było bardzo osobistych. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Płyt mieliśmy 5, więc nie mogliśmy wszystkich Państwa nagrodzić. Dzisiaj ostatnia nagroda.
1: I ta nagroda wędruje do pana Łukasza, który napisał tak naprawdę w imieniu swoim, ale też 6-letniej córki. Dzień dobry, wspaniała ekipo najlepszej wakacyjnej audycji.
0: Pozdrawiamy. To nas? Dziękujemy. No więc widocznie, panie Łukaszu, dziękujemy, bardzo nam miło.
1: Piszę w imieniu moim i mojej 6-letniej córki. Ulubiona piosenka i teledysk to What It Feels Like. Like For A Girl. To jest oczywiście Madonna z płyty Music. Zuzia uwielbia, Zuzia, czyli córka, jak mnie mamy, uwielbia, jak Madonna zabiera swoją babcię na przejażdżkę autem po mieście.
0: I tu jest uśmieszek oczywiście, bo teledysk widziałaś?
1: Nie, ale ty mi zaraz opowiesz.
0: Nie widziałaś tego teledysku? Nie. Ja mam teraz bardzo niezręczne zadanie, żeby powiedzieć państwu, co tam się dzieje, bo Madonna tam zabiera starszą panią do bardzo sportowego samochodu i rozbija się po mieście dosłownie. A to ukradnie benzynę, a to ukradnie...
1: Widziałam ten klip, tak.
0: A to w restauracji, w fast foodzie coś i kończy się to dość... Nie powiem, niech państwo sobie zobaczą. Dziękujemy, pan wysyła, pan otrzymuje od nas płytę Madony Confessions tu na winylu kolorowym, limitowany. Wysyłamy ją panu. Dziękujemy.
1: A teraz będzie Deeper and Deeper, bo Marcin powiedział, że powinnam zagrać w tym teledysku.
0: Tak.

0: Just Dance. Będzie można potańczyć jutro w Tarnowie.
1: Och,
0: będzie
1: między innymi.
0: Tak, i to tak. I różne będą wymiary tego tańca, powiedziałbym, bo będzie i potańcówka, ale będzie też DJ Sarnula. No i oczywiście koncert wieczorem, a na scenie Warius Manx, Kasia Stankiewicz, Halina Mlynkowa, Zakopower, między innymi Chłopcy z Placu Broni, Kasia Moś albo Kuba i Kuba. Właśnie Kasia Moś to na koniec może powinna być.
1: Tak, i chciałam tylko powiedzieć, że Kasia Moś wykona na tym koncercie utwór, którego chyba dawno nie wykonywała, a to jest, proszę państwa, taka potęga, że no nie widzę inaczej. Wszyscy tańczymy pod sceną.
0: Jak powiedziałaś, że Kasia Moś wykona, to wyobraziłem sobie, że Salto wykona na scenie.
1: A kto wie?
0: Może być. Michał Strzałkowski z nami. Michał od 16.
2: Ja nie wykonam Salta na pewno. Nigdy go w życiu nie wykonałem, nigdy go nie wykonam. Jakiej zasady w życiu trzeba mieć?
0: Się marzy zrobić takie salto i zaskoczyć cały świat, ale to może w przyszłym życiu. Co u ciebie o 16?
2: No oczywiście poza tymi wszystkimi ważnymi, bieżącymi wydarzeniami zawsze trzymamy w ekspresie jedynki rękę na pulsie, tak? Przyjrzymy się temu, jak to może wyglądać. Będziemy mówić o zatrzymanym młodym człowieku, który planował zamachy na polityków. Przyjrzymy się pomysłom na przyszłoroczny budżet, ale też zastanowimy się nad tym, jak sobie poradzić z tym, że wakacje się kończą.
1: Jechać na urlop.
2: No właśnie.

0: jakie są sposoby na to, kiedy trzeba już wrócić do tego takiego codziennego wykonywania obowiązków po prostu, ale też powiemy o tym, gdzie pomnik Jana Chmielitzbacha się pojawił. Dobrze. I dlaczego tam zostanie.
1: To jeszcze dodam, najlepsze zostawiam na koniec. Ula Kaczyńska będzie na scenie w Tarnowie. Dziękujemy.
2: Tak, będę na scenie w Tarnowie.
1: Będziesz prowadzić koncert i będą niespodzianki. Dziękujemy za dzisiaj.
2: I będzie sporo się działo, zapraszamy. Także w poniedziałek na Letnisko. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
2: Monika Góral.
1: Miłosz Duda. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej.

0: Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Kamil Olak, nowe problemy w Świętokrzyskiem i to poważne. Na Krajowej Dziewiątce droga jest zablokowana między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. W pobliżu miejscowości Nietulisko Małe zderzyły się trzy auta osobowe i nie przejedziemy tą drogą na 59 kilometrze. Policja przygotowała objazd drogami lokalnymi. Nadal problemy są na autostradzie A1 na bramkach wjazdowych i wyjazdowych w Kopytkowie. W związku z dużym natężeniem ruchu kierowcy stoją tam w korku. To nie jedyne miejsca z utrudnieniami na autostradzie A1, dlatego że drogowcy pracują pomiędzy Nowymi Marzami a Starą Cerkwią i na tym odcinku w dwóch miejscach kierowcy stoją w korkach. Problemy są na trasie S6 wciąż w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Osowa. W pobliżu Matarni zderzyły się trzy auta osobowe i na 332 kilometrze poruszamy się w kierunku Gdyni. Zwężoną jezdnią. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Sporo aut na trasie S8 w Warszawie. W obu kierunkach korki od w zasadzie Blizny Łaszczyńskiego aż do granicy stolicy z Markami. Także Krajowa 7 jest zakorkowana przy wyjeździe ze stolicy w kierunku Trójmiasta. Wjazd jest nieco łatwiejszy, ale też tracimy więcej czasu. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S8 między Zambrowem a Białymstokiem na drodze krajowej numer 12 między Głogowem a Wschową. Otwarto most w Głogowie na 122 kilometrze i w obu kierunkach jedziemy tamtędy już bez większych przeszkód.
3: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Budżetowe priorytety rządu to bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje. Ministerstwo Kultury wycofuje honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami niemal w całym kraju. Rząd przygotowuje projekt budżetu państwa na przyszły rok, którego priorytetami będą bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i realizacja kolejnych strategicznych inwestycji. Nasze decyzje muszą łączyć dwa podejścia. Odpowiedzialność za stan finansów państwa, ale równocześnie nie możemy hamować rozwoju kraju przez brak dużych inwestycji.

0: inwestycji, powiedział premier Donald Tusk przed roboczym posiedzeniem Rady Ministrów. A rząd proponuje m.in. podniesienie progów podatkowych, na czym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Jednocześnie na ochronę zdrowia z budżetu państwa trafi o 17 miliardów złotych więcej, a dodatkowe środki mają być wykorzystywane z myślą o pacjentach, zadeklarował szef rządu.
1: I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
0: Kolejne posiedzenie rządu w przyszły piątek. Na nim ministrowie podejmą decyzję w sprawie budżetu na przyszły rok. W Rzeszowie wylądowali kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech. W ostatni weekend podczas powrotu z pielgrzymki do Medjugorje zginęło w tym wypadku 12 osób. Na powracających dziś poszkodowanych czekała na lotnisku wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry, rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzję co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
0: Spośród trzech osób, które są w węgierskich szpitalach, jedna jest w ciężkim stanie, druga w bardzo ciężkim. Grzegorz Braun z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami, w sumie jest ich cztery. Polityk jest podejrzany m.in. o kradzieże flag ukraińskiej i unijnej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT. Za oba czyny grozi do 8 lat więzienia. Trzeci zarzut dotyczy zniszczenia 10 plansz wystawy w Sejmie. Ostatnie zarzucane politykowi przestępstwo ścigane jest z urzędu, tłumaczy prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
3: Chodzi tu o słowa wypowiedziane podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesławienie Muzeum Historii Żydów Polskich i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile.
0: Przesłuchanie Grzegorza Brauna w prokuraturze okręgowej w Warszawie odbędzie się w drugiej połowie września. Resort Kultury wycofuje honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. To po kontrowersjach z wyborem jednej z patronek wydarzenia. Obchody organizuje Stowarzyszenie Warszawa 44. W komunikacie Ministerstwa Kultury czytamy, że dobór ambasadorów obchodów w rażący sposób naruszył powagę oraz powszechnie przyjęte standardy upamiętniania bohaterów powstania. Wśród ambasadorów znalazła się modelka mająca konto na platformie z materiałami dla dorosłych. Równocześnie ministerstwo zapewnia, że nie uczestniczyło ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Wczoraj stowarzyszenie również podkreślało, że wybór modelki na jednego z patronów nie był decyzją ministerstwa. Wstrzymało też działania związane z pełnieniem przez nią funkcji ambasadorki.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gwałtowną pogodą w niemal całej Polsce. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców 15 województw. Alerty synoptyków wyższego stopnia dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Silne burze i obfite opady deszczu, które pojawią się wieczorem na Dolnym Śląsku, to efekt niżu, który przemieszcza się do Polski z północnych Włoch. A jak interpretować prognozowaną wielkość opadów, wyjaśnia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Opady na poziomie 20 mm, pamiętamy, to są dwa wiadra wody na metr kwadratowy. Spróbujmy sobie to rozlać na powierzchni naszego mieszkania. Zobaczymy, że tej wody jest bardzo dużo.
0: Ekspert zwraca uwagę, że wysuszona gleba nie będzie w stanie wchłonąć wody z gwałtownych opadów. Nadmiarów wody nie przyjmą też górskie rzeki.
5: W wielu miejscach te rzeki są w niskich stanach. Duża ilość wody w takim pofałdowanym terenie, no to jest przepis na wezbrania. Oprócz tego pochyłości, te spadki generują bardzo szybki spływ powierzchniowy. Także rzeczywiście z meteorologicznego punktu widzenia czeka nas ciekawa noc.
0: Dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. W przypadku bardzo intensywnych opadów mogą wystąpić przekroczenia stanów alarmowych, a w zlewniach podtopienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Zaledwie 30

0: 1 minut spędziła na korcie Iga Świątek. Jej ćwierćfinałowa rywalka podczas turnieju w Cincinnati, Jelena Rybakina, zrezygnowała z gry w pierwszym secie. Polska tenisistka prowadziła wówczas 4-1. Rybakina miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Poprosiła o przerwę medyczną, wróciła na kort i zdecydowała o kreczu. Świątek jest więc w półfinale. Jej rywalką będzie jutro rozstawiona z trójką Amerykanka Jessica Pegula. Polskie zespoły walczące o piłkarską Ligę Europy zachwyciły we wczorajszych spotkaniach decydującej rundy kwalifikacji. Mistrz Polski Lech Poznań rozbił mistrza Szwajcarii FC Thun 7-0. Jagiellonia Białystok nie dała szans mistrzowi Gruzji Iberii Tbilisi, wygrywając 4-0. Pod wrażeniem postawy zespołu z Podlasia jest były napastnik Jagiellonii Jacek Bajer.
1: Wyszło zdecydowanie już te doświadczenie właśnie, które Jagiellonia zyskała przez te ogranie w tych ligach, granie z tymi naprawdę mocnymi zespołami, które też tam były. Jagiellonia zrobiła się takim zespołem bardzo pragmatycznym i to było widać w tym meczu. Zwłaszcza w pojedynkach 1-1 bardzo dużo przegrywali i tym Jagiellonia zrobiła zdecydowanie przewagę.
0: W trudniejszym położeniu są nasze dwa zespoły walczące o Conference League. W pierwszych spotkaniach Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3. Rewanże w przyszły czwartek. Udane występy klubów nie tylko wczoraj sprawiły, że polska liga w rankingu UEFA zajmuje obecnie 10. miejsce. Jeżeli utrzyma tę lokatę do końca sezonu, za 2 lata będziemy mieć drużynę bezpośrednio w fazie ligowej elitarnej Ligi Mistrzów. Jeszcze 2 lata temu Ekstraklasa była 21. ligą w Europie, a teraz próbuje na stałe zagościć w czołowej 10. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Na południu, w centrum oraz wschodzie kraju będzie padać i to intensywnie, lokalnie silne burze. Na termometrach teraz 20 stopni w Łebie, 25 w Poznaniu, do 27 we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz będzie porywisty. Ciśnienie w Warszawie 996 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: I przyszło lato. I co my na to?
7: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku

0: Po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Reklama. Autopromocja.
0: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Prawie 13 minut po godzinie 16, zatem zaczynamy naszą popołudniówkę w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Ekspres Jedynki.
1: I na początek ekspresu będzie o dużych pieniądzach, jakie rząd planuje wydać w przyszłym roku. Pieniądzach oczywiście nas wszystkich, bo mowa o budżecie państwa. Dziś dyskutowano o takich pierwszych założeniach, na przykład na co pieniędzy ma być więcej.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. 5% na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO.
1: Jakie jeszcze są priorytety tego przyszłorocznego budżetu, który wciąż na razie jest tylko projektem? O tym w Ekspresie Jedynki. Już za chwilę Michał Strzałkowski. Zapraszam.

0: Obronność, inwestycje i ochrona zdrowia to są priorytety rządu w projektowanym przez Radę Ministrów w przyszłorocznym budżecie i o tym teraz w Ekspresie Jedynki. Premier Donald Tusk nie przedstawił, jaki konkretnie będzie na przykład deficyt Polski w przyszłym roku, ale poinformował o ogólnych planach związanych z wydatkowaniem środków. No i wśród tych propozycji są też oczywiście już wspomniane na naszej antenie zmiany w progach podatkowych. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz proszę, jakie są te rządowe propozycje?
1: Faktycznie mowa o tych trzech priorytetach, czyli inwestycjach, obronności i ochronie zdrowia. No i jeśli chodzi o te inwestycje, no to tutaj premier Donald Tusk mówił, że chodzi o te w sektor energetyczny, kolejowy i drogowy. Jeśli chodzi o obronność, no to tutaj dla rządu ten wydatek wydaje się oczywisty. Nie zamierza się na nim ograniczać. Premier Donald Tusk mówił tutaj, że bez dużych nakładów na ten cel Polska nie będzie w pełni bezpieczna.
2: 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Średnio, no bo są różne przypadki, ale tak naprawdę wydajemy 2 razy więcej. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy. Bo bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, jest i będzie naszym priorytetem.
1: No i jeśli chodzi o ten trzeci priorytet dla rządu, no to jest nim ochrona zdrowia. I tutaj premier zapowiedział, że w przyszłym roku na ten cel rząd przeznaczy dodatkowe 17 miliardów złotych.
2: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, powiem umownie, o zdrowiu. Tak, aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć. Czasami nieuzasadnionych zarobków, wiecie dobrze, o czym mówię, przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
1: Choć też niewykluczone, że ostatecznie te środki będą jeszcze większe, bo jak przyznawał w rozmowie z Polskim Radiem wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Schulz, no to w tym roku już NFZ ma kilkunastomiliardowy deficyt. Dlatego też wiceszef NFZ-u spodziewa się, że w przyszłym roku będą jeszcze potrzebne dodatkowe dotacje z budżetu.
3: Dotychczas mamy sytuację taką, że mimo tego, że mówimy, że otwieramy rok finansowy z niedoborem środków, to te środki w ciągu roku są uzupełniane i pewnie podobnie, no bo nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś bardzo istotnymi zmianami w prawie, które ograniczą na przykład działalność ustawy podwyżkowej, w związku z czym NFZ-owi pozostaje liczyć na finansowanie z budżetu państwa.
1: A co ostatecznie znajdzie się w projekcie budżetu, tego dowiemy się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, no bo planowane jest przyjęcie tego projektu w następny piątek.
0: A powiedz, Dagmaro, jak te na razie przedstawione ogólne plany oceniają eksperci?
1: O tym już faktycznie rozmawialiśmy z kilkoma ekspertami na naszych

0: finansowych, kosztów obsługi budżetu, oprocentowania kredytów i uzyskiwanych cen w handlu międzynarodowym. Więc to jest bardzo istotne. Ale z drugiej strony, o czym mniej mówimy, to wydatki te są w sporej części, będą w sporej części lokowane w polskim przemyśle, przynajmniej na razie.
1: I jeśli też chodzi o jedną z tych rzeczy, które będą zawarte w budżecie, o których jeszcze szerzej nie wspominałam, to oczywiście te propozycje w sprawie zmian w progach podatkowych. Tu przypomnę, do 130 tysięcy złotych ma obowiązywać 12% stawka PIT, potem między 130 a 150 tysięcy złotych będzie wprowadzona nowa 24%, a już powyżej tej kwoty będzie obowiązywała 32% stawka. No i ta propozycja zgodnie z zapowiedzią rządu ma wejść w życie w przyszłym roku.
2: O czym sprzed kancelarii premiera mówiła Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo ci dziękujemy. Mamy w Ekspresie Jedynki. Za chwilę opowiemy o sytuacji, która dziś zaniepokoiła wiele osób, zarówno w służbach, jak i w Sejmie, ponieważ zatrzymano pewnego młodego człowieka, który...
3: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Zamachu na czołowych polskich polityków. I o tym w Ekspresie Jedynki. Za chwilę.

0: Teraz w Ekspresie Jedynki o tym, że krakowscy cyberpolicjanci zatrzymali dziś 23-latka, który miał planować zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. No i tej sprawie przyjrzał się reporter Radia Kraków Jan Pająk. Powiedz, co teraz czeka podejrzanego mężczyznę i od czego to wszystko się zaczęło?
1: Wszystko zaczęło się od wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych. Krakowscy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości trafili na ten wpis na internetowej grupie poświęconej broni palnej. Autor miał apelować o wyeliminowanie wielu osób i pytać o możliwość przeprowadzenia skoordynowanego zamachu. Policjanci potraktowali to bardzo poważnie i od razu zajęli się sprawą.
2: Przeprowadzone przez policjantów w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC. Mężczyznę zatrzymano w miejscu zamieszkania.
1: Mówi Michał Pietraszko z CBZC. Jak przekazał nam rzecznik

0: prokuratury przeszukano także mieszkanie podejrzanego.
1: Funkcjonariusze, jak i prokurator dokonali przeszukania miejsca jego zamieszkania z udziałem psa tropiącego celem ustalenia, czy nie znajduje się tam broń palna, materiały wybuchowe bądź amunicja, oraz dokonali zatrzymania telefonów komórkowych i laptopów.
0: Mówi Marcin Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna usłyszał już 3 zarzuty. Dotyczą one m.in. podjęcia czynności mających stworzyć warunki do dokonania ludobójstwa, przygotowania przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości oraz publicznego nawoływania do przestępstwa. 23-latek przyznał się do zamieszczenia wpisu. Miał tłumaczyć, że nie chciał nikogo skrzywdzić i zrobił to z głupoty. Śledczy nie uznali jednak sprawy za zwykły internetowy wpis. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna był niezadowolony z rządów politycznego duopolu i miał planować zamach na czołowych polityków dwóch największych partii w Polsce. Co więcej, miał zachęcać innych członków internetowej grupy do przeprowadzenia zamachu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie prokuratura rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, a do sprawy włączono także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: W chwili obecnej prokurator zdecydował się na zasięgnięcie opinii biegłych psychiatrów celem stwierdzenia, czy mężczyzna był poczytalny w chwili czynu, z uwagi na to, że charakter tego czynu przede wszystkim, oraz z uwagi na to, że znaleziono u niego również marihuanę.
0: Mówi Marcin Boroń. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował już o tymczasowym aresztowaniu 23-letniego Mikołaja T. Za zarzucane czyny grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: Z Krakowa Jan Pająk o tej budzącej wiele emocji i niepokoju sprawie. A my w Ekspresie Jedynki za chwilę o tym, jak się zachowują bardzo często młodzi użytkownicy dróg poruszający się na hulajnogach elektrycznych. No, lista grzechów jest długa.
3: Jazda po schodach, jazda między pieszymi, 3 na jednej hulajnodze, z czego żaden nie ma kasku.
2: To jaki jest pomysł, żeby było bezpiecznie? O tym w Ekspresie Jedynki za chwilę.

0: Zalia i Piotr Rogucki w Ekspresie Jedynki. A my teraz o tym, czy użytkownicy dróg nie nadążają za zmieniającymi się przepisami. Kolejny przykład dotyczy 15-latka, który w Wągrowcu jechał hulajnogą elektryczną bez kasku i to, proszę państwa, drogą wojewódzką, tuż obok ciężarówek i samochodów osobowych. Co ciekawe, wezwana na miejsce przez policję matka swojego syna broniła, wykazując się przy tym kompletnym brakiem znajomości przepisów. No i właśnie, o nieznajomości prawa drogowego teraz Rafał Mujak.
1: Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, jakie narzędzie, jaką zabawkę przekazało właśnie swoim dzieciom. Bardzo groźne.
2: Mówi komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz.
1: Te dzieci nie znają przepisów. Jazda po schodach, jazda między pieszymi, jazda we dwójkę, we trójkę nawet, bo mamy takie przypadki, gdzie będziemy kierowali właśnie sprawy do sądu dla nieletnich, gdzie trzech na jednej hulajnodze, z czego żaden nie ma kasku.
2: Jednak trudno dziwić się dzieciom, skoro ich rodzice także często wykazują się kompletnym brakiem znajomości przepisów drogowych. Ostatni przykład z Wągrowca mocno zapadł w pamięci tamtejszym policjantom, mówi rzecznik wągrowieckiej komendy Dominik Zieliński.
3: Policjanci zjechali na drodze wojewódzkiej 241. Zauważyli nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Prędkość samochodów poruszających się tam jest znaczna, bo ograniczenie do 90 km nad godzinę. Widzieli, że ten nastolatek nie ma założonego wymaganego kasku. Rozmawiali z matką tego chłopca. Miała pretensje do policjantów. Powiedziała policjantom, że kupili mu i dali hulajnogę elektryczną, aby dojeżdżał do pobliskiej miejscowości. Matka odpowiedziała, że syn nie po to dostał hulajnogę elektryczną, żeby jeździł rowerem.
4: Użytkownicy hulajnog elektrycznych powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych.
2: Przypomina oficer prasowa policji z Gniezna, Anna Osińska.
4: Natomiast jeśli ścieżki są niedostępne, wtedy można poruszać się jezdnią, ale tylko na drogach o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę.
2: Podstawy przepisów ruchu drogowego dzieci i nastolatki mają już w szkole, mówi wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc.
5: Potrzebna jest karta rowerowa i tak naprawdę w czwartej klasie to jest obowiązkowe, żeby zaliczyć technikę. Z informacji, które posiadam od kuratora, to nie jest takie oczywiste, że wszystkie dzieci to zaliczyły, bo na 80 tysięcy czwartoklasistów 30 zaliczyło kartę rowerową. Czyli to pokazuje też zaangażowanie rodziców w tej czwartej klasie, bo trzeba jednak przysiąść z dzieckiem. Sama mam czwartoklasistę, który zdawał tą kartę rowerową i wiem, że to nie jest wcale takie proste dla takich

0: 11-latka, żeby to wszystko poznał, więc trzeba z nim przysiąść, ale to jest nasza wspólna odpowiedzialność nas, rodziców, za te dzieci. Mamy prawo teraz, które zakłada noszenie kasków na hulajnogach. Myślę, że trzeba będzie coś w perspektywie najbliższego czasu zrobić też z legislacją dotyczącą hulajnóg i szczególnie tych elektrycznych, na których nieodpowiedzialnie korzystają z nich ludzie. To jest narzędzie, które może zrobić nam krzywdę, jak i wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Dlatego też apeluję do rodziców, żeby jednak pilnowali swoje dzieci.
1: A matka, która nie zna przepisów drogowych, zamiast 100 zł mandatu, teraz może zapłacić grzywnę w sądzie.
2: A taka grzywna może wynieść od 1500 do nawet 5000 złotych. Tematem zajął się Rafał Muniak, a w Ekspresie Jedynki za chwilę będzie o takim mieście na Pomorzu, które nazywa się Rumia. No i tutaj oczywiście żadnych wątpliwości, jak to zapisać, nie ma. Ale co jeśli chcemy to odmienić, na przykład, że wybraliśmy się latem do Rumi, to przez ile i? Wiedzą państwo?
3: No jak to? Przez jedno. Ja o tym już wiedziałam w 70 roku, że przez jedno się pisze. Błąd zrobiłam w szkole i pani nauczycielka sprosiła i powiedziała, że nie piszemy przez dwa, tylko przez jedno i.
2: No i tak właśnie jest, przez jedno i, ale wiele osób w Polsce pisze to przez i dwa. No i teraz urzędnicy miejscy z Rumi chcą to zmienić. Jak? O tym w Ekspresie Jedynki za chwilę.

0: A teraz w Ekspresie Jedynki o urzędnikach z Rumi na Pomorzu, którzy walczą z błędną odmianą nazwy miasta w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku. Kampania informacyjna o tym, że właśnie zmieniając nazwę tego miasta, słowo Rumi piszemy tylko przez jedno i trwa już od 4 miesięcy. A Marcin Lange z Radia Gdańsk sprawdził, czy działania miasta przyniosły jakiś efekt.
1: Rumi przez jedno czy przez dwa i?
2: Jedno?
3: Przez jedno.
2: Jedno.
1: Rumi przez jedno czy przez dwa i?
3: Dwa i.
1: Przez jedno.
3: Może być przez jedno, nie wiem.
1: Skąd panu się wzięło te dwa i?
3: No nie wiem dlaczego.
4: No jak to? Przez jedno. Ja o tym już wiedziałam w 70 roku, że przez jedno się pisze. Błąd zrobiłam w szkole i pani nauczycielka sprosiła i powiedziała, że nie piszemy przez dwa i, tylko przez jedno i.
5: Przez jedno. Wiedziałem, bo na Facebooku często poprawiają.
2: Przez jedno.
1: Pani to wiedziała, czy się dowiedziała?
2: Wiedziałam, ale zawsze tu mieszkam, także nie zastanawiałam się nad tym. Przez jedno. Co prawda w Rumi nie mieszkam, ale wiedziałam o tym.
6: Przez jedno.
1: Pani to wiedziała, czy się dowiedziała?
6: Nie, wiedziałam, no jak inaczej.
7: Ja nie jestem z Rumi, ale jeżeli się pisze Rumia, Rumi, powinno być przez dwa chyba.
1: No właśnie przez jedno.
7: Przez jedno. Błąd. Mówię, nie jestem stąd. Wiem więcej niż wiedziałem.
1: Nie ma za co.
7: No, dziękuję bardzo. Całe życie człowiek się uczy.
8: Anna Borys, rzecznik prasowy, Urząd Miasta w Rumi.
1: Rumi przez ile? Przez jedno, dwa, może nawet przez trzy i?
8: O nie, zdecydowanie nie. My mówimy stanowcze nie drugiemu i. My bardzo nie lubimy, jak ktoś myli nasze imię, więc też nie lubimy, jak ktoś popełnia błąd w zapisie nazwy naszego miasta. Stąd ruszyliśmy z kampanią. Wiele działań już zostało podjętych w okresie jesiennym. Planujemy również wyświetlenie spotów multikinach, nie tylko w Rumie, ale również w innych miejscach w Polsce. Również audycje z udziałem profesora Miotka, który jeszcze raz wszystkim wytłumaczy, dlaczego Rumi piszemy przez jedno i. Pojawi się również specjalny filmik z udziałem Gerarda, tego słynnego Gerarda z Rumi, który również powie o tym, dlaczego piszemy Rumi przez jedno i.
1: A widać efekty tych 4 miesięcy działań? Jest na przykład mniej pism urzędowych, które do was wpływają z błędem?
8: Zdecydowanie tych błędów jest mniej w korespondencji do urzędu. Na pewno ułatwia fakt, że pracownicy urzędu wysyłając maile mają w stopkach ustawione też hasło, też taki baner reklamowy wskazujący, jak powinna brzmieć ta poprawna nazwa naszego miasta. Zdarzają się jeszcze takie sytuacje, ale my już widzimy, że one są incydentalne, więc widzimy, że idziemy w dobrą stronę. Rumiat ma bardzo wielu mieszkańców napływowych, którzy, można powiedzieć, odkrywają tą tożsamość miasta i ich to też zaczyna coraz bardziej denerwować, jeżeli ktoś robi to w sposób niepoprawny. Jeśli chodzi o takich rdzennych mieszkańców, to oni są też przyzwyczajeni, dlatego że kiedyś historycznie pojawił się ten zapis Rumi przez dwa i albo Rumi przez J i. Natomiast no, tamte zapisy należy traktować jako historyczne. Jest tylko jeden prawidłowy, czyli Rumi przez jedno i.
1: Często pani się spotyka z taką błędną pisownią?
4: Oczywiście, szczególnie na Facebooku. No coś okropnego. Reklamują się, wie pan, jakieś firmy, coś tam, nieważne co, ale piszę przez dwa i.
1: Irytujące?
4: Bardzo.
1: Często z błędną pisownią się pani spotyka?
6: Jasne, że tak. Bardzo często.
1: Czyli kampania, która trwa, potrzebna?
6: Potrzebna, żeby było przez jedno i?
2: Często. Często się spotykam. W szczególności z obcych tam miejscowości, że tak powiem. Potrzebna. Wydaje mi się, że tak.
9: Akcja była i plakaty wisiały, a do tej pory pisaliśmy przez dwa i. Czyli to wpłynęło bardzo, tak.
1: Czyli pani jest przykładem tego, że kampania przyniosła efekt.
9: Tak jest.
0: A żeby jeszcze efekt przyniosła, to ta kampania społeczno-informacyjna dotycząca tego, jak powinno się właściwie odmieniać nazwę miasta Rumia, czyli Rumi przez jedno i, nie dwa albo trzy, ta kampania potrwa do końca tego roku.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Formacja nieżywych schabów, tak na niemalże koniec pierwszej godziny Ekspresu Jedynki, ale Ekspres Jedynki po 17 jeszcze powróci, a tam między innymi wizyta w Strzegomiu. To miasto, jak mało które w Polsce, kojarzy się z przemysłem kamieniarskim, na przykład z wykonywaniem pomników. I o jednym takim pomniku, rzeźbie właściwie, ale trochę też pomniku opowiemy. Pomniku, który no, budził, że tak powiem, zainteresowanie wszystkich przedstawicieli strzegomskiej społeczności.
2: Przewuńciu, co to w ogóle ma być z tymi figurami?
3: No i ja mówię, no wie pan, ustawiamy tutaj rzeźbę. I tak coś mnie natknęło i mówię, a wie pan w ogóle, kto to jest? A on do mnie odpowiada, no pewnie, kto by nie wiedział.
1: No, ale o kogo pomnik, rzeźbę chodzi, to wszystko wyjaśni się w Ekspresie Jedynki po godzinie 17, ale nie tylko o tym. Wtedy wybierzemy się także posurfować. Sprawdzimy, gdzie w Europie można najlepiej uprawiać windsurfing. No, państwo się pewnie domyślają, że tam, gdzie jest nieco cieplej niż na Bałtyku, ale gdzie dokładnie, o tym też opowiemy. No i wreszcie bardzo ważny temat, jak poradzić sobie z powrotem z urlopu czy z wakacji. Do końca tych wakacji zostało już tylko kilka dni, tydzień właściwie. Jak sobie z powrotem do tej szarej rzeczywistości pojawić? O tym także w Ekspresie Jedynki po godzinie 17. To zostańcie państwo z Jedynką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
3: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
1: Zapraszamy. Marcin Kusy
3: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej.

0: Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, poważne utrudnienia na trasie S2 w granicach Warszawy, korek na wysokości portu lotniczego Okęcie i w związku z tym decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o dozowaniu wjazdu do tunelu pod Ursynowem. To wszystko spowodowane jest dużym natężeniem ruchu na S2 w kierunku Terespola i to działanie ma nie dopuścić do powstania zatorów w samym tunelu. Problemy w okolicach Warszawy i w samej Warszawie, także na trasie S8 między węzłem Marki a węzłem Zielonka, wypadek, zderzenie dwóch aut i na trzecim kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ale problemy na jezdni w stronę wschodnią zaczynają się już na wysokości Blizny Łaszczyńskiego i tam kilka kilometrów korka. Na północy Polski problemy trwają na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Osowa. Po tym jak w pobliżu Matarni zderzyły się trzy auta osobowe, na 332 km wciąż jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Na trasie S6 problemy też między węzłem Słupsko-Wschód a MOP-em Paprzyce. W pobliżu Redzikowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska na 17 kilometrze. W województwie świętokrzyskim natomiast problemy są na krajowej 9 między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. W pobliżu Nietuliska Małego zderzyły się trzy auta osobowe i droga jest zablokowana na 59 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Odstraszanie i ochrona Polski oraz Europy. Minister Obrony Narodowej o rozwoju tarczy wschód. Prezydent złożył własny projekt ustawy Lex Szarlatan. Cały dzień atrakcji już od rana. Lato z radiem i jutro w Tarnowie. Tarcza Wschód wpisuje się w filozofię odstraszania i ochrony Polski oraz Europy. Tak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Giżycku, gdzie podsumował 2 lata programu budowy umocnień na wschodzie.

0: wschodniej granicy naszego kraju. Tarcza Wschód to zaplanowany na lata 2024-2028 projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał on w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę.
1: Niezwykle ważne jest to, że Tarcza Wschód budowana jest przy użyciu polskiego sprzętu, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To z jednej strony bezzałogowce poruszające się po lądzie Kuna, karabiny maszynowe, ale również służące do transportu, do ewakuacji, pojazd minowania narzutowego w programie Baobab czy Gladiusy.
1: Z kolei wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk podkreślał, że z miesiąca na miesiąc coraz dłuższy odcinek granicy jest coraz lepiej zabezpieczany.
3: Pod koniec roku 2026 zabezpieczymy ponad 200 km polskiej granicy.
1: Tarcza Wschód ma służyć wyłącznie do odstraszania potencjalnych przeciwników oraz ochrony żołnierzy i ludności cywilnej w razie ataku. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Nie ustają komentarze po zaproponowanych przez rząd zmianach w podatkach. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński podkreśla, że podwyżka CIT-u i daniny solidarnościowej pozwoli sfinansować obniżki podatków dla 3,5 miliona podatników.
4: Podnosząc progi podatkowe, my powodujemy, że więcej środków zostaje w kieszeni tych Polaków, którzy płacą PIT, szybciej przekraczali pierwszy próg podatkowy. To jest takie odpowiedzialne patrzenie na finanse publiczne.
0: Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że rząd zamierza 8-krotnie zmniejszyć limit przychodów dla firm na ryczałcie, co oznacza dla wielu z nich problemy finansowe.
5: Finalnie może podnieść ceny ich produktów na rynku. A jeśli podniesie ceny ich produktów na rynku, to część Polaków, która na tym drugim progu podniesionym zarobi, więcej wyda rocznie na te podwyżki niż zakładał rząd.
0: Rząd przygotowuje projekt budżetu państwa na przyszły rok. Priorytetami będą bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i realizacja kolejnych strategicznych inwestycji. Kolejne posiedzenie rządu w przyszły piątek i wtedy ma być podjęta decyzja w sprawie budżetu na przyszły rok. Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta. Znowelizowana przez Ministerstwo Zdrowia tak zwana ustawa Lex Szarlatan została wczoraj skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Jak przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, projekt prezydencki ma na celu, tu cytat, ścigać i karać szarlatanów, którzy cynicznie dla swoich zysków żerują na ludziach chorych. Według szefa Kancelarii Prezydenta podstawa celem projektu ustawy jest wzmocnienie prawnokarnej ochrony życia i zdrowia pacjentów przed niebezpiecznym oddziaływaniem osób trzecich na ich decyzje dotyczące diagnostyki i leczenia. Do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska jako świadka w sprawie Marcina Romanowskiego. Złożył go obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Prawnik zapowiedział takie działanie po tym, jak premier mówił, że na 99% Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Do sprawy poprzedniego wniosku obrońcy Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, który wpłynął do sądu w środę, dodany został wniosek o przesłuchanie premiera, przekazała sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
6: Także z wydruków materiałów prasowych, z wypowiedziami pana premiera, a także zwrócenie się o informacje do służb co do miejsca pobytu ściganego. Mamy wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania i do tej sprawy został dołączony ten wniosek dowodowy.
0: W zeszłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny. Dokument był wysłany z Naddniestrza i miał być przez niego własnoręcznie podpisany. Były wiceminister jest poszukiwany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
7: To są aktualności jedynki.
0: Tarnów to kolejny przystanek Lata z Radiem. Już jutro od godziny 9:00 mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć kulisy powstawania naszej jedynkowej audycji plenerowej. Jak zawsze będzie też okazja, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego o mieście Tarnów. Program poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński, który zapowiada, że będą też rozmowy o osobach, z których Tarnów jest dumny.
8: Pomówimy też o projekcie Tarnowska Liga Mistrzów. Do tej ligi należą osoby pochodzące z Tarnowa albo z regionu, które odniosły sukces nie tylko w Polsce, ale także na świecie. To między innymi sport. No i właśnie Natalia Kałucka, medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej. Mateusz Klich, piłkarz Krakowi, grający też w reprezentacji Polski. Maciej Gładysz, kierowca wyścigowy.
0: Audycja Lato z Radiem tradycyjnie jutro od 9 do 12 z Tarnowa, później rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami, a wieczorem wielki koncert.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Pogoda.
0: Uwaga na burze, intensywne opady deszczu i silny wiatr. Ostrzeżenia obowiązują w całym kraju, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego oraz części lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Burze pojawią się wieczorem i w nocy. Najsilniejsze na południowym zachodzie, południu oraz wschodzie kraju. Temperatura teraz od 21 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Reklama. Autopromocja.
10: I przyszło lato. I co my na to?
1: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.

0: a jest niemal dokładnie 11 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: I w Ekspresie Jedynki już za chwilę powiemy o tej wspomnianej już przed 17 figurze, pomniku, pewnej postaci. Postaci, której powiedzonka są właściwie aktualne do dziś.
2: Dzisiaj też wokół nas tyle dróg budują, a czy my mamy dokąd pójść? To on powiedział.
0: Czy państwo już się domyślają, o kogo może chodzić? Jeśli nie, to za chwilę będziemy to wyjaśniać. No i jeszcze jeden z naszych słuchaczy z wielką prośbą, do mnie konkretnie.
3: Prośba do redaktora prowadzącego Ekspres Jedynki. Proszę nie siać defetyzmu. Do końca wakacji jest jeszcze 10 dni. Nie parę dni, tylko 10. 10 dni to ludzie urlop spędzają przez ten czas. Mówię to pół żartem, pół serio. Nie rozpaczać. Ludzie jeszcze mają 10 dni do 1 września.
0: No tak, rzeczywiście 10 dni. Wyszedł mi tydzień, bo ja, proszę pana, cały weekend w pracy spędzę, więc takie to będą wakacje. Ale rzeczywiście, jeszcze trochę tego czasu jest. O tym, jak z tym końcem wakacji sobie poradzić, też będziemy w Ekspresie Jedynki mówić. Michał Strzałkowski, kłaniam się państwu nisko. No i zapraszam do 18.

James Blunt w Ekspresie Jedynki. Ja tak sobie myślałem, może by tak wszystko rzucić i popływać sobie na desce z żaglem, tylko gdzie najlepiej? No może na przykład w Chorwacji na Adriatyku, tam działa prowadzona przez Polaka szkółka B-Surf Piotra Kania i Piotr Kania właśnie z nami w Ekspresie Jedynki. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Pan się z nami z Półwyspu Pelieszac, jak rozumiem, łączy, czyli tam, gdzie ta szkółka się znajduje. No to jest ładny kawałek Chorwacji.
0: Tak, ja jestem teraz w Chorwacji, jedno z lepszych miejsc w Europie, jeśli chodzi o uprawianie windsurfingu, ale nie tylko, bo tutaj mówimy o sportach wodnych, które są związane z wiatrem. Także no i pogoda, i ten wiatr, bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj, ale też głównie Polaków, pływać właśnie i uczyć się na windsurfingu.
1: No właśnie, bo wyjaśnijmy najpierw, mamy surfing i mamy windsurfing, mamy jeszcze na przykład kitesurfing. To, o czym mówimy, surfing to jest wtedy, kiedy się na takiej wielkiej fali płynie, to do tego potrzebny jest, podejrzewam, ocean, specjalne warunki, takie wysokie fale, a do windsurfingu potrzeba wiatru i deski z żagla.
0: Potrzeba wiatru, tak. I żagla, czyli tego pędnika, który będzie nas napędzał. Oczywiście też możemy pływać na falach, natomiast tutaj głównym sprawcą tego, że płyniemy, jest wiatr. Czyli można powiedzieć, że troszeczkę ma to wspólnego z żeglarstwem. No, windsurfing tak, kitesurfing też ten wiatr potrzebuje.
1: Bo to jest taki latawiec, który się trzyma,
0: sport,
1: prawda?
0: Tak. To jest latawiec, do którego jesteśmy no niejako przywiązani i sterujemy za pomocą specjalnego drążka. I on jest dość wysoko w powietrzu. Mamy też coś, co jest dość nową rzeczą, chociaż kilka lat to już funkcjonuje. To jest tak zwany wing, to jest skrzydło, które też się wykorzystuje jako napęd do deski. Także cały czas ten windsurfing ewoluuje i wszystkie te sporty potrzebują oczywiście fajnego wiatru.
1: No ja rozumiem, że na Adriatyku taki wiatr jest. No, to jest takie morze, które przynajmniej tam w okolicy Pelješacu, tych wysp chorwackich, no chyba nie jest bardzo niespokojnym akwenem.
0: Tu jest kanał, więc nie ma jakichś dużych fal. Te warunki są zarówno dobre dla początkujących, bo rano jest trochę inny ten wiatr. Popołudniami jest już taki bardziej dla zaawansowanych, także można i zaczynać i uczyć się od zera. Można pływać, już doskonalić swoje umiejętności, jeżeli ktoś jest bardziej profesjonalnym. I właśnie ten kanał pomiędzy tym naszym półwyspem a wyspą Korczula, tu się tworzy taka specjalna dysza, można powiedzieć, w której ten wiatr się wzmaga. No i właśnie dzięki temu jest to, te warunki po prostu są uznawane za jedne z fajniejszych. No, mogę powiedzieć, że chyba w Europie jest to taki naprawdę fajny ewenement.
1: No, w ogóle rodzajów wiatru tam w tej okolicy Europy jest kilka, bo Chorwaci nazywają jeden z rodzajów wiatru borą, inny nazywają jugo, jest mestral, jest burin, jest nevera. Tam warunki wietrzne potrafią być bardzo różne.
0: Tak, to w zależności od tego, z którego kierunku wieje. Takie najbardziej pożądane z naszego punktu widzenia, czy do naszego sportu, tak? No to jest mistral, właśnie maestral i jugo. Bora jest silnym wiatrem takim, który przeważnie wieje zimą, on schodzi z gór, więc nie do końca jest super wiatrem, natomiast też się pływa na to.
1: Trudne jest w ogóle, żeby popływać na desce z żaglem? Trzeba się tego długo uczyć, czy to jest tak instynktowne?
0: Nie. To jest bardzo fajny sport, taki ogólnorozwojowy, zarówno dla dzieci. Już sześciolatki sobie fajnie radzą. Ten górny wiek, ciężko określić, no dopóki jest człowiek sprawny i czuje się sprawny przede wszystkim, może śmiało pływać. Mieliśmy kursantów 80+, także nie, to jest naprawdę kilka godzin, trochę równowagi i naprawdę można poczuć, co to jest ten windsurfing, ale też te inne sporty również.
1: Czyli dla mnie 40-parolatka, który nigdy w życiu nie pływał na desce z żaglem, jeszcze jest nadzieja.
0: Jest jak najbardziej. Zapraszam.
1: To trzeba dużo krzepy, żeby utrzymać ten żagiel, żeby się w ogóle utrzymać na tej desce?
0: Nie, tutaj ma trochę znaczenia równowaga na początku. To jest sport tak naprawdę ogólnorozwojowy, czyli trzeba wyuczyć się tej trochę równowagi, trzeba poczuć ten wiatr i jest to instynktowny sport. To znaczy, jeżeli się już ten wiatr poczuje,

To ja tylko powiem, że to jest rzeczywiście takie konsorcjum albo konglomerat, jak zwał, tak zwał, ale Blues Against the Machine to Buda Guedes z Portugalii, to Bartek Szopiński, nasz czołowy pianista bluesowy, między innymi lider Boogie Boys, jest Erik Slim Zal, czyli Norwek, jest Danny Del Toro, który jest hiszpańskim mistrzem harmonijki ustnej, Portugalczyk kolejny to Vasco Moura i jeszcze włoski perkusista Nick Takori, który grał właściwie z całą plejadą fantastycznych muzyków, nie tylko z tego pnia bluesowego, ale także choćby z Trentem Darbym. Przypomnę, że program Pierwszy Polskiego Radio jest na festiwalu Blues na Świecie. Tutaj dzisiaj scena w parku, wyjątkowe koncerty. Jutro między innymi ta scena w amfiteatrze i na tej scenie na finał zespół Jam. Jam, który złapał ten wiatr w żagle z zupełnie premierowymi piosenkami. Płyta Sobie Potrzebni, to już kilka miesięcy temu po premierze. No i oczywiście ta najważniejsza rzecz i zmiana jednocześnie, czyli Sebastian Riedel przy mikrofonie. No to posłuchajmy, jak ten Jam brzmi w tym nowym wydaniu. Idzie lepsze.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tu Jedynka, tu Polskie Radio i my na Blues na Świecie, na festiwalu, na którym spotkać można wiele ciekawych osobowości muzycznych w naszym studiu plenerowym. Maciej Balcar, Maćku, witam cię serdecznie.
2: Witam, witam.
1: Jesteś dzisiaj gościem specjalnym, gościem JJ Bandu, który obchodzi 25-lecie. Za chwilę dołączy do nas Jacek Jaguś, który już jest, choć Jacku do nas, tak jest. Jacek już przyjechał również. Dzisiaj kończycie cały, no, tę część festiwalu. I Maciek, no to nie jest pierwsze twoje spotkanie z JJ Bandem. Przejechaliście już kawałek kilometrów.
2: Tak, to jest takie, teraz powiedzmy zagęściliśmy troszeczkę ruchy, ale tak naprawdę znamy się już od wielu lat i przyjaźnimy się od wielu lat. Trzeba powiedzieć, że właściwie chyba nawet pamiętam, jak JJ Band grał swoje pierwsze koncerty, no bo przecież to był dokładnie podobny okres, kiedy ja przystąpiłem do zespołu Jam, a wtedy właśnie swoje wielkie triumfy święcił festiwal bluesowy w Ostrowie Jimmy Way, na którym właśnie JJ Band również występowali, a podobnie było też z festiwalem imienia Ryśka Riddla w Paprocanach, więc myśmy się tam cały czas ze sobą spotykali, zderzali i no przede wszystkim fajnie muzycznie współpracowali, ale dopiero teraz zagęszczamy ruchy.
1: O, czyli to plany na przyszłość. Jacek Jaguś z nami, znakomity gitarzysta, kompozytor, wokalista. Jacku, przede wszystkim gratulacje tego jubileuszu. 25 lat na scenie dla zespołu rockowego, bluesowego, to jest naprawdę dobry wyczyn.
3: Dziękuję bardzo. Witam wszystkich słuchaczy. No, rzeczywiście nie wiadomo, kiedy minęło, ale no, jakby nie liczyć. Rok 2001 to powstanie naszego zespołu. No i przed chwilą Maciek właśnie wspominał te nasze początki. Ja pamiętam zespół Jam. Pierwszy raz zobaczyłem na żywo na Paprocanach na festiwalu imienia Ryśka Riddla. To był rok 2002, czyli już kawałek czasu temu. Pojechaliśmy tam

0: z moim zespołem, jak wziąć udział w konkursie dla młodych kapel. No, niesamowite przeżycie, to bardzo duży festiwal, taki blues rockowy, można powiedzieć Woodstock na tamte czasy. Fajne miejsce, no, paru chłopaków z Jeleniej Góry przyjechało. Zobaczyłem zespół Jam, zobaczyłem zespół Perfect, TSA, pamiętam, na pierwszy raz na żywo, mnóstwo ludzi. Takie nasze początki. No rzeczywiście, a później po wielu latach nawet nie myślałem, że stanę na scenie z moim zespołem obok Maćka Balcara. Pierwszy raz chyba się spotkaliśmy w Ostrowie na takiej imprezie Blues Summit wspólnej. Graliśmy sobie tam, Maciek wśród paru gości, to był taki troszkę zaplanowany jakby jam session w Ostrowskim Centrum Kultury. No i gdzieś ten, że tak rzeczywiście mijaliśmy na różnych festiwalach, aż w końcu doszło do naszego spotkania takiego prawdziwego, scenicznego. Co będzie dalej, zobaczymy, ale jest to obiecujące i myślę, fajnie nam się gra. Czas pokaże, co dalej.
1: Powiedz, co było najważniejsze dla ciebie podczas tych 25 lat? To znaczy ten rozwój tego, że próbowaliście rozmaitych stylów i bluesowych, i okołobluesowych. Zaliczyliście wiele festiwali, płyty kolejne, hołd dla Breakoutów, Tadeusza Nalepy. A ty jak te 25 lat, gdybyś miał określić tak, takim podsumowaniem, to co byś powiedział?
0: No dla mnie, jako dla takiego chłopaka, młodego muzyka z Jeleniej Góry, przede wszystkim mnóstwo podróży, mnóstwo wyjazdów. No zwiedziliśmy, można powiedzieć, całą Polskę i Pomorze, i Śląsk oczywiście, i Wschód, Podlasie, Białystok, czyli te duże polskie festiwale bluesowe, Rawe Blues. Myślę, że zaistnienie w tym środowisku to jest taka fajna sprawa, że ma się takie swoje jakby muzyczno-artystyczne miejsce. Ma się swoich odbiorców, którzy no, rzeczywiście rok w rok odwiedzają festiwale, słuchają muzyki, znają się trochę na tym. Jest wspólny język. Jest oczywiście mnóstwo frajdy i zabawy. I no, mogę powiedzieć po 25 latach, że też no, dużo takiego rozwoju po prostu warsztatu. No, dużo grania, więc to gdzieś tam w pewnym momencie procentuje. Spotyka się mnóstwo muzyków, więc jest to rozwój. Cały czas można konfrontować to, co się gra, co się robi z innymi. Patrzy się, jak grają młodsi, jak grają uznani artyści. Na swojej drodze spotkałem, już mówiąc tak z mojego punktu widzenia, no wielu wspaniałych gitarzystów. Poznałem Leszka Cichońskiego, Marka Radulego, poznałem Jurka Styczyńskiego. Miałem okazję z nimi nawet być na scenie, ale bardzo dużo obserwować, jak podchodzą do swojego warsztatu, jak grają, jakie sprzęty używają i tak dalej, i tak dalej. No to jest cały czas nauka, cały czas szkoła. Człowiek się uczy, jak na tej scenie się zachowywać, jak grać, jaki mieć kontakt z publiką, jak nawiązywać ten kontakt. Także no, non stop czegoś nowego się uczę i myślę, że to jest chyba najważniejsze, a zgranie zespołu po iluś tam latach procentuje i to naprawdę daje taką pewność większą na scenie. To chyba najważniejsze korzyści.
1: Powiedz, co zagracie jeszcze krótko teraz.
0: No, to tak się umówiliśmy z Maćkiem, że ten nasz repertuar będzie obejmował autorskie rzeczy Maćka, nasze rzeczy autorskie i trochę takich interpretacji coverów z polskiego bluesa, no tutaj głównie z repertuaru Tadeusza Nalepy i Jamu. W które my mogliśmy coś od siebie wnieść, żeby tego nie odgrywać, tylko tak po prostu tylko coś twórczego w to włożyć. I wybraliśmy taki repertuar, który myślę jest ciekawy. Bardzo ciekawe są utwory Maćka solowe. Jest to dla mnie osobiście na przykład coś nowego, bo ten bluesowy jakby schemat i sposób grania no już trochę ograny mamy przez te 25 lat. A tutaj mierzymy się z piosenkami, które są już nie stricte bluesowe, a wymagające fajnego takiego podejścia, troszkę aranżacyjnego. Chcemy coś od siebie Maćkowi też dać, żeby te jego utwory też jego troszeczkę podbiły jakby i myślę, że to jest dla obu stron bardzo ciekawe, więc będzie tak, myślę, no, autorsko też i dla nas twórczo.
1: Jacek Jaguś, 25 lat JJ Bandu, dzisiaj JJ Band i Maciej Balcar około 22.40 na scenie w parku. Ja przypomnę, jesteśmy na festiwalu Blues na Świecie, w Świeciu, 18.36 na zegarze, a zatem teraz proszę Państwa JJ Band i Światła Miasta. Sięgam po ten utwór, który mam nadzieję się Państwu spodoba i nie wiem, czy się dzisiaj pojawi. Jacku, Światła Miast dzisiaj zagracie, czy nie?

0: Armia dzisiaj będzie... Ludzie na ulicach.
1: Ludzie na ulicach będą. No to tym bardziej gramy na antenie radiowej jedynki JJ Band i Światła Miast.
2: Pytanie o

0: JJ Band. Dzisiaj na scenie około 22.40 blues na świecie i 25-lecie tego zespołu. Maciej Balcer cały czas w naszym studiu plenerowym. Maćku, a twoje lecie kiedy będzie?
1: Oj, moje lecie, czekaj, jakby dobrze policzyć, to powinno być za 2 lata, ponieważ w 98 wyszła płyta Czarno, czyli właściwie, no, odmierzając od tejże płyty, to właściwie za 2 lata, tak. Od
0: 30-lecie.
1: Debiutancka płyta, tak.
0: Dawno to było, wspominaliśmy ją podczas ostatniej naszej rozmowy, ale dzisiaj nie chcę mówić o przeszłości, bo jest bardzo interesująca przyszłość, bo już są konkrety w postaci kilku piosenek, jeśli chodzi o twoją nową płytę, ale wiem, że ona jest już cała na ukończeniu. Opowiadaj.
1: Jesteśmy właśnie na finiszu, jeżeli chodzi o miks. Pracujemy z realizatorem Lampkiem nad ostatnimi szlifami. Właściwie to się przyznam nawet też, że jeden z utworów, który jest wspaniały i cudowny i będzie razem z płytą wydany w listopadzie, musieliśmy odrobinkę przyciąć, żeby się wpasowywał w format radia, więc już do tego, na tym etapie jesteśmy, że właściwie te takie ostatnie ruchy i ostatnie decyzje. Podobnie się ma sprawa z grafiką. To już jest chyba ustalone, że 16 listopada premiera płyty, ale zanim ta premiera płyty, to już teraz, za tydzień 28 sierpnia pojawi się kolejny singiel zapowiadający tę płytę i będzie to utwór pod tytułem Wszechświat.
0: A możesz już coś zdradzić, czy nie? Bo kusi mnie, żeby zadać ci to pytanie. Czy zostawiamy tę tajemnicę jeszcze przez chwilę?
1: A mogę zdradzić?
0: Chyba tak.
1: Mogę zdradzić. No dobrze. To był taki niesamowity strzał. Właściwie utwór znalazł się na płycie rzutem na taśmę, ponieważ właściwie wypchnął tak naprawdę coś innego, co było planowanego. W styczniu tego roku nasza, mam na myśli mojej żony i moja wnuczka, miała pierwsze urodziny i moja żona napisała tekst piosenki, właściwie tekst, wiersz napisała dla wnuczki, a ja chwyciłem za ten tekst i napisałem muzykę. Wyszło bardzo irlandzko. I oczywiście miało być to bardzo intymnie, rodzinnie i prywatnie. I bardziej na zasadzie takiej wewnętrznej, obiekt wewnętrzny miał się wyłącznie wydarzyć. A tymczasem utwór się spodobał w rodzinie, potem się spodobał wśród przyjaciół. Potem się nagle okazało, że nawet koledzy z zespołu chcą się z nim zmierzyć. No i co? Wrzuciłem go do grupy tych utworów nagrywanych na płytę i się okazało, że ten utwór wyprzedził taki, który miałem na myśli jeszcze 2 miesiące temu, że będzie singlem pod koniec sierpnia. Zrezygnowałem z tamtego i właśnie Wszechświat wskakuje na jego miejsce, ponieważ no, jest to cios. No, irlandzka muza z fajnym przekazem, jeszcze w dodatku z taką historią.
0: Twoją rodzinną, waszą rodzinną. Czekamy na ten singiel, bo to już za tydzień premiera, więc państwo muszą uzbroić się w cierpliwość. Na razie tylko opowieść od Maćka, a ta premiera oczywiście także na antenie radiowej Jedynki. Ale kiedy mówisz Irlandia, a ja znam już te, podobnie jak słuchacze Jedynki, poprzednie single, no to już będzie pełen eklektyzm na tej twojej nowej płycie.
1: Tak, ale też z drugiej strony umówmy się, no jeżeli ja tak bardzo lubię występować z JJ Bandem i jest to kapela bluesowa, a z drugiej strony co chwilę można mnie spotkać z zespołem Karantu Hill, który z kolei jest zespołem z Rybnika i z Żor, ale jednak bardzo irlandzkim zespołem. No to jak u mnie na płycie ma nie występować eklektyzm, powiedz mi.
0: No, no tak, bo jesteś związany z tym bluesem, rockiem, tak jak mówisz, trochę folkiem, a do tego jeszcze masz ten zmysł taki balladowy. Też zaczynałeś jak chłopak z gitarą przecież.
1: Tak, i w dalszym ciągu uważam, że dobra piosenka to jest utwór, który się chwyta przy ognisku, gra się go z gitarą i śpiewa i on po prostu zawsze się obroni sam w ten sposób grany. Ta filozofia przy mnie w dalszym ciągu

0: jest i niezależnie od tego, czy jest to blues, czy jest to utwór bardzo irlandzki, czy jest to ballada rockowa, czy jest to wręcz nawet poezja śpiewana, zawsze powinien się taki utwór obronić w ten sposób.
1: Zadawałem to pytanie już Jackowi, jeśli chodzi o te 25 lat JJ Bandu, a ty za co cenisz ten zespół?
0: Przede wszystkim za konsekwencje, bo oni oczywiście grają doskonale, natomiast pamiętam, jak już wtedy robili wrażenie, zarówno Jacek z swoimi solówkami gitarowymi, jak i Bartek no, popisami na harmonijce. To był taki no, trzon tego zespołu i naprawdę coś, co stanowiło o sile JJ Band. I do dziś tak w rzeczywistości jest. I grając z nimi koncerty, łapię się na tym, że ciągle tego bluesa mi jest mało i bardzo się cieszę, że w końcu z taką fajną zawodową formacją bluesową mogę grać.
1: Maciej Balcar na festiwalu Blues na Świecie. Dzisiaj ten koncert specjalny, a premiera singla Maćka za tydzień. To co, umawiamy się w programie pierwszym i zrobimy premierę w Muzycznej Jedynce.
0: Umawiamy się, jesteśmy umówieni.
1: Maciej Balcar, dziękuję ci pięknie za wizytę. Koniec balu, jeden z singli, który przybliży nas do płyty Maćka Balcara.
2: Na dole w barze jeszcze gwar. Choć ranek zbliża się boleśnie, hotel jak hotel, bar jak bar. I noc jak wiele nocy wcześniej.

Koniec balu. Maciej Balcer, premiera jego nowej płyty, solowej płyty, już niebawem, bo w połowie listopada, czyli szybko nam zleci, chociaż tego byśmy nie chcieli, ale tak właśnie będzie. Poznamy też nowy singiel, to już za tydzień, również na antenie radiowej Jedynki. A jeśli chodzi o Maćka w wydaniu bluesowym, to dzisiaj na scenie w parku na Blues na Świecie festiwalu. Tutaj jest program Pierwszy Polskiego Radia. Marcin Kusy, już pięknie Państwu dziękuję dzisiaj za to wydanie specjalne muzycznej Jedynki. Jutro podsumowanie pierwszego dnia przed godziną 8 w wolnej sobocie na antenie radiowej Jedynki. Będzie także relacja do muzycznego lata z radiem, a podsumowanie całego festiwalu w czasie pogody w niedzielę po godzinie 11. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV.

0: Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: O nie!
6: Co ja mam zrobić?
8: Dlaczego ja?
9: Gdzie mam teraz jechać?
8: Czy się zgłosić?
9: Skąd wziąć pieniądze?
10: To już teraz?
11: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Kierowcy zgłaszają, że utrudniony jest przejazd przez Gorzów Wielkopolski w kierunku Zielonej Góry. Tam po 17 na S3 w miejscowości Karnin na 96 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem i wyjeżdżając z Gorzowa warto zamiast S3 objechać utrudnienia na przykład przez ulicę Koniawską i potem z powrotem wrócić na S3 w kierunku Zielonej Góry. Na S5 w województwie wielkopolskim w miejscowości Czacz na 23 kilometrze zepsuł się samochód dostawczy, który już od 17 blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. A korkuje się też autostradowa jedynka na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko w kierunku Gdyni. Radzimy wszystkim kierowcom, którzy poruszają się w kierunku Gdańska, zjazd z autostrady A1, bo spore utrudnienia są właśnie o tej porze w Warlubiu, w Rulewie i w Nowej Cerkwi. Tam cały czas trwają remonty i korek jest w obu kierunkach. W Nowych Marsach można właśnie zjechać na drogę krajową numer 91 i w Pelplinie wrócić z powrotem na autostradę. Czekamy na Państwa wieści 22 511 11. Tutaj cały czas dostępny jest ten numer i można nagrywać wiadomości z tras.
13: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Uwaga na gwałtowne opady deszczu i burza, alerty dla niemal całego kraju. Koniec z bezkarnością, jutro wchodzi w życie ustawa zakazująca patostreamingu. Składam dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski, ogłosiła Barbara Mróz-Gorgoń. Dzień wcześniej media dotarły do jej raportu o strategii wobec tej marki. Podejrzewano wykorzystanie sztucznej inteligencji, był on napisany z błędami językowymi. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to niewyobrażalną skalą hejtu. Kopię dokumentu chce pozyskać prokuratura. Jego przygotowanie kosztowało około 200 tysięcy złotych. Dokument sygnowany jest m.in. logiem resortu sportu i turystyki. Ten dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Tak Ministerstwo Sportu komentuje kontrowersyjny raport o marce Polska. Niemal cały kraj objęty jest alertami przed gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw. W części województw lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego ostrzeżenie dotyczy wybranych powiatów, a

0: Jedynym województwem nieobjętym alertem jest zachodniopomorskie.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Te opady one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
1: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, dodaje klimatolog.
2: Ta ilość wody będzie spora, szczególnie w sobotę na północnym wschodzie.
1: RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Wypadek szybowca w okolicy lotniska w Lesznie w Wielkopolsce. Nie żyje pilot. Miejsce wypadku zabezpieczali strażacy, mówi starszy kapitan Szymon Kurpisz ze Straży Pożarnej w Lesznie.
3: Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesznie. Statkiem powietrznym podróżował tylko pilot, mężczyzna w wieku około 70 lat, poniósł śmierć na miejscu.
0: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze policji, którzy oczekują na przybycie komisji do spraw badania wypadków lotniczych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wyjaśnił, że te 17 miliardów wynika z tak zwanej ustawy nakładowej.
4: Czyli ze zobowiązania, że państwo będzie finansować ochronę zdrowia ze wzrastającym współczynnikiem w stosunku do produktu krajowego brutto. W roku 2027 ten współczynnik ma osiągnąć 7%.
0: Jakub Szulc przyznał, że w związku z kilkunastomiliardowym deficytem w tym roku, w przyszłym roku również potrzebne będą dodatkowe dotacje z budżetu. Dotychczas w tym roku z budżetu państwa spłynęły do NFZ-u 33 miliardy złotych. Koniec bezkarności patocelebrytów i zarabiania na ludzkiej krzywdzie. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują patostreamingu. Za opublikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi do 3 lat więzienia, a gdy w procedurze bierze udział małoletni, nawet do 5 lat.
5: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
5: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
7: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
5: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Najlepsza pamiątka z wakacji? Portret wykonany przez Wojciecha Grzędzińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich fotoreporterów. To jedna z atrakcji, która czeka jutro na gości Lata z Radiem w Tarnowie. W naszym mobilnym studiu fotograficznym każdy będzie miał możliwość zapozowania w profesjonalnej sesji, mówi Agnieszka Ciecierska z Radiowej Jedynki.
9: Zapraszamy wszystkich. Małych, dużych, tych, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie rodzinne albo indywidualne. No i w tym roku zapraszamy z psami. I Wojtek Grzędziński ma na to sposób, żeby psy patrzyły w obiektyw albo patrzyły w tę stronę, którą sobie mistrz obrazka zażyczy.
0: Pies jest tegoroczną maskotką Lata z Radiem. A to wszystko w ramach pikniku Lata z Radiem, który rusza jutro w południe w Tarnowie w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Wcześniej nasza plenerowa audycja, tradycyjnie od 9, a po południu po tańcówka i wieczorem wielki koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy najsilniejsze opady deszczu i burze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Kujawy po Warmię. Temperatura od 11 stopni na północy i w rejonach podgórskich, 13 na zachodzie, około 15 w centrum do 19 na wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jem. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja.
10: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
12: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
11: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
12: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
11: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentantów.

0: Acquis Athletica Vaticana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
1: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, terezjanki siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
2: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść?
0: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: programie pierwszym Polskiego Radia czas na Eurekę.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Najpierw będzie pięknie i pachnąco, a to za sprawą rozmowy o wystawie róż. Potem opowiemy o Oksyrynchos, ciekawym stanowisku archeologicznym w Egipcie, gdzie znaleziono tysiące papirusów, a ostatnio ten z fragmentem Iliady i to w bardzo osobliwym kontekście. A na koniec Eureki przeniesiemy się do średniowiecza i nieco odczarujemy ten mroczny czas, pokazując, że nasze wyobrażenie o tej epoce może czasem rozmijać się z rzeczywistością. Katarzyna Kobylecka, zapraszam.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Czy wiedzą Państwo, co to jest rodologia? Przyznam, że ten termin też nie był mi znany, a natknęłam się na niego, przygotowując się do tej rozmowy. Już wyjaśniam. Rodologia to nauka, której przedmiotem są róże, rośliny o wyjątkowo trudnej i skomplikowanej systematyce, co właśnie wymusiło istnienie tej wąskiej specjalizacji. Znanych jest, proszę Państwa, około 260 naturalnych gatunków róż, ale dodatkowo człowiek sztucznie stworzył ponad 20 tysięcy odmian. Bez względu na proweniencję, zawsze jednak zachwycają urodą swych kwiatów i uwodzą zapachem. Taką niezwykłą okazję podziwiania tych przepięknych kwiatów będą mieli Państwo przez najbliższy weekend w starej oranżerii w warszawskich Łazienkach, gdzie zorganizowano doroczną, już 42. Królewską Wystawę Róż Royal Rose 2026. Spiritus Movens tego przedsięwzięcia jest kuratorka wystawy, pani Beata Kańska, główna specjalistka do spraw ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie. Witamy w Jedynce.
2: Dzień dobry Państwu.
0: To jest wystawa róż ciętych, przepięknie zaprezentowanych przez mistrzów florystyki, która cieszy się naprawdę uwielbieniem zwiedzających, a świadczą o tym zdjęcia kolejek przed oranżerią z ubiegłych lat. No w tym roku pewnie jest podobnie, bo powiedzmy od dziś można było już oglądać te róże.
2: Tak, liczymy frekwencję. Tak naprawdę zaczęliśmy od 2024 roku, kiedy odwiedziło nas 7 tysięcy ludzi. W zeszłym roku już 10 tysięcy, a w tym roku, mam nadzieję, przebijemy tą liczbę. Drodzy Państwo, w 1882 roku wystawę tą pierwszą w Starej Oranżerii odwiedziło 17 tysięcy ludzi, więc bijemy do tego szczytnego rekordu.
0: Ale to rzeczywiście

0: Oczywiście 42. wystawa w oranżerii, w Łazienkach Warszawskich?
1: Nie była organizowana corocznie, bo to z różnymi przerwami, ale tak, w Łazienkach jest 42. wystawa kwiatowa. Jedna z najstarszych, tak jak Państwo słyszą.
0: Te róże są, proszę Państwa, zjawiskowe, tak mogę powiedzieć. I jeszcze w tym otoczeniu przepięknej starej oranżerii, no naprawdę robi to wrażenie.
1: Oranżeria jest wyjątkowa. Jedyna wybudowana za naszego polskiego króla Stanisława Augusta. Pierwsza wystawa właśnie w tej starej oranżerii. Przepiękne wnętrza, odnowione, z przepiękną galerią rzeźb antycznych, ale i z przepięknymi odtworzonymi freskami Jana Chrystiana Kamzacera. To włoskie niebo i te przepiękne widoki i nasze te róże robią niesamowite wrażenie, które warto chociaż raz w życiu zobaczyć.
0: Róże o odmiennej kolorystyce i ułożeniu płatków. Prawda? Bo to są różne odmiany.
1: Bardzo różne. To tysiące odmian, każda inna i każda wspaniała. Jak się przyjrzymy, każda zachwyca. No i chyba nikt nie ma wątpliwości, dlaczego jest królową.
0: No właśnie, a w niedzielę o 12:00 będzie prezentacja tej najpiękniejszej róży, tej, która wygra konkurs na tę najpiękniejszą?
1: Tak. Mają Państwo szansę jeszcze zagłosować, dlatego że to właśnie głosy publiczności zadecydują, która będzie najpiękniejszą tegorocznej wystawy róż.
0: Wystawie towarzyszy konferencja różana w Stajniach Kubickiego. To będzie już jutro, proszę Państwa, czyli sobota od godziny 12:00. I program naprawdę jest arcyinteresujący.
1: Tak, zaprosiliśmy najwspanialszych, największych specjalistów z całego kraju i będzie róża pod różnymi dziedzinami rozpatrywana i w malarstwie, i w nowych odmianach, i każdy będzie mógł zobaczyć, bo będą i pokazy florystyczne, i będą prelekcje z elementami warsztatów. Przeniesiemy się na chwilę do Włoch i Madrytu, więc zachęcam, a tym bardziej, że konferencję będzie można na żywo oglądać w Stajniach Kubickiego, ale i na portalu YouTube.
0: Przyznam, że dla mnie no, bardzo interesująco brzmi ten wykład o róży w malarstwie. To jest wykład pana doktora habilitowanego Janusza Łuszczyńskiego.
1: Tak, przepiękny artykuł jest w ostatnim roczniku Róże, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Różane, właśnie pana profesora. Pan profesor jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współtwórcą ogrodu botanicznego, Kieleckiego Ogrodu Botanicznego. I myślę, że na chwilę przeniesiemy się w świat malarstwa i sztuki, bo róża od wieków jest związana też ze sztuką, kulturą.
0: No właśnie tylko. I też symbolika róż w malarstwie jest bardzo rozbudowana, bo przecież nawet kolor decyduje o tym, jak należałoby spojrzeć na ten obraz. Czerwony tak, to, tak. Czerwona róża
1: naturalnie
0: to...
1: Naturalnie nam się kojarzy, tak. Ale też kojarzy się z cierpieniem, tak? Chrystusa, jeżeli chodzi o religię chrześcijańską, jest bardzo to ściśle związane, bo i makolce, czyli krew, i czerwień to też cierpienie. Biel to jest czystość, niewinność, często na obrazach, gdzie jest pokazywana Matka Boża. Ta róża towarzyszy tym postacią świętych, więc każdy kolor coś znaczy. Możemy to rozpatrywać kolorystyką, ale i samą symboliką róży.
0: No właśnie, bo zwiędnięte płatki to jest symbol przemijania. Tak, tak w ten sposób tak. Malarze
1: ale
0: uwieczniali ten aspekt życia.
1: Ale każdy kwiat może nam świadczyć o tym, jak możemy obserwować. Zresztą będą Państwo sami obserwować, bo z każdym dniem te róże będą przekwitały. Jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że róża jest symbolem też milczenia. Często było pokazywana w starożytności, szczególnie w starożytnym Rzymie, na przykład na sufitach sal konferencyjnych, bo wtedy była symbolem to, co jest w tej sali, zachowujemy dla siebie.
0: Jeszcze chciałam zwrócić Państwa uwagę na jeden z kolejnych wykładów owej konferencji różanej. To będzie popołudniowa sesja, przypominam jutro, prelekcja zatytułowana Tendencje w hodowli nowych odmian róż. Co, Pani Beato, się zmienia teraz w naszym podejściu do tworzenia nowych odmian? Mhm.
1: Zmieniają się mody, ale zmienia się też, jesteśmy chyba zmuszeni do tego, żeby patrzeć trochę inaczej. Szukaliśmy tego, żeby róża była pełnym kwiatem, żeby była zdrowa, żeby mniej sprawiała w hodowli. Stąd pojawiły się w XX wieku róże okrywowe, które jak pięknie przyjęliśmy, zaadoptowaliśmy i towarzyszą, wyszły na ulicę, tak? Towarzyszą nam w takim życiu codziennym, bo są świetne, odporne na susze, odporne na zasolenie, rosną przy drogach, więc i w ogrodach każdy teraz może mieć te róże i one nie mają takich strasznych wymagań. Natomiast myślę, że te postępujące zmiany klimatu, to, że chcemy wyjść naprzeciw temu, żeby te nasze

zapylacze miały co jeść, zapylać, to stąd już nie pełne duże, ale o otwartym kielichu z pręcikami, żeby zapylacz miał łatwy dostęp. Już teraz będą hodowcy znowu wracali do zapachów, które gdzieś zgubiliśmy po drodze, bo róże okrywowe nie pachną. Róże cięte, te

Niebo nie, czyli jeden z ostatnich singli formacji Zakopower. Przypomnę, i Chłopcy z Placu Broni, i Zakopower wraz z nami, czyli radiową jedynką i Telewizją Polską w Tarnowie. Na kolejnym przystanku Lata z Radiem zapraszam Państwa już teraz. To audycje i piknik, i potańcówka, i muzyczne Lato z Radiem zaczynamy punktualnie jutro po godzinie 9, a koncerty do usłyszenia na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Oczywiście zawsze po 21 w sobotę. I jak już mówiłem w muzycznej jedynce, jesteśmy także na festiwalu Blues na Świecie, gdzie króluje blues, blues rock, ale także odrobina soulu i trochę popu też, bo te gatunki przecież się ze sobą łączą. To 25-lecie JJ Bendu, to Maciek Balcer jako gość specjalny, to Big Daddy Wilson, Blues Against the Machine, Adam Douglas, na finał zespół Jam, proszę Państwa, jako główna gwiazda festiwalu w tym roku. Patronat radiowej jedynki. Mam nadzieję, że w świecie również zobaczę się z kimś z Państwa. No to takie momenty, kiedy pop przenika się właśnie z bluesem. Bonnie Raitt.

Wokusami Lunatycy, program pierwszy Polskiego Radia, to zespół Jam i Jam również na finał tego wspaniałego festiwalu blues na świecie już jutro w świeciu, jak sama nazwa wskazuje. Proszę Państwa, w tej audycji na letniej fali oczywiście dużo wspomnień muzycznych, ale zawsze chciałbym też zaprezentować rzeczy nowe, tym bardziej, że wiążą się one z latem. Najpierw nasz schyłek lata to Rębikowski, a potem na koniec dnia to również letnia propozycja od Kosy.

Kosa, raczej związany ze sceną hip-hopową, ale tym razem bliżej być może muzyki popowej, chociaż ta nawijka tak zwana, czy też melorecytacja rapowa tutaj została. Na koniec dnia Kosa, nowe nagranie, premiera w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, również kalendarium muzyczne dzisiejsze, bardzo ciekawe. Dzisiaj urodziny Tomka Lipińskiego.

0: Tomasz Lipiński i Brygada Kryzys, i Tilt, i Fotones, ale także solowa kariera, no wielki dorobek, Izrael, no współtwórca absolutnie wyjątkowych, legendarnych składów, jeden z najważniejszych muzyków czasu tego alternatywnego uderzenia polskiej muzyki rockowej. Tomku, najlepsze życzenia od radiowej jedynki. Na letniej fali w programie pierwszym Polskiego Radia powrócę do Państwa po 21. Proszę zostać z radiową jedynką. Teraz jeszcze jedna, ale bardzo ważna data. Dla nas również tutaj w Polskim Radiu. Rok temu pożegnaliśmy Stanisława Sojkę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od województwa wielkopolskiego. W pobliżu Wydorowa na 32 kilometrze trasy S5 samochód osobowy uderzył w bariery. Jak podają służby, jedna osoba została ranna. Na miejscu jest karetka. Nieprzejezdny jest odcinek w kierunku Wrocławia i tam policja wyznaczyła objazd przez miejscowości Śmigiel Południe lub przez węzeł w miejscowości Lipno. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa nr 62 w Pomiechówku, to powiat nowodworski. Po zderzeniu auta z motocyklem tworzy się długi korek w kierunku Warszawy i Wyszkowa. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR i radzimy wybrać objazd na drogę wojewódzką, na przykład nr 571, a dalej 622 przez Nasielsk. I to niestety nie koniec wypadków. Między Kołem i Kłodawą w pobliżu miejscowości Chojny na 306 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego. Tam na miejscu również jest zespół ratowniczy. Jeżeli chodzi o przejazd, to kierowani są Państwo jednym pasem naprzemiennie. Te utrudnienia potrwają jeszcze do godziny 22. Ale są też dobre informacje, na przykład z drogi krajowej nr 81. Na Śląsku został już odblokowany odcinek między miejscowościami Strumień i Żory. W Warszowicach na 39 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był jeden pas w kierunku Katowic. Także bez problemów już na drodze krajowej nr 19 w Sokółce, gdzie na 17 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego. Tam droga była całkowicie zablokowana.
2: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Gminy Dolnego Śląska w gotowości w związku z zapowiadanymi gwałtownymi burzami i ulewami.
3: Mieliśmy już jedno zebranie sztabu kryzysowego. Wszystkie jednostki są w stanie gotowości.
2: W przyszłorocznym budżecie ma być więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, zapowiada premier.
4: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.
2: To będzie 10. przystanek na tegorocznej trasie Lato z Radiem jutro w Tarnowie. Gminy Dolnego Śląska szykują się na potencjalne podtopienia w związku z alertami rządowego bezpieczeństwa przed gwałtownymi burzami, ulewami i silnym wiatrem. To w tym regionie wieczorem i w nocy może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Stany ostrzegawcze mają być przekroczone na południowym zachodzie kraju w miejscach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat.
3: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
5: Dlatego gmina leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat, kiedy region dotknęła powódź. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
3: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołectw.
5: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega dodatkowo przed oberwaniami chmury. Zmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz powodować zniszczenia i straty. Agata Król, Polskie Radio.
2: W przyszłorocznym budżecie rząd przeznacza o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, zadeklarował premier. Donald Tusk podkreślił, że konieczne jest uchwalenie nowej ustawy dotyczącej służby zdrowia, by dodatkowe środki były wykorzystane efektywnie.
4: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
2: Projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Do Polski wrócili kolejni ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To 2 osoby karetkami pogotowia zostały przewiezione do szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Stan tych pacjentów jest dobry. Rozmawiałam z każdą z tych osób. 3 osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu

0: tych osób w kolejnych dniach.
1: Do wypadku polskiego autokaru doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób.
2: To są aktualności jedynki.
1: W województwie łódzkim brakuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa szczególnie poszukuje teraz dawców grup 0 RH- i 0 RH+. Niedobory krwi są szczególnie odczuwalne podczas wakacji, kiedy rośnie zapotrzebowanie na ten cenny lek, mówi Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Łodzi.
3: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
1: Krew można oddawać m.in. od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi. Tarnów to kolejny przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Jutro od godziny 9 mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć kulisy powstawania audycji plenerowej. Jak zawsze będzie to też okazja do dowiedzenia się czegoś o samym mieście Tarnów. Program w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. Będziemy próbowali połączyć historię z nowoczesnością, zapowiada Patryk Bedliński.
4: Opowiemy m.in. o ruinach Zamku Tarnowskiego, które w trójwymiarze można oglądać za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Ona pozwala zobaczyć, jak Zamek Tarnowski wyglądał w czasach swojej świetności. Kierujemy telefon na ruiny, a na ekranie smartfona wyświetla się trójwymiarowa wizualizacja zamku z XVI wieku, a także zrekonstruowane elementy.
1: Audycja Lato z Radiem od 9 do 12, później rodzinny piknik edukacyjny z atrakcjami, a wieczorem koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pochmurna, z burzami, ulewami i silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę. Niemal w całej Polsce, poza Pomorzem Zachodnim, obowiązują alerty. Temperatura minimalna od 13 stopni na Warmii, Mazurach i na ziemi lubuskiej, około 15 w centrum, do 19 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej pochodzi ponad 11% prądu. Zalecane jest normalne używanie prądu. Prawie w całej Polsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Dla Dolnego Śląska wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Duże zagrożenie pożarowe obowiązuje w Lasach Wielkopolski oraz w części województwa zachodniopomorskiego.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja. I przyszło lato.
10: I co my na to?
11: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i

0: mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Na letniej fali.

All Right i Jamiroquai. Tak miękko, ale trochę funkowo i tanecznie rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w Naletniej Fali. Marcin Kusy, kłaniam się. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Jak zwykle prowadzimy Państwa trochę podczas podróży i cieszę się, że ta muzyka Państwu się podoba, że prędkość jest oczywiście odpowiednia, a Państwo dojeżdżają do miejsca przeznaczenia bezpieczni. I tak będzie, mam nadzieję, w podróżach do Tarnowa i w Państwa prywatnych podróżach. Proszę się odezwać facebook.com/jedynka, jeżeli Państwo mają na to ochotę. Proszę Państwa, co jakiś czas w tej audycji, bo to letni czas i kojarzący się z jachtami i również z tymi podróżami drogą, no nie tyle morską, co raczej, jeśli chodzi o jeziora, rozmaite zbiorniki wodne, pojawia się też ten temat w przestrzeni publicznej, czyli określenie jacht rock, czyli muzyki z jednej strony szlachetnej, eleganckiej, świetnie wyprodukowanej, kapitalnie zaśpiewanej, no ale nie wszystkim się to określenie podoba, bo to zdaniem niektórych umniejszanie takim artystom jak Christopher Cross, czy Michael McDonald, czy zespół Steely Dan i wielu, wielu innych amerykańskich artystów. Ja nic złego w tym nie widzę i z przyjemnością prezentuję, no właśnie, jedno z nagrań Michaela McDonalda.

Jakkolwiek o tej muzyce byśmy nie powiedzieli, to jest ona po prostu fantastyczna. I Keep Forgetting to Michael McDonald, związany przez lata z zespołem Doobie Brothers, ale też bardzo udane płyty, jeśli chodzi o działalność solową, nam prezentował. Michael McDonald, przedstawiciel Yacht Rocka, mam nadzieję, że się na to nie obraża. A Keep Forgetting to właściwie kopalnia sampli, między innymi ten słynny utwór Warrena G-Regulate właśnie na tym rytmie McDonaldowym. Proszę Państwa, Tarnów i najbliższy koncert Lata z Radiem w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ten koncert do usłyszenia już jutro po 21:00. Wystąpi Halina Młynkowa, ale też chłopcy z Placu Broni, Karla Fernandez, Kasia Moś, ale też Piersi, Papa D, Majka Jeżowska i Dawid Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski, który teraz zaśpiewa w programie Pierwszym Polskiego Radia.

swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach,

Nasze audycje, piknik, potańcówka, to wszystko jutro w Tarnowie, a wieczorem oczywiście ten wielki koncert, na którym pojawi się także sztywny pal Azji i przynajmniej, myślę, dwa utwory z repertuaru tego zasłużonego dla Polski zespołu. Oczywiście będą Państwo mieli okazję posłuchać. Proszę Państwa, to jeszcze jedno nagranie nowe. Zostań i Emo, a także Sarsa.

niektórzy się bardzo mocno emocjonowali. W 2017 roku takowe także miało miejsce, z tym, że wtedy poproszono w rozmaitych miejscach, żeby artyści również jakoś spuentowali całą sytuację muzycznie. Proszę sobie wyobrazić, że między innymi na scenie wystąpiła Bonnie Tyler, którą niedawno pożegnaliśmy. No i państwo się domyślają, co zaśpiewała. Oczywiście Total Eclipse of the Heart, ale Ozzy Osbourne również w nieco innym miejscu, w Illinois, w Carterville, pojawił się ze swoim utworem Bark at the Moon, czyli takie wycie, szczekanie do księżyca. A niebawem zaćmienie księżyca, więc być może taką specjalną playlistę, jeśli chodzi o księżyc i słońce, warto sobie przygotować. W programie pierwszym Polskiego Radia mogą państwo na pewno na takie nagrania liczyć, a zatem Bonnie Tyler.

Tu jedynka, tu Polskie Radio. Zostań, to nagranie kolektywu producenckiego Emo, ale też Sarsy, i ta piosenka stanie w szalanki konkury, a prościej mówiąc, pojawi się w konkursie tego najbliższego sopockiego festiwalu. Proszę Państwa, nie tak dawno Zaćmienie Słońca, który

granie sprzed lat, kiedy łączył również, bo o tym dzisiaj mówię, tak w kontekście festiwalu bluesowego, Blues na świecie, łączył i elementy popowe ze swoją bluesrockową gitarą i dało się to wszystko w taki przebojowy sposób właśnie złożyć. Program pierwszy Polskiego Radia na letniej fali. Proszę Państwa, już za chwilę finał, właściwie dwa utwory jeszcze, które nie są takie oczywiste i bardzo dziękuję Państwu za szereg sugestii i propozycji. Bardzo mnie to cieszy, że razem szukamy bardzo ciekawych rzeczy, bardzo ciekawych artystów, którzy być może nieco już zapomniani, a warci są ponownego odkrycia. To dzisiaj przynoszę zespół Novo Combo. To doświadczeni muzycy, którzy na początku lat 80. rzeczywiście mieli dwa wyskoki, jeśli chodzi o piosenki niezwykle popularne, czyli Up Periscope, no i przede wszystkim City Bound. A sami muzycy bardzo doświadczeni, pracowali wcześniej z Hall & Oates, ale także z Mickiem Jaggerem, Carlosem Santaną, Garym Moorem, Billy Joelem, Joe Jacksonem, czy też Carly Simon. W pewnym momencie postanowili niemal stworzyć taką super grupę. Nagrali dwie płyty, zostawili po sobie trzy single i w zasadzie słuch o nich zaginął. Ale my w radiowej jedynce pamiętamy.

Citybound i Train to nowo combo. To nie był singiel, ale piosenka z jednej z tych płyt bardzo się przyjęła i właściwie zaistniała na listach przebojów niemalże jako taki wytypowany z płyty utwór. Przypomniałem utwór zespołu Nowo Combo. Na letniej fali Marcin Kusy, pięknie już Państwu dziękuję za spotkanie. Polecam Lato z Radiem jutro od 9. Oczywiście koncerty po 21 na naszej antenie. A na koniec jeszcze znowu przedstawiciel tak zwanego Yacht Rocka. Niech Państwa pięknie ukołysze na koniec naszej audycji. To Ned Doheny i Get It Up for Love.

0: Lektury jedynki.
1: Janusz Gajos czyta kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Kamieniec jest oblężony przez Turków.
2: Wołodyjowski zatrwożył się wielce. Ketling rzekł, pilnuj rzucania granatów i psowaj co możesz w robocie min. Ja zaś się poskoczę do miasta, bo mi o panny dominikanki serce cierpnie. Bogu chwała, że zamek ostawili w spokoju i że się oddalić mogę. W zamku nie było istotnie w tej chwili wiele do roboty, więc mały rycerz siadł na koń i odjechał. Wrócił dopiero po 2 godzinach w towarzystwie pana Muszalskiego, który już po owym szwanku poniesionym z ręki Hamdiego wydobrzał, a teraz na zamek przybywał, mniemając, że przy szturmach będzie mógł łukiem znaczną klęskę poganom zadawać i sławę niepomierną uzyskać. Witajcie, rzekł Ketling. Jużem był niespokojny. Co tam u dominikanek? Wszystko dobrze, odrzekł mały rycerz. Ni jeden granat tam nie pękł. Miejsce jest zaciszne i przespieczne. To chwała Bogu. A Krzysia się tam nie trwoży. Spokojna, jakby u siebie w domu. Obie z Baśką siedzą w jednej celi, a pan Zagłoba z nimi. Jest tam i Nowowiejski, któremu przytomność wróciła. Prosił się ze mną na zamek, ale na nogach jeszcze nie może długo ustać. Ketling, jedź tam teraz, a ja cię tu zastąpię. Ketling uściskał Wołodyjowskiego, bo go bardzo serce do kochanej Krzysi ciągnęło i zaraz sobie kazał konia podawać. Lecz nim go przyprowadzono, wypytywał jeszcze małego rycerza, co w mieście słychać. Mieszczanie gaszą ogień bardzo odważnie, odrzekł mały rycerz. Ale bogatsi kupcy ormiańscy, widząc, że im się składy palą, wysłali do księdza biskupa deputację z naleganiem, żeby miasto poddał. Dowiedziawszy się o tym, chociażem sobie obiecywał, że na te narady ich więcej nie pójdę, poszedłem. Tam dałem wpysk jednemu, który najbardziej o poddanie nalegał, za co ksiądz biskup był na mnie krzyw. Źle, bracia, już tam tchórz coraz bardziej ludzi oblatuje i coraz tańsza im nasza do obrony gotowość. Ganią nas tam, nie chwalą, bo powiadają, że na próżno miasto narażamy. Słyszałem także, że na Makowieckiego napadano za to, iż się układom przeciwił. Sam ksiądz biskup powiedział mu, wiary i króla nie odstępujemy. A na cóż dalszy opór przydać się może? Widzisz, powiada, stąd zhańbione świątynie, panny poczciwe znieważone i dziatwę niewinną w jasyr wleczoną. Z traktatem zaś, powiada, możem jeszcze los ich zapewnić, a dla siebie wolny przechód warować. Tak mówił ksiądz biskup, a pan jenerał głową kiwał i powtarzał, wolej bym zginął, ale to prawda. Dzieje się wola Boża, odpowiedział Ketling, a Wołodyjowski ręce załamał. I żeby to choć była prawda, zakrzyknął, ale Bóg świadek, że możemy się jeszcze bronić. Tymczasem przyprowadzono konia. Ketling począł siadać pospiesznie, Wołodyjowski zaś rzekł mu na drogę. Ostrożnie przez most, bo tam gęsto granaty padają. Za godzinę wrócę, rzekł Ketling i odjechał. Wołodyjowski wraz z Muszalskim poczęli obchodzić mury. W 3 miejscach ciskano ręczne granaty, bo w 3 miejscach odzywało się kowanie. Po lewej stronie zamku

0: kierował tą robotą Luśnia. A jak tam idzie? Spytał Wołodyjowski. Źle, panie komendancie, odrzekł wachmistrz. Juchy już w skale siedzą i ledwie przy wejściu czasem którego skorupa zawadzi. Niewieleśmy wskurali.
1: W innych miejscach szło jeszcze gorzej. Tym bardziej, że niebo zasępiło się i począł padać deszcz, od którego zamakały knoty w granatach. Ciemność zawadzała także robocie.
2: Ciąg dalszy powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski usłyszą państwo w interpretacji Janusza Gajosa jutro około 20:50.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
5: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
4: Chcą państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12:00 dnia wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
5: Staram się wyciągnąć to, co tworzy was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
14: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska, czas na drogowy raport. Mamy aktualizację z trasy S5 w województwie wielkopolskim. Zablokowany został jeden pas do Wrocławia. Po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery na 32 kilometrze właśnie trasy S5. I jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia między węzłem Śmigiel Południe i węzłem Lipno mogą potrwać jeszcze przez najbliższe pół godziny. A przed 21 w Pomiechówku na 195 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu wylądował też śmigłowiec LPR i droga krajowa nr 62 zajęta jest na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki i do Serocka także. Od dłuższego czasu korkuje się droga krajowa nr 92 między Kołem i Kłodawą. W Chojnach samochód osobowy potrącił pieszego.

Mimo wszystko przez krajówkę można jechać. Policja kieruje jednym pasem naprzemiennie. Trwają także prace nocne, które są na trasie S7. To obwodnica Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę i prace potrwają jeszcze do godziny 5. Kolejne prace nocne są na drodze krajowej nr 73. To województwo świętokrzyskie, Chmielnik, Busko-Zdrój, a także droga krajowa nr 28, odcinek Sanok-Załóż na Podkarpaciu. W tym samym województwie prace są prowadzone również na odcinku Olszany-Prałkowce i tam, jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, trzeba zwolnić do 70 km na godzinę. Czekamy cały czas na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Polska to już nie rynek rozwijający się, a rozwinięty, ogłosiła jedna z agencji ratingowych. Czy poza niewątpliwą satysfakcją ta zmiana przyniesie naszemu krajowi jakieś profity?
2: Ukraina jest bezbronna wobec rosyjskich rakiet balistycznych, alarmują władze w Kijowie i apelują o większe wsparcie Zachodu.
1: Niektóre urzędy odmawiały, inne utrudniały. Ponoć od niedzieli z tym koniec. Pary jednopłciowe będą mogły bez przeszkód zarejestrować swoje zagraniczne akty ślubu w polskich urzędach.
2: We Francji upały dają się we znaki nie tylko na lądzie, ale także pod wodą. Zagrożone są morskie ekosystemy.
1: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz skrót informacji i Maria Furdyna.
3: Autorka kontrowersyjnego raportu Polaków Portret Własny podała się do dymisji. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Raport zawierał wiele błędów, a do jego przygotowania wykorzystano sztuczną inteligencję. Atak rosyjskich dronów na centrum handlowe w Krzywym Rogu na Ukrainie. Zginęło co najmniej 14 osób, a ponad 120 jest rannych. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet na Rosji. Jutro wchodzi w życie ustawa zakazująca patostreamingu za transmitowanie w sieci przemocy, poniżania człowieka czy dręczenia zwierząt dla zasięgów lub zysku. Będzie grozić do 3 lat więzienia, a gdy w nagraniu bierze udział dziecko nawet do 5 lat. Po wygranej w Toronto Iga Świątek niepokonana także w Cincinnati jest już w półfinale. Jutro wieczorem zagra o awans do finału. Jej rywalką będzie trzecia rakieta świata, Amerykanka Jessica Pegula. To będzie 10. przystanek na tegorocznej trasie. Jutro Lato z Radiem zawita do Tarnowa. Od 9:00 nasza kultowa audycja, później piknik rodzinny z atrakcjami, a wieczorem koncert.
1: A w radiowej jedynce podsumowujemy dzień. Dzień, w którym odbyło się specjalne posiedzenie rządu dotyczące przyszłorocznego budżetu. Premier ogłosił 3 priorytety i tu zaskoczeń nie ma.
2: Najważniejsze w 2027 roku mają być obronność, inwestycje i ochrona zdrowia.
1: W ten ostatni przed wyborami budżet tego rządu mają być wpisane zmiany podatkowe. Ważne dla średnio zarabiających i dla firm.
2: I więcej o tym Dagmara Kędzior.
4: Na obronność rząd chce przekazać 5% PKB, przez co będzie to jeden z największych wydatków ponoszonych przez państwo. Innym są inwestycje, m.in. w sektor energetyczny, kolejowy i drogowy, choć akurat tutaj premier nie zdradził, jakie konkretnie będą to kwoty. Konkret padł za to w przypadku ochrony zdrowia. Tutaj Donald Tusk powiedział, że w przyszłym roku na ten cel rząd planuje przeznaczyć dodatkowe 17 miliardów złotych.
5: Ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego tak ważne jest, aby równocześnie pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie.
4: Choć niewykluczone, że ostatecznie te środki na ochronę zdrowia będą jeszcze większe, bo jak przyznawał w rozmowie z Polskim Radiem wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Schulz, w tym roku NFZ ma już kilkunastomiliardowy deficyt. Dlatego spodziewa się on, że w przyszłym roku dodatkowe dotacje z budżetu też będą potrzebne.
6: Mimo tego, że mówimy, że otwieramy rok finansowy z niedoborem środków, to te środki w ciągu roku są uzupełniane.
4: W projekcie budżetu są też zawarte propozycje rządu w sprawie zmian w progach podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka.

0: PIT. Przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy będzie nowa 24% stawka, a powyżej tej kwoty obowiązywać ma już stawka 32%. Te obniżone podatki mają być zrekompensowane wyższymi obciążeniami finansowymi dla przedsiębiorców. Premier zaznaczył jednak, że to, czy te i inne propozycje wejdą w życie, zależy od decyzji prezydenta.
1: Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane.
0: A już teraz pojawiają się głosy, że prezydent powinien zawetować najnowszą propozycję dotyczącą zmian w progach podatkowych. Takiego zdania jest m.in. Michał Nieznański z Konfederacji. Jego zdaniem rząd zamierza 8-krotnie zmniejszyć limit przychodów dla firm na ryczałcie, co oznacza dla wielu z nich problemy finansowe i organizacyjne.
2: Na pewno będą musiały zmienić swoją strukturę na jakieś spółki z o.o., co nie przyniesie im dodatkowych dochodów, a finalnie może podnieść ceny ich produktów.
0: Szef rządu podkreślił, że ma świadomość wysokiego długu i deficytu państwa, przy czym stwierdził, że to nie może blokować dalszego rozwoju gospodarczego Polski i poprawy jakości życia obywateli. Donald Tusk liczy też na to, że pozytywnie na działania naszego kraju zareagują światowe rynki. I tutaj dobre informacje dzisiaj przekazał globalny dostawca indeksów giełdowych S&P Dow Jones Indices, który zdecydował o awansie Polski do grona rynków rozwiniętych. Dotychczas nasz kraj klasyfikowany był jako rynek wschodzący. Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego ta zmiana potwierdza rosnącą pozycję naszego kraju.
3: Tyle od Dagmary Kędzior, a z nami jest Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny i redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: No to zacznijmy od tego, że Polska to już nie rynek rozwijający się, a rynek rozwinięty. Tak przynajmniej ogłosił S&P Dow Jones Indices. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie, oprócz tego, że oczywiście cieszy premiera, cieszy ministra finansów? Czy na przykład zyskujemy jakąś wyższą zdolność kredytową na świecie?
4: Bezpośrednio nie, natomiast jest to taki sygnał, który może w koincydencji z innymi sygnałami, na przykład dotyczącymi budżetu państwa, kwestiami zadłużenia i ogólnym nastrojem inwestorów, którzy nam pożyczają pieniądze, no może spowodować, że będziemy płacili trochę mniejsze odsetki od zadłużenia, ale nie w sposób bezpośredni. Na pewno to nie będzie tak, że od następnego dnia po tej reklasyfikacji nastąpi spadek oprocentowania polskiego długu. Raczej będzie tak, że po prostu fundusze inwestycyjne, które inwestują tylko na rynkach rozwiniętych, tych najbardziej wiarygodnych, no to mówimy o funduszach, które zarządzają dziesiątkami bilionów dolarów pieniędzy, no będą też niewielką część tych pieniędzy inwestowały w Polsce. Być może jest to jakaś szansa na to, żeby największe polskie spółki miały nieco wyższe ceny swoich akcji. Pośrednio oczywiście ma to wpływ na przykład na zyski czy stan portfeli tych osób, które inwestują, są członkami PPK albo mają pieniądze w funduszach inwestycyjnych. Więc główny wpływ będzie raczej na osoby, które inwestują pieniądze.
3: No i to też dobra wiadomość. A teraz przejdźmy już do podatków. Dobra pora na to, 22.07. Rząd bowiem dzisiaj, dyskutując o przyszłorocznym budżecie, jednocześnie przedstawił propozycję zmian. Nowe progi, niższe podatki dla średniozamożnych, wyższe dla firm i bardzo bogatych. No i wszyscy podsumowywali to właśnie w ten sposób, że głównie zyska klasa średnia, a będą musieli więcej zapłacić najbogatsi. Czy rzeczywiście to podsumowanie jest trafne?
4: Tak, w zasadzie tak dokładnie ma być, natomiast z dwoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, mówimy jednak o dość niedużej korekcie systemu podatkowego, nie żadnej rewolucji, nie zmianie. Rząd zbiera z podatków 600 miliardów złotych rocznie. Z tych 600 miliardów, 100 miliardów tylko to są podatki osobiste i z tych 100 miliardów złotych mamy korektę, która będzie dotyczyła 10 miliardów złotych. Czyli to jest stosunkowo niewielkie przesunięcie, ale ono rzeczywiście będzie...
3: Panie redaktorze, od złej strony na to patrzy. Pan patrzy ze strony budżetu, a ja patrzę ze strony naszych rozliczeń podatkowych corocznych i portfela konkretnych osób. Według rządu to mogą być miliony Polaków.
4: No to będzie dotyczyło co 10 podatnika, tak się mniej więcej 2,5 miliona osób. Rzeczywiście część z nich zyska w skali roku 300-400 zł, inni zyskają małe kilka tysięcy złotych, więc no, mogłaby być to kwota niepomijalna. Natomiast z punktu widzenia całego systemu podatkowego, no to jest jednak zmiana relatywna.

0: niewielka.
1: Właściwie to wahałam się, czy pana o to zapytać, bo mamy chyba jak w banku, że prezydent zawetuje tę ustawę nie ze względu na obniżanie podatków dla średnio zarabiających, tylko za podwyższanie ich najbogatszym i firmom. Więc nie wiem, czy rozmawiamy dalej, panie redaktorze, czy uznajemy, że dalsze rozważania nad tym logiką tego zaproponowanego systemu są trochę na marne.
0: Dopóki piłka w grze wszystko.
1: Dobrze. To ja zapytam o coś, czego nie rozumiem, bo ogłoszono między innymi, że ryczałtowcy, czyli ci, którzy decydują się na płacenie podatku w stałej sumie, z 19% skoczą aż do 22%, ale nie ma ani słowa w tej propozycji rządowej o podatku liniowym, też 19% wynoszącym. Dlaczego? Jak pan myśli?
0: No, podatek liniowy jest podatkiem, który bardzo trudno będzie w Polsce może nie zlikwidować, ale jakoś tam ograniczyć. Tak? To jest taka furtka, która służy osobom bardzo dobrze zarabiającym do obniżania sobie podatków. Bo dzisiaj jest tak, że jak ktoś zarabia ponad 10 tysięcy, no kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, no to zaczyna się rozglądać albo właśnie za ryczałtem. Teraz będzie ten ryczałt dostępny tylko dla osób zarabiających w skali roku mniej niż 1 milion złotych. No powiedzmy sobie szczerze, zbyt wielu z nas to ograniczenie nie dotyczy. Mm-hmm. Ale więc może się rozejrzeć za tym ryczałtem, żeby płacić niższe podatki, albo może się rozejrzeć za działalnością gospodarczą, czyli żeby zostać przedsiębiorcą mniej lub bardziej.
1: Czyli na przykład mamy tutaj tych lekarzy przedsiębiorców, programistów przedsiębiorców, a niedługo może nawet i nauczycieli, albo radiowców przedsiębiorców.
0: Ryczałtowców albo przedsiębiorców, tak? No i generalnie tym ryczałtowcom zostało troszeczkę przykręcone, ale no niewiele, tak? No to dotyczy ludzi, którzy zarabiają 1 000 000 złotych rocznie albo więcej. Więc jakby powiedzmy, że jest to jakaś trudność dla paru osób w kraju, ale to niewiele zmienia. Natomiast podatku liniowego rzeczywiście w ogóle nie został dotknięty, ale to jest o tyle trudne, że bardzo... dość ryzykownym i trudnym zadaniem jest rozdzielenie tych fikcyjnych przedsiębiorców od przedsiębiorców realnych, tych, którzy zatrudniają ludzi, rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą.
1: No to już osobna
0: to
1: rozmowa...
0: Tak,
1: ale to osobna rozmowa o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, to zostawmy, na wyżej odeślijmy słuchaczki i słuchaczy do wszystkich tych rozmów na antenie Polskiego Radia dotyczącym PIP i tego, jak tam ustawa się zmieniała. Ale jeszcze jedna kwestia. Wyższy CIT dla firm. Tutaj już pojawiają się zarzuty opozycji, że one oczywiście ten wyższy podatek przerzucą na klientów i ostatecznie to ci klienci, a nie te firmy zapłacą. Więc cała ta idea rządu, że firmy sfinansują niższe podatki, po prostu upadnie. Poprawna jest ta logika opozycji?
0: No jest poprawna, tylko że to dotyczy każdego podatku. To znaczy, cokolwiek się nie zrobi z podatkami dla firm, to one zawsze to przerzucają na klientów. Firmy, zwłaszcza te giełdowe, walczą o rentowność. Ta rentowność ma być jak największa i akcjonariusze mają dostawać jak najwyższe dywidendy. Tak?
1: No to pan argumentuje za tym, żeby nie podnosić im podatków, bo w efekcie nasz koszt kupna żywności...
0: Jeśli państwo ma na rok wydawać 600 miliardów złotych, nie, państwo wydaje 900 miliardów złotych, 600 miliardów zbiera z podatków, 900 miliardów wydaje, no to skąd te pieniądze trzeba brać? Połowa dochodów podatkowych państwa to jest VAT. VAT jest podatkiem od wliczanym w ceny wszystkiego. Cała reszta to są jakieś tam inne podatki, w tym też ponad 100 miliardów to jest akcyza, czyli paliwa, papierosy i tak dalej. Więc i tak jest. Na koniec będzie tak, że każdy Polak te podatki wpłaca w sposób bezpośredni albo pośredni. To jest w ogóle taki bardzo szeroko rozwijający się teraz trend, żeby obniżać podatki osobiste, te, które widzimy. Mm-hmm. Coraz mniej mamy płacić podatków takich, że to my je płacimy.
1: Ale zachęcasz nas do kupowania, a nie do trzymania pieniędzy w banku lub portfelu.
0: Musimy... Coraz więcej ma być tych podatków pośrednich, tak? Czyli wliczanych w ceny wszystkiego. No i to jest część tego trendu po prostu.
1: Jasne. Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny portalu Subiektywnie o Finansach. Bardzo dziękuję za tę analizę. Piłka w grze. Zobaczymy, co z tym pomysłem zrobi Sejm i Senat.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A my teraz w magazynie Polska i Świat przyjrzymy się sprawie 23-latka, który planować miał zamachy na polskich polityków reprezentujących dwie największe partie.
3: Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości po tym, jak wychwycili jego wpisy na forum poświęconym broni.
1: Więcej o sprawie wie...

0: Grzegorz Krakowski.
1: Służby trafiły na jego ślad w internecie. 23-latek Mikołaj T., mieszkaniec województwa lubelskiego, zamieścił tam wpis nawołujący do przygotowania zamachu na czołowych polskich polityków, mówi Michał Pietraszko z biura prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Obawy funkcjonariuszy stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
1: Chodzi o platformę Telegram i publiczną grupę Broń Palna Polska. Autor wpisów został zatrzymany 12 sierpnia. Mikołaj T. usłyszał zarzuty podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Służby zatrzymały go w jego domu w Tomaszowie Lubelskim, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Podczas przeszukania użyli funkcjonariusze psa tropiącego w celu poszukiwania broni, materiałów wybuchowych, amunicji. Nie znaleziono nic, znaleziono środki odurzające i taki zarzut również otrzymał pan podejrzany posiadanie środków odurzających w postaci marihuany. Prokurator z uwagi na charakter tego czynu, który mu się zarzuca, zasięgnął opinii biegłych psychiatrów celem ustalenia stanu jego poczytalności. Oczekuje się na tę opinię.
1: Mikołaj T. został aresztowany i najbliższy miesiąc spędzi za kratami. Ofiarą zamachu mieli paść czołowi polscy politycy. Z ustaleń prokuratury wynika, że 23-latek miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów politycznego duopolu i to przeciwko jego przedstawicielom miał być zorganizowany zamach. Na ten aspekt zwracała w Polskim Radiu uwagę dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas Paulina Piasecka.
4: Zamach miał być przygotowywany na przedstawicieli dwóch największych partii. Starcza do tego, żeby stwierdzić, że to niezadowolenie, że tak to łagodnie ujmę, młodego człowieka miało charakter systemowy raczej niż indywidualny, czyli nie był skierowany przeciwko konkretnym osobom za konkretne działania.
1: Z kolei ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek zauważył w Polskim Radiu, że do zatrzymania 23-latka zastosowano tryb ustawy antyterrorystycznej.
5: Ona ma zastosowanie w takich sytuacjach nagłych. Nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego. Wystarczą informacje operacyjne.
1: Przypomnijmy, podejrzanemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności. 23-latek przyznał się do dokonania wpisu, ale wyjaśnił, że dokonał go z głupoty i tak naprawdę nie chciał nikogo skrzywdzić.
6: Polska i świat.
0: Przechodzimy do spraw międzynarodowych. Według dziennika Financial Times Ukraina zabiega o zgodę Ilona Muska na wykorzystanie systemu łączności satelitarnej Starlink w atakach dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych do 200 km w głąb Rosji.
7: Kijów właściwie nie ma wyboru. Rosja w ostatnim czasie nasiliła ataki na ukraińskie miasta pociskami balistycznymi, a Ukraina ma coraz mniej rakiet, by się przed tymi pociskami bronić.
0: W jednym z takich ataków tylko w tym tygodniu w Kijowie zginęło 15 osób, a około 40 zostało rannych. Dziś wieczorem zaś Rosjanie uderzyli m.in. w miejscowość Krzywy Róg. To był atak już dronowy, skomentował go prezydent Zełenski, mówiąc, jest to absolutne bestialstwo Rosjan, po prostu zwierzęta, z pewnością odpowiemy. Teraz jest z nami profesor Adam Radomyski z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry wieczór, witam.
8: Dobry wieczór, witam sobie.
0: Panie profesorze, jeden z ukraińskich polityków, Oleksij Honczarenko, w rozmowie z telewizją BBC mówił o tym, że Ukraina jest bezbronna wobec rakiet balistycznych. Proszę nam powiedzieć, czy z pana perspektywy rzeczywiście tak jest? Jak duże znaczenie ma obecnie ten niedobór pocisków Patriot na Ukrainie?
8: No bardzo duże znaczenie, dlatego że tak prawdę mówiąc, głównym problemem teraz Ukrainy to jest możliwość zwalczania rakiet balistycznych, głównie taktycznego zasięgu, dla takich jak właśnie między innymi Iskander. Oprócz tego, z tego co wiemy, to też Rosja pozyskuje rakiety balistyczne z Korei Północnej. Nie wiem dokładnie, jakie są to rodzaje, ale możemy się domyślać, ale też są to na pewno rakiety o zasięgu taktycznym, czyli gdzieś w granicach 1000 kilometrów, bo większych praktycznych odległości nie potrzeba. Są to z reguły rakiety mobilne i tu jest właśnie cały problem w zwalczaniu tego typu wyrzutni i ten pomysł Ukrainy, jeżeli chodzi o możliwości atakowania

0: wyrzutni rakiet.
1: Bo to jest, taki to jest trochę taki pomysł, panie profesorze, że Ukraińcy chcą zniszczyć wyrzutnię, zanim ona wystrzeli rakietę.
0: No tak, tylko że to jest bardzo trudne, dlatego że musimy pamiętać, że jest to, tak naprawdę mówiąc, pojedynczy pojazd i dlatego Ukraińcy potrzebują bardzo precyzyjnej i szybkiej informacji z punktu widzenia systemu satelitarnego. I tutaj ten Starlink, biorąc pod uwagę, że ta szybkość informacji jest o wiele większa niż z tradycyjnych satelitów takich komunikacyjnych. Wynika to między innymi z tego, że po prostu satelity Starlink po prostu krążą na mniejszej wysokości, tak? Bo uważasz, znaczy generalnie wynosi około pewnie 550 km nad Ziemi. To mówi się na o tym tej, można powiedzieć, niskiej strefie tej orbicie, niskiej orbicie okołoziemskiej. I dlatego takie tradycyjne na przykład satelity telekomunikacyjne z reguły operują na około 35 tysiącach kilometrów, tak?
1: Czyli Starlinki znacząco zwiększają skuteczność takich ataków dronowych.
0: Przede wszystkim też szybkość informacji przekazu. Informacja to jest bardzo ważne w przypadku celów takich mobilnych, jak wyrzutnie właśnie rakiet balistycznych, bo jak widać, Ukraińcy nie mają problemu z atakowaniem celów stacjonarnych, jak fabryki, prawda?
1: Rafinerie, magazyny.
0: Tak, rafinerie, czyli tych obiektów, których po prostu się nie przeniesie, albo bardzo trudno jest przenieść w inne miejsce. Natomiast jeżeli zawsze największym problemem w każdym praktycznie działaniach zbrojnych było atakowanie i pozyskiwanie aktualnych informacji o położeniu danego obiektu. Bo wie pani, no generalnie wyrzutnia, która się porusza przykładowo 40-50 km na godzinę, bo tak mniej więcej i więcej, to ona jest w ciągu na przykład kilku minut albo pół godziny już jest w innym miejscu, tak? I jest to, tak prawdę mówiąc, bardzo trudne do śledzenia i aktualizowania, można powiedzieć, danych z punktu widzenia środków uderzeniowych. Bo po prostu często, jak historia pokazuje, konfliktów zbrojnych i działań, w szczególności operacji z wykorzystaniem załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, można po prostu trafić już w miejsce, którego po prostu danego obiektu, danego celu już nie ma, bo on się zdążył przemieścić. Takim bardzo częstym elementem jest to, że w tym miejscu na przykład zostawia się makietę takiego sprzętu, czyli taki wabik, który po prostu jest atakowany, no i przeciwnik generalnie myśli, że zaatakował cel rzeczywisty, a z reguły to jest to makieta na przykład tego sprzętu, tak?
1: No z tego, co pan mówi, to gdyby rzeczywiście Elon Musk taką zgodę wydał i Ukraina miała dostęp do tych Starlinków na terenie Rosji, to byłaby taka jakościowa zmiana sposobu prowadzenia wojny przez
0: Ukrainę. To chodzi o Starlinki, właśnie użycie Starlinków do właśnie bezzałogowych aparatów uderzeniowych, czyli bo na terytorium tam chyba była mowa do 200 kilometrów.
1: Do 200 kilometrów. To ma być taki argument po stronie ukraińskiej, że jest tu jakaś granica. Ukraińcy liczą, że dzięki temu Elon Musk będzie bardziej skłonny, żeby zgodzić się na ten dostęp, ale podobno Muska jest przekonać bardzo trudno. Próbował nawet były minister obrony Mykhajło Fedorow, który poniekąd ma z nim dobre relacje, ale nawet jemu nie udało się go przekonać, przynajmniej na razie. Wiemy, że Musk wcześniej ograniczył wykorzystanie Starlinka przez Ukrainę podczas operacji wokół Krymu. Wtedy mówił,
0: tak,
1: że obawiał
0: też,
1: się
0: ale też zablokował,
1: o eskalację.
0: Zablokował Rosję, prawda?
1: Tak, tak. Nieautoryzowanego używania Starlinka, tak, to tak, prawda. Czy tym razem według pana argumentem może być właśnie obrona Ukrainy przed rosyjskimi atakami balistycznymi? Czy może to trafić do Elona Muska?
0: Wie panie, to jest takie wróżenie słów. No to trudno jakby przewidzieć reakcji i jakby decyzji Muska. Myślę, że tutaj też może jakaś presja ze strony po prostu władz amerykańskich ewentualnie by miała większe znaczenie. No wiadomo, że generalnie no są, na pewno ma pewne obawy przed ewentualnymi jakimiś konsekwencjami.
1: No po przypadku Wielkiej Brytanii wiemy, że Rosja może to uznać na przykład jako formę zaangażowania się amerykańskiej technologii w tę wojnę.
0: Dokładnie tak. I tutaj był też argument taki też w takich negocjacjach albo na skalę międzynarodową, po prostu w takich jakby działaniach dyplomatycznych. Rosja by na pewno to wykorzystała.

0: jak to się stało? Absolutnie nigdy. I rodzice też nie mieli za dużo tej wiedzy. To była teza na seminarium, że trauma transgeneracyjna to jest pewnego rodzaju cisza w rodzinie. O tym się nie mówi. To jest coś, czego się wstydzimy. To już niech zostanie zapomniane, nieważne, zakopujemy to. Ale te doświadczenia wyłażą bokami, gdzieś w zachowaniach i potem no, mogą być tym ADHD na przykład, nie? Pewna jakaś agresja, jakaś nerwowość na przykład. Różne rzeczy takie psychologicznie. Ale o tym hejcie. Może nie bardzo często, ale zdarza mi się dostawać komentarze, które gdzieś szukają tej mojej czystej krwi tutaj warmińskiej, które mi wytykają, dlaczego ja się tą warmiaczką śmiem nazywać. No i przytoczę ci takie przykładowe. Na przykład warmianka od akcji Wisła czy z dziada pradziada. Pani się tak bardzo emocjonuje tą Warmią, jakby tam już ponad 5 pokoleń mieszkała. Albo, a co nas obchodzą wasze urojone małojczyzny, skoro i tak was wszystkich przywieźli ze wschodu w wagonach bydlęcych? No i wiesz, no to nie jest hejt jakby strasznie. W każdym razie jest to dosyć niesympatyczne. Napisała mi to moja obserwująca. Mówimy o czasach współczesnych, że na poczcie rozmawiała z koleżanką, miała na szyi korale czerwone i jakiś przyszedł starszy pan i zaczął się wtrącać w rozmowę jej z koleżanką. Czepiał się właśnie regionu, jakiegoś takiego zaczął jakieś podteksty dawać, że co ona jest jakaś, no jakaś podejrzana. Ona powiedziała, że tak, że ona się czuje tutaj, że jest warmiaczką. I on jej powiedział, że za takie coś, za taką szwabską agenturę, to była kulka w łeb. No niebywałe to jest.
1: No dobrze, ale co cię też w obliczu takich właśnie nienawistnych komentarzy, których nawet jeden jest już przykry i robi nam krzywdę, co cię w obliczu też między innymi takich komentarzy napędza do tego, co robisz, do swojej działalności?
0: Ja się przede wszystkim zaczęłam zastanawiać, czy właśnie mam prawo do tego, żeby się nazywać to warmiaczką, czy nie. I stąd się wzięła piosenka, bo ja po prostu też się nad tym zastanawiam, czy my możemy, czy nie możemy. No też mam poczucie, że nie jesteśmy tutaj od XIII wieku, nie mamy drzewa genealogicznego udokumentowanego, wiesz, herbu na majtkach i tak dalej. Ale jednak kochamy tą ziemię, tutaj się urodziliśmy. Ja nie znam innych terenów, ja się wychowałam na pagórkach, na jeziorach. Mówię językiem polskim, no teraz współczesnym, może nie gwarą. Ale my też chcemy czuć się stąd. Tu już jesteśmy trzecim pokoleniem, już tutaj mamy korzenie zapuszczone i takie komentarze są przykre, ale jednak wielu ludzi to drąży cały czas. Więc mi się wydaje, że takie podniesienie tej gardy, wiesz, i powiedzenie głośno tego w tej mojej piosence i tego, że ja się odnoszę do tych hejtów, daje ludziom ogromną ulgę, bo ludzie mi piszą w komentarzach, że bardzo mi dziękują za tą piosenkę, że im to pomogło. Że oni też mieli te pytania, a się bali to powiedzieć wprost. Więc czuję, że ta piosenka to jest jakby coś większego ode mnie, nie? Że tutaj został dotknięty temat, który jest bardzo bolesny, a my tutaj potrzebujemy, wiesz, zazdrościmy regionom, które mają tak osadzoną tą tradycję, wiesz, górale tam od zawsze są i są tacy dumni, pewni siebie, a my też chcemy się czuć, nawet jeśli nasi dziadkowie nie byli stąd. Chcemy być dumni, chcemy dbać o tą ziemię.
1: Ostatnie pytanie. Za co ty kochasz Warmię dzisiaj? Co byś podała za emblematyczne cechy tego regionu dla ciebie? Takie nieoczywiste piękno. Za co ty kochasz Warmię?
0: Wiesz co, dajesz mi takie pytanie, za co ty kochasz swoją mamę? Bo jest moją mamą, bo to jest mój dom. Ja nie potrzebuję jakichś argumentów wielkich, wiesz, wzniosłych. Ja bym ci tu mogła coś sprzedać takiego pięknego. I oczywiście, że powiem, że mamy piękne jeziora, pagórki i kocham jeździć po alejach drzew. To jest dla mnie oczywista oczywistość, ale po prostu to jest mój dom. I kiedy byłam 15 lat w Toruniu na studiach i tam nie padał śnieg w zimę i tam, żeby nogi zamoczyć, trzeba było jechać 30 km gdzieś do rezerwatu, żeby się wykąpać, no to sobie pomyślałam, że to nie jest życie w ogóle. Co to ma być? Że w mieście nie ma jeziora? To jest, no dobra, rzeka jest to, chociaż to fajnie. Tam też mają Kopernika, no to było mi to bliskie, ale... No ale Warmia to mój dom po prostu. Wiesz, ludzie często mi zadają pytania, czy ja mogę coś polecić, jakieś fajne miejsca. A to jest takie, jak mieszkasz w domu, to ciężko to nawet powiedzieć, bo ja tu nie chodzę po hotelach ani po restauracjach. Ja sobie robię obiad w domu, wiesz. To jest mój dom.
1: Kasia Kosmos dzisiaj w naszej audycji na Pograniczach, prosto z Warmii. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję również i zachęcam do obserwowania na Instagramie Kasia Kosmos, na Facebooku Warmiara oraz obejrzenia piosenki koniecznie na YouTubie i na Spotify'u Dom.
1: I Aleksandra Tykarska, dziękujemy za uwagę. Miłego wieczoru.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ślady na piasku.
1: Witam Państwa, Sylwia Sułukowska. 22 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary ataków przemocy ze względu na religię lub wyznanie. To dzień, który każe nam zatrzymać się przy tych, którzy zostali zabici, prześladowani, zmuszeni do opuszczenia swoich domów albo pozbawieni możliwości swobodnego wyznawania swojej wiary. Wolność religijna jest jednym z podstawowych praw człowieka, a jednak w wielu miejscach na świecie

0: O wolności religijnej, prześladowaniach i pamięci o ich ofiarach porozmawiam z księdzem profesorem Piotrem Roszakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest związany również z Uniwersytetem Nawarry w Pampelunie, współtwórcą i ekspertem Laboratorium Wolności Religijnej, zajmującego się monitorowaniem naruszeń wolności sumienia i wyznania w Polsce. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
0: Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary ataków przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Co właściwie chcemy tego dnia upamiętnić i dlaczego potrzebujemy takiego dnia?
1: Tego dnia chcemy przede wszystkim pamiętać o osobach na całym świecie z różnych wyznań religijnych, którzy ze względu na swoją wiarę ponoszą różne konsekwencje bycia osobami wierzącymi w swoich społeczeństwach. Myślimy o tych, którzy ponieśli śmierć tylko dlatego, że są chrześcijanami, muzułmanami czy wyznawcami innych religii, ale także cierpią różnego rodzaju dyskryminacje w miejscach pracy, w życiu społecznym, w prawie do edukacji. Tym miernikiem, ważnym wskaźnikiem jakości życia społecznego jest właśnie to, że wyznawcy różnych religii mogą swobodnie, publicznie manifestować swoje przywiązanie do religii, że nie jest to coś niezwykłego i że to jest tak naprawdę droga do tych najważniejszych wolności ludzkich. Myślimy tego dnia o ofiarach, ale przede wszystkim spoglądamy na nasze życie społeczne, na ile jest w nim miejsce dla osób wierzących i z jakimi na co dzień borykają się trudnościami.
0: Czy można powiedzieć, że przemoc ze względu na religię jest problemem dotyczącym wszystkich wyznań i wszystkich części świata?
1: Z pewnością dotyka to wszystkich religii, które są na świecie, aczkolwiek w zdecydowanej większości jest to problem chrześcijan, którzy w różnych częściach świata doświadczają prześladowań, dyskryminacji, stereotypizacji. Organizacje mówią o 380 milionach chrześcijan, którzy doświadczają na co dzień różnych form dyskryminacji i prześladowań, tych miękkich i twardych, jak to często rozróżniamy. I z pewnością w różnych częściach świata mówimy o odmiennej skali. Trochę inaczej to wygląda na przykład w Afryce subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji, które to rejony są przede wszystkim związane z różnymi formami wzajemnych prześladowań, wojen religijnych, także między różnymi grupami religijnymi, a Ameryką czy Europą. To sytuacja zdecydowanie odmienna, aczkolwiek obserwujemy również niebezpieczne trendy, tendencje, które docierają do krajów czy kontynentów, które do tej pory uchodziły za spokojne. To niepokoi, ten dzień właśnie przypomina, że to jest problem nie tylko jednej grupy, ale wszystkich grup religijnych na świecie.
0: Czy dzisiaj możemy mówić o nasileniu się przemocy motywowanej religijnie? Jakie są tutaj takie najważniejsze współczesne przykłady?
1: Gdy spojrzymy na konkretne przypadki naruszeń wolności religijnej w świecie, to niestety cały czas mamy do czynienia z zabójstwami osób, które ze względu na to, że są chrześcijanami, że chcą wyznawać swoją wiarę w Chrystusa w różnych częściach świata, doświadczają tej najstraszniejszej kary, jaką jest śmierć. To są ciągle jeszcze zabójstwa, ale w tych wszystkich raportach organizacji, które monitorują tego typu zachowania w różnych częściach świata, to co niepokoi, to jest to, że zmuszeni są często wyznawcy różnych religii do opuszczania swoich dotychczasowych miejsc. Są pozbawiani prawa do opieki społecznej, do edukacji, że ciągle się to wiąże także z konfliktami zbrojnymi, wojnami, w czasie których to oni są najczęściej atakowaną grupą, identyfikowani jako wrogowie. Również wtedy niszczy się także świątynie, miejsca kultu, symbole religijne, że jest to taki sposób prześladowań, który jest najbardziej krwawy. I wiemy na przykład o 14 tysiącach ataków na miejsca kultu, które miały miejsce chociażby w zeszłym roku. Wiemy o tym, co się działo na Bliskim Wschodzie, gdzie również były fizyczne ataki na wyznawców innych religii. Wiemy o ucieczce masowej osób religijnych chrześcijan.

0: chrześcijan z Afganistanu, jakby wypychania ich z dotychczasowego życia społecznego i dlatego chcemy w czasie tego dnia zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia jedynie statystyk, bo zmniejszanie się ilości w pewnych typach zachowań wcale nie świadczy o tym, że jest lepiej. Oznacza to tylko, że zmieniają się te kategorie i to niestety na bardziej jeszcze brutalne i radykalne. W tym względzie statystyki nie pozostawiają wątpliwości, że mamy do czynienia z takim niebezpiecznym trendem, w którym naprawdę w pewnych rejonach świata jest rzeczywiście bardzo trudno zachować swoją wiarę i religię.
1: Powiedzmy, czym właściwie jest wolność religijna? Jak należy ją rozumieć i czy wszyscy powinni ją na świecie rozumieć tak samo?
0: Prawo międzynarodowe przez ostatnie dziesięciolecia, zwłaszcza po II wojnie światowej, w sposób jednolity określało, czym jest wolność religijna w tych podstawowych dokumentach, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, czy różne konwencje dotyczące praw poszczególnych grup czy społeczeństw. I wiemy, że jest to pewne prawo do wyrażania swoich praw religijnych, do sprawowania kultu, do posiadania świątyń, ale także do edukacji zgodnej z wyznawanymi zasadami religijnymi i w związku z tym jest to pozytywne prawo do bycia obecnym w dyskursie społecznym, do prezentowania swoich stanowisk dotyczących kwestii etycznych, wizji życia politycznego, społecznego, ponieważ te dokumenty, prawo międzynarodowe, prawa człowieka uważają religię za coś pozytywnego, co wnosi dobry wkład w jakość relacji między ludźmi, ponieważ buduje się w oparciu o pokój, o szacunek dla godności człowieka, jego przeznaczenia, które przekracza tylko ten wymiar i ten świat. To wszystko sprawia, że osoby religijne w różnych częściach świata budują taką przestrzeń, gdzie łatwiej jest człowiekowi osiągać to, co w nim najbardziej szlachetne i piękne. To prawo do wolności religijnej wiąże się z przekonaniem, że w takiej trosce o relacje między ludźmi religia odgrywa kluczowe znaczenie. Ale istnieje także jakby drugi komponent prawa do wolności religijnej, który można powiedzieć jest negatywny w tym sensie, że pozwala na określenie, czego nie wolno różnym instytucjom, organizacjom czy współobywatelom w stosunku do wyznawców religii. To jest zakaz prześladowań ze względu na religię lub wyznanie, na posiadane poglądy. To jest brak dyskryminacji, a więc zasada równego traktowania. Nie powinno dokonywać się odróżnień między osobami ze względu na to, w co wierzą, czy są ateistami, czy są ludźmi wierzącymi, ponieważ to jest jedno z ich podstawowych uprawnień. W historii praw człowieka już od XVIII wieku to właśnie prawo do wolności wyznania zabezpieczone w konstytucjach różnych krajów, w tym w polskiej, należało do tak zwanej pierwszej generacji praw człowieka, od której zaczął się cały proces budowania wielkiego systemu ochrony tego, co fundamentalne i podstawowe w życiu społecznym i poszczególnych ludzi, a do tego zalicza się swobodę wyznawania wiary i publicznego jej wyrażania. Skoro od 300 stuleci próbujemy to prawo wdrażać w życie i napotykamy nieustannie na problemy, widać wyraźnie, że jest to cały czas droga, która przed nami.
1: Powiedział ksiądz profesor przed chwilą, dlaczego swoboda wyznawania swojej wiary jest tak ważna. Co dzieje się ze społeczeństwem, kiedy wolność religijna zaczyna być ograniczana?
0: To niestety jest jak kaskada. Zaczyna się bardzo często od prześladowania osób religijnych, ich dyskryminacji, przedstawiania w negatywnej postaci w różnych mediach, czyli stereotypizacji, budowania różnych uprzedzeń. I jak często w różnych raportach podkreślają eksperci, to niestety od słów prowadzi do czynów. Ta droga jest czymś, co bardzo niepokoi, ponieważ widzimy w ostatnich latach, pokazują to też raporty Laboratorium Wolności Religijnej w Polsce, ale także współpracujących z nami organizacji w Hiszpanii, w Austrii, które monitorują sytuację, jaka jest w tych poszczególnych państwach, że niestety dochodzi do brutalizacji różnych zachowań i dzisiaj niestety mamy już do czynienia także z zabójstwami, z pobiciami, z niszczeniem mienia poszczególnych wspólnot religijnych, z dewastacją cmentarzy, jak miało to miejsce na przykład w przypadku cmentarzy żydowskich w Polsce w ostatnim czasie, ale także świątyń chrześcijańskich, które były profanowane i można wymieniać bardzo konkretne miejsca, takie jak na przykład Szewna w ostatnim czasie, gdzie sprofanowano ołtarz

0: ołtarz przygotowywany na procesję Bożego Ciała, czy jak napad na księdza i kościelnego w Choszcznie. Również to wzbudzało tutaj niestety zainteresowanie, ponieważ doszło do takiej sytuacji. Wiemy o kapliczkach, które również były dewastowane, niszczone, jak tam pod Parchowem. Palenie krzyża podczas różnych koncertów. Bardzo wiele jest takich sytuacji, które niepokoją i pokazują, że to nie jest tylko kwestia krytyki religii, swobody wyznawanych opinii, wolności słowa, ale jest to tendencja do tego, aby osoby, które identyfikują się jak religijne, nie miały głosu, były nieme w różnych dyskusjach społecznych, a kiedy prezentują swoje stanowisko, są często niestety traktowane jako gorsze, czyli mamy do czynienia z pewną dyskryminacją. Ale cały ten proces się na tym nie zatrzymuje i myślę, że pewna odpowiedzialność za słowa, za to, w jaki sposób prezentujemy osoby wierzące w dyskursie politycznym, społecznym, edukacyjnym, jak się do siebie nawzajem odnosimy, jaki model relacji wybieramy, ma ogromne znaczenie do tego, co będzie potem. Bo historia uczy, że bardzo często upadek wolności zaczyna się od pozbawiania ludzi tego podstawowego prawa do wyznawania własnej wiary. To jest tylko preludium. Potem przychodzą coraz trudniejsze sprawy, coraz bardziej poważne, które ograniczają jednostkę, osobę w praktykowaniu swojej wolności. A religia staje się tu takim papierkiem lakmusowym, od którego naprawdę bardzo wiele zależy i dlatego te sprawy nie mogą nas nie interesować, bo czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy jesteśmy ateistami, czy należymy do tej religii, czy do innej. Tu chodzi o ten podstawowy wymiar ludzkiego życia i działania, jakim jest możliwość prezentowania poglądów na tak fundamentalną sprawę, jaką jest ten wymiar transcendentny w naszym życiu.
1: Laboratorium Wolności Religijnej zajmuje się m.in. monitorowaniem i uwrażliwianiem na kwestie wolności religijnej, o czym tu już padało w czasie naszej rozmowy, i co roku publikuje raporty na ten temat. Jak wygląda sytuacja wolności religijnej w Polsce? Co mówi raport za zeszły rok i czy mamy powody do niepokoju?
0: Z jednej strony obserwujemy, że nastąpiło zmniejszenie liczby udokumentowanych przypadków naruszeń wolności sumienia, wyznania, jakie miało miejsce w Polsce w 2025 roku. Zgodnie z naszą metodologią raportu, w której szukamy potwierdzenia w różnych źródłach i także porównania z organami ścigania, żeby to były informacje sprawdzone, a nie oparte tylko o zgłoszenia, a wiemy, że takich trudnych do zweryfikowania sytuacji jest znacznie więcej, ale opierając się o taką metodologię, na naszej mapie, która jest umieszczana na stronie laboratoriumwolności.pl, wskazujemy na 44 takie przypadki, klasyfikując je w odmiennych kategoriach, takich jak fizyczna napaść, niszczenie miejsc kultu, ograniczenia publicznego wyznawania wiary. I widzimy w takiej analizie jakościowej, że choć liczba jest niższa niż w latach poprzednich, to jednak pojawiają się sygnały, że jest to coraz bardziej brutalna rzeczywistość, ponieważ dochodzi do znacznie większego procentowego udziału fizycznych ataków na osoby wierzące. Wystarczy przypomnieć, że jeszcze w 2020 roku ataki fizyczne stanowiły zaledwie 3,5% wszystkich odnotowywanych przez nas zachowań, to już w roku ubiegłym to było 11%. I widzimy, że ta eskalacja nie może być przez nikogo zlekceważona, ale powinna prowadzić nas do pewnego opamiętania i zwrócenia uwagi, jak bardzo ma tu wpływ przyzwalanie na mowę nienawiści w stosunku do chrześcijan i jak ta mowa nienawiści niestety wpływa realnie na kształt naszego życia.
1: Co powiedziałby ksiądz profesor osobie, która słysząc o prześladowaniach religijnych mówi: to jest daleko, to mnie nie dotyczy?
0: Powiedziałbym, że niestety tuż za rogiem są sytuacje, które muszą niepokoić, a które naruszają podstawowe wolności konstytucyjne dotyczące wolności wyznania. Bo to są różne kradzieże, to są podpalenia rzeźb, to są ataki na cmentarza, to są znieważania krzyża, jak na przykład w szkole w Kielnie, ten słynny przypadek, którym żyła cała Polska. I że niestety te ograniczenia, które dotykają różnych form życia religijnego, tak naprawdę związane są z życiem każdego z chrześcijan, wyznawców różnych religii i że to jest sytuacja, która powinna nas niepokoić. Musimy widzieć zawsze cały proces. My często tylko ten efekt ostateczny bierzemy pod uwagę, czy to doprowadza do jakiegoś fizycznego ataku, czy też nie, ale trzeba nam pamiętać, że te radykalne

0: zachowania, one mają swoją genezę. I ten początek warto obserwować, dokąd nas prowadzą zgody na pewne zachowania społeczne, na ograniczania roli religii w życiu publicznym. A jeśli przyjrzymy się mapie świata, to niestety widzimy, jak coraz więcej państw jest kwalifikowanych jako takie, których jest ekstremalny stopień zagrożenia dla wyznawanych wartości, i my często być może myślimy o różnych podróżach. I warto brać pod uwagę, niestety, w świecie, w którym żyjemy, także to, co może nas spotkać, tylko ze względu na to, że jesteśmy wyznawcami danej religii, jeśli się do takiego państwa udajemy. I to nie są państwa, które są zamknięte, do których ciężko dotrzeć, jak Korea Północna, ale to już są państwa afrykańskie, to już są państwa Bliskiego Wschodu, to są też państwa europejskie, gdzie pewne symbole religijne znikają albo są usuwane. Więc to tak naprawdę już nie jest odległa perspektywa, ale coś, co dotyka dnia codziennego, naszych zwyczajów, pewnej naturalności, z którą wyznajemy swoją wiarę.
1: Co możemy zrobić poza wyrażeniem solidarności? Ten dzień to konkretne wyzwanie także dla nas, jak powinniśmy przeżyć jutrzejszy dzień.
0: Każdego roku zwracamy uwagę na inne aspekty, bo z jednej strony niezwykle ważna jest solidarność z ofiarami. To jest nasza modlitwa, to jest wsparcie dla różnych organizacji, które realnie pomagają w różnych miejscach świata osobom poszkodowanym, prześladowanym, dyskryminowanym ze względu na religię i wyznanie. Ale w polskim kontekście myślę, że warto podkreślić 22 sierpnia w ten dzień to, żeby korzystać z tych wolności i praw, do których z konstytucji mamy uprawnienie. Abyśmy pamiętali o edukacji, o przekazywaniu wartości, bo to jest tak naprawdę element i sposób, w jaki możemy przekazywać to, co cenne, kolejnym pokoleniom i przede wszystkim podkreślać ten pozytywny aspekt, jaki się wiąże z szacunkiem do drugiego człowieka i wyznawanych przez niego poglądów religijnych, ponieważ to jest pewien kluczowy zasób, dzięki któremu nie tylko my jesteśmy lepsi, ale wszystko, co jest również wokół nas, że to buduje pewną kulturę, w której szacunek nie jest czymś nadzwyczajnym, ale takim podstawowym sposobem odniesienia. I korzystanie przez chrześcijan, przez wyznawców różnych religii, ale w Polsce to przede wszystkim dotyka katolików, chrześcijan, to jest taki podstawowy wymóg, żeby nie dać się sprowadzić do roli obywatela drugiej kategorii, ale kogoś, kto korzysta z tych uprawnień i wnosi w dobro wspólne swój wkład, świadomy, że to, co robi, dotyka nie tylko tej danej wspólnoty religijnej, ale wszystkich, którzy żyją wokół niego.
1: I warto o tym wszystkim pamiętać, bo wolność religijna nie jest przywilejem jednej wspólnoty. Wolność religijna jest prawem każdego człowieka do tego, by wierzyć, modlić się i żyć zgodnie ze swoim sumieniem, bez lęku przed przemocą i prześladowaniem. I myślę, że to nieraz padało w czasie rozmowy z moim gościem. A przypomnę, że miałam przyjemność rozmawiać z księdzem profesorem Piotrem Roszakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest związany również z Uniwersytetem Nawarry w Pampelunie, a także jest współtwórcą i ekspertem Laboratorium Wolności Religijnej, zajmującego się monitorowaniem naruszeń wolności sumienia i wyznania w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Komisarz Joseph Lek przesłuchuje kucharkę Livingstonów Antoinette Dubois. Posłuchajmy 12 fragmentu powieści Guillauma Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Jak znalazła się pani przy skrócie dwóch róż, skoro w ogóle nie był po drodze? Bo...

0: bo chodziłam w tę i we w tę przed domem. Czekała pani na kogoś? Była pani zdenerwowana? No właśnie, miałam pewien problem. Jaki? Kucharka rzuciła okiem na okno za plecami, jakby się bała, że ktoś ich podsłuchuje. Musi pani mi pomóc odnaleźć Oskara. Józef czuł, że owoc dojrzał i zaraz spadnie z drzewa. Coś się w kobiecie rozwiązało. Przestała się wykręcać i zrzuciła z piersi ciężar, który ją dręczył od samego początku. Każdego bożego wieczoru przed opuszczeniem willi idę się pożegnać z panią Livingstone, zaczęła. Robimy podsumowanie minionego dnia i plan na dzień następny, czasem nawet na cały tydzień. To nigdy nie trwa długo, ale jest bardzo ważne. I tamtego wieczoru też pani do niej poszła? Szukałam jej, tak. Przeważnie albo jest pod lipą, albo siedzi na tarasie na dachu, albo szykuje się do łóżka. Ale wtedy była w bibliotece, kłóciła się z mężem. Podeszłam do uchylonych drzwi, żeby zajrzeć do środka. Państwo nam na to pozwalają, nie przejmują się konwenansami. Szybko jednak zawróciłam, bo zorientowałam się, że... Proszę, niech pani mówi dalej. Musi pan komisarz zrozumieć jedno, pani Livingstone i jej mąż są zawsze spokojni. To szczęśliwa para, dwie bratnie dusze, jak z powieści lub kolorowych pism. Dlatego byłam zdumiona, że się kłócą. Naprawdę? Nigdy ich takich nie słyszałam. Padały słowa zjadliwe, pełne nienawiści i wyrzutów, prawie obelgi. To z pewnością nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Oskara, ale... Oskar nie zniknął, proszę pani, on został porwany. Tak, racja, ale dlaczego ta kłótnia miałaby mieć z tym coś wspólnego? A dlaczego nie? Zripostował. Nie podsłuchiwałam, podkreśliła kucharka. Gdy tylko zrozumiałam, że się kłócą, natychmiast odeszłam. To mnie naprawdę wytrąciło z równowagi. Pani Dubois, ja nikogo nie osądzam. Moim zadaniem jest odnalezienie chłopca. Rozumiem pani lojalność wobec pracodawców, ale to pani obowiązek powiedzieć mi dokładnie, co było powodem ich kłótni. Antoinette Dubois zamilkła. Kłócili się z powodu tego boksera, Antoana Lacosta, powiedziała po chwili.
1: Wojciech Masiak przeczytał 12 fragment powieści Guillaume'a Musso pod tytułem Zbrodnia w raju w przekładzie Joanny Prądzyńskiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
4: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
3: Chcą państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
4: Staram się wyciągnąć to, co tworzy was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Około 300 interwencji strażaków do godziny 23 w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. Najwięcej pracy służby miały do tej pory na południu Polski, tak mówił w TVP Info brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej na Dolnym Śląsku, w województwie śląskim, ale też w Małopolsce i na Mazowszu też już się pojawiają te zgłoszenia. One głównie dotyczą powalonych drzew, ale też i podtopień lokalnych, także te zdarzenia są usuwane na bieżąco. No spodziewamy się większej ilości tych zgłoszeń, no i będziemy na te wszystkie zgłoszenia reagować.
0: W nocy grzmieć i padać będzie niemal w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. W powiatach kamiennogórskim i karkonoskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł ostrzeżenia do trzeciego najwyższego stopnia. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jest autorką krytykowanego raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie znajdują się liczne błędy.

0: błędy językowe, a do jego przygotowania wykorzystano sztuczną inteligencję. Z funduszy publicznych wydano 200 tysięcy złotych na realizację projektu.
1: O swojej decyzji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli, napisała. Krytyka czy wręcz hejt, jaki się na nią wylał, miał źródło w opublikowanym raporcie Polaków portret własny. Tekst pełen jest błędów charakterystycznych dla halucynacji sztucznej inteligencji.
2: Był raportem właśnie w trakcie prowadzonych badań.
1: Tłumaczyła Barbara Mróz-Gorgoń na antenie Polsat News.
2: Nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej.
1: Jednak politycy opozycji jednoznacznie żądali
3: błyskawicznej dymisji tej pani,
1: mówiła wiceprezes PiS Anna Krupka. Warszawska prokuratura na razie sprawdza sprawę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
4: Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
1: Barbara Mróz-Gorgoń swoje stanowisko objęła pod koniec lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. To mieszkaniec województwa lubelskiego. W internecie wyrażał swoje niezadowolenie z rządu i nakłaniał innych do zorganizowania zamachu na polityków. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przekazał prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
5: Aby sprowadzić skrupulatne sprawdzenia w zakresie tej osoby, jej kontaktów wcześniejszych. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby. Tym wszystkim zajmują się służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura czeka na opinię biegłych w sprawie poczytalności 23-latka.
6: To są aktualności jedynki.
0: Poniedziałek w Paryżu kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę. Wybór daty nie jest przypadkowy. Tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę niepodległości.
7: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Spośród przywódców 37 państw tworzących koalicję część weźmie udział w spotkaniu osobiście, a pozostali połączą się za pośrednictwem wideokonferencji. Jak poinformował w oświadczeniu Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Moc atrakcji w Tarnowie. Już dziś zawita tam Lato z Radiem. Zaczynamy o 9:00 naszą kultową audycją. Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński, a po audycji rodzinny piknik. Na uczestników będzie czekał Wojciech Grzędziński, wybitny fotoreporter, laureat WordPress Photo, który będzie pracował nad portretem słuchacza, mówi Patryk Bedliński.
8: Wojciech ma naprawdę taki dar, że człowiek się rozluźnia, nie próbuje udawać kogoś, kim nie jest, nie próbuje pozować, właściwie pokazujemy siebie. To są drobne sugestie, drobne uwagi, które sprawiają, że pokazujemy się od jak najlepszej strony przed obiektywem. Zachęcam, żeby się pojawić, ja mam to już za sobą i mimo mojej radiowej urody poradziłem sobie, wydaje mi się nieźle.
0: Piknik rusza o 12 i potrwa do 18. Jesteśmy w Tarnowie, w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria. Wieczorem na uczestników czeka koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Noc pochmurna z burzami, ulewami i silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura minimalna od 13 stopni na Warmii i Mazurach oraz na ziemi lubuskiej około 15 w centrum do 19 na Podkarpaciu.
6: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest sobota, 22 sierpnia, 234 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.30, zajdzie o 19.47. Kalendarium historyczne. W 1941 roku w Krakowie rozpoczął działalność

0: podziemny teatr słowa, zwany też teatrem rapsodycznym, którego działalność była formą walki i przejawem oporu duchowego wobec okupanta. Jednym z aktorów był Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. W 1945 roku założono Polskie Stronnictwo Ludowe. PSL powstało z przekształcenia Stronnictwa Ludowego ROH, organizacji działającej w podziemiu podczas II wojny światowej. Na prezesa wybrano Wincentego Witosa. W 1946 roku urodził się Stanisław Syrewicz, kompozytor, pianista, reżyser teatralny. Skomponował muzykę do ponad 100 filmów. Współpracował m.in. z Andrzejem Żuławskim i Jerzym Skolimowskim. W 1961 roku urodził się Cezary Żak, aktor znany z ról w filmach Cwał, Daleko od siebie, Wielka Forsa oraz w serialach Rancho, Miodowe lata i Ludzie chudego. W 2018 roku zmarła Hanna Kamińska, spikerka radiowa i lektorka. Z Polskim Radiem związana była w latach 1965-88. Za swoją pracę radiową została uhonorowana złotym mikrofonem. W 2019 roku w Tatrach doszło do tragicznej w skutkach burzy. W wyniku rażenia piorunami śmierć poniosło 5 osób, a ponad 150 zostało rannych. Najwięcej ofiar spowodował piorun, który uderzył w skały i łańcuchy w pobliżu krzyża na Giewoncie. W akcję ratunkową zaangażowanych było około 180 ratowników. Dziś Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, a także Światowy Dzień Mleka Roślinnego oraz Dzień Pracownika Ochrony. Imieniny obchodzą Bernard, Bolesław, Cezary, Filip, Hipolit, Joachim, Maria, Magdalena, Oswald, Tymoteusz oraz Zygfryd. Wszystkiego najlepszego.
1: Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w audycji Jedynka w drodze. Rozpocząłem tę audycję piosenką Bar Star w wykonaniu Carter Faith. Piosenką, która opowiada o słabości piosenkarki, bohaterki tej piosenki, do uroczych imprezowiczów, facetów spędzających całe dnie w barach, czyli zamiłowanie do łobuziaków. Tam się pojawia kontrast pomiędzy nudnymi, przewidywalnymi facetami, a uroczym gwiazdorem lokalnego baru. Taki przewrotny, żartobliwy charakter piosenki, szczere przyznanie się do złego gustu w wyborze mężczyzn. Dzisiejszy wieczór spędzamy tu w studiu w towarzystwie pana Wojciecha Błońskiego, który realizuje audycję, Kajetana Tłokowskiego, który jest wydawcą, a ja nazywam się Jerzy Głuszyk i będziemy Państwu towarzyszyli dziś do godziny 3 w nocy. I wszyscy ci, którzy słuchają naszych audycji, wiedzą, że kiedy ja pojawiam się w studiu, będzie muzyka country. I tak jest dzisiaj. Będzie tej muzyki zresztą więcej niż zwykle, trochę mniej słów. Carter Faith, która rozpoczęła nasze spotkanie, to jest młoda amerykańska piosenkarka, autorka tekstu. Ona przed rokiem wydała swoją debiutancką płytę, która została nie tylko zauważona przez krytyków muzycznych i słuchaczy, ale również została nagrodzona w kategorii Country Music Television Next Woman of Country. A za sprawą tego debiutu zdobyła także nominację do nagrody Academy of Country Music Awards, czyli do tych nagród dorocznych Akademii. To był znakomity debiut. W tym roku, w sierpniu, pojawiła się kolejna płyta Carter Faith, która jest nadzieją muzyki country w Stanach Zjednoczonych. To jest młodziutka, 20-kilkuletnia dziewczyna i z tej płyty posłuchamy teraz kilku utworów.

To był, proszę Państwa, zespół Grascals grający taki klasyczny bluegrass. Do bluegrassu jeszcze dziś wrócimy za przyczyną bardzo ciekawego projektu, który znalazł się na płycie, także mającej swój debiut

pod koniec sierpnia, bodaj przed tygodniem. A teraz, proszę Państwa, na chwilę przejdziemy do płyty Elizabeth Cook. Elizabeth Cook w latach 90. była gościem pikniku country w Mrągowie. Wtedy młodziutka artystka, właściwie na samym początku kariery, teraz uznana już wokalistka, przede wszystkim kojarzona z Amerykaną, czyli z takim niekomercyjnym nurtem muzyki country. Wydała właśnie świeżo swoją płytę i z tej płyty usłyszymy dwa utwory w naszej audycji. Ten pierwszy to słynna Caledonia, piosenka Louisa Jordana, ale z trudem zapewne Państwo to rozpoznacie, bo Elizabeth Cook potrafi przerobić każdy z tych utworów. Na tej płycie zresztą wiele takich standardów i coverów się znalazło, które ona przetrawia, przenosi na swoją własną stylistykę, nadając zupełnie nowy charakter tym utworom.

Elizabeth Cook. Tak jak powiedziałem, mieliśmy okazję na pikniku Kanty w Mrągowie oklaskiwać ją i podziwiać w latach 90. To była chyba końcówka lat 90., kiedy przyjechała do Mrągowa na koncert. Powiedziałem Państwu, że wrócimy do bluegrassu. Otóż wracamy za przyczyną Lindsay Lou. To jest artystka, która ma już doświadczenie pewne w muzyce country także, chociaż śpiewa bluegrass. I tutaj to jest ciekawy taki koncept płyta. Mianowicie ona zebrała utwory, które były wykonywane przez kobiety. I może nie tylko wykonywane, ale napisane przede wszystkim przez kobiety. Bardzo często tak, że firmował je głównym swoim nazwiskiem i imieniem mąż, ale one także współtworzyły te utwory, a czasami tworzyły. Natomiast mąż, który był bardziej znany w kręgach songwriterskich, firmował te piosenki. Ona odnalazła wiele takich utworów, powierzyła zresztą aranżację także wytrawnej producentce płyty. Zebrała także świetne dziewczyny, które towarzyszyły jej w nagraniu. Molly Tatley, między innymi Sara Jarosz. No, wybitne artystki bluegrassowe. I posłuchajmy teraz kilku utworów wybranych przeze mnie z tej płyty, bo to naprawdę bardzo interesująca, ciekawa płyta, którą mogę Państwu z czystym sercem i sumieniem zaproponować.

Elizabeth Lou i najnowsza płyta sprzed 2 tygodni, Bluegrass Woman. Projekt przypomina o autorkach, których wkład w tradycyjny, zdominowany przez mężczyzn repertuar bluegrassowy często pozostawał w cieniu. Przyznacie Państwo, że świetnie to brzmi, wspaniałe harmonie wokalne, świetna instrumentacja, znakomite wirtuozerki instrumentów. Płyta naprawdę warta polecenia. I jeszcze jeden utwór, który wybrałem z tej płyty, to jest kompozycja Elizabeth Cotton, Freight Train, pociąg towarowy. Napisała tę piosenkę jako nastolatka, bodaj miała chyba 13 lat, Elizabeth Cotton, na początku XX wieku. Inspiracją dla niej był odgłos pociągów towarowych przejeżdżających w pobliżu jej rodzinnego domu w Karolinie Północnej. Co ciekawe, ten utwór oczywiście wykonywany był przez nią wielokrotnie, zresztą przez innych artystów także, Bob Dylan śpiewał ten utwór, ale na płycie pojawił się po raz pierwszy po 50 latach od czasu skomponowania przez Elizabeth Cotton tej piosenki. Zresztą bardzo ciekawej i głębokiej, bo tam są metafory jak na nastolatkę zastanawiająco dojrzałe o przemijaniu, o śmierci, o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu. Posłuchajmy tej piosenki, która notabene pojawiła się także w singlowym wykonaniu w ostatnich dniach przed naszą audycją. Wykonała ją z gitarą tylko Rhiannon Giddens, co zapowiada jej najnowszy album, który pojawi się we wrześniu już nawet. Posłuchajmy jeszcze raz Elizabeth Lou.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. Życie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Nie żyje 67-letni pilot szybowca. Mężczyzna zginął wczoraj w wypadku samolotowym w Lesznie. Szybowiec runął na ziemię z wysokości około 500 metrów, mówi Anna Stelmaszczyk z komendy w Lesznie.
4: 67-letni mieszkaniec Poznania, wykonując lot komercyjny szybowcem, najprawdopodobniej tutaj stracił panowanie nad tą maszyną. Wpadł w korkociąg, z którego już nie wyprowadził maszyny.
3: Sprawę wypadku bada policja, a także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Z zachodu na wschód przemieszcza się burzowy front. Niesie nie tylko burzę, ale także intensywny deszcz i silny wiatr. W związku z tym są alerty synoptyków. Dotyczą niemal całego kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. Na nawałnice gotowi są jeleniogórscy strażacy. Są worki z piaskiem, a także niezbędny sprzęt. Mówi Łukasz Szeszko z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
5: Mamy naworkowanych 1000 worków z piaskiem. Już część jest rozwożona. Obskoczyliśmy około 10 adresów na terenie Jeleniej Góry, jeżeli chodzi o takie newralgiczne punkty, gdzie tam ludzi zawsze zalewa. Mamy maszynę, która w ciągu godziny workuje 1000 worków z piaskiem. Patrząc na to, co tutaj teraz się dzieje, no to myślę, że do rana tutaj spędzimy.
3: Deszczowe i burzowe chmury są teraz nad Śląskiem, Dolnym Śląskiem, Wielkopolską.